Tomasz Żonda, witamy. Będziemy razem przez najbliższe 2 godziny. W związku z tym, że dziś wieczorem wielki finał Eurowizji, to dzisiaj też wątek eurowizyjny pojawi się i to nawet nie będzie to taki malutki wątek, a będą rozmowy archiwalne z dwoma artystkami, które z Eurowizją są związane. Pierwsza z nich to ta, która występuje w tym roku oczywiście. Postanowiłem z naszego trójkowego archiwum wydobyć spotkanie z Alicją Szemplińską, jakie odbyło się przy okazji wydania jej pierwszej płyty. Wtedy rozmawiałem z nią o samych początkach, ale także o Eurowizji, na którą nie pojechała. A zaraz po Alicji Szemplińskiej Justyna Steczkowska i jej wspomnienia sprzed roku. Nie powiedziałem jeszcze, kto rozpoczął naszą audycję. To był Droop Lion, artysta z Jamajki, którego nagrywa Keija Sand, czyli Krystian Walczak. On jest producentem tego nagrania. I raz na jakiś czas coś tam przynosi nam również ze swoich zbiorów zagranicznych. Ale teraz już Alicja Szemplińska.

0: Alicja wraz z nami w Trójce. Alicja, która tak jak przystało na gwiazdę muzyki w soul, rozpoczynała w chórze kościelnym.
1: Jak miałam 4 lata, zaczęłam śpiewać w chórze kościelnym i wtedy moim nauczycielem w chórze był pan Dominik Molewski, który zresztą potem uczył mnie śpiewać i muzyki w liceum. I pamiętam, że to był jakiś początek mojej muzycznej drogi. Tam zaczęła się moja miłość do śpiewania właśnie w różnych głosach. No ale tak naprawdę początki miałam również w przedszkolu, gdzie moja pani Kasia, pani przedszkolanka, dostrzegła we mnie jakiś potencjał muzyczny i tam zaczęły się pierwsze występy na scenie i pierwsze konkursy muzyczne właśnie w wieku lat 4-5. No i potem pierwszy program muzyczny, o którym niewiele osób wie, ale jak miałam 5 lat, to wystąpiłam w programie Przebojowe Dzieci. No i tak to się wszystko zaczynało.
0: Był taki program? W ogóle nie kojarzę.
1: Tak, lata temu był taki program na Polsacie, gdzie właśnie dzieci no, w wieku tak lat 5, 6, 7 przyjeżdżały i śpiewały. I pamiętam, że wtedy też przyjeżdżały gwiazdy odcinka i gwiazdami odcinka w moim odcinku byli

0: Lec Orkiestra i bracia Golec i ja miałam zadanie usiąść pomiędzy nimi i pokazywać na nich palcem, bo miałam piosenkę O mnie się nie martw i pamiętam, że to był największy stres mojego życia wtedy i największy zaszczyt, że mogłam obcować z wielkimi gwiazdami.
1: O mnie się nie martw?
0: O mnie się nie martw, Kasi Sobczyk, tak.
1: Jak ci poszło?
0: Myślę, że w połowie dźwięków to ja nie trafiłam wtedy i moja mama często wraca wspomnieniami do tego dnia, bo pani z produkcji zapytała się mnie, no jak tam Ala, stresowałaś się? A ja jej powiedziałam na to, nie, tylko nóżki mi się strasznie trzęsły.
1: Znam tę odpowiedź. A takie już śpiewanie twoje właściwie, może nie zawodowe jeszcze, ale takie w pełni świadome, kiedy wiedziałaś, że to jest ta droga, którą chcesz wybrać na przyszłość.
0: Myślę, że taki pierwszy, moja pierwsza styczność z bardziej profesjonalnym śpiewaniem miała miejsce w wieku lat 12-11, kiedy poszłam na lekcję do mojego trenera wokalnego Marcina Wortmana. No i tam zaczęłam uczyć się emisji głosu i dowiedziałam się tych wszystkich technik i tajników. No i wtedy zaczęłam jeździć na konkursy muzyczne, na festiwale po całej Polsce i to był dla mnie czas pierwszych występów na scenie. No i parę lat później też przyszedł mój pierwszy taki poważniejszy program muzyczny, też piosenek wraz z innymi dziećmi i z młodzieżą. I tak to wszystko się rozpoczęło, bo tak naprawdę najwięcej doświadczenia zebrałam na scenach tych różnych konkursów i festiwali w Polsce i potem to mi pomogło w późniejszym czasie w programach telewizyjnych.
1: Tych programów było sporo i w każdym właściwie robiłaś duże wrażenie. Pamiętasz twoje pierwsze wejście do zawodowego studia?
0: Pamiętam, byłam pod ogromnym wrażeniem tego, jak to wszystko wygląda zza kulis i na początku bardzo byłam zestresowana kamerą przed moją twarzą, wielkim światłem i ludźmi wokół. Pamiętam moje pierwsze próby, które nie były dla mnie łatwe, ale z czasem udało mi się do tego wszystkiego przyzwyczaić się.

0: Tak, to był pierwszy singiel w programie Voice of Poland. Mam z nim takie wspomnienia, że powstał bardzo, bardzo dynamicznie. Wtedy mieliśmy mało czasu z jednego odcinka na drugi, żeby te single w ciągu tygodnia tak naprawdę powstały, żebyśmy nagrali do nich te dyski. Ten czas całego programu Voice of Poland mi bardzo szybko zleciał. Na początku były przesłuchania w ciemno, a potem od czasu przesłuchań aż do finałów to wszystko pamiętam trochę przez mgłę, przez wszystkie emocje.
1: Ta piosenka ciągle jest grana przez stacje radiowe i no jak się patrzy na osiągnięcia w internecie, no to można by ci pozazdrościć ilości odtworzeń.
0: Cieszę się, że ten pierwszy singiel spotkał się z takim miłym odbiorem. Na pewno to było bardzo fajne jako debiut.
1: To było to, co chciałaś robić? Czy jednak ten soul R&B już wtedy cię kręciło?
0: Soul R&B od zawsze mnie kręciło. No i przyznam, Prawie My jest singlem zdecydowanie bardziej popowym niż moja twórczość teraz. I myślę, że zawsze dążyłam do tego, żeby robić taką muzykę, jaką robię dziś, mimo tego, że wciąż soul i R&B są niszą w Polsce, nad czym troszkę ubolewam. Ale też artyści tacy jak ja myślę, że mają misję, żeby to zmienić i zarażać coraz to więcej osób w Polsce właśnie tą muzyką. Więc myślę, że teraz jestem bardzo blisko siebie i moich muzycznych inspiracji, które były ze mną tak naprawdę też od najmłodszych lat, bo moja mama puszczała mi Whitney Houston, Aretha Franklin, Celine Dion, Donego Hathawaya i ja na takiej muzyce się wychowałam i taka muzyka zawsze była w moim sercu.
1: Nawet mam zdjęcie z Celine Dion.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Zazdroszczę. A ja byłam na jej koncercie w Las Vegas, jak miałam 15 lat i nigdy tego nie zapomnę.
1: No ja byłem w Londynie akurat, kiedy właściwie ta kariera była u szczytu tak naprawdę. Let's Talk About Love.
0: O, cudownie.
1: Ale tak słuchając tego, co śpiewasz, jak śpiewasz przede wszystkim, to wśród tych nazwisk no, brakuje twojej imienniczki, która chyba dość mocno wpłynęła na ciebie.
0: Alicia Keys? Mm-hmm. O, oczywiście. To Alicia to jest moja wielka miłość. Byłam na jej koncercie w Krakowie. Pamiętam, że moi rodzice zrobili mi taki prezent na 18, nie, na 19 urodziny i pojechałam na jej koncert i po prostu jeszcze bardziej zakochałam się, gdy usłyszałam te wszystkie piosenki na żywo w wersji zarówno studyjnej, jak i płytowej. Bardzo mi się podobało to, co ona zrobiła z tym jednym z najnowszych albumów, że wszystkie piosenki były w dwóch wersjach i no, zrobiła na mnie niesamowite wrażenie, ale ja też do dziś pamiętam moje pierwsze zmagania z utworem i Fine Got You i wszystkie dziewczynki, które chciały to śpiewać na konkursach i jak trudne to było do zaśpiewania w wieku lat 10-11, jak nie potrafiłam trafić w żaden dźwięk. Tak, na piosenkach Alicia Keys absolutnie kształciłam się muzycznie i moim największym zadaniem była próba śpiewania tych wszystkich singli po kolei.

0: Nie możemy nie wspomnieć dzisiaj o piosence Empires. Nie będę cię pytał, co czułaś, kiedy się okazało, że nie wystąpisz na tej Eurowizji. Ale jak to wpłynęło na ciebie, na twoją twórczość? Czy to się wzmocniło, czy zahamowało?
1: Myślę, że piosenka Empires i cała eurowizyjna przygoda to było na pewno bardzo ciekawe doświadczenie na mojej drodze, żeby sprostać takiemu zadaniu napisania piosenki na konkurs i potem potencjalnego występu, który niestety nie doszedł do skutku. Wszyscy wiemy z jakich względów, więc no było to dla mnie wyzwanie, potem rozczarowanie, wiadomo. A potem jakaś taka lekcja. Lekcja na przyszłość.
0: Lekcja, która nauczyła... Czego ci nauczyła?
1: Nauczyła mnie pokory i cierpliwości.

Cała rozmowa z Alicją Szempińską w archiwaliach na trójkowym YouTubie. A już za chwilę Justyna Steczkowska i jej opowieść o piosence, którą rok temu zaprezentowała podczas konkursu Eurowizji.

to, co chciałam ponieść i pokazać światu w kontekście takiego, jakim krajem jesteśmy, to coś takiego, co jest bardzo oryginalne i żeby to było takie niepowtarzalne, żeby patrząc przez pryzmat, bo widzisz, jak to działa, żeby tak zrozumieć to. Na przykład oglądając Eurowizję, nie znam niektórych krajów, tak? Nigdy tam nie byłam na przykład, nic mnie tam nie interesuje. Na przykład mnie tam w ogóle nie ciągnie, bo głównie jeżdżę do ciepłych krajów, bo mi tu zimno zimą, ale przez pryzmat jakiejś piosenki nagle ja mówię, o jest taka świetna piosenka, ale to z jakiego kraju? I zaczynam szukać informacji o tym kraju. No po prostu, wiesz, tak jakby to ci ludzi inspiruje, to, że artysta reprezentuje kraj i jak ta piosenka się podoba, albo jest oryginalna, albo jest jakaś,

0: to on mówi, o, to takie rzeczy się w tym kraju dzieją i klikają i szukają informacji, poznając nasz kraj lepiej, nas jako ludzi i tak dalej. Więc uważam, że to taka cenna wiedza. Więc szukałam takiej informacji do świata, żeby to było z jednej strony takie uniwersalne, a z drugiej strony, żeby bardzo pokazywało nas, z takiej najlepszej możliwej strony. I pomyślałam, przecież jesteśmy Słowianami. Może nie wiemy o nich tak bardzo wiele, bo wiesz, badań tak naprawdę jest niewiele i to były plemiona, które się potem, wiadomo, przy chrzcie polskim trzeba było połączyć. To wszystko nie było takie proste, jak nam się wydaje tylko z historii, bo ciągłe nowe, odkrywane badania opowiadają nową historię na ten temat. Ale faktem jest, że byliśmy absolutnie silnymi, mocnymi Słowianami, którzy mieli swoje wierzenia, swoje bóstwa jakieś, ale to, co było najważniejsze w tym, to nie bóstwa i to wszystko, bo to wszystko możemy zdjąć i nie ma to znaczenia. To, że ci ludzie byli związani z ziemią i przyrodą. Coś, od czego odeszliśmy w tych czasach tak bardzo, że sami sobie szkodzimy. Bo nawet prosta historia. Kiedy pójdziemy do lasu na spacer, wracamy z pracy, wszystko jest nie tak, wszystko jest straszne, mamy mnóstwo stresu, wszystko się nie udało, albo nie mamy ciężki dzień, to bierzesz psa i idziesz do lasu, albo nawet idziesz sam. Masz czas iść sam. Przyroda cię uspokaja, oddaje ci wszystko, co ma najpiękniejsze w sobie. Bo to jest twoja matka ziemia. To jest to, po czym stąpasz, to nie jest tylko zwykła ziemia. To jest naprawdę cała historia piękna. Jak ktoś przeczytał książkę Sekretne życie drzew, to rozumie, że w przyrodzie nic się nie marnuje. Że każde drzewo oddaje siebie na samym końcu swojego życia, żeby pożywić innych. A czasem są organizmy, które dla dobra całości tej ziemi oddają siebie samych. To jaka to jest inteligencja w ogóle? To jest po prostu niesamowite. I jak leżysz na ziemi i tylko leżysz na niej i nic nie chcesz, tylko po prostu zatrzymujesz te myśli, które są ciągle galopujące, to olbrzymie ego, które ciągle coś chce i wszystko jest nie tak. Nagle odzyskujesz samego siebie. I ja chciałam o tym opowiedzieć, że ziemia jest naszą matką, która potrzebuje naszej miłości, wsparcia i szacunku, o której zapomnieliśmy do niej. Po prostu nic więcej. I wplotłam to w naszą słowiańską kulturę, więc wszystkie te słowa, które tam śpiewam, tak? Słowiańskie agmy są po prostu, one, każdy z nich wyraża swoją moc. To jest o miłości, o współczuciu, o empatii, o bliskich relacjach miłosnych. Każda ma swoją własną moc. Dlatego wpletłam te wszystkie najpiękniejsze, czyli jak sobie przeczytacie, bo to długi byłby ten wywiad niekończący się, to zobaczcie sobie zargoraga, urragara, co znaczą te słowa. To są słowa mocy dla was. Ta piosenka niesie moc. Więc jak sobie ją włączysz rano, to naprawdę jest 100 razy lepsza niż kawa, bo to cię natychmiast budzi, bo to jest bardzo energetyczne. Po to to zostało zrobione. I też z szacunku do ziemi, naszej słowiańskiej kultury, tego skąd się wywodzimy, bo gdzieś w każdym z nas płynie gdzieś stróżka tej krwi i tego DNA słowiańskiego, bo tutaj jesteśmy. Więc wydawało mi się to cenne i to rzeczywiście się udało, bo pomimo tego, że nie byliśmy przez komisję docenieni, co w sumie nas chyba najbardziej zabolało, bo wydawało nam się, że to jest na tyle cenne, że warto dać temu kilka punktów, to miłość ludzi i zrozumienie tego tematu było ogromne. Ja wróciłam do Polski, nie ukrywam, z lekka przestraszona, że no, jestem poza...
1: Zawiodłam.
0: Tak, że zawiodłam, tak, bo to zawsze masz takie myślenie. A tu się okazało, że jednak publiczność jak gdyby nas wrzuciła w tą pierwszą absolutnie dziesiątkę, że tam byliśmy na szóstym czy którymś miejscu, już nie pamiętam, że to jest naprawdę potworna siła, że młodzi ludzie wrócili do mojej muzyki, że moja muzyka zaczęła słuchać się w różnych krajach, że to naprawdę miało swoją moc, sens i zostało docenione. I to była nasza największa radość. A zrobiłam to po to, jak sobie państwo też przeanalizujecie ten tekst, bo ktoś mi zarzucał, że jestem Bogiem, siłą, moją matką, miłość. Jestem Bogiem w takim sensie, że jestem częścią tej boskiej energii, która jest tutaj na ziemi również. To w tym sensie Bogiem. Nie, że jestem lepsza od innych. Nie o to chodzi. Ziemia też się nie czuje Bogiem. Jest częścią boskiego planu, który jest po prostu wszędzie. Jest po prostu częścią wszechświata. Tego pięknego elementu, w którym żyjemy. Mamy szansę tutaj odnaleźć siebie i siebie rozwinąć, bo to jest też trudny, doświadczalny poligon Ziemia. Bo tu jest gęsta bardzo energia. Tu naprawdę wiele rzeczy jest po prostu trudnych. Ale dzięki temu nasza dusza wzrasta. Nie ma tak wielu możliwości we wszechświecie z mojej wiedzy na dzień dzisiejszy, gdzie dusza może przejść tak trudne lekcje i w tak szybkim tempie się rozwinąć.

0: zawsze mówię tym młodym ludziom, którzy przychodzą na koncerty i są zachwyceni tą płytą, żeby byli wdzięczni za każdą lekcję, którą tutaj dostają, bo nie każdemu dane jest rozwijać się w takim przyspieszonym tempie, bo to powoduje, że wszystko zaczyna być lepsze, że jesteśmy bardziej wyrozumiali, bardziej otwarci, bardziej kreatywni, bardziej rozumiejący to, że wszechświat jest po prostu czymś nieskończonym, a my się ciągle rozwijamy. Tu nie ma żadnego stopu. Tu nie ma, to jest niekończąca się kreatywność ludzka. I nie tylko ludzka, wielu istot, które żyją. Więc naprawdę to jest niezwykle cenne doświadczenie być tutaj. I chciałam o tym w tej piosence opowiedzieć. I ci, którzy ci, którzy zadali sobie trud, żeby ten tekst przeczytać w trójwymiarze, nie tylko w słowach, które są po prostu słowami, to naprawdę odkryją w tym tekście piękno, jakim on jest, uważam, i siłę. A jak ktoś będzie chciał to odebrać tylko jako słowiańskie jak my, to też jest okej. No to jest wszystko zależy od tego, na jakim poziomie świadomości my sami jesteśmy, słuchając muzyki, czy w ogóle przeżywając cokolwiek w życiu.
1: Obejmujesz drzewa w lesie?
0: Wiesz co, ja po prostu mieszkam w lesie, więc to są moi przyjaciele każdego dnia. Po prostu za każdym razem, wiesz co, jak jestem w lesie, to w ogóle się nimi zachwycam i też nie ukrywam, jeśli nawet to zabrzmi idiotycznie, nie ma to dla mnie znaczenia. Chodzę i mówię do nich i naprawdę jeszcze, że podziwiam korę drzew, te kwiaty, jak to wszystko kwitnie. I muchomory podziwiam, na przykład jak zbieram grzyby, bo one, wiesz, w tych takich mchach, wiesz, wystarczy, że wyjdę za płot, już jestem w lesie. Jest tam mnóstwo tego mchu. Ja zawsze chodzę na bosaka tam. I wyobraź sobie, że po prostu, i one wystają z tego z takim, po prostu takim agresywnym, czerwonym kolorem i mówią tak, patrz, jak jestem piękny. Co prawda nie musisz mnie zjadać, bo może to nie jest do końca bezpieczne, ale podziwiaj moją urodę. Ja naprawdę podziwiam. Tam jest wszystko tak piękne dla mnie. Piękne po prostu. Każda trawa, te wszystkie te odgłosy, które są w lesie. Kocham w ogóle przyrodę. Zresztą nie wiem, nie ma człowieka, który nie kocha przyrody. Tylko czasem może zapominamy o tym, jak bardzo ona nam służy, jakim jest naszym przyjacielem, lekarzem najlepszym. I tak naprawdę wspiera nas w każdym momencie naszego życia, jak tylko chcemy od niej odebrać to, co ona nam oferuje. Ja naprawdę Państwa zachęcam wyrzucić telewizor, wyłączyć wszystko, iść do lasu, bo tam odnajdziecie siebie na nowo w absolutnie cudownym, innym wymiarze, który będzie służył w Waszym codziennym życiu.

Justyna Steczkowska i Luna, czyli jeszcze jedna artystka, która związana była z konkursem Eurowizji. To teraz już pozostawiamy ten wątek. Będzie sporo piosenek sprzed lat, ale jeszcze przez moment zupełnie świeża płyta. Świeża płyta, czyli Maleo Acoustic Duo. Darek Malejonek przemknął mi kilka dni temu w radiu na korytarzu i mówi: o, mam dla ciebie płytę, ale ja mówię do niego, od dłuższego czasu umawiamy się, żeby się spotkać, porozmawiać na przykład o płycie Generation X. No, zrobimy to bliżej Jarocina, bo w Jarocinie prawdopodobnie Hołk powróci. A Jarocin w tym roku ważny, ponieważ Michał Wiraszko jest szefem tego przedsięwzięcia w tym roku, więc mnóstwo artystów ciekawych z pewnością się również pojawi. A skoro wspomniałem o Maleo Acoustic Duo, to z tego krążka cztery nagrania: Rhythm, CINI, Nowy Plan i Woman.

Darek Malejonek i Kuba Leciej, czyli Maleo Acoustic Duo. A skoro wspomniałem o piosenkach sprzed lat, to teraz płyty właśnie takie, które mają swoje lata, ale warto do nich raz na jakiś czas powrócić, bo przeboje na nich były naprawdę spore. Więc może na początek grupa Zio i ostatni ich ważny album Tetris. Przeboje z tej płyty myślę, że państwo, a przynajmniej jeden znają, wyśmienicie.

Dwa słońca, teraz albo nigdy oraz piosenka Magiczne Słowa. To właśnie Magiczne Słowa były największym przebojem, który pojawił się na płycie Tetris. Zresztą po tej piosence właściwie większego przeboju Zio już nie było, a szkoda. Chociaż zespół podobno ciągle pracuje. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś powrócą w dobrej formie. W Nocnej Polsce w Trójce w tej chwili sztywny Palazzi. Nie tak dawno mieliśmy w Trójce okazję posłuchać ich na żywo podczas koncertu. Koncert był niesamowity. Przyjęcie publiczności świetne. Opinie tych, którzy byli przy radioodbiornikach, zachwycające po prostu. I ja pomyślałem sobie, że zróbmy rzecz następującą. Będzie sztywny Palazzi, ale powiedziałbym, sztywny Palazzi troszkę inaczej, bo jest taki album, nazywa się Fizz Pink, na którym śpiewa Bartas Szymoniak. I właśnie z tej płyty trzy piosenki w tej chwili w Trójce.

placu asfaltowym, a w moich dłoniach sztuczne kwiaty.

gitarzysta, nazywa się Banach. Znają państwo go świetnie, bo w końcu był liderem zespołu Hej i właściwie największe przeboje grupy Hej to te pierwsze przynajmniej powstawały spod jego kompozytorskiego, że tak się wyrażę, umysłu. Ale Piotr Banach robi różne rzeczy i ja pomyślałem sobie, żeby dziś przypomnieć płytę WWEJ, album, na którym różni artyści śpiewają piosenki napisane przez Piotra, więc będą to tacy ludzie jak Tomek Lipiński, będzie również Gutek, który wraz z Piotrem śpiewał w zespole Indios Bravos, ale także będzie zapomniana troszkę Alicja Janosz.

banach z płyty Wu-Wei. To może w tej chwili kolejna płyta. Płyta, którą nie ukrywam, bardzo lubię. Czasami gości podczas naszych nocnych spotkań, ale dawno w naszym odtwarzaczu nie była umieszczona. Ciepło-zimno to album grupy Happy Set. Charakterystyczna okładka, na której domy, trumny. No i muzyka często też nie do końca optymistyczna.

Ja nie mówiłem, że to piękne dźwięki, a swoją drogą, jeśli ktoś nie słuchał jeszcze płyty solowej Kuby Kawalca, która ukazała się podczas pandemii, to radzę po ten krążek sięgnąć. A skoro płyta ciepło-zimno, to jeszcze jest jedna piosenka. Może dlatego, że 13 by się pojawiła na płycie, a 12 jest tylko oficjalnie. Ta 13 to ukryty utwór, który teraz dla Państwa odsłonimy.

Grupa Hepset z płyty Ciepło-Zimno. 12 utworów i kiedy ktoś wykaże się cierpliwością, to potem czeka na niego jeszcze prawdziwa 13 perła na tym krążku, która przed momentem w Nocnej Polsce w Trójce zabrzmiała. I to tyle w Nocnej Polsce dziś. Bartek Machajewski, Tomasz Żonda. Dziękuję Państwu bardzo. Na koniec jeszcze będzie zespół Republika i płyta Siódma Pieczęć. Z tego krążka dwa utwory. Nostradamus, a także Amen. Zresztą nie tak dawno w historii pewnej płyty przypominaliśmy płytę Fiolki, gdzie Amen jest też w jej wersji, a swoją drogą, jeśli Państwo sięgną po historię pewnej płyty i nasze podcasty, to również Siódma Pieczęć tam też jest.

0: Autopromocja.
1: Przepraszam, czy ja jestem świadkiem, czy oskarżoną w tym procesie?
2: To wydarzyło się naprawdę.
3: Słucham.
4: Karolina Lanskorońska. Byliśmy umówieni.
5: Elżbieta Lewak. Sąd ostateczny.
6: W roli głównej Danuta Stenka. Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Reżyserka Ewa Makomaska.
1: Pytam więc pana, gdzie oni są? Cała inteligencja Stanisławowa.
7: Wszyscy od dawna nie żyją.
2: Dzisiaj po 19:00 polecamy.
1: Tym razem skończę to, co chcę powiedzieć.
0: Autopromocja.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Autopromocja.

0: Podobno zegar już odkurzony, duchy z Osieckiej wypucowane, a parking, tak jak w piosence, prawie odnowiony. Trójka jest gotowa na przyjęcie słuchaczy. Zapraszamy już dziś od 19 do 23.
1: Autopromocja.
2: Ranny wzmacniacz.

Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś 80 lat kończy Robert Fripp, jeden z najwybitniejszych żyjących muzyków rockowych, czy też około rockowych, świetny gitarzysta, kompozytor, a przede wszystkim lider zespołu King Crimson. I właśnie od nagrania tej grupy rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie. Kluczowy fragment debiutanckiego albumu King Crimson, In the Court of the Crimson King, utwór zatytułowany 21st Century Schizoid Man. Dziś będziemy słuchać przede wszystkim nagrań Roberta Frippa zrealizowanych pod innymi szyldami, ale King Crimson też się będzie co jakiś czas przewijać. Teraz spora porcja nagrań z płyty Giles, Giles and Fripp, to nazwa zespołu, The Cheerful Insanity of Giles, Giles and Fripp. Pierwszy poważny zespół Roberta, rok 1968 i muzyka zupełnie inna niż ta, do której przyzwyczaił nas już na płytach King Crimson. Jako pierwszy utwór North Meadow.

Under the Sky. Na gitarze grał Robert Fripp. To było nagranie tria Giles, Giles and Fripp. Jeśli chodzi o klimat, to chyba Państwo się zorientowali. Odrobinę podobny do kompozycji Albatros grupy Fleetwood Mac, oczywiście kompozycji Petera Greena, ale także też nawiązania do twórczości The Moody Blues. Tak to było w roku 1968 na płycie The Cheerful Insanity of Giles, Giles and Fripp. Tytuły wszystkich utworów: North Meadow, One in a Million, Little Children, Thursday Morning i Under the Sky. Mieszanka folku, popu, też z elementami jazzu i muzyki poważnej. Teraz rok już 1974 i Robert Fripp jako gość, gościnnie występujący gitarzysta na debiutanckiej solowej płycie Briana Eno, znanego wcześniej z grupy Roxy Music. Tytuł albumu Here Come the Warm Jets, tytuł utworu Babies on Fire i na gitarze oczywiście Robert Fripp.

Evening Star. Tytułowy fragment wspólnego dzieła Roberta Fripa i Briana Eno, płyty wydanej w roku 1975. To zresztą była już druga pozycja w ich wspólnej dyskografii, dlatego że dwa lata wcześniej ukazał się album równie ciekawy, a może nawet bardziej ciekawy. Wszystko zależy od punktu słyszenia. No Pussy Footing. Przed Evening Star trzy utwory z płyt Briana Eno. Najpierw z Here Come the Warm Jets, Babies on Fire, tutaj na gitarze basowej taka ciekawostka John Wetton. I potem dwa nagrania z płyty Another Green World, to był już rok 1975. Najpierw Golden Hour, tutaj na altówce John Cale, znany przede wszystkim z grupy The Velvet Underground, a później jeszcze St. Elmo's Fire. Na gitarze oczywiście Robert Fripp. Teraz wracamy na krótkie chwile do grupy King Crimson. Płyta Red, utwór Starless.

Starless, fragment albumu Red, grupa King Crimson. Na gitarze oczywiście Robert Fripp, John Wetton na gitarze basowej i w roli głównego wokalisty i Bill Bruford na perkusji i instrumentach perkusyjnych. Teraz z kolei posłuchamy fragmentów płyt innych artystów. Oczywiście na gitarze w tych utworach zagrał Fripp. Najpierw Peter Gabriel i jego debiutancki album solowy. I tu będzie fragment zatytułowany Here Comes the Flood, a później David Bowie i tytułowy utwór z płyty Heroes.

Heroes, jedna z bardziej pamiętnych partii gitary Roberta Fripa. Oczywiście fragment płyty Davida Bowie z roku 1977, a wcześniej z tego samego rocznika Peter Gabriel i Here Comes the Flood. Teraz wracamy do nagrań zrealizowanych z udziałem Briana Eno. To będzie płyta Before and After Science i utwór King's Late Head. Ciekawa sprawa z tym tytułem, dlatego że to jest anagram nazwy zespołu Talking Heads, z którym Brian Eno był wówczas związany jako producent, też współkompozytor nagrań.

Exposure, fragment drugiej płyty solowej Petera Gabriela z roku 1978. Ta kompozycja znalazła się również na solowym albumie Roberta Fripa, wydanym rok później. Przed Peterem Gabrielem dwa utwory Briana Eno. Najpierw z płyty Before and After Science, Kingsley Head, a później fragment albumu Music for Films, kompozycja oczywiście Briana Eno, Slow Water. Teraz kolejna porcja nagrań. Zaczynamy troszeczkę zaskakująco, ale tylko troszeczkę. Otóż będziemy słuchać zespołu Blondie, kompozycja

Pozycja Chrisa Steina, czyli lidera grupy Fade Away and Radiate. Utwór znalazł się na trzecim albumie grupy Blondie Parallel Lines, a na gitarze solo zagrał Robert Fripp.

Fashion. Przebój Davida Bowie z albumu Scary Monsters and Super Creeps, rok 1980. Na gitarze oczywiście Robert Fripp, który też udzielił się w kilku innych fragmentach z tego albumu. Przed Davidem Bowie Talking Heads i utwór z płyty Fear of Music i Zimbra. Znowu Robert Fripp na gitarze. Jeszcze wcześniej fragment solowej płyty Roberta Exposure i utwór Breathless. A na samym początku tego zestawu Blondie z płyty Parallel Lines, Fade Away and Radiate to tytuł utworu. W latach 80. Robert Fripp współpracował z Andy Summersem, gitarzystą znanym przede wszystkim z grupy The Police. Zrealizowali razem dwa albumy, I Advance Masked i Bewitched. I właśnie z tych dwóch płyt po jednym utworze już teraz.

Raid. Na gitarach grali Andy Summers i Robert Fripp. Na początku lat 80. doszło do reaktywacji grupy King Crimson i w roku 81. ukazała się płyta Discipline i z tego albumu za chwilę jeden z bardziej rozpoznawalnych fragmentów Mate Kudasai.

Three of a Perfect Pair, tytułowy fragment albumu grupy King Crimson z roku 1984. Do nagrań Roberta Fripa wrócimy za tydzień, wtedy też trochę więcej opowiem o tym artyście, a na zakończenie dzisiejszej audycji utwór z płyty Davida Sylwiana Gone to Earth. Silver Moon to tytuł kompozycji. Oczywiście Sylwiana, przed laty grupa Japan, a na gitarze oczywiście Robert Fripp. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę udanego weekendu. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, wybiła szósta, Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Karolina Kozińska.
1: Policja, Straż Graniczna i SOP dostaną pieniądze z programu Safe, mimo weta prezydenta. 7 osób rażonych piorunem na Giewoncie, jedna jest w stanie ciężkim. Warunkiem zmian na Białorusi jest pogrążenie się Rosji w kryzysie, mówił w Trójce były więzień reżimu Łukaszenki Andrzej Poczobut. Pieniądze z programu SAFE trafią do służb mundurowych i na inwestycje infrastrukturalne, zapewnili szefowie MON i MSWiA. Wypracowano mechanizm, który pozwala na to mimo prezydenckiego weta do ustawy. Na czym polega, o tym Mariusz Pieśniewski.
2: Z SAFE służby podległe MSWiA otrzymają m.in. broń, amunicję, hełmy, kamizelki kuloodporne, ale też wyposażenie, które może służyć w ochronie granicy, drony, radary, systemy obserwacji dalekiego zasięgu. Udało się zapisać te wydatki jako program pozamilitarnych przygotowań obronnych, mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Zmieniamy rozporządzenie, które umożliwi sfinansowanie, tak jak pan minister Kierwiński powiedział, śmigłowców dla Straży Granicznej, systemów dronowych, antydronowych.
2: Środki pójdą też do Ministerstwa Infrastruktury na drogi i trasy kolejowe ważne dla bezpieczeństwa, mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Mamy alternatywę. Dzisiaj już infrastruktura nie zostaje na lodzie. Mamy plan ratunkowy.
2: Minister do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powiedziała, że na tych zmianach wojsko nie będzie stratne, bo polski wniosek zostanie odpowiednio zaktualizowany. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Turyści porażeni piorunem na Giewoncie trafili do szpitala.

0: Szpitala na badania. Do zdarzenia doszło wczoraj, kiedy w okolicach szczytu przebywała grupa 7 osób. Jedna z nich straciła przytomność i spadła z kilku metrów. Została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Jej stan jest ciężki.
1: Pozostała czwórka, jak dolecieliśmy na miejsce, była w całkiem niezłym stanie. Pomimo tego, że wszyscy w jakiś sposób byli dotknięci tym właśnie uderzeniem pioruna, to byli w stanie z naszą asystą samodzielnie zejść do Doliny Kondratowej i dalej przetransportowaliśmy ich do szpitala w Zakopanem.
0: Mówił ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. TOPR ostrzega przed wyprawami w wyższe partie gór w dni, gdy prognozowane są burze, bo to śmiertelnie niebezpieczne. Ukraina przygotowuje plan na wypadek ataku z Białorusi. Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Rosja rozważa wykorzystanie terytorium tego kraju zarówno do działań przeciwko Kijowowi, jak i potencjalnie przeciwko jednemu z państw NATO.
2: My będziemy i nadal zachęcać Ukrainę.
3: Będziemy nadal bronić Ukrainy, bronić naszych ludzi. Poleciłem naszym siłom obrony i bezpieczeństwa przygotować plan reakcji. Na posiedzeniu sztabu go rozpatrzymy i zatwierdzimy. Kierunek Czernichowsko-Kijowski będziemy wzmacniać. Partnerzy również wiedzą, co się dzieje i do czego Rosja nakłania Białoruś.
2: I do czego schyliają Białoruś?
0: Warunkiem zmian na Białorusi jest pogrążenie się Rosji w kryzysie, uważa Andrzej Poczobut. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości mówił w Pulsie Trójki o realnej perspektywie dla demokratycznej Białorusi.
4: Takim warunkiem dla zmian na Białorusi jest pogrążenie się Rosji kolejny raz w kryzysie, kiedy uwaga Moskwy będzie odwrócona od Białorusi, kiedy Białoruś zostanie pozostawiona sama sobie. No a bez tego, jak na razie, no w tych warunkach, które ja teraz obserwuję, no to ja żadnych możliwości na zmiany nie widzę.
0: Andrzej Poczobut spędził ponad 5 lat w więzieniach reżimu Aleksandra Łukaszenki. Skazany w pokazowym procesie na 8 lat kolonii karnej, był prześladowany za rzetelną pracę i pielęgnowanie polskiej historii na Grodzieńszczyźnie. Sobota to przedostatni dzień festiwalu filmów dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. Podczas dzisiejszych pokazów będzie można zobaczyć film Córki Góry, zdobywcę Grand Prix festiwalu. Akcja dokumentów reżyserii Biliany Tutorow i Petara Glomazicia toczy się w Czarnogórze, gdzie Gara i jej 13-letnia córka co roku powracają na rodzinne pastwiska. Ich tradycyjne pasterskie życie zostaje zakłócone przez plany utworzenia na tym terenie poligonu wojskowego. Peter Glomazicz wyjaśnia, że film nawiązuje do tradycji czarnogórców, ich walki o wolność. Przez całą naszą historię byliśmy stłoczeni między imperiami, musieliśmy walczyć o wolność i niepodległość. Góry i przyroda były naszą twierdzą i głęboko zakorzenione są w naszym umyśle i duszy. I to pozostawanie w kontakcie z naturą. Dlatego tak ważne jest dla naszych bohaterów, by chronić swoją wolność i prawo do życia na swój sposób. Festiwal, którego jednym z patronów medialnych jest Polskie Radio, potrwa do niedzieli.
5: Klimat.
0: A jakość powietrza w większości kraju jest dobra, a nawet bardzo dobra. Prawie całość energii, bo 96% pochodzi z paliw kopalnych. W lasach większości terytorium kraju utrzymuje się niewielkie zagrożenie pożarowe. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sobota pod chmurką się szykuje. Większe przejaśnienia możliwe w zasadzie tylko na północnym zachodzie kraju. No i popada dziś i mamy też w prognozie burzę. Także proszę na siebie uważać. A jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, to będzie od 10 stopni na Śląsku do nawet 22 w okolicach Przemyśla. W większości kraju około 15.
8: Autopromocja.
9: Taki plan na noc muzeum.
10: A przecież...

0: podobno zegar już odkurzony. Duchy z Osieckiej wypucowane, a parking, tak jak w piosence, prawie odnowiony. Trójka jest gotowa na przyjęcie słuchaczy. Zapraszamy już dziś od 19 do 23.
1: Autopromocja.
2: Oj tak, czekamy na wieczór i czekamy na Państwa. Dziś sobota, 16 dzień maja, jest 6:06. Dzień dobry.

0: Za 12 godzin i 49 minut otworzymy dla Państwa drzwi trójki. Kto się do nas wybiera w ramach spaceru nocą muzeów, proszę dać znać. 22 i 7 trójek.
1: Zapraszamy do trójki.
0: Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Józef Niewiarowski i Robert Grzędowski. W tym składzie będziemy Państwu towarzyszyć do 9. A skoro weekend dopiero się rozkręca, to porozmawiamy dziś o spaniu.
2: Gdzie się pani najlepiej śpi?
3: W taksówce dzisiaj rano.
2: W taksówce?
3: Tak, jestem w ciąży akurat, więc wszędzie śpię dobrze.
4: W metrze, świadomie.
2: Jak to zrobić świadomie, bo to pół godziny jedzie i koniec.
4: Jedzie, jak pan widzi, że jest pana stacja, dobrze się śpi, to śpi się dalej, wysiada się dwie stacje dalej i się wraca.

dwie stacje dalej i powrót to jest jakieś 10 minut. Szczęśliwy, kto te 10 minut ma. Ale w sobotę to pewnie można zaryzykować. Gdzie państwu się najlepiej zasypia? W jakich okolicznościach? W tej sprawie również poleca się numer 22 i 7 trójek. A w programie też powiemy słów kilka o Eurowizji, dziś finał, i słów co najmniej kilkanaście o nocy muzeów. To także dziś. Do tego stałe sobotnie punkty programu mamy przygotowane, m.in. filmowe weekendowe polecenia od Rika Jaźwińskiego. To jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki. 12 minut po szóstej.

0: Przegwizdane.
1: No, bo tyle tych propozycji, tyle możliwości w Noc Muzeów.
2: Podczas Nocy Muzeów swoje drzwi otwierają także domy pogrzebowe.
1: I podobno będą konkursy z nagrodami. Do wygrania urna. Karolina Gonet jeszcze przed siódmą opowie o nietypowych, atrakcyjnych i kuszących bardzo opcjach nocnego zwiedzania. A tymczasem proponuję Państwu coś nowego. I mam wrażenie wybitnie sobotniego. Matt Zerek i Late Night Call w Trójce.

Matt Zerek. Nasz Tion to Mateusz Żerek, chociaż nagrywa na Wyspach i nagrał w Abbey Road Studios epkę In Our Twenties, a Late Night Call to właśnie tej epki fragment. Late Night Call to nam pasuje do Nocy Muzeów. Przypominam, dziś od 19:00 otwarte drzwi Trójki przy Myśliwieckiej. A sobota w porannej audycji oznacza też konkurs. Szczegóły za chwilę.

0: sobota, czyli konkurs.
1: Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com.
0: A dziś do wygrania symulacja lotu Boeingiem oraz lotu na spadochronie. Za chwilę podam konkursowe pytanie. Odpowiedzi należy przesyłać SMS-ami na numer 73533. Koszt takiej wiadomości to 3,69 zł. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Trójki. No to skoro formalności mamy za sobą, to zapraszam Państwa do odpowiedzi na pytanie. Z kim i dlaczego z tą osobą polecieliby Państwo na koniec świata? 73533 to jest numer telefonu, na który należy wysyłać SMS-y. Ważne jest to uzasadnienie. Z kim? Można wybrać dowolną postać i dlaczego akurat z tą postacią polecieliby Państwo na koniec świata. 73533, a do wygrania dziś symulacja lotu Boeingiem oraz lotu na spadochronie.

0: Ucz mnie po miłości krew.
1: Maciej Zębaty. Urodził się dokładnie 82 lata temu, zmarł w roku 2011. To przy okazji tego muzycznego kalendarium i wspomnienia pana Macieja mam dla państwa zadanie. Dla tych, którzy dziś wieczorem odwiedzą nas przy Myśliwieckiej w ramach Nocy Muzeów, proszę wypatrzeć zdjęcie Macieja Zębatego na ścianie jednego z korytarzy. Zainteresowanym podpowiem, to w okolicach studia M3.

0: Gdzie najlepiej się Państwu zasypia i gdzie najlepiej śni? W jakich okolicznościach? Takie pytanie zadajemy dziś o poranku. Odpowiada pan Arek.
1: W kwestii, gdzie się najlepiej usypia. No to mi się najlepiej usypia we własnym łóżku, książka z boku, no i wtedy bardzo szybko usypiam. Mało co przeczytam, ale dobrze śpię.
0: Metoda na lekturę. U mnie nie działa, u mnie lepiej sobie radzi z usypianiem telewizor i najlepiej jakiś film dokumentalny. A gdzie Państwu najlepiej się zasypia, w jakich okolicznościach? Czekamy na odpowiedzi 22 i 7 trójek. Za chwilę więcej na temat snu w porannej audycji. Jest 6:35. O! Przy tych dźwiękach to spania już chyba nie będzie, co? Pora wstawać. Guns N' Roses na pobudkę.

0: Najlepsze miejscóweczki do spania w telefonach od państwa. 2 2 i 7 3.
1: Ja jestem babcią i chodziłam z moimi wnuczkami do niedawna do kina na bajki. Teraz one już są większe, więc chodzimy na takie filmy, które nam obu pasują. Ale chodziłam na bajki i tak mniej więcej po 15 minutach dopadał mnie taki sen, że nie mogłam tego opanować. Musiałam tam się dobrze rozruszać, żeby głowa mi nie poleciała bardziej. Więc to było najlepsze miejsce do spania. Pozdrawiam.
0: Zapraszamy do Trójki. Tylko czy to kwestia kina czy scenariusza? Bo mogło być różnie. Dlaczego o najlepsze okoliczności do

0: zasypiania i odpływania do krainy snów dziś pytamy. A odpowiedź na to pytanie ma dla Państwa Paweł Turski. Opowie o badaniach, w ramach których osoby cierpiące na problemy ze snem śpią w warunkach idealnych, czyli w jaskini.
1: Jaskinia Klutert, Klutertshöhle w Ennepetal, w nadrenii północnej Westfalii. Od 10 dni codziennie, w rękach niosąc śpiwory, podziemne korytarze przemierza 20 ubranych w kurtki osób cierpiących na problemy z zasypianiem. Ich celem jest dotarcie do jednej z grot. Tam, jak co dzień, kładą się na ogrodowym leżaku i idą spać na 2 godziny. Śpi się tu przyjemnie, choć warunki są polowe, bo nie ma tu łóżek ani poduszek. Musiałem przynieść własną, ale nie narzekam, bo po śnie tutaj czuję się wypoczęty. Opowiada Harry Weber, jeden z uczestników badania. Pan Harry od 15 lat ma problemy z zasypianiem. Jestem tym wszystkim bardzo zmęczony. Mój problem wynika ze stresu, także z przebodźcowania. Z tego powodu dawno się już nie wyspałem, nie czułem się wypoczęty, a spanie w jaskini mi pomaga. To ciekawe, bo nie jest tu idealnie. Nie ma łóżka, śpiwory szeleszczą, a mi to nie przeszkadza. Choć normalnie w domu budzi mnie nawet szelest. Badania w jaskini prowadzi dr Joachim Schwarz z niemieckiego Stowarzyszenia Kopalni Leczniczych. Cisza, to ona moim zdaniem przede wszystkim może wpływać na lepszy sen. Oczywiście nie bez znaczenia jest ciemność i chłód panujący w jaskini. One razem sprawiają, że oddychamy głębiej, jesteśmy bardziej dotlenieni. A dotlenienie sprawia, że potrafimy spać głębiej. Suma tego wszystkiego, co oferuje jaskinia, może mieć wpływ na lepszy sen. Czy sen w jaskini rzeczywiście może pomóc?
2: To nie musi być jaskinia.
1: Profesor Łukasz Święcicki, psychiatra z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
2: Dowolne pomieszczenie, nie musi być naturalne, ale chodzi o to, żeby było w nim ciemno, żeby było w nim cicho i w miarę możliwości, żeby nie było takich społecznych czynników powodujących zaburzenia snu, to znaczy na przykład budzika, wyraźnej tarczy zegara, żeby człowiek nie mógł sobie mierzyć czasu. Można to osiągnąć znacznie mniej malowniczymi metodami, ale ja właściwie popieram, niech ludzie śpią w jaskiniach.
1: Gdzie się pani najlepiej śpi?
3: W taksówce dzisiaj rano.
1: Taksówce?
3: Tak, jestem w ciąży akurat, więc wszędzie śpię dobrze. Ale komfortowe auto było akurat i pan bardzo gładko jechał. Chyba automat, więc ciche też. I deszcz padał za oknem.
4: W metrze, świadomie.
1: Jak to zrobić świadomie, bo to pół godziny jedzie i koniec.
4: Jedzie, jak pan widzi, że jest pana stacja, dobrze się śpi, to śpi się dalej, wysiada się 2 stacje dalej i się wraca.
5: Pociągu tak kolejszył.
6: Taka karusel, fajnie się śpi.
7: W parku cisza, spokój jest, natura, jest dużo zieleni. Jak jest taka ładna pogoda, wiatru nie ma, spokojnie.
1: Dlaczego nam się podoba spanie w niektórych miejscach?
2: U ludzi, którzy normalnie śpią, to nie ma żadnego sensownego wytłumaczenia, ale u osób, które mają problemy ze snem, to często jest tak, że to własne łóżko trochę się kojarzy z takim narzędziem tortur. To jest takie miejsce, gdzie wielokrotnie żeśmy się przewracali z boku na bok, nie mogliśmy spać i to wpływa psychologicznie na możliwości spania w ciągu kolejnych nocy. Także bardzo wiele ludzi ma duży deficyt snu. Jako społeczeństwo jesteśmy generalnie cały czas niewyspani i jesteśmy gotowi zasnąć w różnych dziwnych miejscach.
1: Powiedział pan, że łóżko może być narzędziem tortur. To w takim razie jak je odczarować?
2: Po pierwsze, nie zmuszać się, czyli jak ktoś nie może zasnąć dłużej niż 10-15 minut, to trzeba wstać, nie ma się co dalej po tym łóżku kręcić. Po drugie, naprawdę dobrze trzeba zasłonić okna i nie mieć takiego półmroku. Ma być ciemno w pokoju. Po trzecie, nie powinno się spać w pokoju ze zwierzętami.
1: A po czwarte i ostatnie, trzeba zadbać, by temperatura w pomieszczeniu oscylowała w granicach 16-19 stopni.
0: Brrr, to zimno, ale podobno zdrowo i rzeczywiście pomaga spać. Paweł Turski zajął się tematem snu, a my Państwa pytamy o najwspanialsze, najlepsze miejsca do zasypiania. Albo najbardziej spektakularne, gdzie państwo ucięli taką drzemkę, że do dziś powraca w anegdotach. 22,7 trójek, polecamy się. Muzycznie w porannej audycji z drugiego miejsca listy przebojów pierwsza trójka. Barbara Wrońska, Tylko z tobą. Za 14 minut siódma.

0: O miejscach do zasypiania idealnych i wspaniałych dziś Państwo opowiadają dwie dwójki i siedem trójek.
1: Ja mam specjalny patent, bo bardzo lubię spać w plenerze, albo to kocyk, albo hamak. Jestem z Katowic. Wspaniałe trzy stawy oferują możliwość na plaży miejskiej właśnie spędzenia tak miło czasu. No i ja biorę swoje ulubione dmuchane kółko, biorę kapelusz, biorę kocyk, no i dryfuję sobie oczywiście po niezbyt głębokich partiach. Wypływam na środek, to sobie przysypiam i budzę się jak wracam znowu w krzaki. I tak znowu wypływam na środek i tak sobie dryfuję.
0: Krzaki na pobudkę, ale ja mam nadzieję, że tam naprawdę jest płytko. Żebyśmy nie musieli się o pana martwić. Jedni tej nocy stoją w kolejkach do narodowych arcydzieł, inni schodzą do sądowych aresztów, oglądają woskowe choroby skóry albo słuchają koncertów w ruinach zamków. Tak to dziś, noc muzeów. Noc muzeów, która już dawno przestała być tylko spacerem po galeriach. To raczej wyprawa do miejsc, do których na co dzień zwykle nie zaglądamy. Karolina Gonet wybrała dla państwa najbardziej nieoczywiste adresy.
2: Noc muzeów to jedyna okazja, żeby zajrzeć na przykład do Muzeum Mularzy we Wrocławiu, gdzie na co dzień mają wstęp wyłącznie studenci Uniwersytetu Medycznego. W gablotach znajdują się woskowe odlewy ludzkiego ciała sprzed ponad 100 lat, wykorzystywane niegdyś do nauki chorób skóry. A jeśli ktoś marzy o Wenecji, to Noc muzeów ma na to odpowiedź. Żnin, a dokładnie Wenecję koło Żnina. Tam wieczór kończy się koncertem w ruinach zamku Diabła Weneckiego. Podczas Nocy Muzeów swoje drzwi otwierają także domy pogrzebowe. W Warszawie można zobaczyć, jak wygląda praca zakładu funeralnego od środka. Organizatorzy mówią też o oswajaniu tematów tabu i o pracy, która na co dzień pozostaje niewidoczna.
3: Żeby można było delikatnie każdemu wytłumaczyć, na czym polega nasza praca.
2: Janusz Szczeciński, współwłaściciel domu pogrzebowego na warszawskim Ursynowie.
3: Zachęcamy również do odwiedzania przy naszym udziale i do rozmowy z pracownikami prosektorium, gdzie będą niespodzianki, będzie koncert muzyki żałobnej.
2: W programie jednego z warszawskich zakładów pogrzebowych jest konkurs, w którym nagrodą jest urna.
3: Zachęcam, bo warto.
2: Nie trzeba lecieć za ocean, ani nawet jechać do Muzeum Narodowego, żeby zobaczyć światowej klasy dzieła sztuki. Na przykład słynną wielką falę w Kanagawie Hokusaja można zobaczyć w Płocku, w Muzeum Mazowieckim. To jeden z nielicznych, oryginalnych drzeworytów tego dzieła. W Łodzi za to drzwi otwiera zabytkowy sąd okręgowy, co ucieszy miłośników pewnej produkcji telewizyjnej i filmu, przy którym podobno nawet niektórzy dziadkowie ocierali łzy.
4: W naszym sądzie jutro moc atrakcji, inscenizacja historycznego procesu, drugiego procesu ślepego Maxa, który odbył się w 1935 roku.
2: Agnieszka Cesarz-Cerska.

0: Sąd Okręgowy w Łodzi.
1: Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską, obejrzeć ekspozycję starych kodeksów, repertoriów, zmierzyć togę, zasiąść za stołem sędziowskim.
0: I co najważniejsze, wypowiedzieć te słowa.
2: Proszę Państwa, Wysoki Sądzie, to jest profesor Rafał Wilczur.
1: Zgadza się, w sali rozpraw 1, historycznej, pięknej, można stanąć i wygłosić słynne słowa, które padły w ostatniej scenie z Nahora. Także naprawdę atrakcji jest moc. Zapraszamy serdecznie od godziny 18, minimum do 23.
0: W Lublinie za to można wejść na romański donżon. Donżon Zamku Lubelskiego. Brzmi tajemniczo, ale to po prostu najstarsza średniowieczna wieża obronna, pamiętająca czasy, kiedy zamki naprawdę miały się czym i przed czym bronić. W Poznaniu działa Muzeum Pyry, bo ziemniak w Wielkopolsce doczekał się własnej historii i własnego muzeum. A w Bydgoszczy Muzeum Mydła i Historii Brudu przypomina, że droga do współczesnej higieny była dłuższa, niż mogłoby się wydawać.
3: Muzeum skupione jest wokół historii higieny, historii brudu, od starożytności aż po mniej więcej lata 90.
0: Mikołaj Drzemalski, Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy.
3: Natomiast podczas Nocy Muzeów będziemy opowiadali o marketingu, ale też sztuce wokół marketingu, wokół tematu higieny, w których reklamowano na przykład środki higieniczne.
0: Noc muzeów łączy miejsca, które na co dzień nie mają ze sobą nic wspólnego. To ten jeden wieczór, kiedy można zobaczyć, jak różne potrafią być opowieści o historii i kulturze.
4: A faktycznie. Sąd rejonowy w Łodzi niewiele ma wspólnego z Muzeum Mydła i Historii Brudu, a Noc Muzeów te miejsca łączy. No to i my się dopisujemy do tej listy. Trójka także zaprasza w Noc Muzeów. Od 19 do 23 przy Myśliwieckiej drzwi dla Państwa będą otwarte. Nie wiem, czy Państwo trójkę potraktują jak muzeum, czy jak ciekawostkę, ale zapraszamy. I zapraszamy też do trójki o poranku, dwie dwójki i siedem trójek. Dziś pytamy Państwa o miejsca, w których najlepiej się Państwu zasypia. Choćby były nieoczywiste, jeszcze bardziej niż te, o których opowiadała przed chwilą Karolina Gonet.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
6: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
0: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Drzwi otwarte dziś po 19. Teraz mamy 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Karolina Kozińska.
8: Nie ma decyzji o ograniczeniu wojsk w Polsce, zapewnia minister obrony. Rozejm na Bliskim Wschodzie przedłużono 45 dni. Dziś Noc Muzeów. Trójka przygotowała specjalny program pełen radiowych atrakcji. Sztab Generalny Wojska Polskiego zaprzeczył, że do jednej z jego komórek miała wpłynąć informacja o wstrzymaniu rotacji wojsk amerykańskich do Polski, a następnie miała być przetrzymywana bez przekazania do Ministerstwa Obrony, o czym informowały media. Wczoraj szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po raz kolejny zapewnił, że decyzje Pentagonu nie mają nic wspólnego z obecnością wojsk amerykańskich w Polsce.
9: Decyzja prezydenta Trumpa była następująca. Zmniejsza się kontyngent amerykański w Niemczech o 5 tysięcy. I teraz następuje implementacja tej decyzji. Ona nie dotyczy Polski, ale pośrednio może wpływać na właśnie te decyzje o rotacjach. Więc wszystko wskazuje, że to jest decyzja, wykonanie decyzji prezydenta Trumpa w celu zmniejszenia kontyngentu w Niemczech.
8: Zamieszanie pojawiło się po medialnych doniesieniach o nagłym wstrzymaniu rotacji do Polski 4000 żołnierzy z Brygady Pancernej w Teksasie. 1 maja Pentagon zapowiedział wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. Izrael i Liban zgodziły się przedłużyć zawieszenie broni o kolejne 45 dni, poinformował amerykański Departament Stanu. Trzecia runda rokowań między oboma państwami toczyła się w Waszyngtonie od czwartku. Rozejm obowiązuje do 16 kwietnia.
10: Choć ogłoszenie przedłużenia rozejmu przynosi Libańczykom trochę ulgi, jest też w nich sporo nieufności. Kluczowe jest to słowo przedłużenie, które niesie obawy, że porozumienie również będzie obowiązywać tylko na papierze. Poprzednie zawieszenie broni, ogłoszone przez prezydenta Donalda Trumpa miesiąc temu, szybko zostało złamane. Najpierw przez Izrael, który powstrzymywał się od ataków na Bejrut, ale cały czas prowadził operację wojskową i masowo wyburzał wioski na południu kraju, a kilka dni później przez Hezbollah, który odpowiedział rakietami wystrzelonymi na północny Izrael. Od tego czasu na południu Libanu trwają działania wojenne

0: na pełną skalę. Zginęło w nich ponad 500 osób. Większość ofiar to cywile. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Talibanowi zależy przede wszystkim na pełnym wycofaniu się armii izraelskiej z południa kraju. Sejm głosami koalicji rządowej wybrał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Przeciw była Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej. Z kolei posłowie PiSu wyszli z sali i nie wzięli udziału w głosowaniu, uznając je za złamanie konstytucji. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że wybór sędziów to element przywracania praworządności.
2: Udaje nam się tą Krajową Radę Sądownictwa odtworzyć tak, żeby działała zgodnie z konstytucją. Oczywiście jest to gorzka pigułka, bo ci kandydaci zgłoszeni przez kluby opozycyjne to nie są reprezentanci środowiska, no ale musimy próbować jakąś metodą drobnych kroków zreformować wymiar sprawiedliwości.
1: Były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik z PiSu mówił o hipokryzji obecnej władzy.
3: Wiele lat krytykowaliście procedurę, jeździliście do Brukseli, a dzisiaj w oparciu o te same przepisy chcecie wybrać sędziów. Żeby namotać ludziom w głowie i dziennikarzom, to powiedzieliście, że będziecie działali zgodnie z wyrokami i sobie bypass stworzyliście poprzez zgromadzenia sędziów. Tyle, że nie ma podstawy prawnej, żeby te zgromadzenia opiniowały sędziów. To jest bezprawne, panie marszałku.
1: We wtorek Trybunał Konstytucyjny nakazał Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do KRS-u. Komisje powołane przez wojewodów szacują straty, jakie sadownicy i rolnicy ponieśli z powodu wiosennych przymrozków. Protokoły z komisji powinny trafić do ministerstwa najpóźniej z końcem czerwca, mówiła w Hrubieszowie wiceministra rolnictwa Małgorzata Gromacka.
4: To nie są uprawy tylko krzewów jagodowych czy sadów. Są to uprawy zbóż, są to uprawy również truskawek, różnych innych roślin, które ucierpiały na skutek przymrozków. Musimy wtedy zebrać te wszystkie protokoły, wysłać do Komisji Europejskiej sygnał, jaka jest ilość strat.
1: Konieczne jest też wygospodarowanie pieniędzy na uprawy pod osłonami, ale też na urządzenia antyprzymrozkowe i zraszacze. Dziś noc muzeów. Tysiące miejsc otwierają się na zwiedzających, którzy mogą wejść do obiektów za darmo. To również okazja do zobaczenia miejsc na co dzień niedostępnych dla każdego. Na noc muzeów przygotowaliśmy także my, Trójka, specjalny program pełen radiowych atrakcji. Naszych gości zaprosimy za kulisy naszych audycji. Pokażemy legendarne studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej. Studiem 5 będzie można nagrać własne zapowiedzi do muzycznej poczty UKF, prowadzonej m.in. przez Mariusza Owczarka.
5: Poza oczywiście wizytą w studiu, które zawsze robi wrażenie na naszych słuchaczach, mam takie odczucie, że oni czasami się dziwią, że to po prostu tak wygląda, tak zwyczajnie. Mikrofon, stół, krzesło, takie zwyczajne miejsce, studio radiowe, w którym potem dzieje się magia. Czasami nam się to udaje przecież.
1: Noc muzeów to niepowtarzalna okazja, by poczuć atmosferę Trójki na żywo. Dlatego zapraszamy od 19 do 23. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Czasami nam się to udaje, jak skromnie Mariusz Owczarek to powiedział. W sporcie zawsze dzieje się magia i zawsze się udaje, a o sporcie teraz opowie Norbert Michalak. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Piłkarze Pogoni Szczecin zapewnili sobie utrzymanie w meczu 33. kolejki Ekstraklasy. Pogoń wygrała z Zagłębiem Lubin 1-0. Gola na wagę 3 punktów dla portowców zdobył Hussein Ali w 79. minucie, mówi pomocnik Pogoni Jan Biegański.
9: Byliśmy kilka razy groźni, no nie wykorzystaliśmy gdzieś tam w pierwszej połowie. Uważam, że ostatnie 10, może minut pierwszej połowy oddaliśmy inicjatywę, no i ostatnie 10 minut drugiej połowy, ale no Zagłębie musiało się otworzyć, musiało zaryzykować. My gdzieś też mieliśmy okazję na zamknięcie meczu na 2-0 i też inaczej by ten mecz był postrzegany.
8: W tabeli Ekstraklasy Pogoń zajmuje 9. miejsce, Zagłębie jest 6. W innym meczu Korona Kielce wygrała na swoim stadionie z Widzewem Łódź 1-0. Koszykarze Śląska Wrocław są coraz bliżej awansu do kolejnej fazy play-off Basket Ligi. Wrocławianie po raz drugi pokonali Arkę Gdynia i w serii do 3 wygranych spotkań prowadzą 2-0. Mówi trener Śląska Jacek Winnicki.
10: Jestem bardzo zadowolony, gratuluję swoim zawodnikom za walkę, za zaangażowanie. Jesteśmy zespołem, walczymy. Była rozmowa w szatni w przerwie, że to nie jest koniec meczu. Zdawaliśmy sobie sprawę z wagi tego spotkania również dla Arki, że wiedzieliśmy, że zrobią wszystko, żeby wrócić do gry. Nasza defensywa nie była taka, jak oczekiwaliśmy. Straciliśmy 54 punkty w drugiej połowie i to zdecydowanie za dużo. Trochę było chaosu w naszej grze, ale na szczęście w ważnych momentach udało nam się wybronić.
8: Trzeci mecz w poniedziałek w Gdyni. W 6. kolejce żużlowej Ekstraligi Stal Gorzów pokonała u siebie Falubas Zielona Góra

0: 52 do 38. Najwięcej punktów dla zwycięzców zaliczył Jack Holder 12, a dla pokonanych Przemysław Pawlicki 14. W innym spotkaniu KGM Grudziądz wygrał z Włókniarzem Częstochowa 56 do 34.
1: To będzie sobota pod chmurką. Większe przejaśnienia możliwe w zasadzie tylko na północnym zachodzie kraju, ale przede wszystkim popada dziś w wielu rejonach i mamy w prognozie burzę. A jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, to będzie od 10 stopni na Śląsku do 22 nawet w okolicach Przemyśla. W większości kraju okolice 15 stopni.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: 8 minut po siódmej.
3: Zapraszamy do trójki.
1: 8 minut po siódmej, to tak należy powiedzieć, chyba w sobotę. Dzień dobry, witamy, tu trójka i państwa głosy w sprawie miejsc, w których najlepiej się zasypia.
4: To ja zasypiam w planetarium. Jak bardzo byłabym wyspana, przyjeżdżam na seans do planetarium i po prostu odpływam w momencie.
1: No wiadomo, pod gwiazdami to śpi się wyjątkowo, ależ te drzwi dzisiaj trzaskają w studiu trójki. Być może państwo też to usłyszeli, ja na pewno usłyszałem. Katarzyna First-Wojtkowska usłyszała, bo uśmiecha się do mnie i do państwa. Józef Niewiarowski także się uśmiecha, dziś audycję wydaje. Staszek Perzyna przy telefonie, ja się nazywam Robert Grzędowski. A to Soundgarden w trójce.

0: 14 minut po 7 na zegarach, a ja przypominam, sobota w porannej audycji w Trójce oznacza konkurs. Konkurs, w którym do wygrania dziś symulacja lotu Boeingiem oraz lotu na spadochronie. To dzięki wsparciu Flyspot. Nie wiem, którym Boeingiem. 737 czy Dreamliner? Proszę mnie nie pytać. Nie wiem, być może to jest nawet do wyboru, ale warto zaryzykować, tak myślę. A co państwo ryzykują? Nic. Wystarczy tylko wytężyć szare komórki, bo pytamy dziś, z kim i dlaczego z tą osobą, osobą dowolną, polecieliby państwo na koniec świata? Odpowiedzi należy przysyłać SMS-owo na numer 73533, a regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Trójki. Z kim i dlaczego z tą właśnie osobą polecieliby państwo na koniec świata? Do wygrania symulacja lotu Boeingiem oraz lotu na spadochronie.
1: Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com.
0: Mamy kwadrans po godzinie 7:00.

0: Dziś 16 dzień maja, 136 dzień roku, a mądrość ludowa na dziś brzmi: widzisz bociana w wodzie, nie myśl o pogodzie. I nie mam pojęcia, co to może oznaczać, ale dziś także Europejska Noc Muzeów. Nie wiem, czy mieli państwo może okazję zobaczyć plakaty reklamujące Noc Muzeów w polskim radiu, ale jest tam takie hasło: zwiedzanie studiów. I ja muszę powiedzieć, utożsamiam się z tym hasłem. Zwiedzanie studiów to jest mniej więcej to, co robiłem na uczelni. Ale mamy tu zwiedzanie studiów, rozmowy z dziennikarzami i historię z Myśliwieckiej. I to są nasze propozycje na dzisiejszy wieczór. Drzwi przy Myśliwieckiej 357 będą dla państwa otwarte od 19 do 23. Niby późno, ale to w końcu Noc Muzeów.
1: Myśliwiecka po zachodzie słońca wygląda zupełnie inaczej. Budzi się przyroda, która nas tutaj otacza. Jeże sobie wychodzą na spacery.
2: Będę w krótkich włosach, niemalże jeżyku i w koszulce z napisem Trójka od nowa. No i oczywiście będę biegał z mikrofonem. Jeżeli mnie państwo spotkają, to będą państwo mogli do mnie podejść, albo ja do państwa podejdę i się nagramy. A to, co państwo powiedzą, będzie później emitowane w naszych trójkowych serwisach. Także ja gorąco polecam bycie w serwisach Trójki. To fajna rzecz. Sprawdzałem.
1: Co jeszcze?
3: I też w pokoju numer 117 na pierwszym piętrze wiem, że będzie jakaś niespodzianka dla słuchaczy. Pojawi się jakiś głos, ale nic więcej niestety nie mogę powiedzieć.
4: Są w radiu także takie miejsca, do których my bardzo rzadko zaglądamy. Nie jestem pewna, ale być może, jeżeli ktoś będzie bardzo przekonujący, to pójdziemy z nim do ptaszarni.
3: Ptaszarni, byłam tam, wiesz?
5: Byłaś tam?
3: Wow!
5: Jak się tam dostałaś? Kto ma klucze?
3: Klucze mają...
4: Ale to już jest tajemnica dla bardzo, bardzo zaawansowanych słuchaczy i słuchaczek. Jeżeli tacy się jutro pojawią, no to chyba będziemy umieli sprostać ich ciekawości.
5: To nie jest tajemnica, że nasi goście będą mieli okazję przeczytać prognozę pogody. Ty masz doświadczenie w przygotowywaniu prognozy pogody, więc może masz jakieś wskazówki.
1: Odpowiednie przygotowanie prognozy to jest patrzenie na mapę, którą serwuje nam codziennie IMGW, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, i po prostu przyjęcie przez oczy i inne organy z mózgiem na czele tego, co na tej mapie widać. Pomaga też nauka geografii. Są tam też grafiki, które pomagają, no nie wiem, chmurki, kropelki.
5: Słoneczka.
1: Taki
5: ostatnio chmurki.
1: Czerwone też takie pioruny się pojawiają, to znaczy, że burza. Wystarczy ta mapa, znajomość geografii, zrozumienie obrazków i już prognoza jest gotowa.

0: grzmoty, że hej.
1: Dzięki, hej.
0: Hej, hej, pa.
1: Pa. Dziękuję, do zobaczenia. Na nocy muzeów.
2: Agnieszka Szydłowska, Gosia Jakubowska, Michał Nogaś, Józek Niewiarowski, to oni zapraszali na noc muzeów ten pokój 117. Ja chyba się domyślam, o co chodzi, i bardzo Państwu polecam wizytę w tym pokoju. Dziś po 19 do 23 drzwi przy Myśliwieckiej będą dla Państwa otwarte, a z Agnieszką, Gosią, Michałem i Józkiem rozmawiała Karolina Gonet. Karolina Gonet, czyli Karolina, a razem z Karoliną jako bab w czwartek napisałem piosenkę. Napisaliśmy właśnie o nocy muzeów. O taką.

0: Dziś wieczorem Noc Muzeów, także przy Myśliwieckiej. Zapraszamy, ale 16 maja oznacza też finał 70. konkursu piosenki Eurowizji. Polskę reprezentuje Alicja Szemplińska z utworem Pray i jest w tym finale. Ale wśród konkurentów Alicji między innymi reprezentant Izraela, co jest przyczyną ulicznych demonstracji i częściowego bojkotu wydarzenia. Bojkotu w wykonaniu przedstawicieli Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Słowenii i Islandii, których w tegorocznej edycji konkursu nie ma. Zapowiedź finału zacznijmy jednak od tego, co pozytywne, od polskiej propozycji. Zapowiada Monika Gosławska.
1: Trzymaj nas do samego końca, ale się uda!
2: Tak było podczas półfinału, teraz czas na dobrą energię. Za Alicję kciuki trzymają przede wszystkim rodzice, pani Iza i pan Radosław.
3: Jesteśmy bardzo dobrej myśli.
2: Mama chciałaby córkę wesprzeć, pocieszyć, ale kontakt z nią nie jest prosty.
4: Grafik eurowizyjny jest napięty, on jest co do minuty wypełniony różnymi zajętościami, więc tak naprawdę nie ma nawet tego czasu na tą rozmowę.
2: Rodzice Ali tłumaczą, że muzyka w jej życiu była od zawsze.
3: Zanim zaczęła mówić, to już śpiewała.
4: Był taki moment, że mikrofon sięgał jej od ust do brzuszka. Był tak wielki, jak ona trzymała go w rączce. Odkąd dostała ten mikrofon, ona zawsze mówiła, że ona będzie piosenkarką.
2: Później Alicja uczyła się śpiewu i gry na fortepianie. Dziś realizuje swoje marzenia. W 70. konkursowi Eurowizji towarzyszą demonstracje i częściowy bojkot kilku państw, ale też fanów wydarzenia. Podczas występu reprezentanta Izraela słychać było buczenie i okrzyki „Wolna Palestyna”. Z wyjazdu do Wiednia zrezygnował też mój rozmówca, dziennikarz, ekspert eurowizyjny Szymon Stelmaszek.
5: Moja decyzja związana jest ściśle ze sposobem zarządzania tym konkursem.

0: przez organizatora, czyli przez EBU. Polityka za mocno wtargnęła do konkursu, zarówno poprzez wykorzystanie go na arenie międzynarodowej przez Izrael, ale też poprzez zasady utrzymania tego uczestnika w konkursie piosenki Eurowizji.
1: Cała nasza rodzina, wszyscy jesteśmy przeciwko wojnie, przeciwko złu, przeciwko ludobójstwu. Nie godzimy się, nie mamy z tym nic wspólnego.
2: Nastawienie nasze oraz Ali jest takie, że zdecydowanie po pierwsze, po drugie i po trzecie jest to konkurs piosenki. Jedzie tam, aby zaśpiewać i świetnie zaprezentować swój kraj, bo jedzie z orzełkiem na piersi. Prosiliśmy Ale, żeby głównie na tym się skoncentrowała. Na pewne rzeczy nie mamy wpływu.
3: Can you send a message for your fans in Israel?
4: Dziennikarka izraelskiego portalu Euromix poprosiła Alicję o kilka słów dla fanów z Izraela. Reprezentantka Polski odeszła od kamery. Chwilę później po konsultacji z polską ekipą wróciła i powiedziała: pozdrawiam wszystkich fanów, uważajcie na siebie i módlcie się. Nagranie wywołało falę komentarzy. Portal podkreślała polityczność intencji. W zamieszczonym wpisie można było przeczytać między innymi:
5: reprezentantka Polski na Eurowizji miała problem z odpowiedzią, gdy poproszono ją o przekazanie wiadomości izraelskiej publiczności. Zamiast powiedzieć zagłosujcie na mnie albo mam nadzieję, że spodoba wam się moja piosenka, ogarnął ją niepokój i nie wiedziała co zrobić. Szkoda, że wciąż są artyści, którzy boją się zwracać do izraelskiej publiczności.
4: Alicja wystąpi jako 18 zaraz po finach, faworytach. Czy 18 przyniesie jej szczęście? Szymon Stelmaszek jest dobrej myśli.
0: Polska dzięki umieszczeniu tuż przy samych faworytach Finlandii może na tym tylko i wyłącznie zyskać. Życzę Alicji miejsca w top 10.
1: Kochana Polonio na całym świecie, wspierajcie Polskę, wyślijcie SMS-a, jeśli możecie.
2: I za każdy głos oddany na Alicję dziękujemy z całego serca.
6: A do Wiednia zajrzymy jeszcze po 8 w porannej audycji. Gdyby państwo wieczorem jednak byli u nas albo w innym muzeum, to można Alicji Szemplińskiej w eurowizyjnej odsłonie posłuchać teraz.

0: Duran Duran i Nile Rodgers, Free to Love w trójce, to takie współczesne Duran Duran, ale zawartość duranu chyba wystarczająco wysoka. Przypominamy pytanie poranka.
1: Gdzie się pani najlepiej śpi?
2: W taksówce dzisiaj rano.
1: Taksówce?
2: Tak. Jestem w ciąży akurat, więc wszędzie śpię dobrze.
3: W metrze, świadomie.
1: Jak to zrobić świadomie, bo to pół godziny jedzie i koniec.
3: Jedzie, jak pan widzi, że jest pana stacja, dobrze się śpi, to śpi się dalej, wysiada się dwie stacje dalej i się wraca.
0: Gdzie się pani, panu najlepiej śpi? Dwie dwójki i siedem trójek.
4: Otóż miejsce do spania na jachcie przedkładam na wszystko inne. Woda leciutko uderza o burtę. Leciutko kłuje się jachtem, śpi się cudownie. Czy to w marinie, chociaż osobiście wolę gdzieś na przykład w szuwarach.
0: Jeden w szuwarach śpi, drugiego szuwary budzą, jak słyszeliśmy kilkadziesiąt minut temu. Gdzie się państwu najlepiej śpi? Gdzie udało się zaliczyć spektakularną drzemkę? 22 i 7 trójek zapraszamy, a za chwilę w porannej audycji kierunek długowieczność. To sen też ważny w tym temacie.

0: Każdy specjalista od długowieczności powie, sen to podstawa i wiele razy mówili o tym nasi trójkowi eksperci od długiego życia w dobrym zdrowiu. Kwadrans do ósmej mamy, a to właśnie w soboty ich kącik, pora na ich kącik. Dziś temat proponują jednak inny Krzysztof Łoniewski i profesor Marek Postuła.
1: Kierunek długowieczności.
2: Profesorze, dzisiaj punktem wyjścia do naszej rozmowy jest tłuszcz trzewny. Wytłumacz w ogóle, co to za rodzaj tłuszczu?
3: Tłuszcz trzewny to jest ta tkanka tłuszczowa, której nie widać. Jest to ta tkanka, która znajduje się w obrębie jamy brzusznej. No i oczywiście bez użycia specyficznych metod obrazowych nie jesteśmy w stanie ocenić wzrokowo, ani używając tych klasycznych parametrów, chociażby takich jak BMI, czyli indeks masy ciała, który jest takim standardowym parametrem służącym do oceny nadwagi czy też otyłości. No i jego po prostu nie widać. Nie jest ta tkanka tłuszczowa podskórna, która często uznawana jest za defekt kosmetyczny, ale jest takim pierwszym miejscem, gdzie ten tłuszcz nam się odkłada.
2: Profesorze, oczywiście powołujemy się na nowe, wiarygodne badanie. Ten tłuszcz jest toksyczny i ma bezpośrednie przełożenie na schorzenia mózgu, tak?
3: No nie tylko, bo my od wielu lat wiemy, że ta tak zwana wisceralna tkanka tłuszczowa, czyli ta tkanka tłuszczowa znajdująca się w obrębie jamy brzusznej, jest tą tkanką, która jest bardzo aktywna metabolicznie, no przede wszystkim wydziela wiele substancji. No i uwaga, nie są to wcale dobre substancje, są to substancje, które mają bardzo niekorzystne skutki na wiele narządów naszego ciała, a te ostatnie badania, na które się powołujesz, to rzeczywiście są badania, które po raz kolejny pokazują nam, że ta tkanka tłuszczowa w obrębie jamy brzusznej może bardzo negatywnie wpływać na funkcje poznawcze, czyli ten stan naszego mózgu, czyli to, co możemy obserwować w trakcie naszego życia, że wraz z upływem lat

0: nasze zdolności intelektualne ulegają regresji.
1: Trochę konkretów. Mówimy o badaniu przeprowadzonym na Uniwersytecie Ben Guriona w Negewie przy współpracy z Harvardem i z Uniwersytetem w Lipsku. Badano osoby w średnim wieku, ponad 500 osób.
0: Co ciekawe, uczestnicy tego badania byli obserwowani maksymalnie przez

0: nich obserwowano w badaniach obrazowych, bo to jest bardzo ważne, że w tym badaniu oceniano te osoby zarówno objętość tkanki tłuszczowej, jak i objętość tkanki mózgowej. Badano za pomocą rezonansu magnetycznego, czyli tego najdoskonalszego narzędzia. No i te dokładne badania pokazały, że duża objętość tkanki tłuszczowej w obrębie jamy brzusznej związana jest długoterminowo ze zmniejszeniem objętości tkanki mózgowej.
1: Jeszcze jedna ważna rzecz, bo to są takie twoje koniki. Mówimy tutaj o markerach stanu zapalnego i markerach lipidowych i one tutaj się nie sprawdzały, a sprawdzały się z kolei badanie poziomu glukozy oraz hemoglobina glikowana. Jest mi ten temat ostatnio bliski, bo zleciłeś mi takie badania.
0: Rzeczywiście mówimy o stężeniu glukozy, nie poziomie glukozy, to jest bardzo ważne.
1: Dziękuję za poprawę.
0: I rzeczywiście takimi bardzo prostymi markerami, które miały związek i z objętością tkanki tłuszczowej w obrębie jamy brzusznej i z tą degeneracją ośrodkowego układu nerwowego, była właśnie rzeczona glukoza, czyli stężenie glukozy i hemoglobiny glikowanej. Przypomnijmy naszym słuchaczom, że hemoglobina glikowana to jest taki biomarker, który łatwo oznaczyć z krwi, który mówi nam o wyrównaniu naszej glikemii, czyli właśnie takim średnim stężeniu glukozy na przestrzeni ostatnich 90-120 dni, bo mniej więcej to jest ta glukoza zawarta w czerwonej krwince, dlatego nazywa się hemoglobiną glikowaną, a tyle żyją erytrocyty, z których można powiedzieć badamy stężenie tej glukozy w obrębie erytrocytów. Jest to doskonały parametr, który my w medycynie stosujemy trochę jak detektywi, czyli pacjent, który ma cukrzycę, nigdy nas nie oszuka, jeśli chodzi o stężenie swojej glukozy, bo my patrząc tylko i wyłącznie na stężenie hemoglobiny glikowanej, jesteśmy w stanie ocenić, jak on przestrzegał nasze zalecenia dotyczące chociażby diety.
1: Erytrocyty pamiętam z serialu Było sobie życie, tego animowanego, natomiast na zakończenie z tego badania wynikało jasno, że obniżenie poziomu tkanki trzewnej poprawiało funkcje poznawcze. Powiedz proszę słuchaczom, jak zmierzyć sobie, czy jak się przekonać, że mamy taką tkankę trzewną? To jest możliwe w ogóle, czy tylko musi być badanie rezonansem?
0: Nie, jednym z takich narzędzi oczywiście rezonans magnetyczny jest, tak jak powiedziałem, jest najdokładniejszym badaniem, ale są też takie narzędzia, jak chociażby narzędzia oparte na niskodawkowym promieniowaniu rentgena, czyli to jest DEXA, inaczej densytometria, która klasycznie służy do oceny ryzyka osteoporozy, natomiast te narzędzia są wyposażone w odpowiednie oprogramowanie, które pozwala nam zanalizować skład naszego ciała właśnie z rozdziałem na masę tkanki mięśniowej, masę tkanki kostnej, no i właśnie masę tkanki tłuszczowej, pokazując doskonale, gdzie my tej nadmiarowej tkanki tłuszczowej mamy najwięcej, czyli właśnie w tym kontekście interesuje nas przede wszystkim jama brzuszna.
1: Czyli DEXA, zapamiętajmy ten termin.
0: Tak jest.
2: Kierunek długowieczność.
3: 10 minut jeszcze, 9 do godziny 8. To Trójka i audycja poranna. Zapraszamy do Trójki.

0: A państwa zdaniem najlepsze miejsce do spania to 2 2 7 3. Poprosimy o telefon 6. Kasiu.
1: Otóż mi najlepiej śpi latem w hamaku w moim ogrodzie. Pozdrawiam.
0: Hamak w ogrodzie latem. W trójkowym ogrodzie też mamy hamak i nie trzeba czekać na lato, można go zobaczyć i pewnie także wypróbować będzie można dziś wieczorem w ramach Nocy Muzeów. Zapraszamy po 19 do 23, drzwi trójki będą otwarte.

0: nieoczywiste miejsce, w którym bardzo dobrze mi się zasypia. Jest to miejsce u kosmetyczki. Kiedy idę zrobić rzęsy, zasypiam leżąc u kosmetyczki.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: To nie może być przypadek.
3: Nie! To Kaufland Card Extra!
4: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś sobota, 16 maja, jest 8. Czas na serwis trójki. Karolina Kozińska.
5: Amerykańskie dowództwo po raz pierwszy zabrało głos w sprawie zamieszania wokół żołnierzy, którzy mieli trafić do Polski. Andrzej Poczobut zapowiada w Trójce, że chce wrócić na Białoruś najpóźniej przed jesiennym zjazdem Związku Polaków. Deweloper bez zgody wyciął ponad 100-letnie drzewa i nie grożą mu żadne konsekwencje. Pentagon planuje obniżenie rangi dowództwa sił lądowych w Europie, poinformował amerykański portal Notus. Ma to być część reorganizacji amerykańskiej obecności wojskowej na kontynencie. Rzecznik Pentagonu nie potwierdził jednak tej wiadomości, twierdząc, że w sprawie nie zapadła jeszcze żadna decyzja. Portal twierdzi natomiast, że zmiana ma zostać zrealizowana do połowy lata. Tymczasem amerykańskie dowództwo po raz pierwszy zabrało głos w sprawie anulowania wysłania 4000 żołnierzy z brygady pancernej do Polski. Generał Christopher Leniw poinformował, że decyzję podjęto w związku z reorganizacją sił w Europie.
6: Szef dowództwa europejskiego Stanów Zjednoczonych otrzymał instrukcje dotyczące redukcji sił, poinformował generał Christopher Leniw, pełniący obowiązki szefa sztabu armii USA. W kongresie odpowiadał na pytania dotyczące rozmieszczenia wojsk w Polsce. Generał Grinkowicz otrzymał w tej sprawie instrukcje, ściśle z nim współpracowałem, konsultując kwestię tego, jaki konkretnie oddział miałby zostać wysłany i uznano, że najbardziej sensownym rozwiązaniem będzie odstąpienie od rozmieszczenia tej brygady w miejsce działań, poinformował Leniw, odnosząc się do drugiej pancernej brygady grupy bojowej. Sekretarz armii Dan Driscoll dodał, że planowane rozmieszczenie jednostki zostało odwołane kilka dni temu. Przesłuchujący generała demokratyczny kongresmen Joe Courtney wyraził zdziwienie tymi decyzjami. Polska to nasz sojusznik, który płaci blisko 5% PKB na obronność. Tam miały zostać rozmieszczone siły. Biały Dom odwołał również 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Nasi sojusznicy i przeciwnicy zwracają na te działania uwagę. To okropna wiadomość. Podkreślił kongresmen. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: Granica Polski z Białorusią najszczelniejszą granicą Unii Europejskiej. W pierwszym kwartale tego roku nie doszło do żadnego nielegalnego przedostania się na teren Polski. By jeszcze wzmocnić działania Straży Granicznej, szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział nowe zakupy sprzętu dzięki pieniądzom z programu SAFE.
7: Rozbudowane zostaną systemy antydronowe, bardzo blisko współpracujące z tymi systemami, które planuje Wojsko Polskie i pan premier Kosiniak-Kamysz. Kupimy śmigłowce dla Straży Granicznej, wzmocnimy jeszcze nasze granice zewnętrzne. My i tak realizujemy największy w historii służb podległych MSWiA program modernizacji tychże służb, prawie 13 miliardów.
5: Według MSWiA nowe środki mają zwiększyć możliwości ochrony granicy z Białorusią oraz bezpieczeństwo na Bałtyku. Andrzej Poczobut chce

0: wrócić na Białoruś przed jesiennym zjazdem Związku Polaków. O powrocie do swojego najwspanialszego miejsca na świecie dziennikarz i działacz polskiej mniejszości mówił w Pulsie Trójki.
1: Ja bym chciał, żeby to było jak najszybciej, żeby miał jak najszybciej te wszystkie kwestie tu uregulował i mógł jechać już do Grodna. Najprawdopodobniej tam jesienią ma się odbyć kolejny zjazd Związku Polaków i przed tym zjazdem ja muszę być już na Białorusi, to jest taki deadline.
0: Andrzej Poczobut spędził ponad 5 lat w białoruskich więzieniach za swoją pracę i pielęgnowanie polskiej historii. Został skazany w pokazowym procesie na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Skandal z Zakopanem. Deweloper bez zgody wyciął kilkadziesiąt drzew i najprawdopodobniej nie poniesie za to żadnej kary. Miasto 4 razy wydawało decyzję odmowną w sprawie wycinki, jednak przy ostatnim postępowaniu pismo zostało wysłane kilka dni po terminie.
2: Była odmowa i brak zgody, o której inwestor wiedział. Natomiast kwestia proceduralna, tu był niedochowany termin wysyłki wniesienia tego odwołania i to przeważyło o tym, że prawnie mógł to wykonać.
0: Mówił Jan Szwęk z zakopiańskiego ratusza. Część wyciętych drzew miała ponad 100 lat. Na działce planowana jest budowa apartamentowca. Ptasia grypa uderza w rynek, a to może odbić się na klientach. Aby zapobiec podwyżkom cen jaj, jedna z dużych polskich sieci handlowych zdecydowała się przywrócić na półki tańsze jaja z tak zwanego chowu klatkowego. To przejaw twardego stąpania po ziemi, mówi prezes Federacji Hodowców Drobiu Paweł Podstawka.
3: Polska sieć, która podjęła tą decyzję, wykazała się wysokim poziomem racjonalności, dając klientowi możliwość zakupu jaj od polskich producentów. Oceniamy ją bardzo dobrze.
0: Taki ruch to zdecydowany krok wstecz, mówi Julia Pająk ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki i przypomina, z czym wiąże się taka produkcja.
4: Na jedno zwierzę przypada tam powierzchnia niewiele większa od kartki A4. Polscy konsumenci są tego świadomi i nie wspierają chowu klatkowego. Badania opinii publicznej już od lat wskazują na taki duży sprzeciw do tego sposobu utrzymywania kur.
0: Nawet 70% Polaków podczas zakupów zwraca uwagę, w jakich warunkach żyją kury. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: 5:05 to czas na sport. Norbert Michalak.
7: Mocno skomplikowała się sytuacja Widzewa Łódź w piłkarskiej ekstraklasie. W meczu 33. kolejki Widzew przegrał w Kielcach z Koroną 0-1. Bramkę zdobył Dawid Błanik, co pozwoliło Koronie utrzymać się w lidze, mówi trener zespołu z Kielc Jacek Zieliński.
8: Zrobiliśmy to, co do nas należało. Wygraliśmy ten mecz podwyższonego ryzyka. Mamy upragnione 3 punkty, mamy utrzymaną ekstraklasę. Bardzo się z tego cieszymy. Zagrali chłopaki naprawdę bardzo dobry mecz. Tak jak sobie zakładaliśmy, w tym meczu będą decydować cechy wolicjonalne, mental, i one u nas były na poziomie nie najwyższym, ale ponadnormatywnym. I to jest, myślę, klucz do sukcesu.
7: W innym meczu piłkarze Pogoni wygrali w Lublinie z Zagłębiem 1-0, a ten wynik oznacza, że portowcy mogą być pewni pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej. W angielskiej Premier League zwycięstwo Aston Villa nad Liverpoolem 4-2. Dzięki temu drużyna reprezentanta Polski, Matego Kasza, ma zapewniony występ w kolejnym sezonie Ligi Mistrzów. Nasz piłkarz rozegrał całe spotkanie. W tabeli prowadzi Arsenal Londyn. Kanada pokonała Szwecję 5-3, a Finlandia wygrała z Niemcami 3-1. Były to pierwsze mecze Mistrzostw Świata elity w hokeju na lodzie, które odbywają się w Zurychu i Freiburgu. Z kolei gospodarze turnieju Szwajcarzy wygrali z broniącymi tytułu Amerykanami 3-1, a Czesi z Duńczykami 4-1.
6: W weekend czeka nas załamanie pogody. Synoptycy ostrzegają przed burzami, intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Powiedziałbym niestety, ale tylko z powodu burz, bo deszczu potrzeba. Miniony kwiecień był trzecim najsuchszym w historii pomiarów w Polsce. Dziś może popadać w różnych regionach kraju i dobrze, a jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, to będzie od 10 stopni na Śląsku do nawet 22 na południowym zachodzie. W większości kraju około 15 stopni Celsjusza.
9: Autopromocja.

podobno zegar już odkurzony, duchy z Osieckiej wypucowane, a parking, tak jak w piosence, prawie odnowiony. Trójka jest gotowa na przyjęcie słuchaczy. Zapraszamy już dziś.

0: 19 do 23.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
10: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Toyota prezentuje... Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
15: Żegnamy reklamy.
16: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Dzień dobry.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Przypominam o konkursie. Jeszcze do 8.30 czekamy na Państwa zgłoszenia SMS-owe. Numer to 73533. 3 zł z VAT to koszt takiego SMS-a. Czekamy na uzasadnione, atrakcyjnie i ciekawie odpowiedzi na pytanie, z kim i dlaczego z tą osobą właśnie polecieliby Państwo na koniec świata. Flyspot dziś funduje symulację lotu Boeingiem oraz lotu na spadochronie. To do wygrania regulamin znajdą Państwo na stronie Trójki. Z kim i dlaczego właśnie z tą osobą polecieliby Państwo na koniec świata? SMS-y 73533. Katarzyna First-Wojtkowska audycję realizuje. Józef Niewiarowski program przygotował. Stanisław Perzyna przy telefonie. Ja się nazywam Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki do 9:00. A za chwilę zajrzymy do Wiednia, bo tam dziś wieczorem odbędzie się finał Eurowizji.

Lata lecą, a oni ciągle są w komisjach. Nie, nie, o to chodzi. Ciągle grają świetnie. The Rolling Stones i nowość In The Stars na trójkowej antenie. Już tylko godziny dzielą nas od wielkiego...

0: Jego finału Eurowizji w Wiedniu. 70. jubileuszowa edycja konkursu ściągnęła do stolicy Austrii tysiące fanów muzyki z całej Europy, chociaż ściągnęła też na siebie widmo kontrowersji. To jak wygląda ostatnia prosta przed rozstrzygnięciem konkursu śledzi na miejscu korespondentka Polskiego Radia Anna Zakrzewska. Dzień dobry, Aniu.
1: Dobry, witam prosto z deszczowego Wiednia.
0: Powiedz, co nas czeka dzisiejszego wieczoru? Będą jakieś niespodzianki, zaskoczenia, jak to się układa przed startem finału?
1: No wszystko wygląda na to, że tutaj taką prostą drogę do zwycięstwa ma Finlandia, ewentualnie pojawia się jeszcze tutaj Grecja, jeśli chodzi o bukmacherów. No ale czymże byłaby Eurowizja bez różnych właśnie zaskoczeń i zwrotów akcji? Pojawiają się czasem takie czarne konie konkursu i oto kto może być tym czarnym koniem tegorocznej Eurowizji, pytałam Katarzynę Kuszczak, redaktorkę naczelną Eurowizja.org.
2: Jeśli myślimy o takim państwie, które mogłoby wygrać potencjalnie, o którym no, nie mówi się jakoś w tym kontekście, albo się nikt nie spodziewa, to myślę, że mogłaby to być Mołdawia. Po tym, jak bardzo oni mają energetyczny występ i jak oni są odbierani, przynajmniej tutaj w centrum prasowym i przez fanów, no to myślę, że tutaj się może coś ciekawego zadziać.
1: Sama Polska do faworytów nie należy. Przypomnę, nas będzie reprezentować Alicja Szemplińska z utworem Prey. Bardzo ładny utwór, ale pojawiają się tutaj takie w rozmowach z ekspertami takie zdania, że może nie do końca jest to taki eurowizyjny utwór, bo oczywiście ta siła głosu Alicji jest ogromna. Zresztą sama piosenka to też taka dość odważna decyzja, jak słyszałam, wybranie w ogóle takiej piosenki, bo to jest i połączenie takiego właśnie pop, soul, R&B z elementami hip-hopu, troszeczkę rap. Ale jak wszyscy wiemy, Eurowizja to nie jest konkurs tak do końca talentów wokalnych. Tutaj liczy się też show, choć Polska tutaj nie ma się czego wstydzić, bo ten show Alicja na scenie robi, ma bardzo skomplikowaną choreografię na scenie. Dla tych z Państwa, którzy nie widzieli może jeszcze tego występu, pojawia się taka pochyła rampa, na której występują zarówno jej tancerze, jak i sama ona, więc wokalnie to też nie jest takie proste, żeby podołać w różnych figurach, wykonując różne figury na tej rampie. A jaki pomysł w ogóle na wykonanie tej piosenki miała polska reprezentacja? O to pytałam wczoraj reżysera występu Kamila Staszczyszyna.
3: Miałem coś takiego, że jak pojawiły mi się te obrazy w głowie i to, jaką historię chcemy pokazać, to gdzieś tam w środku bardzo mocno czułem, że to jest to. Oczywiście nie wiedziałem, jak Europa na to zareaguje. Ciężko sobie to w jakiś sposób wyobrazić, bo to jest zagadka, to jest nie wiadomo. Każdego roku widzom podoba się coś zupełnie innego. Ale gdzieś w środku czułem, że to może się spodobać i że w jakiś sposób nasz kraj wyróżni się na tle innych.
1: No właśnie, i choć bukmacherzy nie stawiają raczej na polską reprezentację, to muszę przyznać, że tutaj za kulisami nasze wykonanie robi duże wrażenie i na wolontariuszach, ale też na innych delegacjach, bo bardzo chwalą Alicję. Zresztą do mnie też podchodziły różne osoby i w różnych językach pytały, czy jestem z Polski, bo oczywiście na plakietce mam napisane Poland, i mówili, że bardzo im się podoba ten występ. To jest oczywiście rywalizacja pomiędzy delegacjami, no ale też zabawa. I pytałam o to, czy naszą polską delegację, czy oni czują właśnie, że bardziej jest to rywalizacja, czy też mogą liczyć na wsparcie. I Alicja wczoraj mówiła, że na te wsparcie można liczyć, szczególnie ona mogła usłyszeć bardzo miłe słowa od fińskiej reprezentacji.
4: I uważam, że są bardzo, bardzo miłymi, zdolnymi ludźmi. I zarówno Pete i Linda okazali mi bardzo dużo wsparcia i też osobiście podchodzili do mnie, żeby wyrazić mi słowa podziwu co do mojego głosu, piosenki. No, byli tacy bardzo, bardzo kochani i to jest bardzo miłe.
1: Sam konkurs odbywa się jednak w cieniu protestów przeciwko udziałowi Izraela. 5 krajów, Hiszpania, Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia, zrezygnowały w ogóle z udziału w Eurowizji. Co więcej, Irlandia, Hiszpania i Słowenia nie pokażą w telewizji dzisiejszego finału. Tu w Wiedniu odbywają się różne protesty z tym związane, w którym uczestnicy nawołują do wykluczenia reprezentacji Izraela z konkursu. Wczoraj wczoraj na jednym z wiedeńskich placów odbył się protest pod hasłem Nie ma sceny dla ludobójstw.

0: Uczestnicy nie chcą, by uczestnicy tych protestów nie chcą, by scena Eurowizji stała się takim narzędziem do ukrywania zbrodni wojennych. Na dziś zaplanowane są kolejne manifestacje i to zarówno te propalestyńskie, jak i proizraelskie. Tu w Wiedniu jest wzmożona ochrona. Z tego, co podają media, także i FBI pomaga w tym, żeby na ulicach Wiednia było bezpiecznie, bo oczywiście na samą Wienerstadthalle wejść mogą osoby tylko, które kupiły bilet. Natomiast w Wiedniu są też specjalne fanzony, w których przyjezdni turyści i fani mogą oglądać te występy. Także do Wiednia zjechało się mnóstwo, setki tysięcy osób z różnych krajów. Także to bezpieczeństwo tutaj powinno być zapewnione na najwyższym poziomie. Jeśli chodzi o występ polskiej reprezentacji, to jesteśmy na 18 miejscu jesteśmy w kolejce, a start konkursu dziś o 21.
1: 18 po 21, no to spokojnie, to będzie po 10
0: myślę,
1: już.
0: Tak, po 22. Tak,
1: po 22.
0: Myślę, że...
1: No to zdążą państwo wcześniej spokojnie na Myśliwiecką w ramach Dnia Nocy Muzeów.
0: No właśnie.
1: Anna
0: Zakrzewska. Może razem z wami obejrzą.
1: O, na przykład. Anna Zakrzewska, prosto z Wiednia. Bardzo dziękuję za te relacje.

0: 8:28 na zegarach. Odkurzonych. Czy wszystko przygotowane? Pewnie jeszcze nie wszystko, ale będzie przygotowane wieczorem. Noc muzeów w Trójce poleca się od 19:00. A o poranku pytamy państwa o najwspanialsze miejsce do spania. 2 dwójki i 7 trójek.
1: Otóż okazuje się, że najlepszym miejscem, gdzie mi się śpi, jest stajnia, która ma dach z blachy. Konie przeżuwają sobie owiec. Ja leżę w jednym ze żłobów na słomie. Deszcz bębni o sufit i po prostu jest to bajkowe miejsce do spania. Polecam każdemu.
0: Gdy deszcz stuka cicho w blachę, gdy coś obok konie żują, jakbym znów był niemowlakiem. Szkoda, że państwo tego nie czują.

0: Na zegarach 8:32 przestajemy już przyjmować zgłoszenia w konkursie, dziś lotniczym, bo do wygrania symulator lotu Boeingiem i skoku spadochronowego. Jeszcze przed 9:00 oczywiście ten konkurs rozstrzygniemy.
1: Tomek w Azji.
0: Kiedy cesarz przyjmuje króla, to muszą być czerwone dywany, wiwatu.

0: Pojące tłumy i najwykwintniejsze dania. Chiński przywódca Xi Jinping z rozmachem godnym cesarza przyjął prezydenta Donalda Trumpa. Do kuchni wizyt najważniejszych polityków w Chinach zagląda dziś Tomek. Tomasz Sajewicz.
1: Chińczycy mają do perfekcji opanowaną strategię przez żołądek do serca. Szef kuchni w pekińskiej restauracji Yangzhouyan Luo Chenglin mówi, że potrawy na państwowych bankietach to chińskie soft power i tajna broń. Menu na spotkaniach najwyższego szczebla pozwala nam pokazać bogactwo kulinarne Chin i najlepsze składniki, jakie oferuje nasz kraj. Jednocześnie musi ono trafić w gusta zagranicznych przyjaciół, więc nie przygotowujemy na przykład bardzo dużych porcji czy dań bardzo pikantnych. Dania są stosunkowo łagodne i delikatne. Aż chciałoby się powiedzieć, że łagodne i delikatne jak chińskie władze. Szef Luo gotował amerykańskiemu prezydentowi dekadę temu. Jest mistrzem kuchni Huayang, która właśnie ze względu na łagodne smaki wybierana jest w Chinach jako propozycja dla najbardziej wymagającego podniebienia. Potrafimy wykorzystać zachodnie style prezentacji potraw, włączyć chińskie smaki i łączyć składniki stosując zachodnie techniki. Kiedy nasi goście spróbują potraw, poczują esencję przeplatających się chińskich smaków, wyrażoną w najpełniejszy sposób. W Pekinie Donaldowi Trumpowi podano oczywiście kaczkę po pekińsku, ale także żeberka wołowe, które miały być ukłonem w stronę amerykańskich gustów prezydenta i dobrze wysmażonych steków. To, co pozostaje głęboko w pamięci z ceremonii powitania zagranicznych dygnitarzy na placu Tiananmen w Pekinie, to szerokie czerwone dywany na monumentalnie wielkim placu i tłumy podskakujących rytmicznie dzieci. To nie jest przypadkowy tłum. W bliskiej odległości od chińskiego prezydenta nie ma przypadkowych ludzi. Wiwatujące dzieci to mali członkowie klasy do zadań specjalnych. Zmieniają się trzymane przez nie miniaturowe flagi państw na znak. Musi być radość i euforia, która zauroczyć ma zagranicznego przybysza. W skład oręża chińskiego soft power podczas wizyty Trumpa w Pekinie można zaliczyć też ogrody różane. Te w zamkniętym dla zwykłych śmiertelników kompleksie rządowym Zhunanhai zrobić miały na Trumpie tak wielkie wrażenie, że w podróż powrotną do Białego Domu z amerykańskim prezydentem zamiast wielkich kontraktów handlowych poleciały nasiona, z których już za rok wykiełkuje nowa chińsko-amerykańska przyjaźń. Trzeba tylko w to uwierzyć.
2: Tomek w Azji.

0: Za 21 minut godzina 9, czas na rozstrzygnięcie dzisiejszego sobotniego konkursu. Jak co sobotę mamy konkurs, państwo wysyłają SMS-y, a dziś odpowiadali państwo na pytanie, z kim i dlaczego właśnie z tą osobą polecieliby państwo na koniec świata. Do wygrania dziś, przypomnę, symulację lotu Boeingiem oraz lotu na spadochronie, a zwycięża pan Zbyszko Cegła, który pozdrawia trójkę serdecznie, a w odpowiedzi napisał tak. Dzień dobry. Na koniec świata poleciałbym z kimś, kto nie ma lęku wysokości. No bo ja mam lęk wysokości, a tam trzeba stanąć na tej krawędzi i spojrzeć w dół na te wszystkie żółwie. To ktoś to musi zrobić za mnie. No, gratuluję pomysłowości. Józek zachwycony jest tą odpowiedzią, ale on chyba też o tych żółwiach często myśli. Panie Zbyszku, pan wygrywa dzisiaj symulację lotu Boeingiem oraz lotu na spadochronie.
1: Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com.
0: Za chwilę w porannej audycji jeszcze polecenia filmowe. A weekend mamy, może wybrać się do kina. Riko Jaźwiński będzie o filmach opowiadał. Za 29.

0: Powoli zbliżamy się do końca porannej sobotniej audycji w Trójce, ale jeszcze jedną odpowiedź mamy na pytanie o najwspanialsze miejsce do spania. Państwo mówili o stajni, o hamaku w ogródku, o leżance, to tak się mówi, u kosmetyczki, gdy robione są rzęsy, o jachcie, o planetarium, ale też odpowiedź prosta, bliska może się pojawić.
1: W moim ukochanym łóżeczku, z moim ukochanym prześcieradełkiem, poduszeczką, jasieczkiem, kołderką, w moim ukochanym pokoiku, w moim ukochanym domku i w moim ukochanym krośnie. Pozdrawiam.
0: I pani to wszystko tak bez kredytu? Za kwadrans dziewiąta, czas na Riko Jaźwińskiego.
2: Fajny film.
3: Maj to w kinie miesiąc absolutnie festiwalowy. Na Lazurowym Wybrzeżu na dobre rozkręcił się ten chyba najbardziej prestiżowy w świecie, czyli 79. już w tym roku Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. A stamtąd docierają do nas wieści o świetnym przyjęciu nowego filmu Pawła Pawlikowskiego zatytułowanego Ojczyzna, o relacji pisarza Tomasza Manna i jego córki. Śpieszę więc z informacją, że niezależnie od werdyktu jurorów, ten dopiero za tydzień, a film jest w konkursie głównym, więc staje się poważnym kandydatem do Złotej Palmy, oficjalna polska premiera będzie miała miejsce za miesiąc, dokładnie 19 czerwca. A tymczasem przed nami dwa krajowe festiwale. Już za kilka dni rozpocznie się jubileuszowa, bo 40. Tarnowska Nagroda Filmowa, czyli Festiwal Polskich Filmów Pełnometrażowych, a nieco później Krakowski Festiwal Filmowy z wielkim bogactwem dokumentów i krótkich metraży. Przypominam też, że wciąż jeszcze trwa 23. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Millennium Dogs Against Gravity. To ostatni weekend jego części stacjonarnej w 7 miastach Polski, ale przed nami część druga wydarzenia w wersji online. Do 1 czerwca będzie można oglądać świetne filmy dokumentalne bez konieczności wychodzenia z domu. W festiwalowych kinach z kolei można zobaczyć jeszcze nagrodzone w tym roku filmy, a wśród nich choćby głównego zwycięzcę w konkursie polskim, czyli realizowany bardzo długo, kilkanaście lat, dokument Kandydaci Śmierci w reżyserii Macieja Cuskę.
4: Nigdy nie marzyłem, że zrobię taki film, obejmujący tak duży okres życia mojego i chłopców. Nie spodziewałem się, że to tyle będzie trwało, nigdy. Z pierwszych dwóch wyjazdów zrobiłem taki skromny film o ich dzieciństwie. Skromny, ale bardzo go lubię i bardzo dla mnie ważny, daleko od miasta. I to był film o właśnie kilku chłopcach, którzy jadą na wakacje, a ja podpatruję ich taki koniec dzieciństwa. Moment, w którym snują marzenia, jakieś pierwsze plany, w którym rozumieją, że chyba to dzieciństwo się kończy, a jednocześnie w tle jest zabawa w kino. I ja myślałem, że to się na tym skończy i że to już będzie koniec tej przygody, ale im się to spodobało i poprosili mnie, żebyśmy pojechali trzeci raz. I z chęcią przystałem na to, żebyśmy jeździli dalej, ale potem chcieli znowu. I tak z roku na rok jeździliśmy na te wakacje. To była ciężka praca, żeby było jasne. To jest ciężka haluwa przez te kilka dni, ale taka nieobciążona niczym poza tym, że po prostu bawimy się w kino i to takie czyste kino, w którym nie ma żadnych ograniczeń.
3: Z wydarzeń pozafestiwalowych warto zauważyć powrót na duże ekrany bardzo młodego jeszcze Toma Cruise'a. 4 lata temu, trochę na fali sentymentów, spotkaliśmy się z tym aktorem przy okazji premiery filmu Top Gun Maverick i trzeba przyznać, że był to frekwencyjny sukces. A tymczasem w

W tym tygodniu, po 40 latach, powraca na nasze ekrany film, od którego cała ta historia się zaczęła. Zaczęła się też wielka kariera aktorska właśnie Toma Cruise'a. Czyli pierwszy Top Gun, ten z 1986 roku. No i myślę, że nie tylko podniebne potyczki rywalizujących ze sobą pilotów będą wciąż ekscytujące dla

O miejscach do spania dziś rozmawialiśmy o poranku, ale to trochę przewrotnie, bo akurat dziś wieczorem obowiązuje hasło nie spać, zwiedzać. Zapraszamy od 19 do 23 na Noc Muzeów w Trójce, tu przy Myśliwieckiej. A za poranne spotkanie dziękujemy. Katarzyna First-Wojtkowska, Józef Niewiarowski, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. Za 7,5 minuty 9, o 9 serwis, a po 9 śniadanie w Trójce. Czyli polityka. Zaprasza Roch Kowalski, a zapowiedzieli się Jan Szyszko z Polski 2050, Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Żańca z Konfederacji, Andrzej Szejna z Lewicy, Jarosław Urbaniak z Platformy Obywatelskiej i Barbara Socha z Kancelarii Prezydenta. Dużo ludzi w studiu Trójki będzie. Jak ten Roch to ogarnie? No to się przekonamy po 9. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
5: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z siebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99. Tanio tutaj.

0: powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 16 maja, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Prokuratura chce aresztu dla sprawców brutalnego pobicia Ukraińców na moście w Warszawie. Miliardy z programu SAFE będą mogły trafić też do Policji, Straży Granicznej i SOP-u. Strażnicy miejscy mają być lekiem na agresywnych pacjentów na SOR-ze w Radomiu. Do sądu trafił wniosek o areszt dla dwóch podejrzanych o pobicie młodego Ukraińca na moście świętokrzyskim. Trzech innych uczestników pobicia trafiło do schroniska dla nieletnich. Do zdarzenia doszło na początku maja. Agresywna grupa napadła na nastolatków z Ukrainy. W ataku użyli gazu pieprzowego i kastetu. Jeden z młodych Ukraińców ze złamaną czaszką trafił do szpitala. Innego próbowano zrzucić z mostu. Wszystko wskazuje na to, że atak miał podłoże narodowościowe. Sprawcy mają od 15 do 18 lat. Pełnoletnim grozi do 8 lat więzienia. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział dodatkowe środki dla służb w programie SAFE. Finansowanie ma objąć Straż Graniczną, Policję oraz SOP. Po wecie prezydenta do ustawy o SAFE finansowanie tych formacji z unijnej pożyczki stało się niemożliwe.
9: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy SAFE-owych i będziemy mogli przekazać te pieniądze, które uwolnimy w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej, na pozamilitarne przygotowania obronne.
8: Zmiany zostaną wprowadzone poprzez nowelizację rozporządzenia, które ma być gotowe do 22 maja. Wyeliminowaliśmy najbardziej aktywnego terrorystę na świecie, ogłasza Donald Trump. Abu Bilal al-Minuki, uznawany za drugą najważniejszą osobę w strukturach ISIS, został zlikwidowany przez siły amerykańskie i nigeryjskie, jak powiedział prezydent USA. Celem operacji było ograniczenie działań terrorystycznych w Afryce. Al-Minuki odpowiadał za koordynację operacji zbrojnych, logistykę i kontakty między komórkami organizacji w różnych krajach. Strażnicy miejscy mają pomóc w zadbaniu o bezpieczeństwo pacjentów i personelu na SOR-ze w szpitalu w Radomiu. Dziś strażnicy miejscy są wzywani na SOR nawet kilkanaście razy w ciągu doby. Pora, by byli w szpitalu obecni na stałe, mówi komendant formacji Edmund Nowocień.
10: 24 godziny na dobę będą patrole, 4 osoby, będą miały one tam swoje miejsce, swoje pomieszczenie i tam będą pełnili służbę.
8: Szpitalny posterunek Straży Miejskiej rozpocznie pracę już w czerwcu.
11: Klimat.
8: Jakość powietrza w większości kraju jest dobra, a nawet bardzo dobra. Jedynie w Kaliszu czujniki wskazują na umiarkowaną jakość powietrza. Zaledwie 17% prądu w sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Czas na sport i Norbert Michalak.
13: Dziś nie tylko piłkarskie, ale i też siatkarskie emocje. W Turynie Aluron Zawiercie i Projekt Warszawa zagrają w półfinałach Ligi Mistrzów Siatkarzy. Drugi rok z rzędu na tym etapie wystąpią dwa polskie zespoły. Rywalem warszawian będzie broniąca tytułu włoska Perugia, a Zawiercianie zagrają z Jiratem Ankara, mówi trener Aluronu Michał Winiarski.
14: Trzeba rzucić wszystko na ten pierwszy mecz. Wiemy, że granie w finale to już jest osiągnięcie i na pewno medal w kieszeni. Ja przed tym turniejem naprawdę nie mam

0: żadnych oczekiwań. Oczywiście każdy chce z nas wygrać, ale bardziej skupiam się na tym, żebyśmy zagrali dobrą siatkówkę. Myślę, że to będzie klucz do zwycięstwa. Tutaj każdy zespół przyjechał, żeby wygrać, a uważam, że wygra ten, który po prostu będzie grał najlepszą swoją siatkówkę.
1: Najpierw o 17:00 wyjdą na parkiet siatkarze Projektu i Perugii, a o 20:30 Aluronu i Ziratu. Piłkarze Pogoni Szczecin mogą spać spokojnie. W meczu 33. kolejki Ekstraklasy wygrali z Zagłębiem Lubin 1-0. Gola na wagę 3 punktów i utrzymania dla Portowców zdobył Hussein Ali w 79. minucie. W innym spotkaniu Korona Kielce wygrała na swoim stadionie z Widzewem Łódź 1-0. Kasper Rudd pokonał Luciano Darderiego 6-1-6-1 i awansował do finału turnieju na kortach ziemnych w Rzymie. Norweg nie poznał jeszcze swojego rywala. Z powodu deszczu przerwano mecz Jannika Sinnera z Daniłem Miedwiediewem przy stanie 6-2-5-7-4-2 dla Włocha. Mecz zostanie dokończony dziś, a finał zaplanowano na jutro.
2: Sobota pod znakiem chmur i deszczu. Przejaśnienia, jeśli to tylko na zachodzie, na przeważającym obszarze kraju, 12 do 16 stopni cieplej, tylko na Podkarpaciu do 22.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: I najwyższa pora, by przenieść się do studia obok. Tam czeka już Roch Kowalski i jego goście.
4: Śniadanie w Trójce.
5: Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry o 9:05 w radiowej Trójce, a ze mną w studiu goście i gościom humor dopisuje, jak słyszę, bardzo się cieszę. To zacznijmy od pani. Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość.
6: Dzień dobry.
5: Pani posłanko. Barbara Socha, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry, pani minister.
7: Dzień dobry.
5: I także Krzysztof Rzońca z Konfederacji. Dzień dobry. I po mojej lewej stronie panowie. Jan Szyszko, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Polska 2050. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, bardzo mi miło.
5: Jarosław Urbaniak, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
5: I Andrzej Szejna, Lewica, oczywiście, także były minister, wiceminister spraw zagranicznych.
10: Dzień dobry.
5: Dzień dobry. I od pana, panie ministrze, zaczniemy, bo zaczniemy od wojsk amerykańskich, które, zdaje się, ograniczają swój kontyngent w Europie. Pytanie, czy ograniczają także swój kontyngent w Polsce?
10: Jest oczywiście element strategii i nowej strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, czyli mniejszej obecności w Europie i takiej presji, którą wywiera prezydent Trump na swoich sojuszników w NATO, zwiększenia swojej odpowiedzialności za bezpieczeństwo, zwiększenia wydatków. Polska to czyni. Tego elementem jest oczywiście program SAFE, ogromne inwestycje w polski przemysł zbrojeniowy, budowanie naszej suwerenności. Natomiast jeśli chodzi o obecność amerykańską, dzisiaj to jest 10 tysięcy.
5: I tyle pozostanie?
10: Myślę, że tak. Nie mamy tutaj żadnych informacji, aby obecność była ograniczona w Polsce. Natomiast pamiętajmy, że Stany Zjednoczone właśnie w ramach swojej reorganizacji, zmiany strategii, gdzie indziej lokują swoje interesy i można powiedzieć strategiczne, i gdzie indziej też dopatrują się swoich konkurentów. To są przede wszystkim Chiny, a przecież byliśmy świadkami wczoraj spotkania Xi Jinpinga i prezydenta Trumpa. Czy z tego spotkania wyjdzie jakiś jasny sygnał ważny dla świata zakończenia wojen gospodarczych, jakiejś współpracy, co jest bardzo ważne, bo przypominam, w czasie zimnej wojny nawet Rosja i Stany Zjednoczone potrafiły dojść do pewnych porozumień, chociażby jeśli chodzi o broń nuklearną, czy kwestii praw człowieka, czy lekarstw i inne. Natomiast my zabiegamy o to, aby obecność wojsk Stanów Zjednoczonych na wschodniej flance NATO, i to jest ważne, a ta flanka, jak dzisiaj wiemy, jest dla NATO priorytetowa, była stabilna. Mamy, pamiętajmy, stałą obecność w Camp Kościuszko żołnierzy amerykańskich, ale nie liczba żołnierzy jest najważniejsza.
5: Ale jak pan mówi, nie liczba jest najważniejsza, to ja się obawiam, że zaraz będzie ich mniej.
10: Nie liczba jest najważniejsza, tylko chcę podkreślić z punktu widzenia obronności Polski wyposażenie i sprzęt. Na przykład strategiczne jest dysponowanie bronią i rakietami dalekiego zasięgu. Mamy oczywiście instalację przeciwrakietową w Redzikowie, w bazie. Więc to są nasze priorytety. Kamp Kościuszko zresztą w Poznaniu.
5: Minister Andrzej Szejna. To samo pytanie do pani minister Barbary Sochy z Kancelarii Prezydenta. Czy do Kancelarii Prezydenta dotarły precyzyjne informacje, co z amerykańskimi wojskami w Polsce?
7: Szanowni Państwo, ja oczywiście nie mam szczegółowych informacji. Te szczegółowe informacje posiada Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Natomiast z tego, co możemy powiedzieć publicznie, no sprawa

0: wygląda w moim przekonaniu dosyć niepokojąco, natomiast mam nadzieję, że wszystko jest do uratowania. To znaczy chodzi o to, że mamy dzisiaj, zgodnie z tym, co powiedział pan minister, proces rotacji sił amerykańskich w Europie i Amerykanie zapowiadali to wielokrotnie, że będą ograniczać swoje siły, szczególnie na terenie Niemiec. Polska współpraca z żołnierzami amerykańskimi odbywa się na podstawie umowy o wzmocnionej współpracy z 2020 roku i tam jest mowa o tym, że kwestie procedury rotacji sił są ustanawiane, koordynowane, ustalane pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej Polskim i Pentagonem. I teraz, jeżeli mamy tutaj pewne zawirowania, tak to określę, bo mamy część stałą tych sił amerykańskich, to jest około 5 tysięcy żołnierzy, to jest głównie obsługa bazy antyrakietowej w Redzikowie i elementy logistyczne przywódcze, tak, zarządzanie w Poznaniu, ale mamy ten komponent niestały. I to są komponenty wielodomenowe, to są i wojska powietrzne i różne inne. I teraz, jeżeli te wojska się przemieszczają, to... Był taki moment, czy jest taki moment, ja właśnie nie wiem, czy to okienko, mówiąc kolokwialnie, się już zamknęło, na to, żeby MON zaproponował nowe miejsca, nowe pomysły na rozmieszczenie tych sił. I w tym kontekście ja zaczynam trochę inaczej rozumieć, wiedząc to dzisiaj, tak, bo to w pewnym sensie wylało się do mediów, cała ta sprawa, wiedząc o tym dzisiaj, w tym kontekście ja trochę inaczej zaczynam rozumieć wypowiedź premiera Tuska o tym, że nie będziemy podbierać żołnierzy.
1: Czyli w pańskiej sugeruje pani, że to odpowiedzialność Ministerstwa Obrony Narodowej.
0: Sądząc po tym, jakie dzisiaj, tak sobie myślę, mogę powiedzieć, dosyć nerwowe ruchy gwałtowne ministra obrony narodowej, pana premiera Kosiniaka, o tym, że spotykać się będzie z generałami amerykańskimi, o tym, że wiceministrowie jadą do Stanów Zjednoczonych, o czym powiedział wczoraj wieczorem, o ile się nie mylę.
1: Jasne,
0: to sugeruje pewne, dla mnie, ale to już mówię jako obserwator, pewne ruchy nerwowe, które są jakby odpowiedzią na to, że coś zostało przegapione. Być może nie. Ja mam nadzieję, że nie, dlatego na początku powiedziałam, że mam nadzieję, że cała sytuacja jest do uratowania, bo pan prezydent Trump po rozmowach z prezydentem Nawrockim bardzo jasno komunikował, i to niejednokrotnie,
1: że
0: nie będzie wycofywania wojsk w Polsce.
1: A być może nawet będzie zwiększenie wojsk amerykańskich w Polsce.
0: Dokładnie, więc mam nadzieję, że to jest, powiedzmy, zawirowanie logistyczno-techniczne i mam nadzieję, że tutaj MON zareaguje prawidłowo i ośrodek prezydencki BBN będzie mógł to wspierać, co oczywiście jesteśmy otwarci i gotowi robić w każdym momencie.
1: Wiceminister Jan Szyszko z Polski 2050. To Ministerstwo Obrony, to Władysław Kosiniak-Kamysz zaniedbał relacje z Pentagonem i pozwolił na to, żeby nie trafili na przykład do Polski żołnierze z Niemiec?
2: Nie, absolutnie, absolutnie tak nie uważam. Dziwię się, że wyjazd czy misja wiceministrów w tej sprawie do Stanów Zjednoczonych jest przez kogokolwiek uważana jako ruch nerwowy. No to jest ruch adekwatny, jeżeli mamy do czynienia z takimi deklaracjami czy działaniami po stronie amerykańskim. Naturalna jest reakcja na wysokim poziomie ze strony polskiej, wyjazd zarówno działania ambasadora, jak i wyjazd wiceministrów do tego, by u źródła zbadać, co się stało, i zadbać o polskie interesy.
1: A zabiegaliśmy oficjalnie o to, żeby żołnierze z Niemiec trafili do Polski?
2: Ja nie jestem osobą w tym rządzie odpowiedzialną za to, natomiast ciężko mi jest definitywnie odpowiedzieć. Zdziwiłbym się, gdyby bieżących kontaktów w sprawie zapewnienia się, że kontyngent w Polsce jest stały i silny, nie było. Natomiast w tym kontekście też widzimy, jak bardzo jest ważne ponad podziałami politycznymi w kraju dbanie o relacje ze Stanami Zjednoczonymi. To jest po pierwsze. Po drugie, jak bardzo ważne jest dywersyfikowanie gwarantów czy źródeł naszego bezpieczeństwa. I tutaj w tym kontekście pojawia się również waga i znaczenie programu SAFE, który przekierowuje, czy kieruje po prostu bardzo duże środki inwestycyjne na rzecz zbrojeń i wzmacniania polskiego przemysłu obronnego i współpracy z europejskimi partnerami. No to też pokazuje, jak istotne jest szukanie gwarancji bezpieczeństwa i sprowadzanie dla polskiej armii, do polskiego wojska sprzętu, również również z polskiego przemysłu, czy przede wszystkim z polskiego przemysłu, ale również we współpracy z europejskimi partnerami.
1: Pani posłanka Anna Zalewska, europosłanka Anna Zalewska, może to wcale nie jest tak, że to wina Pentagonu. Ja rozumiem, że też poruszamy się w pewnej mgle informacyjnej i wiele z naszych wypowiedzi to pewne antycypacje rzeczywistości. Natomiast może to nie jest wcale tak, że to Ministerstwo Obrony zaniedbało, tylko to nieprzewidywalność administracji.

0: administracji amerykańskiej.
1: Panie redaktorze, kilka problemów. Panowie już też i pani zwrócili na to uwagę, ale chyba kluczowe i od tego zacznę, że poruszamy się w mgle informacyjnej. Co innego mówi Donald Tusk, co innego mówi Kosiniak-Kamysz, co innego Cezary Tomczyk i co innego komentatorzy i eksperci. Mamy duży kłopot, mamy duży problem. Rzeczywiście to brzmi bardzo niepokojąco. Również niepokojące jest też to, że nie mamy pomysłu, w jaki sposób zareagować i w dodatku mamy do czynienia ze zrujnowanymi relacjami ze Stanami Zjednoczonymi po stronie polskiego rządu.
0: Aż tak.
1: Dlatego, że przypomnę ostatnie komunikaty Donalda Tuska i one się nie dadzą mu w żaden sposób usprawiedliwić. Te wywiady, które podważają artykuł 5, te, które podważają wiarygodność NATO.
0: Bardziej podważenie tego, czy Amerykanie wywiążą się z artykułu 5.
1: Podważanie sensowności funkcjonowania NATO, jak również te, które mówią o tym, że on nikomu niczego nie będzie podbierał, patrz, interesy niemieckie. Powiem panu, do tego jeszcze dochodzi zaangażowanie elit europejskich, które oddziałują na swoich eurodeputowanych, tak aby w co drugiej rezolucji, na jakikolwiek temat, również dotyczący bezpieczeństwa, również dotyczący SAFE, były antyamerykańskie komunikaty i to absolutnie nieuprawnione. Mówi pan o SAFE, o europejskim, o polskim przemyśle zbrojeniowym. On też był zbudowany po to, żeby wyeliminować Stany Zjednoczone i Koreę Południową. Uwaga, na ostatniej komisji przegłosowaliśmy coś, co to potwierdza, ponieważ ja byłam przeciwko, ale głosowaliśmy za tym, żeby dołączyła do SAFE Kanada. No to albo jesteśmy europejscy, albo koncentrujemy się na rynku europejskim, albo wzmacniamy kapitał i wzmacniamy NATO, albo mamy na myśli tylko i wyłącznie, żeby w tym rynku nie uczestniczyły Stany Zjednoczone. To wszystko powoduje bardzo skomplikowaną sytuację i ja się po prostu zwyczajnie martwię. Jeżeli Karol Nawrocki się nie zaangażuje, to naprawdę nic z tego absolutnie nie będzie. I nawet nie wiem, czy to jest jeszcze do uratowania, bo po drodze jeszcze oprócz tej mgły, o której pan mówił, w tej mgle mamy informację, że gdzieś ugrzęzły komunikaty czy ewentualne informacje właśnie od Stanów Zjednoczonych.
0: Pani posłanka Anna Zalewska, to teraz pan poseł Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej. Bo ja tak sobie myślę, że jest jeszcze jeden problem w tej całej historii, to znaczy zaufanie do strony amerykańskiej. Ponoć ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce deklarował na spotkaniach z rządem, że nie będzie zgody na ochronę prawną w Stanach Zjednoczonych dla Zbigniewa Ziobry. Zbigniew Ziobro jest w Polsce. W Stanach Zjednoczonych. Padały deklaracje o tym.
1: Kto jest wolnym człowiekiem, ma prawo przemieszczać się po całym świecie.
0: Padały deklaracje o tym, że nie będzie...
2: Proszę Państwa, teraz
0: głos należy do mnie. Padały deklaracje ze strony amerykańskiej, że nie będzie wycofania wojsk amerykańskich z Polski, a wręcz sugestia ich wzmocnienia. No okazuje się, że stoimy w obliczu redukcji tego kontyngentu. Panie pośle. Jak się odnaleźć w tej sytuacji?
2: Trzeba wrócić do podstaw, że ta polityka dzieli się na tę część słowną, propagandową, słowa za Szekspirem i tę część, która jest polityką realną. Akurat w przypadku tego, o czym teraz dyskutujemy, w dużej części opieramy się o wypowiedzi zdawkowe, wyrwane z kontekstu, mówione w dziwnych okolicznościach, więc wracając do kwestii, że polscy wiceministrowie jadą do Stanów Zjednoczonych. No jadą, żeby zapytać, co ta krótka wypowiedź miała znaczyć i jaka jest rzeczywiście stanowisko Stanów Zjednoczonych. Ja przypomnę...
1: Nie zapytają o wypowiedzi Donalda Tuska.
2: Z pewnością. Ale pani minister, tak a propos wypowiedzi Donalda Tuska, to ja zachęcam do przeczytania wypowiedzi Donalda Tuska, a nie słuchania telewizji Republika, co ona mówi o wypowiedzi Donalda Tuska.
1: W tym komentarze europejskich polityków i europejskich
0: prezydentów.
1: Jednoznaczne.
0: poseł Urbaniak kończy wypowiedź, bo jeszcze pan Krzysztof Rzońca czeka na wypowiedź także.
2: A więc wypowiedź o wstrzymaniu rotacji, to co nas najbardziej w tej chwili interesuje, była ze strony

0: on szczebla średniego administracji i to w momencie, kiedy Donald Trump przebywał w Chinach. I myślę, że kwestia jest do wyjaśnienia. W tych komentarzach medialnych my nie powinniśmy zajść za daleko.
1: Ja nie sądzę, że w Stanach Zjednoczonych to działa w ten sposób,
0: ale
1: że jak kota... Proszę państwa, nikomu jeszcze nerwy nie puszczają. Mnie także. Wszyscy
2: oczywiście
1: jesteśmy w świetnych nastrojach. Dlatego, że to nie sądzę, że w amerykańskiej administracji działa tak, że jak kota nie ma, to myszy harcują, prawda?
0: No tak, to wygląda, panie redaktorze. No jak się na to nie przyjrzeć, to rzeczywiście stabilność stanowiska Stanów Zjednoczonych jest dość umiarkowana, powiedziałbym dyplomatycznie.
1: Ja nie wiem, czy to nie jest duży optymizm.
0: Siedzę przy wybitnym dyplomacie, panu byłym wiceministrze, więc ja nie chcę się tutaj jakoś wyróżniać.
1: Panowie,
0: natomiast no, rzeczywiście jest tak, że sam pan prezydent miewa różne zdania w bardzo krótkiej odległości czasowej. Mówię o prezydencie Trumpie, choć myślę nie tylko o nim. Rzeczywiście jest tak, że wypowiedzi administracji Donalda Trumpa coraz częściej odbiegają od jego wypowiedzi. Więc warto porozmawiać z Amerykanami o stanowisku. To, co pan redaktor powiedział o wypowiedzi ambasadora...
1: No dobrze, ale nie, no proszę dokończyć, aż tak radykalny nie jestem. Proszę myśl dokończyć.
2: Chyba pan poseł nie ma nic do powiedzenia.
0: Pani minister.
1: Dobrze, no, dobrze, to tu
0: o gimnazjach porozmawiamy, wtedy będę miał dużo do powiedzenia.
1: Wiedziałem, że na tej linii będzie gorąco. Wiedziałem, przewidywałem.
2: Wszystko się udało, pan Krzysztof, 70% obywateli jest zadowolony.
0: Najważniejsze jest to, że w tej chwili jesteśmy na poziomie deklaracji medialnych, więc nie róbmy żadnej paniki. Mamy deklaracje oficjalne o pozostaniu wojsk amerykańskich w Polsce. To po pierwsze. Przykład deklaracji dotyczących Zbigniewa Ziobry pokazuje, że w samej administracji Donalda Trumpa potrafią być tak odmienne zdania w tak prostej sprawie, gdzie jest albo w prawo, albo w lewo. I do końca nie
1: deklaracje deklaracjami, ale relokacja żołnierzy amerykańskich ze Stanów Zjednoczonych została wstrzymana. To akurat
0: ponoć
1: faktyczne działanie.
0: Ponoć.
1: Krzysztof Rzońca, Konfederacja.
2: Mówi to przedstawiciel koalicji,
3: jak zostało
2: 13 grudnia.
3: Panie minister, teraz moja kolej. Jak zostało już zauważone, no, cały czas funkcjonujemy w pewnej mgle informacyjnej, więc ciężko tutaj cały czas teoretyzować na ten temat. Natomiast eksperci już od bardzo długiego czasu mówią o tym, że Amerykanie wycofują się z Europy. I nie jest to coś, co powinno nas zaskakiwać, tylko naprawdę alarmują od tego dłuższego czasu. W związku z tym Polska nie powinna cały czas toczyć tej dyskusji, jak będzie, tylko wreszcie zająć się tym, żeby wzmacniać swoje własne wojsko, swoją własną siłę obronną i przede wszystkim Europa, żeby w tym kierunku szła. W tym momencie od wybuchu wojny minęło już wiele lat, a dalej nie powstała fabryka amunicji, dalej nie mamy przeszkolonych wystarczająco rezerwistów, dalej nie powołaliśmy mobilizacji jakiejkolwiek brygady, żeby byśmy sprawdzili, w jakiej w ogóle stanie jest
1: my
3: polskie
1: wojsko.
3: Nawet nie
1: wiemy, gdzie jest najbliższy schron.
3: Dokładnie. Nasi żołnierze są wciąż nieprzygotowani, nie mają podstawowego wyposażenia, jeśli chodzi o warunki, w jakich w tym momencie funkcjonujemy. W związku z tym cały czas skupianie się na tych naszych sojusznikach, którzy są oczywiście bardzo ważni i trzeba te relacje sojusznicze utrzymywać, a jednak zaniedbywanie wojska przez ostatnie lata, a właściwie dekady, to jest coś skandalicznego i wolałbym, żeby ta dyskusja na temat tych wojsk amerykańskich przyniosła się na temat naszych własnych wojsk, no bo jednak bądźmy sobie szczerzy, tutaj wielokrotnie Donald Trump zmienia zdanie w tej sprawie. On sam podważa tutaj istotę NATO, więc jestem przekonany, że jednak powinna tutaj doktryna obowiązywać, umiesz liczyć, licz na siebie i to przede wszystkim nasze wojsko powinniśmy wzmacniać, a nie liczyć na to, że żołnierze obcych sił będą ginąć w przypadku agresji Rosji na Polskę za nasz kraj.
1: Tylko nawet w badaniach opinii społecznej, wynika wprost, że Polacy są na przykład zwolennikami powstania w Polsce stałej bazy amerykańskiej. I myślę, że wszyscy, jak tutaj siedzimy, traktujemy obecność i wszyscy, którzy nas słuchają, traktujemy obecność amerykańskich żołnierzy na polskiej ziemi jako gwarancję bezpieczeństwa. To znaczy, mówiąc wprost, Rosjanie nas nie zaatakują, dopóki będzie tutaj choć jeden amerykański żołnierz.
3: Chcielibyśmy, żeby tak było, natomiast bez przy okazji przygotowywania polskich sił obrony, bez właśnie tego, o czym mówię, budowy fabryki amunicji w Polsce, to jest to zupełnie niewystarczający argument, żebyśmy mogli tutaj czuć się bezpiecznie.
1: To zrobimy jeszcze jedną krótką rundę wypowiedzi w tym temacie i zmienimy wątek. Pan poseł, pan minister Andrzej Szajna z Lewicy.
4: Tak, więc po pierwsze taka luźna uwaga do

0: opozycji, Konfederacji, Prawa i Sprawiedliwości. Przed chwilą państwo dokonali się takiej krytyki, co należałoby jeszcze zrobić, nie zostało zrobione, jeśli chodzi o polskie wojsko, o obronność. No to jest hipokryzja, muszę to powiedzieć z bólem, ponieważ nie macie tego prawa, bo gdybyście chcieli przyłożyć rękę do działań rządu czy Ministerstwa Obrony i NATO i wzmacniania polskiej obronności, to nie głosowalibyście przeciwko programowi SAFE i pieniądzom dla Polski, na polskie wojsko, na funkcjonariuszy Straży Granicznej, dla policji, bo tak naprawdę sami sobie zaprzeczyliście tym działaniem, działając wbrew interesowi Polski i wspierając jeszcze weto Karola Nawrockiego, który powiedział, że najlepszym rozwiązaniem jest SAFE 0%, jak się okazuje, na który nie ma pieniędzy. To jest pierwsza rzecz. Więc wszystko to tak naprawdę jest wasza gra polityczna.
1: Na SAFE.
0: Nie ma pieniędzy na SAFE pana Nawrockiego, PiSu i Konfederacji, bo nie ma pieniędzy, bo w Narodowym Banku Polskim jest dług. Więc powiedzcie to teraz, przeproście, naprawdę przeproście wszystkich, którzy przekonywali się do swoich racji i powiecie, tak, działaliśmy na niekorzyść polskiej obronności, bo zależało nam na wywołaniu chaosu w polskiej opinii publicznej. Druga sprawa, jeśli chodzi o pana premiera Donalda Tuska i wypowiedź dotyczącą artykułu 5 NATO, jakby obawy. Nie, pan premier Donald Tusk nie obawia się, tylko zwróćmy uwagę na to, co dzieje się dzisiaj z polityką Stanów Zjednoczonych. Około 30% tomahawków zostało wystrzelonych w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie, w związku z atakiem izraelsko-amerykańskim na Iran, i zostały zablokowane dostawy broni dla wielu krajów europejskich, czy można powiedzieć odłożone, i będziemy mieli do czynienia z opóźnieniami, ponieważ przemysł amerykański pracuje przede wszystkim na rzecz przemysłu amerykańskiego i obronności amerykańskiej, bo to jest priorytet. W związku z tym my musimy budować naszą własną obronność, tą suwerenność również przemysłu zbrojeniowego, co czynimy. I nie przeszkadzajcie w tym, tylko starajcie się to zrozumieć. Kolejna sprawa, jeśli chodzi
2: ostatnia,
0: jeśli chodzi o relacje polsko-amerykańskie i inwestycje. No proszę państwa, no, około 44% środków na modernizację, dozbrojenie polskiej armii pochodzi, można powiedzieć, zostało przekazanych na broń, na doposażenie i sprzęt ze Stanów Zjednoczonych i Korei. No to chyba świadczy o tym, że nie odwracamy się od Stanów Zjednoczonych ani w żadnym aspekcie naszej współpracy. I ostatnia kwestia, bardzo ważna. Jeżeli ktoś chce powiedzieć o tym, i patrzę tutaj na panią europosłankę Zalewską, że psuje relacje polsko-amerykańskie, to nikt nie czyni tego obecnie lepiej niż Prawo i Sprawiedliwość i prezydent Nawrocki, wspierając politycznie ucieczkę Zbigniewa Ziobro do Stanów Zjednoczonych i stawiając w trudnej sytuacji wymiar sprawiedliwości Polski, wymiar sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oraz rząd Polski i administrację prezydenta Trumpa. I co jest ciekawe jeszcze, najbardziej co mnie zdumiewa, to erupcję radości ze strony PiSu czy Konfederacji, że Ziobro uciekł, Polska będzie miała problem, a jeszcze do tego dorzucacie argumentację, że polski wymiar sprawiedliwości i Polska nie jest praworządna. No szaleństwo, szaleństwo.
3: Proszę państwa, po raz pierwszy w życiu się czuję jak nauczyciel w szkole, który widzi uczniów podnoszących ręce do głosu. Przepraszam najmocniej. Pani posłanka Anna Zalewska, bo tutaj też było bezpośrednie, więc proszę odniesienie do pani posłanki.
1: Pośle, panie ministrze, dobrze pan wie, jako tenże dyplomata, że spustoszenie, jakie dokonuje w relacjach polsko-amerykańskich, jest po stronie Donalda Tuska. Robi to z przyjemnością, robi to za każdym razem, nie zależy mu. Stąd jego idea, która mu została po byciu królem Europy, że jest, że jest to takie centrum, które jest poza interesem polskim. To po pierwsze. Po drugie, nad tymi niechęciami Donalda Tuska trzeba przejść do jakiegoś dyplomatycznego porządku dziennego, zlekceważyć i zbudować strategię razem z prezydentem, z którym państwo nie chcą współpracować, co widzę jako obserwator już trochę zewnętrzny, żeby razem działać dla dobra Polski, dla dobra bezpieczeństwa Polski. Jeżeli chodzi o SAFE, myli się pan absolutnie po całości. Po pierwsze, SAFE zawiera takie zapisy, które ten SAFE dyskwalifikują i oddają kompetencje do Komisji Europejskiej, która przyjmuje ich i jest chęcią, robi to na każdym kroku, zawsze uzasadniając faktem, że toczy się wojna, powołując się na niewłaściwe podstawy prawne. Przypominam, że SAFE jest zaskarżony do Trybunału Sprawiedliwości.
3: Ale pytanie, proszę tak do mnie ręką.
1: Chcę też powiedzieć, że jeżeli chodzi o SAFE, oczywiście

0: on został pozaprawnie podpisany. Komisja Europejska też miała kłopot z tym, żeby podpisać umowę z Bankiem Gospodarstwa
1: Krajowego. Chciałem tylko zaapelować, żebyśmy nie rozmawiali już o SAFE, bo o tej funduszu rozmawialiśmy przez kilka miesięcy.
0: Nieprawdziwe informacje,
1: o żołnierzach amerykańskich w Polsce.
0: Pan minister podał. I tylko ostatnia kwestia, jeżeli chodzi o SAFE. Przypominam tylko, że na przykład Rumunia w tej chwili zastanawia się, czy w ogóle od niego nie odstąpić, ponieważ niemieckie firmy o 30% podniosły cenę różnego rodzaju...
2: Rządu nie ma, co pani opowiada?
1: Dobrze, proszę państwa, koniec.
0: Ale był przed chwilą
1: Czy państwo nie przez kilka miesięcy tego roku naprawdę nie zmęczyli się jeszcze powtarzaniem ciągle tych samych argumentów na temat funduszu SAFE?
0: Ja myślę, że opinia publiczna... Trzeba odsunąć do dyskusji ze Stanami Zjednoczonymi. Wtedy rzeczywiście jest możliwa jakaś...
1: Proszę państwa, nie. Znowu musimy zresetować tę dyskusję. Wracamy do kwestii obecności wojsk amerykańskich w Polsce. I z tego wszystkiego pytanie do pana ministra Jana Szyszki z Polski 2050. Panie ministrze, to koniec końców. Czy ci Amerykanie zostają w Polsce, czy wyjeżdżają z Polski?
2: Ja jestem przekonany, że to wszystko...
0: Pan minister mówi o komunikacyjnej.
2: Ja jestem przekonany, pani poseł, no, mówię bardzo poważnie, nikt z nas przy tym stole nie ma pełnej wiedzy na ten temat i sprawy są na tyle poważne, że bardzo dobrze, że nikt przy tym stole nie ma pełnej wiedzy na ten temat, no bo to jest rzecz, to jest rzeczywiście sprawa, o której wiedza powinna być w jak najbardziej ograniczonym gronie. Natomiast ja muszę powiedzieć, że jestem w szoku, że wypowiedzi przede wszystkim pani poseł, kiedy rozmawialiśmy o SAFE i o bezpieczeństwie Polski, i o inwestycjach w polską armię. Ja więcej słów obrony od pani poseł usłyszałem wobec równouprawnienia przemysłu koreańskiego do inwestowania w Europie niż wobec decyzji polskiego rządu o inwestowaniu w polski przemysł. To są naprawdę dosyć, no, z mojej perspektywy, niedobrze ustawione priorytety. W naszym interesie jest to, żeby tworzyć takie instrumenty, tak, również instrumenty kredytowe i dłużne, bo nikt się nie rozbroił, nikt się nie wzbogacił, trzymając pieniądze w skarpecie. Każde państwo na świecie...
0: A ja mówię o tym, że Komisja Europejska łącznie... nie powinna zarządzać polską obronnością.
2: Ale ja pani nie wchodziłem w słowo, więc bardzo proszę takie elementarną kulturę i daje pozwolenie mi na dokończenie wypowiedzi.
3: Panie ministrze, rolą pani poseł tu jest
2: każde państwo na świecie rozwinęło i dozbroiło się dzięki inwestowaniu pieniędzy na kredyt. Zaczynając od Stanów Zjednoczonych, przez wszystkie państwa europejskie i tak po Polskę. Sztuką jest to, żeby te pieniądze jak w największym stopniu zainwestować w rozwój polskiego przemysłu, a przez weto Karola Nawrockiego dla ustawy SAFE czas na to, żeby inwestować tylko w polski przemysł z 3 miesięcy z malą do 3 tygodni.
1: Pani minister Barbara Sucha, Kancelaria Prezydenta, ja mam takie poczucie, że jak państwo zaczynają sobie w podstolikach dyskutować, to ten temat amerykańskich wojsk już was nudzi, więc może zaraz zmienimy wątek. Pani minister, bardzo
0: nie
1: proszę.
0: Nie nudzi, po prostu nie pani, mamy pani informacji, posłanko. Tak jak pan powiedział, jesteśmy w mgle komunikacyjnej, informacją
1: pani minister Barbara Socha została wywołana do odpowiedzi.
4: Szanowni państwo, no bardzo mi przykro jest, powiem szczerze, przysłuchiwać się tej dyskusji. Panowie, jak pan redaktor zauważył, sami zeszli na temat SAFE i powtarzają rzeczy, które no, mi nie mieszczą się w głowie. Jak można zarzucić prezydentowi Nawrockiemu? To jest bardzo poważne oskarżenie o działanie na szkodę bezpieczeństwa Polaków, podczas gdy to Sejm mrozi wszelkie inicjatywy prezydenta, w tym również ustawę o SAFE 0%. Pan minister mówi, że nie ma na to pieniędzy, a ja mówię tak, nikt tego nie sprawdził. W tym sensie, że ta ustawa nie jest procedowana.
1: Dobrze, szanowni państwo, czy ktoś ma jeszcze cokolwiek do dodania? Nie, pani minister, bardzo prosiłem. Pani minister, proszę państwa, bardzo serdecznie prosiłem, możemy mówić wszyscy, to i tak ja się wybiję w tej rozmowie. Bardzo dziękuję. Bardzo prosiłem państwa, żebyśmy nie rozmawiali o funduszu SAFE, ponieważ my o funduszu SAFE w Polsce przedyskutowaliśmy wiele tygodni i wszystkie argumenty, które państwo teraz przywołują, one już padły w debacie publicznej. Dlatego mam pytanie, czy ktoś z państwa chce jeszcze zabrać głos w kwestii obecności amerykańskich wojsk w Polsce, ale jak padnie słowo SAFE, to przysięgam, że wyłączę mikrofon. Pan Krzysztof Rzońca z Konfederacji.
5: Ja jeszcze muszę się odnieść do pana ministra, bo tutaj poczułem się troszkę zaatakowany, jeśli chodzi o kwestię. Oczywiście, natomiast pieniędzmi nie załatwimy wszystkich problemów i wyzwań, które ma polskie bezpieczeństwo. Nie mamy, i cały czas o to apelujemy, próbnej mobilizacji ani jednej brygady. Jest to coś absolutnie fundamentalnego. Wyzwania są zupełnie gdzie indziej. W związku z tym dosypywanie kolejnych pieniędzy

0: pieniędzy do tego worka bez dna nie rozwiąże wszystkich problemów. Sam pan doskonale o tym wie. I tak samo jeśli chodzi o obecność amerykańskich żołnierzy. Musimy absolutnie liczyć na siebie. Ja nie wiem, jak doszło do takiej sytuacji, że kiedy mieliśmy choćby kryzys związany z pandemią COVID-19, nagle pojawiło się pełno firm, które były w stanie tworzyć maseczki i wszystkie potrzebne materiały do tego. A kiedy wybucha wojna na Ukrainie, my już kilka lat jesteśmy absolutnie we mgle. Polskie firmy nie są w stanie, nie mają do tego prawa, bo nie mamy odpowiedniej ustawy deregulacyjnej, nie są w stanie tworzyć choćby dronów. Dlaczego nie szkolimy młodych ludzi, wciąż nie szkolimy ich wojskowo? Dlaczego młodych ludzi nie szkolimy choćby z obsługi tych dronów, gdzie moglibyśmy to właśnie robić? Całe problemy nie są na linii finansowej, tylko w całym systemie, muszę, który po prostu nie działa i nie funkcjonuje.
1: Jedno mało ad vocem.
2: Jedno ad vocem, proszę pana. Ja spotykam się na bieżąco i wizytuję różnego rodzaju ośrodki i bazy polskiego wojska. Rozmawiam z dowództwem i wiem jedno. Żołnierze wiedzą, jak strategicznie przygotować Polskę do obrony, taktycznie wiedzą, w jaki sposób, i te plany są. Natomiast to, czego zawsze im brakowało, to odpowiedniego wyposażenia, proszę pana, wyposażenia. Naszym żołnierzom nie brakuje ani kwalifikacji, ani wyszkolenia, tylko wyposażenia. I my z tym wyposażeniem dzisiaj do nich pośpieszyliśmy. Znaleźliśmy to środki finansowania i proszę mi uwierzyć, to się dzieje, więc niech pan nie bagatelizuje tej kwestii.
0: To zróbcie pełną mobilizację chociaż jednej brygady i sprawdźmy, jak są przygotowani.
2: Nie ma,
0: czy jesteśmy w stanie sobie
2: z tym poradzić? Nie ma armii bez wyposażenia. Nie ma wyposażenia bez pieniędzy.
0: Nie mają butów,
2: pieniędzy dla polskiego wojska. Znaleźliśmy.
1: Już tutaj zakończymy.
3: Ja tylko jedno zdanie. Proszę. Wydaje mi się, że to, o co powinniśmy wspólnie, również z panem redaktorem apelować, to o włączenie dyplomatycznego zarządzania kryzysowego. Bo mamy poważny kryzys, poważne obawy, które będą skutkować, jeżeli ten kryzys nie zostanie zażegnany, narażeniem Polski na niebezpieczeństwo i relacji polsko-amerykańskiej.
1: Ja na pewno apelowałbym o pewną transparentność informacji. Nawet jeśli rząd nie wie, jakie jest obecnie stanowisko amerykańskie, to lepiej by było, gdyby powiedział, że nie wie naprawdę.
2: Ale rząd wie, jakie jest stanowisko.
3: A to kto ma rację? Tusk, Kosiniak-Kamysz?
1: Dobrze, ale tutaj zamykamy ten wątek.
2: Ja tylko jedno, ja powiem, szanowni państwo, uwierzcie mi, to oczywiście nie jest moją rolą teraz ogłaszać stanowisko rządu i w informacji, jakie są, które mają charakter ściśle tajny, ale naprawdę i dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, i pan generał Kukuła, i minister obrony narodowej wszystko wiedzą.
1: To może też nam powiedzą. Zmienimy temat, proszę państwa. Wczoraj
4: Sejm... Za tydzień pan będzie redaktor wiedział dużo więcej.
1: Mam myślę, nadzieję.
4: Obywatele też.
1: Mam nadzieję.
2: Poza tym, panie redaktorze, dyskusja publiczna na temat reorganizacji i przemieszczania wojsk NATO na terytorium Rzeczypospolitej
4: Rosja
2: Polskiej raczej jest niewskazana.
1: Wystarczyłaby deklaracja,
2: nie dziwmy się, nie
1: wystarczyłaby deklaracja, że żołnierzy amerykańskich będzie w Polsce tyle, ile jest
2: tak
1: obecnie.
2: Będzie.
4: Drony produkujemy.
1: Zmieniamy temat. Wczoraj Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o kryptowalutach z jedną prezydencką poprawką, czy bez żadnej ostatecznie? Na czym stanęło?
4: Z jedną. To stanęło na tym, że została przyjęta poprawka w pierwszym czytaniu. Tak.
1: Okay.
4: To takie było zamieszane, bo w drugim czytaniu wszystkie poprawki były odrzucone. No,
1: minister,
4: dużo sprzecznych poprawek
1: między sobą. Minister Zbigniew Bogucki mówił wczoraj z sejmowej mównicy, że koalicja rządząca prosi się o trzecie weto. Będzie to trzecie weto, pani minister? Barbara Socha, Kancelaria Prezydenta.
5: Panie redaktorze, to nie ja podejmuję decyzję. Decyzję zawsze podejmuje pan prezydent Karol Nawrocki. Natomiast rzeczywiście, patrząc na to, że trzeci raz Sejm uchwalił tą samą ustawę, no to trudno się spodziewać, robiąc to samo, innego efektu, prawda?
1: Tak, tylko że kończy się czas, tak? Jeśli do końca czerwca nie przyjmiemy...
5: Więc niezupełnie niezrozumiały jest ten upór strony rządowej, która nie współpracuje, która nie przyjmuje żadnych poprawek i próbuje w ten sposób, upierając się przy swoim rozwiązaniu, stosując nadmierne restrykcje, jeśli chodzi o rynki walutowe i nie dyskutując na to, nie szukając żadnego kompromisu, nie słuchając tego, jakie argumenty zgłasza pan prezydent, po raz trzeci robi to samo.
1: No bo rząd liczył na to, że zgłaszając po raz trzeci ten sam projekt ustawy, jeśli nie przyjmiecie, nie będzie żadnych rozwiązań do końca czerwca, to nie będzie kryptoaktywów w ogóle w Polsce, więc...
5: Jest to próba takiego, bym powiedziała, postawienia prezydenta, mówiąc kolokwialnie, pod ścianą. Nie sądzę, żeby pan prezydent Nawrocki dał się w ten sposób złamać i myślę, że nie ma w tym żadnej logiki. To znaczy, jeżeli ta sama ustawa, która była oceniona przez prezydenta jako zła, jest dzisiaj znowu na stole, no to na jakiej podstawie pan prezydent ma zmienić zdanie? No przecież to byłoby

0: to byłoby kompletnie nielogiczne
1: na to
0: i niewiarygodne.
1: Pytanie może odpowie Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej.
2: Bo wiem.
1: Proszę.
2: Odpowiem, bo wiem, bo pan prezydent dwukrotnie zawetował ustawę, projekt rządowy, rzeczywiście, ale teraz mieliśmy trzecie podejście i w tym trzecim podejściu pierwszy raz pojawiła się propozycja Kancelarii Prezydenta i ta propozycja Kancelarii Prezydenta to był dokładnie kopiuj wklej projektu rządowego. Z drobną różnicą, że tam były dużo niższe kary za wykroczenia i przestępstwa dotyczące kryptowalut. I tutaj
3: i
2: właśnie
3: zawieszenie, pan, zawieszenia, jeżeli chodzi o
2: proszę
3: KLF.
2: Mi nie przerywać, bo to
3: pomagam.
2: Akurat ładnie złapany pan prezydent, a może pan minister Bogucki na spalonym, bo tutaj muszę panią minister pochwalić, że jako jedna z nielicznych ministrów prezydenta Nawrockiego mówi, że ona nie wie, bo kto inny podejmuje decyzję. Pan Bogucki na sali sejmowej już wiedział. Obserwowałem uważnie, nie dzwonił nigdzie. Już wiedział, że trzecia wersja zostanie zawetowana. Ta wersja od prezydenckiej, która została wczoraj przyjęta przez Sejm, różni się tylko wysokością kar za przestępstwa. I naprawdę nie może być tak, że jak ktoś ukradnie 250 tysięcy złotych, albo tam 50 parę tysięcy euro, albo samochód za 250 tysięcy złotych, to dostanie dużą karę, ale jak ktoś nakradnie kryptowalut za równowarte 250 tysięcy, to dostanie nie wolno ci tak robić. No nie, nie będzie tak w Polsce, nie będzie krycia tej szarej i czarnej strefy w kryptowalutach. Za podobne przestępstwa będą takie same kary i to jest ta różnica, więc pan prezydent jest w bardzo trudnej sytuacji, a po deklaracji niekonsultowanej według mnie z prezydentem, ministra Boguckiego, że będzie weto, jest w bardzo trudnej sytuacji, bo pan minister Bogucki przedłożył Sejmowi projekt absolutnie kopiuj wklej i to jest do sprawdzenia, jak ktoś ma dużo czasu w weekend, może sobie zobaczyć, to są dokładnie te same zapisy, różni się tylko wyłącznie tam, gdzie jest powiedziane, jakie są wysokości kar. I te poprawki, które miały zamazać, tam zrobić znowu taką mgłę informacyjną, bo to dzisiaj w czasie tej dyskusji modne słowo, modne słowo, żeby ludzie, którzy nie mają czasu przeczytać kilkudziesięciu stron, żeby o tym nie widzieli.
1: Widzę, że
2: to jest ten sam projekt.
1: Dobrze, adwocem pani minister Socha, ale proszę 20 sekund tego adwocem.
0: Tak, to nie jest oczywiście żadne kopiuj wklej i te drobne poprawki, o których pan mówi, nie są wcale takie drobne i to nie jest jedna poprawka, a szkoda, że z poprawek prezydenckich, które były wnoszone do tego projektu uchwalonego, z 13 bodajże, o ile się nie mylę, tylko jedna została uznana, bo można było to dawno dobrze załatwić i byłaby ustawa i pan prezydent nie miałby trudnej sytuacji do podpisania ustawy, bo oczywiście, jeżeli ustawę uzna za złą, to jej nie podpisze.
1: Widzę pana, panie ministrze, zwracam się do pana ministra Szyszki, ale my będziemy mieli jeszcze oddzielną rozmowę w tym podstoliku dotyczącą kryptowalut. Pan Krzysztof Żońca z Konfederacji, bo pan, jak padło moje pytanie o to, czy prezydent zawetuje po raz trzeci, pan użył sformułowania, czy słowa właściwie, oby.
4: Oczywiście tak. Prezydent powinien zawetować tą ustawę po raz trzeci. My zgłosiliśmy własną ustawę Mika plus zero. Jestem zdziwiony, że tutaj wszyscy przedstawiciele i Platformy nie byli w stanie poprzeć tej naszej ustawy, dlatego że Rafał Trzaskowski w kampanii prezydenckiej, jak to Donald Tusk, mówili, że UE plus zero to jest właściwy kierunek i tak wszystkie powinny być tutaj przyjmowane przepisy unijne implementowane.
2: Rafał Trzaskowski jest prezydentem miasta, nie parlamentarzy.
4: Ale w kampanii prezydenckiej,
3: ja dwie godziny
4: czyli, co, kampania, czyli kampania prezydencka to była kampania już to, co było padło, to już nie ma sensu, tak? Donald Tusk też to potwierdzał wielokrotnie. UE plus zero w tym momencie nie stosujecie. Mieliśmy w rozporządzeniu Mika zrobić tylko trzy rzeczy. Wysokość opłat, wysokość kar i wybrać regulatora. To jest jedyne, co powinniśmy zrobić. W związku z tym nadregulowaliście już i tak restrykcyjną ustawę, rozporządzenie Mika, które i tak jest bardzo restrykcyjne. Jest dużo bardziej restrykcyjne niż to, co funkcjonuje w Azji czy Stanach Zjednoczonych. W związku z tym ta ustawa jest absolutnie skandaliczna, nie powinna mieć miejsca.
1: Ale weto będzie oznaczało brak regulacji.
4: Już regulujemy tą branżę na poziomie unijnym. Mamy rozporządzenie Mika, które funkcjonuje. W tym momencie, oczywiście, że tak. W tym momencie dyskutujemy o tym, czy będziemy mieć w Polsce... działające firmy, czy będziemy mieć, które będą działać na podstawie licencji, tak jak działała choćby Zonda na podstawie Estonii. Nie będziemy mieli na estońskiej licencji, nie będziemy mieli to żadnego wpływu. Dyskusja o kryptowalutach pokazała, że posłowie, politycy nie mają w ogóle pojęcia, czym ta w ogóle branża jest, jak ona funkcjonuje, czym w ogóle są kryptowaluty. Niestety to jest czymś skandalicznym. A to, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich dniach, to jest w ogóle przekroczenie jakiejkolwiek granicy. Ja nie wiem, jak się w tym momencie Kancelaria Prezydenta do tego odnosi. O przecież tyle dyskusji było na ten temat, żebyśmy tej branży

0: że nie przeregulowywali, że w ten sposób wypchniemy te firmy z rynku, a zaraz potem Prawo i Sprawiedliwość zgłasza ustawę, gdzie zakłada 10 lat kar więzienia za to, że właściwie się na tym rynku będzie funkcjonowało. Co to jest jak nie wypchnięcie tej branży?
1: Pani posłanka,
0: to jest w ogóle całkowity skandal, że i jeszcze dodam tylko, reprezentuję posłem sprawozdawcą,
2: pójdziemy jest poseł, poseł Kuźmiuk, tak? Kanał rozmawiając o rzeczy, która nie istnieje. No.
1: Dobrze, pani posłanka Anna Zalewska.
3: Dosłownie kilka zdań. Rozumiem, że nikt z państwa nie jest na rynku kryptowalut. W związku z tym też rozmawiamy społeczno-politycznie na ten temat, myśląc przede wszystkim o obywatelach. To tak po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście większość Polaków ocenia, że jednak jest to rynek na granicy hazardu, a niektórzy mówią wprost, że jest to hazard, bo nie ma to, czy jakby między innymi bitcoiny nie mają jakiejś konkretnej wartości.
0: Tak, nie mają wartości.
3: Natomiast, zabezpieczenia.
2: No tak, dobrze. To też,
3: dobrze.
2: Akcje ale panie redaktorze.
3: Dobrze. Rozmawiamy o rynku, proszę państwa, który tak jak mówię jest
2: świadectwo maturalne następnym razem mam przynieść, żeby pokazać, że mam?
3: Tak, tak, tak. Ja po matwizie i piątka z matematyki. Natomiast...
1: Dobrze, pani posłanko, tu chodzi o tę drogę, którą przeszliście, od poparcia dla liberalnej regulacji do zakazania działalności.
3: Zauważyliśmy, pan redaktor się ze mną zgodził. Przemocowe działania koalicji 13 grudnia, które się uparły, zaparły, nie chcą współpracować. To po pierwsze, jeżeli chodzi o to, żeby doprowadzić do właściwych zapisów, a po drugie, przez dwa lata pozwoliliście na okradanie obywateli.
1: No dobra,
3: gdzie służby specjalne, gdzie prokuratura?
1: Ale nawet w ramach, pani posłanko, nawet w ramach waszej partii,
3: ochrona obywateli przed tym, ramach, że nie powinni lokować tam swoich pieniędzy.
1: Nawet w ramach waszej partii jest różnica zdań co do tego projektu zakazującego działalności kryptogiełd, bo przecież Mateusz Morawiecki wprost mówił, że on się pod tym nie podpisał, a jego stronnicy deklarowali, że to rozwiązanie jest sprzeczne z ich poglądami.
4: Dwa pluca działają niezależnie.
3: Tak, tak, panie redaktorze, no, rzeczywiście grupa się podpisała, to jest jeszcze druk, który zdaje się, że nie ma
1: niektórzy twierdzi, że in blanco się podpisywali.
3: Swojego numeru, no to nie wiem nic na ten temat. Natomiast tej wypowiedzi Mateusza Morawieckiego nie słyszałam. Ja pamiętam wypowiedź z Davos z 2018 roku, kiedy miał rzeczywiście duże wątpliwości co do tego rynku. W związku z tym taka polityczna decyzja, żeby przerwać ten przemocowy
2: to
3: przemocowe szaleństwo,
2: jako element dyskusji,
3: przemocowe szaleństwo, które mamy ze strony
1: rządząca. Jarosław Urbaniak,
2: jeśli
1: pierwszy.
2: Można. Rzecz najważniejsza, taka techniczna zupełnie. Bez przyjęcia ustawy nie ma regulacji rynku, ponieważ Mika mówi wyraźnie, że my musimy wyznaczyć co najmniej regulatora. Jak nie ma ustawy, nie ma regulatora. Jak nie ma regulatora, nie ma regulacji. To tak banał.
1: I nie ma rynku wtedy, tak?
2: Rynek jest nadal czarny i szary. Nadal czarny i szary. Co do
3: nie
2: zarzutu,
3: jest działalność gospodarcza. Ale
1: pani posłanka, proszę dokończyć panu posłowi.
3: Słuchamy z cierpliwością.
1: Pan poseł Urbaniak akurat rzeczywiście wam nie przeszkadzał.
2: Pani wie, że trialog, czyli porozumienie polityczne w sprawie Miki zapadło bardzo dawno temu, w czasie trwania
3: kompromis,
2: rządu.
3: Trialog, czego państwo nie potrafią
1: wiedzą państwo, brakuje wam tylko różdżek tak w dłoniach, bo tak do siebie celujecie.
3: No o różdżkach czarodziejskich to niech pan nie mówi,
1: ale pani posłanko, proszę dać dokończyć posłowi Urbaniakowi, bo to już któryś raz, jak tak jest. Proszę, niech pan poseł Urbaniak dokończy wypowiedź.
2: Od początku, jak pan powiedział, jakie będą tematy, straciła nerwy, bo to jest bardzo trudny, bardzo trudny temat. Tam oczywiście po tym trialogu, po porozumieniu politycznym w Europie na temat przyjęcia Miki, regulacji rynku, zaczęły się w Polsce dziwne rzeczy dziać. To wtedy, w okresie właśnie kilka tygodni przed przyjęciem Miki przez Parlament Europejski zginął prezes Suszek. Kilka tygodni wcześniej. Później zaczęły się dziwne pieniądze. Pojawiły się... Świetnie, tylko że wtedy prokuratorem generalnym był ten redaktor Ziobro, z Waszyngtonu.
3: Nie, nie, nie, nie.
2: Tak,
3: nie.
2: Tak. Bo to jest,
3: to jest 20, nic nie robicie, to jest 20, nie
2: 22 rok. To jest 22 rok. Później pojawiają się pieniądze które
1: puenty,
2: ratują...
1: Do puenty bym bardzo prosił.
2: Ale wie pan, jak są pieniądze mafii rosyjskiej, bratwa...
3: Ale, my nie ale mamy, to już jest zdementowane. Ale pani

0: dziękuję sobie świetnie, pani posłanko, ja sobie świetnie poradzę z prowadzeniem tego programu. Bardzo pani dziękuję.
1: Później
0: nie potrzebuje wsparcia polityków, naprawdę. Bardzo, nie wątpię, na pewno tak będzie. Panie pośle, nie mamy czasu na opowiadanie historii od 22 roku. Potrzebuję od pana puenty jakiejś, takiej dziarskiej, ostrej puenty.
1: No, dziarska, ostra.
2: Ja mogę zasugerować.
3: Dziarska.

0: rządy krypto przypłynęły do
1: TVN, Polsat,
0: nie, nie,
1: dobra,
0: nie, nie, nie, nie, nie,
1: Republika, Pogoń, proszę państwa, proszę Wielka Panie redaktorze, no,
2: ale pan się też daje, bo pani posłanka specjalnie pan rozbija te wypowiedzi. Dobrze, stop, stop, i znowu zaczynamy reset.
0: Panie redaktorze, naprawdę w Sejmie czasami bywa lepiej.
2: Może no, ale to przecież, czy to jest... Ale nie, proszę państwa, to i w Sejmie, i tutaj, to wy jesteście, to niespecjalnie ja mam za dużo do powiedzenia. Andrzej Szegna,
0: Lewica. W rękach PiSu.
1: Tak, ja, a ja taka jest prawda.
2: Nie, już
1: a
2: nie.
1: Ale to jest kłamstwo, panie redaktorze, zdementowane.
2: Pani posłanko, nie, pani posłanko, nie proszę.
1: Zdementowane.
2: Pani posłanko, celowo pani...
1: Zdementowane.
2: Stop. Tak, tak. Celowo pani nieco rozbija tę dyskusję. Ja wiem, że taka jest strategia i taktyka, nie, ale proszę, ale dać dokończyć...
1: Nie, no właśnie. Również dziennikarze
2: pan poseł,
1: to
2: pan poseł
1: no?
2: Andrzej Szejna, bardzo proszę.
3: Szanowni państwo.
1: No właśnie, o tych zdementowanych informacjach.
2: Pani posłanko, ja prowadzę ten program, poradzę sobie, dziękuję.
3: Szanowni państwo, sprawa regulacji rynku kryptowalut została przez polski rząd w sposób zgodny z oczekiwaniami wynikającymi ze zobowiązań, czy oczywiście czy z dyrektywy MiCA, czy z zobowiązań innych w Unii Europejskiej, wykonana w interesie polskich obywateli. I wydawałoby się, że ta sprawa jest zrozumiała, tak jak implementacja innego rodzaju aktów prawnych Unii Europejskiej. Natomiast okazało się, że Prawo i Sprawiedliwość, że pan prezydent Karol Nawrocki, że Konfederacja z jakiegoś powodu, czy intelektualnie, czy w inny sposób są zlobbowane przez interesariuszy związanych z tym rynkiem, wbrew interesowi polskich obywateli.
1: Również kto kogo zlobbował?
3: Na wniosek premiera, również Donalda Tuska, odbyło się tajne posiedzenie, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, kiedy zostały ujawnione informacje.
0: Proszę państwa, głosuje nad tą ustawą?
2: Proszę państwa, jesteście państwo poza wszystkim niekulturalni. Tak, naprawdę. Pani posłanko, bardzo proszę o uspokojenie emocji. Panie pośle, też proszę, bo głównie państwo wchodzą innym w zdanie. Jak chcą państwo sobie porozmawiać oddzielnie, to proszę sobie, tam jest spokojnik, mogą państwo wejść i wejść w dyskusję jeden na jeden, ale są tutaj cztery inne osoby, które też chciałyby się wypowiedzieć. Przez państwa utarczki słowne pozostałe cztery osoby nie mają czasu na wypowiedź. Pan poseł Szejna kończy i ja bym jeszcze bardzo chciał z panem posłem Szyszką porozmawiać. Tak, pół minuty dla pana.
3: Tak, bardzo proszę. Więc w związku z tym było zwołane posiedzenie Sejmu. Wszyscy uzyskali posłanki i posłowie informacje o ryzykach wynikających dla obywateli po kwestiach związanych z kapitałem rosyjskim. Po oczywiście, można powiedzieć, obronie z baraża, którą zaprezentowała Konfederacja, PiS i prezydent Nawrocki interesów interesariuszy kryptowalut. Pan prezydent dwukrotnie zawetował ustawę, która jest potrzebna Polsce, polskim obywatelom, polskiemu rynkowi.
2: 15 sekund.
3: Teraz zawetują prawdopodobnie trzeci raz, ale co się stało w międzyczasie? PiS dopiero zorientował się, w jakie wielkie wdepnął. I dlatego zmienił błoto, tak. I PiS tego błota, który dzisiaj się znajduje, próbuje się wydobyć, zmieniając stanowisko całkowicie diametralne, mówią, że teraz nie chce w ogóle...
2: Pan poseł Szejna.
3: A jeśli chodzi o Konfederację, bardzo, panie pośle, to u was też jest na ten temat podział, ponieważ nie pan Bosak krytykuje pana Wiplera, mówi, że nie powinno się przyjmować pieniędzy od tego
4: nie
3: typu
4: firm. Nie ma podziału
3: sprawy. Zaczynacie rozumieć,
2: pan poseł,
3: co robicie.
2: Nie, nie, nie. Bardzo panom dziękuję. Obiecałem i teraz mamy 4 minuty tylko dla siebie, panie ministrze. Jan Szyszko z Polski 2050, bo się tak zastanawiam, bo państwo także zgłosili swój projekt ustawy. Ten projekt ustawy był konsultowany z Kancelarią Prezydenta. Kancelaria Prezydenta zapowiadała, że prezydent byłby w stanie poprzeć ten projekt ustawy, a koniec końców zgłosili swój.
5: Bardzo dziękuję za głos i muszę powiedzieć z ubolewaniem, że przebieg tej dyskusji bardzo mi przypomina przebieg debaty nad ustawami dotyczącymi krypto. Mieliśmy kilka projektów ustaw. Naszej strony, z naszym zdaniem i zdaniem Polski 2050 jest tak, że rzeczywiście ten projekt rządowy jest projektem dobrym i byłoby dobrze, gdyby wszedł w życie. Natomiast wiemy, że pan prezydent nie podpisze projektu rządowego. Wiemy, że projekt prezydencki jest zły i nie ma szans na przejście przez parlament. I mamy projekt Polski 2050, który jest projektem, który jest oparty o projekt rządowy i o którym publicznie pan prezydent mówił, że jest to projekt, nad którym, który jest gotów podpisać. Więc Zastanawiam się, dlaczego nie jesteśmy w stanie przeprocedować tej sprawy w sposób jedyny, jak się okazuje, jak pokazuje przebieg debaty, jedyny sposób, który gwarantuje zmianę prawa w Polsce w tym temacie. Bo na razie jesteśmy w takiej sytuacji, w której mamy jeden dobry projekt, który niestety nie ma szansy na podpis pana prezydenta, i mamy drugi projekt, który jest po prostu obiektywnie...

0: jest po prostu obiektywnie złe.
1: Nie ma pan, panie ministrze, takiego, nie ma taki pan, panie ministrze, takiego poczucia, bo to jest moja refleksja z ostatnich tygodni, że w sprawie tych kryptoaktywów naprawdę już nie chodzi o to, jakie koniec końców rozwiązanie zostanie zaakceptowane, tylko kto postawi na swoim. Czy ten projekt ostatecznie zostanie uchwalony, bo będzie autorstwa Kancelarii Prezydenta, czy będzie autorstwa rządu?
0: Mam poczucie, że dokładnie tak jest, że ta debata wymknęła się spoza debaty merytorycznej. Nas i moje środowisko i mnie osobiście w polityce interesuje przede wszystkim zmiana prawa i wprowadzenie rozwiązań, które mają szansę wejść w życie, dlatego my ponowimy ten projekt jako Polska 2050 i jeżeli jest tak, rzeczywiście, jeżeli tak jest, że prezydent zawetuje projekt rządowy, bo mam nadzieję, że tutaj jednak podpisze, ale jeżeli tak jest, że będzie... Jeżeli tak jest, że będzie weto, to ponowimy projekt Polski 2050, bo to jest jedyny projekt, który ma szansę wejść w życie.
1: W naszym studiu są i na szczęście rządowym pozostają bez zmian pani minister Barbara Socha z Kancelarii Prezydenta, pani europosłanka Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości, ale jeszcze się nie żegnamy. Żegnamy się tylko z słuchaczami radiowymi w Radiowej Trójce. Będziemy pozostawać w internecie. Jest z nami także Krzysztof Rzońca, Konfederacja, Andrzej Szejna z Lewicy, Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej i Jan Szyszko z Polski 2050. Proszę się uśmiechnąć, panie ministrze, trochę. Właśnie widzę. Więc bardzo serdecznie zapraszam państwa do pozostania z nami na YouTubie, a słuchaczom radiowej i słuchaczkom Radiowej Trójki życzymy wspaniałej soboty i zapraszamy, żeby odwiedzić siedzibę Radiowej Trójki i nie tylko Radiowej Trójki, także Polskiego Radia przy Alei Niepodległości dziś w ramach Nocy Muzeów. Otwieramy dla państwa nasze drzwi i nasze studia. Zapraszamy serdecznie.
2: Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
14: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
17: Zdrowid.
18: Gdybyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
19: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze.
17: zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczne

0: to futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
1: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Żegnamy reklamy.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 16 maja, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Co dalej z wojskami USA w Polsce? Do Warszawy przyleci najwyższy rangą wojskowy amerykańskiej armii. Burze, ulewy, lokalnie grad i MGW wydało ostrzeżenia dla trzech województw. Jedyna taka noc w roku, noc muzeów, to już dziś Trójka także otwiera swoje podwoje. W najbliższą środę do Warszawy przyleci generał Dan Kane, najwyższy rangą wojskowy Armii Stanów Zjednoczonych. Spotka się zarówno z ministrem obrony, jak i szefem sztabu generalnego polskiej armii. Wczoraj premier Donald Tusk przyznał, że decyzje dotyczące redukcji wojsk USA w Europie były spodziewane od miesięcy, ale Polska na tym nie ucierpi. To jest element nowej strategii amerykańskiej na świecie, mówił w śniadaniu w Trójce były wiceminister spraw zagranicznych, poseł Nowej Lewicy Andrzej Szejna.
5: Czyli mniejszej obecności w Europie i takiej presji, którą wywiera prezydent Trump na swoich sojuszników NATO, zwiększenia swojej odpowiedzialności za bezpieczeństwo, zwiększenia wydatków. Polska to czyni. Tego elementem jest oczywiście program SAFE.
4: Sprawa wygląda dość niepokojąco, podkreślała w Trójce Barbara Socha, minister w kancelarii prezydenta.
6: Mam nadzieję, że wszystko jest do uratowania. To znaczy chodzi o to, że mamy dzisiaj proces rotacji sił amerykańskich w Europie i Amerykanie zapowiadali to wielokrotnie, że będą ograniczać swoje siły, szczególnie na terenie Niemiec.
4: Jest rozbieżność w tym, co mówią przedstawiciele różnych szczebli amerykańskiej administracji, zaznaczył poseł Koalicji Obywatelskiej Jarosław Urbaniak.
7: Rzeczywiście jest tak, że wypowiedzi administracji Donalda Trumpa coraz częściej odbiegają od jego wypowiedzi. Ważniejsze jest to, że w tej chwili jesteśmy na poziomie deklaracji medialnych, więc nie róbmy żadnej paniki. Mamy deklaracje oficjalne o pozostaniu wojsk amerykańskich w Polsce.
4: Według amerykańskiego portalu Notus, Pentagon planuje też obniżenie rangi dowództwa US Army z siedzibą w niemieckim Wiesbaden, tak by na jego czele stał trzygwiazdkowy, a nie jak dotąd czterogwiazdkowy generał. Ulewej burze z gradem Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla części Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny. W czasie burz porywy wiatru mogą sięgać 70 km na godzinę. Trudne warunki będą panowały przez cały weekend w Tatrach. Szlaki miejscami już są zalane lub podtopione.
8: Zachęcamy turystów, aby śledzili prognozy pogody. Jeżeli cokolwiek wskazuje na to, że zbliża się burza, żeby jednak rezygnowali z celu, nie parli tak na siłę.
4: Radził ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. W wyniku silnej burzy wczoraj 7 osób zostało porażonych piorunem na Giewoncie. Jeden z turystów stracił przytomność i spadł z kilku metrów. Szykuje się polityczne trzęsienie ziemi na Wyspach Brytyjskich. Władze Partii Pracy zgodziły się, by burmistrz Manchesteru Andy Burnham był kandydatem w wyborach uzupełniających do Izby Gmin. To otwiera mu drogę do zastąpienia Keira Starmera w roli lidera partii i w konsekwencji premiera. Burnham jest bardzo popularny wśród członków Partii Pracy, ale na przeszkodzie do tego, by mógł ubiegać się o przywództwo, stoi fakt, że nie jest posłem. Z pomocą przyszedł jeden z lejburzystowskich posłów, który zrezygnował ze swojego mandatu i nie ukrywał, że robi to, by Burnham mógł wystartować w wyborach. Podczas tegorocznej Nocy Muzeów zapraszamy do świata Trójki i od kulis w programie. Możliwość spróbowania swoich sił na antenie, nagranie zapowiedzi do muzycznej poczty UKF oraz zwiedzanie siedziby Przemyśliwieckiej. Na odwiedzających czekają dwie trasy do wyboru, zapowiada redaktor naczelna Trójki Agnieszka Szydłowska.
9: Trasa krótka to jest trasa, na której na pewno będzie można spotkać naszych dziennikarzy, odwiedzić studio imienia Agnieszki Osieckiej, takie nasze serce, nawet dosłownie, bo dzielące budynek na dwie części oraz oczywiście studio emisyjne, z którego nadajemy program na żywo. Trasa dłuższa to trasa, która oprowadzi przez prawie cały budynek, korytarze redakcyjne, studia nagraniowe, studio wideo. Będzie także więcej czasu po prostu na to, aby opowiadać różne anegdoty na temat naszej trójkowej pracy.
4: Zwiedzanie zaplanowano między 19:00

0: 23. A na koniec jeszcze akcja na ratunek kasztanowcom w Piotrkowie Trybunalskim. Na miejskich skwerach i w parkach, na drzewach atakowanych przez szkodniki pojawiły się specjalne opaski. To pułapki na szrotówka kasztanowcowiaczka.
1: Na 61 drzewach rozwiesiliśmy taśmy lepowe, które mają ograniczyć występowanie tego szkodnika na kasztanowcach. Planujemy również jeszcze rozwieszenie pułapek feromonowych, które ograniczą rozmnażanie się tych szkodników.
0: Mówił Maciej Kutyła, odpowiedzialny za miejską zieleń. Znakiem obecności szkodników są brązowiejące liście kasztanowca, które obumierają i usychają. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sobota pod znakiem chmur, ale na zachodzie i Podkarpaciu będzie się przejaśniać, w całym kraju deszczowo. Miejscami, jak mówiliśmy, burze, od 9 stopni na Podkarpaciu do 14 w centrum, 15 na zachodzie i 17 na krańcach wschodnich.
3: Autopromocja.

0: podobno zegar już odkurzony. Duchy z Osieckiej wypucowane, a parking, tak jak w piosence, prawie odnowiony. Trójka jest gotowa na przyjęcie słuchaczy. Zapraszamy już dziś od 19 do 23.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak! Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowit.
13: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
4: Katarzyna First-Wojtkowska, Gosia Jakubowska, Paweł Kostrzewa. W ten piękny, słoneczny, majowy dzień ocieramy pudełko z napisem Trójkowy Ekspres.

0: Nie ma się co dąsać. Na przykład w Gdyni nie pada i tam świeci słońce, więc trafiłem, a ten deszcz pewnie kiedyś przemije. Dziękujemy, że jest Państwu z trójką po drodze i w tę sobotę. Dziękuję za obecność na Facebooku, facebook.com/trójka. Tam czekamy na Państwa sygnały, gdzie dziś dojeżdża Trójkowy Ekspres. Zapraszam na mój oficjalny profil na Facebooku również. I dzisiaj powiem tak, będzie więcej ekspresu w ekspresie niż zwykle.
1: Trójkowy Ekspres.

I zawsze tak nagle kończy się to nagranie. Więcej ekspresu w ekspresie to niemożliwe. Musi być stały poziom nasycenia i mam nadzieję, że taki będzie właśnie do samego końca, a ten koniec już teraz zapowiadam, bo ja już go znam. Tutaj na razie on jest tylko na papierze, ale wygląda na to, że będzie imponujący. No jeśli początek był imponujący, a jestem o tym święcie przekonany, to jaki będzie finał? Sprawdźmy to razem gdzieś za kwadrans 13, ale to wszystko, ta cała droga dopiero przed nami. Zapraszam

Lucretia, My Reflection, Sisters of Mercy, ulubiony książę ciemności w programie trzecim Polskiego Radia od bardzo wielu lat. Tak przy okazji, zaglądając do kalendarza, pan ostatnio miał urodziny, wszystkiego dobrego. Choć ja tego księcia ciemności widziałem wiele razy i zawsze występuje oczywiście od góry do dołu i z dołu do góry na czarno, to widziałem taki jeden

koncert, kiedy był cały na biało, ale grali zupełnie tak jak normalnie, czyli na czarno. Pozdrawiamy wszystkie miejsca, do których dojeżdża dziś Trójkowy Ekspres. Leszcz jest mokry, albo Leszcze są mokre. Ciągle mam kłopot z tym, z tą nazwą, dlatego nieszczególnie często po nią sięgam, a tam stały słuchacz zawsze jest w sobotę. Adam po podróżach, jeśli ja dobrze to wszystko spamiętałem, do Japonii i do Niemiec, w końcu jest w domu. W domu też nadaje program trzeci. Tworzy Mirki. Tam nie pada. No to są piękne miejsca na ziemi i tam w tych pięknych okolicznościach przyrody i wszyscy inni, tam gdzie pada deszcz, mogą się wsłuchać w nową muzykę. Nową muzykę nowego zespołu. The North Can't Sleep.

Młodzież angielska śpiewa angielskie piosenki, The North Can't Sleep. Jedna ze słuchaczek w jednej osobie, ale dwojga imion donosi, że nawet dzisiaj na Wyspach Kanaryjskich jest tylko 16 stopni i pada. No to nic innego jak sobie posiedzieć pod kocykiem i posłuchać Trójkowego Ekspresu. Tym bardziej, że teraz w odpowiedzi na The North, tak chyba powinienem powiedzieć, oryginał, bo gdyby nie było Arctic Monkeys, to pewnie nie byłoby The North, a tu już ktoś mi donosi, 9. wydanie Trójkowego Ekspresu w 3. sezonie i jeszcze ani razu nie było Arctic Monkeys. To są.

Fake Tales of San Francisco, grupa Arctic Monkeys. To tę rock'n'rollową galopadę zatrzymujemy elektroniką i ta elektronika już za moment, a jeszcze w tej godzinie między innymi 60-letni album, który brzmi tak dobrze, jakby został nagrany wczoraj. Ale to jeszcze poczekajmy 20 minut.

Peju to grubszy chudziak, czyli Fatboy Slim. Odkryłem jakiś czas temu taki kanał na YouTubie, gdzie twórcy biorą takie utwory na warsztat i pokazują. A z tego jest ten kawałek, a stąd wzięto ten fragmencik. A tu jest coś wycięte z tamtego utworu i wiele utworów Fatboy Slima, a tam same tylko największe przeboje i wśród nich na pewno kilka nagrań Fatboy Slima. Dziś dużo żelaznego rozkładu jazdy trójkowego ekspresu, ale jest i wagon pocztowy. Zawsze jest dołączony i zawsze pełen zamówień. Kolejka jest długa, każdy się doczeka. Dzisiaj Reef, place your hands.

0: Dla sympatycznej pani Krysi z turnusu trzeciego, Pucio Hanson, a tak naprawdę to jest Place Your Hands, grupa Reef w przedziale pocztowym, dziś w Trójkowym Ekspresie. Jeśli jeszcze się państwo nie uśmiechnęli, no to teraz myślę, że będzie do tego najlepsza okazja. Pierwsza próbka, czy po tym krótkim fragmencie rozpoznają państwo, co my śpiewamy dzisiaj?
1: Z chórkiem.
0: No, to właśnie pokazuje, jak niełatwo jest czasem zaśpiewać refren, który wydaje nam się taki oczywisty i łatwy do śpiewania, kiedy nucimy sobie razem z artystą. To posłuchajmy, jak to brzmi. Nie powiem, że to oryginał, bo w oryginale to byli The Commodores, Lionel Richie i przyjaciele, a po latach Faith No More w takiej, no trochę ostentacyjnej wersji. Co prawda to nie niedziela, no ale my mamy sobotę. No.

Easy, Fate No More. Dziękuję za ten bardzo udany chórek. Za tydzień też bardzo znana piosenka. To będzie też przebój z lat 70. i spróbujemy skorzystać z wersji oryginalnej i tej nowszej, która też stała się no, w miarę umiarkowanym przebojem. No a potem już będziemy śpiewać po polsku, bo takie jest życzenie. Zobaczymy, co pójdzie na pierwszy ogień. Tymczasem zapowiadam urodziny Trent Reznor, jeden też z tych książąt ciemności w historii muzyki rockowej, i Rudy Elvis, czyli Josh Homme, Queens of the Stone Age, Make It With Two.

Make It With Two. No i właśnie robimy to razem. Josh Homme, Queens of the Stone Age. Miałem kiedyś okazję jeszcze w latach 90. widzieć ich pierwszy raz na żywo. Wtedy na perkusji grał David Grohl i to jest jego najlepsze miejsce. Tak powiem. Tak dziś pędzimy, że dopiero teraz zajrzałem do skrzynki i dziękuję za wszystkie maile. No rowerzyści dzisiaj słabo, jak tak pada, to niestety można się bardzo łatwo wywrócić na drodze i trzeba rower dzisiaj zostawić w domu. No ale to też da radę słuchać trójkowego ekspresu, niekoniecznie w słuchawkach na rowerze. Dziękuję, że są Państwo z nami od rana, od samego rana. Kawa jest w sobotę wskazana. Przepraszam, nie chciałem rymować, to samo mi tak jakoś wyszło. Ja też dzisiaj wypiłem długą, białą kawę na dobry początek tego dnia. A jedna ze słuchaczek gotuje rosół. To będzie długo trwało. Prawdopodobnie trójkowy ekspres dojedzie do stacji końcowej, a rosół będzie się jeszcze gotował. Proszę nie przyspieszać, bo on wtedy będzie niedobry. Rosół się musi bardzo długo gotować. A ja się na kuchni trochę znam. Obiad na dzisiaj mam gotowy. Hamburgery upiekłem wczoraj. No, usmażyłem, żeby powiedzieć dokładnie. Teraz tylko belgijskie frytki, zagraniczna sałatka kolesław z polskiej białej kapusty. No, jesteśmy gotowi właśnie. Właściwie dzień jest zaplanowany, no ale mamy jeszcze dla siebie 2 godziny i 10 minut. To jeszcze to jedzenie sobie poczeka. Kawę piją w Londynie, pan Arkadiusz jak zawsze. Być w Londynie i nie pić kawy to tak jakby...

Znaczy nie wiem, nie przychodzi mi żadne porównanie do głowy w tej chwili. Za to mam zespół, który pojawi się po raz pierwszy w Trójkowym Ekspresie i wydaje mi się, że to jest zespół, na który warto zwrócić uwagę, bo będą z nich ludzie. Nazywają się Krecha. Tak, nazywają się Krecha, choć po literkach to wychodzi zupełnie coś innego, a że zespół jest irlandzki, to właśnie z tego powodu

Jak to brzmi po literach? Proszę poczekać do końca programu, potem i na profilu trójkowym, i na moim na Facebooku pojawi się pełny rozkład jazdy dzisiejszego wydania Trójkowego Ekspresu i tam znajdą Państwo tę nazwę. Dotychczas boomersi znali tylko powiedzenie kupować na krechę, od dziś możemy grać na krechę, bo krecha, tak wymawia się nazwę tego zespołu. No i jeszcze przed 11, zgodnie z obietnicą, dokładnie 16 maja 1966 roku ukazał się album, który zdefiniował na nową muzykę rozrywkową. Jest dużo bardziej popularny wśród muzyków niż wśród słuchaczy, myślę. No i w takim zestawieniu z Sierżantem Pieprzem zespołu The Beatles zawsze przegrywa. No ale jak teraz ktoś może czekać na mnie pod radiem, że herezję opowiadam, to proszę tego nie robić. Ale zawsze doceniam Beach Boysów i ich album Pet Sounds. Wouldn't It Be Nice na koniec tej godziny.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Już są! Dni My Media Markt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką.
11: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
13: W tę sobotę lod do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Ponad 700 książek, setki historii, tysiące emocji. Spośród nich Kapituła Nagrody Literackiej Warszawy wybrała 15 najlepszych tytułów. Proza, poezja, literatura dziecięca, książki o Warszawie, komiksy i powieści graficzne. Szukaj nominowanych tytułów w księgarniach niezależnych i bibliotekach. 19. Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy. Bo najlepsze historie zasługują na uwagę. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
15: To co, Marian? Rowery?
16: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej.

0: a jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
0: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
0: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Żegnamy reklamy.
3: Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 16 maja, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kilkaset rosyjskich dronów atakowało w nocy Ukrainę. Najbardziej ucierpiał Charków. Kilka dni po wizycie Donalda Trumpa Chiny odwiedzi Władimir Putin. Ta noc to noc muzeów. Zapraszamy do Trójki od kulis. Kolejna seria rosyjskich ataków na Ukrainę. Według dowództwa ukraińskich sił powietrznych użytych zostało niemal 300 dronów. Są zabici i ranni.
4: Ataki odnotowano m.in. w Charkowie, gdzie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, infrastruktura transportowa i sklepy. Odłamki spadły także na plac zabaw. W obwodzie chersońskim zginęła jedna osoba, a 23 zostały ranne. Rosjanie uderzyli również w infrastrukturę portową i mieszkaniową w obwodzie odeskim, gdzie ranne zostały dwie osoby. Zniszczenia odnotowano także w obwodach połtawskim, zaporowskim i dniepropietrowskim. Z Kijowa dla Polskiego Radia Mateusz Czmiel.
3: Po Donaldzie Trumpie do Pekinu leci Władimir Putin. Oficjalna dwudniowa wizyta rosyjskiego przywódcy na zaproszenie prezydenta Xi Jinpinga rozpocznie się we wtorek. Jak informuje Kreml, rozmowy mają dotyczyć rozszerzenia strategicznego partnerstwa rosyjsko-chińskiego i współpracy gospodarczej. Mają być podpisane odpowiednie dokumenty. Wczoraj wizytę w Pekinie zakończył prezydent USA. Donald Trump i Xi Jinping rozmawiali o handlu, Tajwanie, sztucznej inteligencji oraz o wojnie z Iranem. Na czas wakacji nie powinno zabraknąć paliwa na polskich lotniskach. Uspokajają przedstawiciele portów i podkreślają, że w lipcu i sierpniu loty będą odbywać się zgodnie z planem.
5: Zarówno przedstawiciele portów lotniczych, jak i narodowego przewoźnika PLL LOT wskazują, że Polska jest producentem benzyny lotniczej i w związku z tym nie ma zakłóceń w dostawach. Rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT Krzysztof Moczulski powiedział, że priorytetem dla linii jest utrzymanie jak największej liczby połączeń.
6: Nie chcemy kasować połączeń, które mamy już w naszej siatce.
5: Prezes lotniska w Gdańsku Tomasz Kloskowski wskazuje, że doniesienia o możliwości braków paliwa na polskich lotniskach są nieprawdziwe. Jego zdaniem w czasie wakacji nie powinno dojść do problemów.
7: Ja się zupełnie nie obawiam, że paliwa zabraknie.
5: Eksperci wskazują natomiast, że nie można wykluczyć przerwy w dostawach paliwa lotniczego, między innymi we Francji, Włoszech i Hiszpanii. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
3: Specjalny program pełen radiowych atrakcji już wieczorem w Trójce. Podczas Nocy Muzeów zaprosimy za kulisy naszych audycji, zdradzimy tajniki pracy z mikrofonem, czy pokażemy legendarne studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej. Wśród atrakcji będą też muzyczne niespodzianki, specjalny set DJ-ski, spotkania z radiowymi głosami zapowiada wiceszef Trójki Michał Nogaś.
8: Będzie to okazja do dość intymnych i nieczęstych spotkań. Tutaj puszczam oko, więcej nie powiem. Szczególnie dla osób, które naprawdę są związane z programem Trzecim, czują ducha tej stacji i wiedzą, kto ją przez lata i dekady budował.
3: Zwiedzanie naszego radia potrwa około 30 minut. Zapraszamy na Myśliwiecką 357 od 19 do 23. To najdłużej żyjące w ogrodzie zoologicznym zwierzę w Europie. Aligatorzyca Marta z Płockiego Zoo. Właśnie obchodzi 96. urodziny. Przyszła na świat w 1930 roku na farmie aligatorów w Luizjanie, a 30 lat później wyruszyła do Płocka.
9: W 1960 roku w sierpniu przypłynęła statkiem ze Stanów Zjednoczonych. Była tam zakupiona przez Polonię specjalnie dla ogrodu zoologicznego w Płocku jako 30-letnia aligatorzyca. Przyjechała tutaj ze swoim towarzyszem, samcem Pedro. Niestety nigdy z nim nie stworzyła pary.
3: Mówi szef Płockiego Zoo Krzysztof Gelman. To ona w 1970 roku zagrała reagującego tylko na język niemiecki krokodyla Hermana w filmie Andrzeja Kondratiuka Hydrozagadka. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Pochmurno, ale z przejaśnieniami. W całym kraju deszczowo i burzowo. Lokalnie opady będą intensywne. W Zakopanem 9 stopni, w Krakowie 13, w Warszawie 14, w Szczecinie, Gdańsku i Wrocławiu 15, w Poznaniu 16, a w Augustowie i Rzeszowie 17 stopni.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w

0: debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
8: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
2: Żegnamy reklamy.
11: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
12: Już po 11:00. 8 minut po 11:00.

0: Nie wierzyłem, nie wierzyłem i sprawdzałem. Dwa razy czytałem, trzy razy czytałem i dalej nie wierzę, że to nagranie ma 40 lat, bo 40 lat temu ukazała się właśnie płyta z R&DMC i wszyscy nie szczędzili jej pochwał i to wcale nie tylko z tego powodu, że razem z Aerosmith zrobili po nowemu Walk This Way. Kiedy zaczynałem pracę w radiu pod koniec lat 80., to nagrania sprzed 20 lat wydawały mi się stare jak świat i w ogóle nie chciałem nigdy do nich wracać w swoich audycjach. Mówiłem, ludzie, to było w latach 60., a to było przecież, o, ledwie w latach 80.
1: Trójkowy ekspres.

To New Order i Crystal. Kiedy słucham tej muzyki, to widzę siebie w koszulce specjalnie przygotowanej na wydanie tego albumu i widzę siebie w Roskilde, gdzie w grupie no co najmniej 20 osób w takim wielkim kręgu pląsamy na koncercie New Order, który gra nagrania Joy Division. I nie ma wcale wielkich tłumów na tym koncercie. Godzina jest taka raczej popołudniowa. My stanowimy core tego wszystkiego, co się nam dzieje. Co się tam dzieje? Tak jak państwo słuchający Trójkowego Ekspresu. Pani Małgorzata robi to w Strzyżewie. Pan Piotr w Kutnie i to jeszcze w pracy. No, miejmy nadzieję, że ta praca jakoś szybko dobiegnie końca. Dzisiaj będzie można cieszyć się wolną sobotą. Pan Paweł jest w Sochaczewie, pani Elizy w Woli i Dzikowskiej. Pan Marcin chyba za granicą, bo napisane jest SIDE, czyli pewnie SIDE. Pan Piotr we Wrocławiu, a pan Dariusz czyni nam jakąś działalność konkurencyjną, bo jedzie ekspresem Gdynia Bielsko-Biała. No, ale taką konkurencję to my sobie pozwalamy na to. Katarzyna First-Wojtkowska, Gosia Jakubowska, Paweł Kostrzewa. Jesteśmy w Trójkowym Ekspresie, jesteśmy prawie na półmetku, czyli

A, jeszcze tyle czasu przed nami. To może coś z nowych nagrań Spacey Jane. Na nowym singlu jest piosenka ukryta pod numerem 2 i ona mi się podoba bardziej od tej pod jedynką. Do You Really Love Her?

Do you really love her? Czy naprawdę ją kochasz? Tego pytania chyba nie muszę zadawać panu Tomkowi z Radzionkowa, bo nam się pochwalił, że właśnie ma dzisiaj 6. rocznicę ślubu ze swoją żoną Beatą. Drodzy państwo, wszystkiego dobrego. Jeszcze 66 lat wam życzymy i niech to będzie, że ta nowa piosenka Spacey Jane będzie właśnie dla was w naszym repertuarze. I teraz bardzo mocna historia. Sięgamy po klasykę muzyki rockowej. Jedna z najsłynniejszych płyt, jeden z najważniejszych artystów. No i tak mógłbym trochę jeszcze mówić, no ale dzisiaj pretekstem jest to, że są dwa maje w tytule. My, my, hey, hey, Neil Young.

Tak zawsze dziwnie kończy się to nagranie. Neil Young, Crazy Horse, My My, Hey Hey z albumu Rust Never Sleeps. No to z tej płyty pochodzi to słynne zdanie It's better to burn out than to fade away, którego użył Kurt Cobain w swoim liście pożegnalnym. Chciałby się powiedzieć The King is gone, but he's not forgotten.

Trójkowy ekspres na straży pamięci rock'n'rollowej myśli i artystów, którzy moim zdaniem zbyt rzadko gdzieś pojawiają się w mediach, aby o nich nie zapomnieć, aby stale byli trwałym elementem tego, co jest historią muzyki. To tutaj właśnie między innymi z tego powodu Nirvana i In Bloom. Wydaje mi się, że mamy nowy kącik. Nie wiem, czy nie będziemy musieli dołączyć Warsu w naszym trójkowym ekspresie, bo coraz więcej listów dostaję z Państwa działalnością w kuchni. Panie Stefanie, no w Wiedniu widzę, że słychać i czuć i nie wiadomo, co lepsze. No moim zdaniem ja stawiam na własne wypieki, więc absolutnie tak. Te cudowności, które pan pokazuje w swoim liście, to są bardzo okej. Okay. Gdyby ktoś jeszcze chciał coś nam pokazać, to zapraszamy na trójkowy profil programu Trzeciego Polskiego Radia. facebook.com/trójka. Proszę cię pochwalić. Ja dzisiaj, ciekawe kto da więcej, ja dzisiaj upiekłem chleb orkiszowo-żytni i do tego dorzuciłem focaccię. Kto da więcej? A my posłuchamy sobie nowego nagrania i proszę pomyśleć sobie, że to jest zespół z Polski.

To jest radiowa premiera tego nagrania If Heaven Exists, jeśli istnieje niebo. Nazywają się The Bull's Eyes i myślę, że jeszcze pojawią się nie jeden raz w Trójkowym Ekspresie. Wtedy Państwu o nim opowiem więcej. To są muzycy z Polski, a brzmi, moim zdaniem, gdybym nie powiedział, że z Polski, to nikt by nie miał wątpliwości, że to jest z zagranicy. Niech to wystarczy za pierwszą rekomendację. To już ich trzecia płyta, ale pojawiają się po raz pierwszy z tym nagraniem w programie trzecim. The Bull's Eyes, If Heaven Exists. No to teraz jeszcze wytłumaczę się z The Waterboys i We Will Not Be Lovers. Ta piosenka powstała w tej nowej wersji do takiego, no chyba przeboju netflixowego, który nosi tytuł taki długi, go ciągle zapominam, mam napisane na kartce. A, something very bad is going to happen. Ja specjalnie sprawdziłem, czy ten serial jest dobry. To nie jest serial dla mnie, powiem tak. Obejrzałem półtora odcinka, ale za to pomyślałem sobie, a może wrócimy jeszcze raz do albumu Fisherman's Blues zespołu The Waterboys. W szczególności, że ta taka specjalna wersja ma właśnie w sobie nagrania, których nie znamy sprzed bardzo wielu lat. World Party Extended Version.

World Party. W tym wypadku to tytuł nagrania, bo kiedy Carl Wallinger opuścił The Waterboys, założył zespół o takiej właśnie nazwie, a tutaj The Waterboys, extended version tego nagrania z płyty Fisherman's Blues. Dzieje się Mike'owi Scottowi ostatnio bardzo dobrze. Nagrywa nowe piosenki, no ostatni album bardzo udany, piosenki w serialach. A Carl Wallinger niestety już nie jest z nami. Sięgamy po nową muzykę. To też powinno przykuć Państwa uwagę. Nazywają się Marseille, czyli Marsylia. Hallelujah, my baby's free.

Weźmy Oasis, do tego nutę The Stone Roses i dużo, dużo Manchesteru. Marseille, Hallelujah, My Baby's Free. Po raz pierwszy w Trójkowym Ekspresie. I po raz pierwszy to nagranie artysty, który dzisiaj świętuje 80. urodziny. Dziś mamy mosiężne daty. 60 lat albumu Pet Sounds z grupy The Beach Boys. A swoje 80. urodziny obchodzi Robert Fripp. Kłaniamy się do samej ziemi.

Niełatwo zdmuchnąć 80 świeczek na torcie, ale dziś to czynimy z wielką przyjemnością. King Crimson Heartbeat z albumu Beat. Robert Fripp kończy 80 lat. Co tu dużo mówić? Bez niego, bez jego muzyki świat byłby uboższy. A przed południem jeszcze zmieścimy jedno nowe nagranie. Nazywają się Cola. Właśnie wydali swój trzeci album Cost of Living Adjustment. Bardzo głośno jest o tej płycie. Proszę poczytać. Wszyscy rozpływają się. Tylko achy i ochy. Ja jestem taki sceptyczny dość, ale to nie znaczy, że nie możemy sobie razem posłuchać. Skywriter Sigh, to jest właśnie tytuł tego nagrania.

0: Autopromocja Polskiego Radia.
1: Elektronicznie, tanecznie i ambientowo. Z fortepianem, wśród dronujących dud i przy lirze korbowej w różnych odsłonach. Konkurs muzyki folkowej festiwalu Nowa Tradycja to przegląd niebanalnych i oryginalnych reinterpretacji muzyki tradycyjnej. Zapraszamy 22 i 23 maja od godziny 16 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja wideo w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
0: Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania. Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
7: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
15: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
0: Żegnamy reklamy.
18: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 maja, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po ataku dronów płoną zakłady chemiczne w

0: rosyjskim kraju stawropolskim. Rządowy projekt o kryptowalutach czeka na decyzję Senatu. Za chwilę polityczne komentarze. Kultowy serial zamiast finału Eurowizji. Irlandzka telewizja zmienia ramówkę. Ukraińskie uderzenie w jedną z największych rosyjskich fabryk. Drony zaatakowały zakłady produkujące chemikalia wykorzystywane także w przemyśle zbrojeniowym w kraju stawropolskim na południu Rosji. Na nagraniach zamieszczanych w sieci widać pożar. Ogień ma pojawić się także w części, gdzie produkowany jest amoniak.
1: Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji określa przedsiębiorstwo jako ważny element rosyjskiego przemysłu wojskowego. Zakład produkuje m.in. amoniak i saletrę amonową wykorzystywaną do produkcji materiałów wybuchowych i amunicji artyleryjskiej. Według rosyjskich władz atak został odparty przez obronę powietrzną, a gubernator stwierdził, że nie ma ofiar ani poważnych zniszczeń. Wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas specjalnego spotkania ze służbami bezpieczeństwa przekazał, że głównym tematem były właśnie ataki na zaplecze techniczne Rosji. Oczywiście musimy sprawiedliwie i odczuwalnie odpowiadać na wszystkie rosyjskie uderzenia po naszych miastach i wsiach. Zatwierdziłem część odpowiedzi. Operacja trwa. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało z kolei o przechwyceniu w nocy 138 ukraińskich dronów nad 15 regionami Rosji oraz Morzem Azowskim i Czarnym. Z Kijowa dla Polskiego Radia Mateusz Czmiel.
0: Sejm po raz trzeci przejął rządowy projekt ustawy o rynku kryptowalut. Poprzednie wersje zostały zawetowane przez prezydenta. Przyjęcie ustawy w tej samej formie to próba nacisku, mówiła w śniadaniu w Trójce Barbara Socha z Kancelarii Prezydenta.
2: Decyzję zawsze podejmuje pan prezydent Karol Nawrocki, natomiast rzeczywiście patrząc na to, że trzeci raz Sejm uchwalił tą samą ustawę, no to trudno się spodziewać, robiąc to samo, innego efektu.
0: Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej odpowiadał na naszej antenie, że projekt rządowy różnił się od prezydenckiego jedynie wysokością kar za przestępstwa związane z rynkiem kryptowalut.
3: Ta propozycja Kancelarii Prezydenta to był dokładnie kopiuj wklej projektu rządowego. Z drobną różnicą, że tam były dużo niższe kary za wykroczenia i przestępstwa dotyczące kryptowalut. Jak ktoś ukradnie 250 tysięcy złotych, to dostanie dużą karę, ale jak ktoś nakradnie kryptowalut, to dostanie nie wolno ci tak robić. No nie, nie będzie krycia tej szarej i czarnej strefy w kryptowalutach.
0: Andrzej Szejna z Lewicy podkreślał, że brak regulacji na rynku kryptowalut będzie skutkował brakiem faktycznego nadzoru nad tym sektorem.
4: Na tym, że nie będzie regulacji, korzysta kto?
3: Bandyci.
4: No dokładnie, polscy obywatele będą mogli inwestować na tym rynku, tylko oczywiście nie bezpośrednio w Polsce, na rynkach innych światowych. Nagle się okaże, że polscy obywatele w Unii Europejskiej nie są chronieni, są podani na żer różnego rodzaju oszustom.
0: Rządowa ustawa regulująca rynek kryptowalut czeka teraz na decyzję senatorów. Zamiast finału Eurowizji Irlandczycy zobaczą kultowy serial o książkach. Publiczna telewizja zdecydowała się zbojkotować konkurs w związku z kontrowersjami dotyczącymi występu przedstawiciela Izraela. A widzowie zobaczą odcinek komediowego serialu Ojciec Ted, który od lat cieszy się w Irlandii ogromną popularnością.
5: Wybrany na dzisiaj odcinek serialu o księżach nie jest przypadkowy, to właśnie w nim bohaterowie trafiają na konkurs muzyczny do złudzenia przypominający Eurowizję. Odcinek jest parodią samego konkursu. Księża wykonują tam absurdalny przebój Mój piękny koń, który przez lata stał się jednym z najbardziej znanych żartów Irlandii związanych z Eurowizją. My lovely horse running through the... Mój kochany koń biegnący przez pola. Irlandia od lat uchodzi za jeden z najbardziej eurowizyjnych krajów Europy. Irlandczycy uwielbiają konkurs, a ich reprezentanci wygrywali Eurowizję aż 7 razy. Nie wszyscy na Zielonej Wyspie są zadowoleni z bojkotu festiwalu. Część widzów i fanów konkursu krytykuje tę decyzję, bo oglądanie Eurowizji od dekad jest dla Irlandczyków niemal narodową tradycją i jednym z najważniejszych telewizyjnych wydarzeń roku. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Rozmowy w Stambule o udziale reprezentacji Iranu w piłkarskich mistrzostwach świata, które rozpoczną się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie już za niespełna miesiąc. Sekretarz generalny FIFA spotyka się z przedstawicielami Irańskiej Federacji Piłkarskiej. Według nieoficjalnych informacji Matthias Graf-Storm zaproponuje pewnego rodzaju zabezpieczenia do udziału irańskiej reprezentacji w turnieju. Iran ma rozegrać wszystkie trzy mecze grupowe w Stanach Zjednoczonych, mimo że domagał się ich przeniesienia. Gra irańskich piłkarzy na mundialu stanęła pod znakiem zapytania po wybuchu wojny pod koniec lutego.
6: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. 40% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Na południu Śląska i Małopolski ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sobotnie popołudnie pochmurne i

0: deszczowa, miejscami burze z porowistym wiatrem. 9 stopni na Podkarpaciu, 14 w centrum, 15 na zachodzie, do 17 na krańcach wschodnich.
1: Autopromocja.

0: Podobno zegar już odkurzony, duchy z Osieckiej wypucowane, a parking, tak jak w piosence, prawie odnowiony. Trójka jest gotowa na przyjęcie słuchaczy. Zapraszamy już dziś od 19 do 23.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Dziennika 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: Już po południu, 9 minut po południu, przedpołudniowo-popołudniowa audycja Trójkowy Ekspres. To powiem tak, nadburzańskie Gulczewo wśród słuchaczy reprezentuje Anna, a wśród radiowych twórców Przemyśliwieckiej 357 Katarzyna First-Wojtkowska, Gosia Jakubowska i Paweł Kostrzewa. Trzecia tercja Trójkowego Ekspresu.

0: My favorite game. Tutaj mamy dwa grzyby w jednym barszczu, bo piosenka z Majem w tytule, My favorite mistake, tak, The Cardigans. Ale jeszcze zapomniałem Państwa uprzedzić, bo chciałem powiedzieć, że jeśli ktoś jest na drodze i widzi nadjeżdżający kabriolet, a z tego kabrioletu wystaje stojąca dziewczyna z nogami na kierownicy, to proszę bardzo uważać, bo to się może skończyć źle. Mam nadzieję, że ona tam na tej drodze nie była i wszystko skończyło się dobrze. Powiem więcej, bardzo dobrze.
1: Trójkowy ekspres.
0: My mamy zawsze taki klakson ostrzegawczy w sygnale, więc zawsze łatwo nas zauważyć. Mówiliśmy na niego przed laty Mandy z Irlandii.

To You I Bestow, tobie ofiaruję. No i ofiarował. Tylko z tego jednego nagrania go znamy, ale fajnie, że państwo pamiętali, więc to dziś również w wagonie pocztowym Mandy, To You I Bestow. Są tacy dobrzy ludzie, którzy zawsze gdzieś pojawiają się na różnych drogach ludzi i wśród słuchaczy trójkowego są tacy słuchacze, którzy zawsze mają oko na różne nagrania, nowe zespoły, żyją tym i okazało się, że lata minęły, a oni zawsze tym samym się zajmują. Jak przez lata dostawałem regularnie nagranie wyszukiwane przez pana Jacka, to on ciągle z tymi nowymi nagraniami do mnie dociera i The North, to jest między innymi jego zasługa, że ten zespół jest w trójkowym ekspresie. No ale mamy również nowych słuchaczy, którzy fajnie trafiają na różne nowe albumy. Ja nie wiedziałem, że ten zespół w ogóle istnieje. No a teraz już będziemy wiedzieć o nim wszyscy. Nazywają się Frico przez K. Oto jedno z nagrań z nowej płyty Hotel Balloon.

We Frankfurcie, skąd dziś nadaje pan Jacek Leje. No to tak jak u nas, wszystko się zgadza. Ta płyta jest bardzo interesująca. Może powiem, że zespół pochodzi z Chicago. Ledwie działają parę lat. To jest ich drugi album. Nosi tytuł Something Worth Waiting For. Streamingi to mają, tak powiem. Ja miałem takie wrażenie, jak słuchałem tego albumu, że z każdym kolejnym nagraniem było lepiej. A ostatnie cztery utwory, no to właściwie można słuchać już na okrągło. Dzisiaj zadebiutowali dzięki innemu słuchaczowi, bo dziś wydaje mi się, że redaktor w radiu to jest dużo bardziej tylko śrubeczką, śrubeńką w maszynie niż kiedykolwiek o tym sobie redaktorzy myśleli. Więc dziękuję i będę do tego albumu wracał z przyjemnością. Hot Air Balloon, Frico z Chicago. No to teraz trochę klasyki dla odmiany. Jesteśmy na straży tego gatunku, bo klasyka jest bardzo ważna. Wczoraj skończył 78 lat Brian Eno. To jedna z najciekawszych w postaci, nawet bym powiedział, poza głównym nurtem w historii muzyki rockowej. Dziś chciałbym sięgnąć po jedno z nagrań zespołu Roxy Music, w którym zaczynał swoją karierę i z Brianem Ferrym nagrał dwa pierwsze albumy. Ta piosenka pojawiła się w filmie w 2008 roku. Na liście płac najważniejsze nazwisko to Daniel Craig. Film nosi tytuł Flashback of a Fool. W polskiej wersji Zakochany głupiec. I jest tam taka scena, no ale właściwie nie będę spoilerował, ale tam pojawia się finał nagrania If There's Something Roxy Music. I ja mam z tym filmem bardzo piękne wspomnienie i mam nadzieję, że jak państwo sięgną, jak się wpisze w internecie finałowa scena z filmu Zakochany głupiec,

Wspaniałe nagranie, ma 54 lata. To trochę mniej niż Brian Eno. On miał wtedy 24, jak nagrywali pierwszy album z Brianem Ferrym. Potem jeszcze zdążył nagrać z nim For Your Pleasure. No i to są moje dwie ulubione pozycje w całej dyskografii Roxy Music, choć inne płyty oczywiście też lubię. Przed tygodniem napisała do mnie pani Monika, ale list odczytałem później. Chciała, żeby pozdrowić męża, który zrobił jej niespodziankę i kupił bilety na Tori Amos. To powiedziałem, że powiem o tym, że ma fantastycznego męża, ale tylko pod warunkiem, jak napiszę recenzję, choćby krótką z tego, co zobaczyli, będąc na koncercie Tori Amos. No i skoro mówię te słowa, to znaczy, że się wszystko udało. Koncert Tori Amos, pisze pani Monika, już za nami, ale w nas pozostał cały wachlarz emocji. Kto choć raz był na jej koncercie, ten wie, że Tori potrafi budować nastrój i prowadzić słuchaczy przez różne stany, wrażenia, przemyślenia, jak mało kto. Było więc emocjonalnie, wzruszająco, mądrze, ważnie i poważnie, rockowo i ekspresyjnie. Było po prostu magicznie. A ja podczas tego niesamowitego koncertu miałem na zmianę gęsią skórkę, zaparty dech, banana na twarzy i łzy w oczach. To był koncert.

Torimos. Kiedy słuchaliśmy tej płyty przedpremierowo, przed całym światem, 30 kwietnia wieczorową porą w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, po prezentacji albumu powiedziałem, że to prawdopodobnie jej najlepsza płyta w XXI wieku. Dziś, kiedy minęły kolejne dwa tygodnie, myślę sobie, że to jest jej najlepsza płyta w XXI wieku i zwykle albumom, które mają dużą zawartość, a to są dwie płyty, po 40 minut mniej więcej każda z tych płyt, powinny się zdarzyć słabsze momenty albo dużo słabsze momenty. Wydaje mi się, że tych jest jak na lekarstwo na nowej płycie Tori Amos i ona urasta do rangi najlepszych płyt w całej historii. Pewnie ona powróci po 15 w sobotniej tonacji trójki, co już Państwu z przyjemnością zapowiadam. To będzie spotkanie z Piotrem Kaczkowskim. A my posłuchamy teraz nowego nagrania Jędrzeja Weissa i Nosowskiej. Bez oka miś.

Wczoraj artysta był gościem Trójki Gosi Jakubowskiej w Nowe w piątek po 10:00. Opowiedział Państwu wszystko o tej piosence, to ja tylko powiem, dlaczego on jest Wise, bo ja też jestem Wise, to wiem dlaczego. Jędrzej Wise i Nosowska Bezoka Miś, niby zostało im niewiele, ale to zawsze coś. Dla nas mamy coraz mniej czasu, ale to też zawsze coś i nie wiem, dlaczego ta trzecia godzina naszego sobotniego spotkania mija tak szybko, mija zdecydowanie zbyt szybko. Teraz chciałbym przywołać pewne wspomnienie. Był maj roku 1997, Trójkowy Ekspres w drugim miesiącu nadawania. Niebo było takie trochę jak dziś, że tylko było trochę więcej słońca, ale mogło się nagle zachmurzyć i mocno padać i w trakcie tego nagrania z takiego słońca zrobiła się właśnie wielka, ciężka chmura i spadł potężny deszcz. A 10 dni później mniej więcej ukazał się album zespołu Radiohead OK Computer.

Naprawdę. Chcecie, wierzcie albo nie wierzcie, ale wtedy, kiedy Tom York śpiewa Come on, rain down, to zachmurzyło się niebo i lało jak z cebra, to była wtedy premiera w polskim radiu, w ogóle w polskim radiu zespołu Radiohead i tego nagrania Paranoid Android. Najważniejsza piosenka ostatnich 30 lat, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, ale żeby nie zostawić Państwa w takim rozedrganiu, to na koniec jest piosenka, do której mam fajną historię. Przepraszam Cię, Noel, ale sam to powiedziałeś. Ta piosenka jest taka długa i zwykle, kiedy ją gramy, to ja tak rozmyślam, co ja miałem na myśli, kiedy pisałem słowa slowly walking down the hall faster than a cannonball. Naprawdę, doprawdy nie wiem, o co mi chodziło, kiedy ja to napisałem. Ale została nam piosenka, przepiękna, niezwykła. Ona ma dokładnie 30 lat. Nic a nic się nie zastarzała. Ja już nie

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
7: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
8: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
9: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Żegnamy reklamy.
16: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 maja, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nowe alerty IMGW przed gwałtownymi burzami wystąpią na południowym wschodzie kraju. Politycy w Trójce o redukcji liczby amerykańskich żołnierzy w Europie.
17: Nie mamy tutaj żadnych informacji, aby obecność była ograniczona w Polsce.
16: Już dziś noc muzeów w Trójce. Zapraszamy do naszego radia od kulis. Są najnowsze ostrzeżenia IMGW przed burzami. Alerty zaczną obowiązywać za godzinę i dotyczą województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Burzom towarzyszyć będą silny deszcz i porywy wiatru do 70 km na godzinę. W Tatrach przez cały weekend utrzymywać się będą opady deszczu ze śniegiem, dlatego lepiej odłożyć wycieczki w góry, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.

0: wyjścia wysokogórskie, ale te doliny myślę też trzeba odłożyć na jakiś czas. Sobota, niedziela, no i też część poniedziałku, no raczej deszczowa, pochmurna. Te opady szczególnie intensywne mają być w niedzielę. Generalnie od wtorku powinno być ocieplenie i polepszenie się w ogóle aury.
1: Wczoraj nad Tatrami przeszły burze. Piorun uderzył w wierzchołek Giewontu i poraził turystów. Poszkodowanych zostało 7 osób. Dwie same zgłosiły się do szpitala. 5 wymagało pomocy TOPR-u. Jedna osoba na chwilę straciła przytomność i spadła z kilku metrów. Została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Rząd zapewnia, że liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce się nie zmniejszy. Opozycja mówi o zaniedbaniach w dziedzinie obronności. Politycy w śniadaniu w Trójce rozmawiali o wstrzymaniu przez Pentagon przeniesienia do nas 4000 wojskowych i planach redukcji sił w Europie. Były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy podkreślał, że jego zdaniem liczba amerykańskich żołnierzy w naszym kraju utrzyma się na poziomie 10 tysięcy.
2: Nie mamy tutaj żadnych informacji, aby obecność była ograniczona w Polsce. Natomiast pamiętajmy, że Stany Zjednoczone właśnie w ramach swojej reorganizacji, zmiany strategii, gdzie indziej lokują swoje interesy i można powiedzieć strategiczne i gdzie indziej też dopatrują się swoich konkurentów.
1: Barbara Socha z Kancelarii Prezydenta mówiła z kolei, że w sprawach dotyczących rotacji Pentagon komunikuje się z Ministerstwem Obrony i to właśnie ten resort powinien zapobiegać decyzjom niekorzystnym dla polskiego bezpieczeństwa.
3: Mam nadzieję, że to jest powiedzmy zawirowanie logistyczno-techniczne i mam nadzieję, że tutaj MON zareaguje prawidłowo i ośrodek prezydencki BBN będzie mógł to wspierać.
1: W środę Warszawę ma odwiedzić najwyższy rangą amerykański generał Dan Kane. Spotka się z kierownictwem resortu obrony i dowództwem wojskowych. Dziś noc muzeów. Tysiące miejsc otwierają się dla zwiedzających, którzy mogą wejść do obiektów za darmo. To również okazja do zobaczenia miejsc niedostępnych na co dzień, takich jak program Trzeci Polskiego Radia. Zaprosimy Państwa do naszych studiów, pokażemy kulisy nadawania programu na żywo i zdradzimy tajniki pracy z mikrofonem. Będą dwie trasy po radiu, mówi szefowa Trójki Agnieszka Szydłowska.
4: Trasę krótką i ona obejmuje historię naszego radia w takiej pigułeczce, odwiedzenie studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej, w której być może na scenie ktoś będzie grał, oraz wizytę w studiu emisyjnym, opowieść oczywiście o tym, jak się robi radio, możliwość wejścia na antenę, pozdrowienia swoich najbliższych, ale w trasie dłuższej, gdyby ktoś jednak chciał spędzić z nami więcej czasu, przygotowaliśmy takie solidne oprowadzanie, czyli zaglądanie do różnych studiów, także nagraniowych, odwiedzanie pokoi redakcyjnych, spotkania z redaktorami radiowej Trójki.
1: Zapraszamy na Myśliwiecką 357 od 19 do 23. Komiksy i powieści graficzne umacniają swoją pozycję w Czechach. Widać to podczas odbywającego się w Pradze festiwalu Świat Książki. Uczestniczą w nim także polscy twórcy, relacjonuje Wojciech Stomba.
5: Największa impreza literacka w Czechach ma w tym roku swoją wyspę ilustracji i komiksu. Tak nazywa się hala targowa, gdzie z czytelnikami spotykają się m.in. Beata Rojek, Janek Koza, Błażej Kurowski i Krzysztof Nowak.
6: Wydaje mi się, że w ogóle literatura graficzna jest warta uwagi w krajach Europy Wschodniej, Środkowej, bo niestety ciągle się kojarzy z czymś, co jest bardziej obrazkowe niż treściowe.
5: Zauważa Michał Słomka z wydawnictwa Centrala. Mój rozmówca zwraca uwagę na specyfikę czeskiego rynku, w którym widzi potencjał rozwoju.
6: Nie ma takiego modelu jak w Niemczech, w Polsce, we Francji, że tych wydawnictw komiksowych jest dużo, one są robione w małych zespołach, czasami przez jakichś entuzjastów. Tą halę nie da się tak zapełnić komiksem, jak to jest na przykład w Warszawie czy w Krakowie, ale ewidentnie widać, że tych wydawców jest co roku więcej.
5: Międzynarodowy Festiwal Literacki Świat Książki potrwa do jutra. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Pochmurne, ale z przejaśnieniami. W całym kraju deszczowo i burzowo. Lokalnie opady będą intensywne. W Zakopanem 9 stopni, w Łodzi 14, w Gorzowie i Legnicy 15, w Ełku i Zamościu 17.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Pamiętasz tę piosenkę?
10: Jesteś legendą.
9: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
8: Ogłoszenie społeczne.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub

0: darmo. Od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUV-y, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Żebyś wiedział, Janek, jak nie kocha pranek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek.
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Żegnamy reklamy.
11: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
12: 8 minut po 13.
13: Wszystko wszędzie teraz.
12: Dzień dobry Państwu, Kinga Kurysia, Katarzyna Firszt-Wojtkowska i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Muzycznie dzisiaj zaczynamy nowojorsko, bo wciąż jeszcze będziemy nawiązywać naszą ścieżką dźwiękową do 15, do kończącego się w tej formie stacjonarnej 23. Festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Przypomnę, że 19 maja rozpoczyna się i potrwa do 1 czerwca wersja online festiwalu. No a na festiwalu w tym roku sekcja New York, I Love You, But. No ale oczywiście nie tylko muzyka, przede wszystkim rozmowy. Za chwilę komiks Kasi Babis, Okruchy, o nim porozmawiamy. Będzie również zaproszenie na komiksową Warszawę, to po 14 i polecenia komiksowe od Radosława Czyża. No a po 14 porozmawiamy także o filmie, który od wczoraj na ekranach, Romeria, Carly Simon. Piękna, poetycka w pewnej warstwie, ale także bardzo poruszająca historia 18-latki, która wraca do miejsca urodzenia swojego ojca, którego nigdy nie poznała, i do jego rodziny, której też nie miała okazji poznać. Co z tego wynika? O tym porozmawiamy z Klaudią Rachubińską i zaprosimy Państwa na cykl dokumentów muzycznych, festiwalowych w Filmotece Narodowej. Ten cykl odbywa się pod hasłem Nie tylko Woodstock. No i w tym tygodniu będzie gratka dla miłośników pustyni i miłośników kultury punkowej. O tak na razie. Tajemniczo powiem. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Ten adres się dzisiaj przyda, dlatego że będę miała dla Państwa i komiksy, i zaproszenia. A na początek, tak jak powiedziałam, nowojorsko, The Strokes.

0: The Strokes, The Adults Are Talking. I tak teraz będzie też, że The Adults będą to talking. Ale jeszcze zapowiem z radością, że przecież The Strokes zapowiedzieli już powrót z nową płytą. No, ale także do Nowego Jorku nas zawsze zabierają, przynajmniej mnie, duchowo. I to jest nawiązanie do sekcji festiwalu Millennium Dogs Against Gravity in New York. I love you, but. Ale teraz zupełnie gdzie indziej będziemy, choć wątek amerykański też się pojawi. Bardzo serdecznie witam w studiu Kasię Babis.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Kasiu. Autorka komiksów, ilustratorka, aktywistka, ale także twórczyni internetowa, streamerka.
1: Tak, tak.
0: To wszystko do ciebie pasuje. Mhm. I moja redakcyjna koleżanka Piotrka Masierak.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Spotykamy się w związku z komiksem Okruchy, który właśnie ukazał się w Polsce, komiksem Kasi Babis. Ten komiks ma podtytuł Dojrzewanie w postkomunistycznej Polsce. Dlaczego Piotrka się pojawiła w studiu? Pozwolisz, że na razie zatrzymamy to w pewnej tajemnicy i
2: oczywiście
0: będziemy budować suspens, ale będzie taki moment, kiedy włączymy cię do rozmowy. Kasiu, ale na

0: początek z tobą chciałabym trochę... Chciałabym zacząć w ogóle od tego, jak to się stało, że ten komiks najpierw ukazał się w Stanach, Breadcrumbs, taki był ten angielski tytuł. Jak do tego doszło, że tam go wydałaś? Bo jest też wersja już francuska.
1: Tak.
0: I ukazał się teraz w Polsce. Skąd ta droga? Skąd ta kolejność?
1: Ten komiks pisałam z myślą o amerykańskim czytelniku i na amerykański rynek, bo na amerykańskim rynku wydawałam już komiksy od jakiegoś czasu, nie pisane przeze mnie, byłam tylko
0: tak,
1: ilustratorką.
0: Rysowałaś.
1: Tak, rysowałam, ilustrowałam komiksy innych autorów, dlatego miałam już kontakty z wydawcami, miałam też swojego amerykańskiego agenta i to on zaproponował, żebym stworzyła coś swojego i jakoś pomyślałam o tym, że to może być temat, który Amerykanów zainteresuje. Spodziewałam się, że pewnie gdzieś pojawi się też później na polskim rynku, ale głównie był przewidziany na amerykański. No a na francuskim też się pojawił, no bo jak jakiś komiks się pojawi, to zazwyczaj we Francji też, bo tam kochają komiksy.
0: To jest taki kraj, gdzie komiksy pojawiają się w podsumowaniach najlepszych książek dziesięciolecia, dwudziestolecia i pięćdziesięciolecia w pierwszej dziesiątce, czego im bardzo zazdroszczę.
1: Oj, tak.
0: A w jaki sposób, no właśnie, ta historia to jest komiks autobiograficzny. Bardzo pięknie łączysz tutaj intymną opowieść o swoim dorastaniu, o swoim kręgu przyjaciół, przyjaciółek, o także swoim aktywizmie. A z drugiej strony mamy tutaj opowieść o Polsce. No właśnie tej, w której dorastałaś, urodziłaś się na początku lat 90. Jak budowałaś tę historię z tą świadomością, że właśnie zagraniczny czytelnik będzie ją czytał, no ale także teraz polscy czytelnicy mają do tego dostęp. Czy tutaj ta dynamika pomiędzy tamtym odbiorem, a tym odbiorem jakoś cię zajmowała?
1: To było pewne wyzwanie, bo sobie zadałam takie... taki główny cel, żeby wytłumaczyć trochę Amerykanom Polskę. Mm-hmm. Taką najnowszą Polskę i chciałam, żeby zrobić jakąś syntezę naszej najnowszej historii,
0: jest
1: naszych
0: co
1: jakichś
0: tłumaczyć.
1: Mitów.
0: Są tak. Takie momenty, że rzeczywiście trzeba trochę czasu poświęcić, żeby wytłumaczyć.
1: Tak, tak, też nie tylko historii najnowszej, ale jakichś naszych mitów narodowych, naszych memów również, bo to jest coś, co bardzo lubię robić, kiedy spotykam się z ludźmi z zagranicy, kiedy rozmawiam z moimi zagranicznymi znajomymi. Tłumaczyć im Polskę komuś kompletnie z zewnątrz. I to jest dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, bo zdaję sobie sprawę, jaka ta historia bywa niesamowita, tak? Jakby dwóch bliźniaków rządzących krajem, którzy wcześniej byli dziecięcymi aktorami. Nasze ogromne protesty aborcyjne z parasolkami, bardzo, moim zdaniem, taki przemawiający do wyobraźni obraz.
0: Kult papieża Polaka.
1: Tak. Wszystko, co związane z katastrofą smoleńską. To są strasznie ciekawe historie. Zdałam sobie sprawę, że jeżeli spojrzeć na nie tak zupełnie z zewnątrz, to czasami są wręcz fascynujące albo czasami trudne do uwierzenia.
0: Jeszcze chciałam zapytać z kolei z drugiej strony o warstwę graficzną, no bo ty masz bardzo charakterystyczną kreskę też i to jest coś, co mi się też pięknie wpisuje z jednej strony oryginalnością, a z drugiej strony jakąś jednak kontynuacją tradycji takiego komiksu autobiograficznego, także od strony graficznej. Myślę sobie Persepolis, Marżan Satrapi, inteligentna dziewczynka, która ogląda świat i wchodzi w kolejne etapy tego życia. Oczywiście tam jest zupełnie inna historia i zupełnie inna przestrzeń geograficzna, tutaj jest zupełnie inna historia, ale czy miałaś w pamięci jakieś takie rzeczy, które przeczytałaś gdzieś w okresie dorastania, które jakoś wpłynęły na to, w jaki sposób ty opowiadasz, ale też jak budujesz graficznie swoje rzeczy?
1: Tak, oczywiście komiksowo to Persepolis miało na mnie ogromny wpływ, zresztą to jest faktycznie bardzo zakorzeniony w komiksie gatunek autobiograficznych, komiksów, które opowiadają w jakiś sposób o większych okolicznościach historycznych, politycznych, przez osobiste historie i tutaj jestem ogromną fanką Gaia de Liesel na przykład, który posługuje się komiksem jak reportażem i tak. Robi to niesamowicie sprawnie, również włączając w to wątki autobiograficzne, czy Niebieskie Pigułki. No ta tradycja komiksowa, autobiograficzna, czy też reportażowa jest niesamowicie głęboka. Tutaj miałam z czego czerpać zdecydowanie. I nie wiem, czy te porównania do Persepolis czasami są na moją korzyść, no bo ta historia jest najdużo
0: bardziej...
1: Nie, to
0: ja nawet nie mówiłam o porównaniu, tylko bardziej stawiam pewną... zawiązuję nitkę.
1: Tak, tak.
0: Ponieważ ty jednak wskakujesz na podobną półkę. To jest...
1: To był dla mnie pewien drogowskaz, właśnie. Zdecydowanie.
0: To
1: bo myślę, że po prostu komiks jest doskonałym do tego medium.
0: Tak.
1: Komiks świetnie opowiada. Myślę, że nie docenia się go jeszcze ciągle czasami jako medium, też dziennikarskie właśnie do reportażu. No a

0: autobiografia też, też jest do tego bardzo dobrym narzędziem, jak się okazuje.
1: Cieszę się, że wymieniłaś Guy Delisle, bo to jest rzeczywiście jakiś absolutny mistrz łączenia opowieści o świecie z taką intymną opowieścią. I tutaj też jest i opowieść o świecie, o naszym kawałku świata i intymna opowieść. A jakie miałaś reakcje tej amerykańskiej publiczności, czy może już też francuskiej na okruchy?
0: Na pewno francuska jest bardzo entuzjastyczna. Mam wrażenie, jakiś głód na rynku, którego się nie spodziewałam, na rynku francuskim opowieści bardziej właśnie ze wschodu Europy. I tutaj mam wrażenie, nie jest to opowieść aż tak egzotyczna, jak dla Amerykanów z kolei, którzy zostali rzuceni przeze mnie w ten świat bloków popperelowskich, trzepaków, dorastania na Lubelszczyźnie, i to wszystko dla nich tworzy opowieść bardzo egzotyczną, z tego co słyszałam wśród odbiorców, bardzo zaskakującą, ale też, i o to mi chodziło, trochę znajomą ze względu na okoliczności polityczne, które są zaskakująco podobne między nami i współczesną Ameryką, co można by się zastanowić, jak do tego doszło, skoro my w ten kapitalizm wskoczyliśmy tak na główkę dopiero niedawno.
1: No tak, z jednej strony jest ta historia, a z drugiej strony jest historia bardzo osobista, przyjaźnie, dorastanie, rodzice, różne takie problemy, które też jakoś tam napoczynasz, bo to nie w każdy się wchodzi tutaj, prawda? Ale myślę, że dla polskiej publiczności, dla polskich czytelników i czytelniczek to będzie bardzo czytelne, nawet co jest pomiędzy kadrami i pomiędzy dymkami. No ale włączmy Piotrkę Masierak do rozmowy.
2: Jestem cały czas.
1: Kasiu, ja myślę, że ty musisz wprowadzić Piotrkę, ale też jest taka czwórka bohaterek, które się pojawiają od pewnego momentu i powracają w kolejnych etapach, w kolejnych rozdziałach, trochę się zmieniają. Na końcu jest też kilka szkiców bohaterek w kolejnych etapach dorastania i dojrzewania. No bo to jest opowieść o twoich przyjaźniach i o wspólnym szukaniu swojego miejsca.
0: Tak, w komiksie są cztery bohaterki i jedną z nich jest właśnie Piotrka, z którą znamy się, odkąd skończyłyśmy 12-13 lat.
2: No poznałyśmy się, to już 20 lat minęło.
1: Poznałyście się w gimnazjum, tak?
2: Tak, od początku gimnazjum.
0: Chodziłyśmy do tej samej klasy. No i właśnie o naszej grupce przyjaciółek z klasy jest ta cała historia, bo trzymamy się w sumie całkiem blisko do dzisiaj we cztery. I z tego, co słyszałam, no od czytelników już można by w zasadzie o każdej z tych bohaterek zrobić oddzielny komiks. I jest to trochę głód ich fascynujących historii życiowych.
1: Piotrka, do ciebie pytanie, bo ja od ciebie dostałam komiks Kasi w tej wersji angielskiej. Potem dotarł do mnie też niedawno ten wydany, bo niedawno wydany w Polsce po polsku. Jak ty reagowałaś na to, że się znajdziesz w tym komiksie, że to jest taka opowieść, która też o tobie sporo mówi?
2: Tak, to znaczy, no, myślę, że chyba jedną z pierwszych rzeczy, które Kasia zrobiła w ogóle myśląc o tym komiksie, to odezwała się do nas, właśnie do tych tam mocno przedstawionych przyjaciółek w komiksie. Ja nie miałam żadnego problemu z tym, żeby Kasia opowiedziała tę historię. Myślę, że ona pokazuje, dla mnie to jest bardzo fajne, że po pierwsze, mimo tam przeróżnych trudności, które napotykałyśmy przez ten okres dorastania i różnych nie najłatwiejszych startów może w niektórych przypadkach, to jest naprawdę optymistycznie na koniec. Dla mnie to jest też trochę taka opowieść, to coming out of age story, czyli ten właśnie okres dorastania.
1: Pięknie to połączyłaś. Coming out of age.
2: Tak, prawda? Który jest no taki szalony i właściwie, no nie wiem, nikt nas nie uczy, jak się zachowywać, jak wchodzić w tę dorosłość. I myślę, że to też piękna opowieść o tym, jak przyjaźń, miłość czasem są blisko siebie i te relacje się troszkę zmieniają, ale wciąż, no jeśli osoby są ze sobą na takim poziomie, nie wiem, zrozumienia i bliskości, to ta relacja przetrwa najróżniejsze rzeczy. No i tak było w naszym przypadku i myślę, że jest dużo dobrych rzeczy do wyciągnięcia z tej historii i też, no, oczywiście nie można zignorować tego, że jestem osobą transpłciową i ten wątek jest tam dość szeroko poruszony. Tak. Jest parę takich świetnych kadrów, które właśnie oddają to zagubienie jeszcze mnie bardzo młodej, to, że ja jeszcze w ogóle nie wiedziałam, o co ze mną chodzi.

0: No i myślę, że to ważne, żeby w ogóle w polskich jakichś mediach i dziełach się takie wątki pojawiały. No więc tak, myślę, że jestem całkiem szczęśliwa. Na pewno odsłoniłam się, znaczy Kasia mnie trochę odsłoniła mocno w niektórych momentach, ale ja się na to totalnie zgodziłam. Ja nie ukrywam, że moje życie nie było najłatwiejsze przez długi czas i też popełniłam wiele błędów. Ale myślę, że dzisiaj już to wszystko jest dość dobrze rozliczone i no i co? I po tych 20 latach siedzimy tu razem w studiu, no jesteśmy właśnie najlepszymi przyjaciółkami.
1: Słuchajcie, to jest właśnie piękne. Ja czytając ten komiks, wiedząc, wchodząc, wiedząc, że Piotrka jest w tym komiksie, zazdroszczę nawet, tak bym mogła powiedzieć, że ta wasza przyjaźń i też właśnie nie tylko wasza, ale całej czwórki jest wciąż, bo też jest na końcu powrót do Lublina, odwiedziny i różne sytuacje się rozwiązują i różne trudne sytuacje, które były w przeszłości, znajdują jednak wyjście na światło. Więc
0: tak, to myślę, przepraszam,
1: to jest wspaniałe.
0: Tak,
1: oczywiście,
0: słowo,
1: bardzo
0: ale,
1: proszę.
0: Ale, że właśnie, że jest ten optymistyczny koniec i on jest zgodny z rzeczywistością. My tydzień temu widziałyśmy się z Kasią właśnie w czwórkę u niej w domu. Przesiedziałyśmy całe popołudnie w basenie z jacuzzi, wspominając te wszystkie lata wcześniejsze i z takim poczuciem, że naprawdę wyszłyśmy na ludzi, mimo że wydawało się może w którymś momencie, że to jest mało prawdopodobne.
1: A jednak udało się. To ja pozwolicie, że polecę jeszcze podcast Piotrki, Queer poza szafą,
0: którego
1: kolejne odcinki ukazują się jeszcze przed nami chyba 3 czy 4 premiery.
0: Jeszcze 5, jesteśmy na półmetku, to jest 10 odcinków, także w ubiegły czwartek, ubiegły? Ten czwartek właściwie, tak?
1: Tak,
0: w tym
1: no
0: tygodniu.
1: Już ubiegły, no, tak, ten, który jest ubiegły. Za nami.
0: Wyszedł 5 odcinek, także jesteśmy, jesteśmy w połowie tego, tej podróży. Bardzo zapraszam, zachęcam do słuchania, bo myślę, że jest to jednocześnie, może być to ciekawe dla osób, które no nie są jakoś zaznajomione jeszcze za bardzo z tym całym queerowym życiem i działalnością i starałam się tak to wszystko opowiadać, też jakby poprosić gości, żeby opowiadali takim prostym językiem, po prostu prostym językiem
1: najlepiej,
0: o rzeczach.
1: Tak jest najlepiej.
0: Tak. Takich, które mogłyby być niezrozumiałe, a z drugiej strony no jest to jednak spory ukłon w stronę społeczności LGBTQ+, polskiej. No, że myślę, że też ważne to było i dużo moich gości wspominało o tym, że no z radością przychodzą, że w mediach publicznych pojawia się taka pozycja, więc no jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu.
1: Przy okazji ja wspomnę o tym odcinku, w którym się pojawia Anne Piżl, bo tam też są rady, jak na przykład mówić o osobach niebinarnych.
0: Tak, tak, tak. To jest odcinek z Anne Piżl i z Mają Heban i właśnie rozmawiamy o transpłciowości i niebinarności i mamy właśnie też są takie rolki, można znaleźć w social mediach, gdzie no troszkę tłumaczymy taki savoir-vivre, ale najważniejsze właściwie jest to, żeby po prostu nie być niemiłym. I to właściwie rozwiązuje większość.
2: Tak, każdy błąd zostanie wybaczony, jeżeli tylko ma się dobre intencje.
1: Gdybyśmy postępowali wszyscy według tej zasady, nie bądź niemiły, prawda? Ale wiemy też, że bo Wieszczka tak nam oznajmiła, że społeczeństwo jest niemiłe. Już parę lat temu i niestety z tym się borykamy. Kasiu, z tobą będzie można się spotkać na komiksowej Warszawie. To pod koniec maja. Ale jestem też ciekawa, bo masz bardzo różne oczywiście sfery swojej działalności, ale jako autorka komiksów, czyli i autorka scenariusza, i rysowniczka, te twoje autorskie, myślę, że to będzie ścieżka kontynuowana. Mam nadzieję taką przynajmniej.
3: Być może. To była pierwsza rzecz, którą napisałam
1: no właśnie.
3: W całości sama. Wcześniej tylko króciutkie paski komiksowe. To pierwsza długa forma, w dodatku od razu autobiograficzna, w dodatku od razu polityczna i w dodatku w obcym języku pisana, więc było to ogromne wyzwanie dla mnie. Mam nadzieję, że widzę już, że wynoszę wiele cennych lekcji, jeśli chodzi o konstruowanie historii z tej mojej pierwszej publikacji. I myślę, że nie będzie ostatnia, chociaż tak jak mówisz, tych różnych przedsięwzięć w moim życiu jest bardzo dużo i trzeba będzie to jakoś pogodzić.
1: A które teraz jest najważniejsze?
3: Bardzo dużo czasu zajmuje mi streamowanie. ciągle jeszcze rysuję komiksy na pełen etat w zasadzie, a nawet więcej, tylko że są to komiksy albo na zlecenie właśnie, które ilustruję, i jeden, który piszę wspólnie z amerykańską autorką Katie Schenkel, i to też będzie bardzo fajna sprawa, bo to jest komiks z kolei dla młodszego czytelnika,

0: o lataniu na wielkich skrzydlatych kotach w krainie fantazy. Gdzieś tam polityczne wątki też się przemycę, ale tak bardzo subtelnie i bardzo, bardzo czekam, znaczy czekam, no rysuję, więc czekam na to, aż ja sama skończę i wtedy będziemy wydawać również w Stanach. Zobaczymy, czy w Polsce też się uda wydać. Może, może ktoś się zgłosi też po kotoloty.
1: Też na szczęście tak się świat zmniejszył, jeśli chodzi o kontakt i możliwości zdobycia rzeczy, które wychodzą gdzie indziej, a nie u nas,
0: to na pewno. Myślę, że nie kwestia problemu, jest tylko, tak, że nasz rynek jest dużo, dużo mniejszy. No bo jesteśmy dużo mniejszym krajem i mniej rzeczy u nas wychodzi, więc mniej rzeczy się na tym rynku pomieści, ale mam nadzieję, że kotoloty uda się gdzieś wcisnąć.
1: To ja w takim razie będę wypatrywać i czekać i mam nadzieję na kolejne spotkanie z wami. Znaczy z Piotrą to się widzimy codziennie.
2: W poniedziałek.
1: No ale zapraszam zawsze, Kasiu, z kolejnymi rzeczami. Natomiast bardzo się cieszę, że mam wrażenie, że z tej rozmowy naszej i z okruchów, które mam dla państwa oczywiście, więc jeśli państwo chcą się zapoznać z tą historią, to proszę napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Mam egzemplarze dla państwa dzięki uprzejmości wydawnictwa. Że z tego wynika, że w komiksie naprawdę można opowiadać bardzo skomplikowane, bardzo ważne i bardzo potrzebne historie. I że to nie jest forma sztuki, która wyłącznie proponuje lekkość i rozrywkę, ale że to jest coś, co może wszystko przekazać i w tym, w tej formie komiksowej wszystko może się zmieścić.
0: Oj, zdecydowanie. Wręcz w polskim środowisku komiksowym są takie żarty z tego, że komiks to ostatnio wręcz same takie smutne głowy gadające, więc mam wrażenie, że komiks bardzo dawno, przynajmniej polski, zdryfował w stronę powieści bardziej dla dorosłych, powieści bardziej poważnych, podejmujących jakieś większe tematy. Mam nadzieję, że rozrywkowo też jest
1: pomimo wszystko. Oczywiście.
0: Ale tak, myślę, że komiks jest do tego doskonałym medium i nie dziwię się, że takie historie poważniejsze są podejmowane, ponieważ sama widziałam w procesie tworzenia, tak jak wspominałam, to był mój debiut, więc tam, gdzie gdzieś nie brakowało mi umiejętności, brakowało mi słów. Tam podpierałam się obrazem i on był bardzo, bardzo wdzięcznym medium do tego, żeby dopowiedzieć to, czego nie byłam w stanie wyrazić słowami. I też mam głosy od czytelników, że to widać, że niektóre sceny, im mniej jest w nich słów, tym wyraźniej widać, o co mi w nich chodziło czasami. Więc to dlatego uważam, że komiks jest wciąż niedocenionym medium, jeśli chodzi o przekazywanie ważnych tematów, że obraz potrafi naprawdę podeprzeć nas w przekazie tam, gdzie nie dajemy rady słowami.
1: Kasia Babis, bardzo ci dziękuję za wizytę.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Wszystko wszędzie. Teraz okruchy, przypomnę, mam dla państwa. Proszę napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Piotrka Masierak, dzięki, Piotrka.
2: Dziękuję bardzo.
1: Do zobaczenia w poniedziałek.
2: Widzimy się.
1: No i oczywiście polecamy podcast Piotrki Queer poza szafą na stronach Polskiego Radia, polskieradio.pl i w platformach streamingowych, tych, w których najlepsze dźwięki można znaleźć. Zastanawiałam się, jaką piosenkę wykorzystać po naszej rozmowie. Jest podpowiedź, co najmniej jedna w komiksie, ale postanowiłam z niej nie korzystać, więc teraz Kylie Minogue będzie, bo film dokumentalny o Kylie także na dniach będzie miał premierę. Ja na niego czekam, bo to pierwsza moja idolka z dzieciństwa. A, jeszcze muszę wam powiedzieć, że ponieważ na koniec okruchów, Kasiu, dałaś jeszcze takie miejsca ważne, na przykład na dachu lub na balkonie najlepiej spędza się czas, ale muszę się przyznać, że bardzo dużo czasu spędzałam w szkolnej szatni. I to miejsce też wymieniasz jako to, w którym ty spędzałaś dużo czasu z pewnych względów, tak, więc poczułam.
2: No tam się poznałyśmy w sumie.
1: Tak, w szatni się poznałyśmy. No więc to jest właśnie to miejsce, w którym najlepiej się poznawać, ukryć pod kurtkami.
0: Same wspomnienia.
1: Dobrze. Kasia Babis, Piotrka Masierak, dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.
0: Dzięki wielkie.

W większości utworów, które dzisiaj prezentować będę do 15 w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, można znaleźć jakieś nawiązanie do festiwalu Dogs Against Gravity. I tutaj także, bo kilka lat temu na tym festiwalu miałam okazję zobaczyć film poświęcony znakomitemu twórcy filmowemu, Michelowi Gondry, który w kinie zrobił na przykład Zakochanego bez pamięci z Kate Winslet i Jimem Carreyem, ale jest także twórcą wielu, wielu, wielu teledysków i między innymi do tej piosenki właśnie Come Into My World Michel Gondry zrobił teledysk, a film o Michelu Gondry Do It Yourself można znaleźć w streamingach na VOD. Wystarczy wpisać tytuł i z pewnością natrafią Państwo na miejsca, gdzie można ten film zobaczyć. A teraz przez moment skupimy się na zapowiedzi z małego ekranu. Kolejne piosenki się pojawiają. Kolejne piosenki śpiewane przez Vampira Lestata, bo zbliża się premiera trzeciego sezonu serialu, który kiedyś nazywał się Wywiad z Wampirem, ale w tym trzecim sezonie będzie nosił tytuł właśnie Vampir Lestat.

0: Sam Reed jako Lestat, wywiad z wampirem w trzecim sezonie jako wampir Lestat w swojej, w tej fazie swojego długiego życia rockowej, gwiazdorskiej. No i premiera tego serialu w Polsce równocześnie z tą amerykańską na początku czerwca. A teraz mamy dla Państwa zaproszenie.
1: Wszystko, wszędzie, teraz.
0: W studiu dr Patrycja Mucha. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Kuratorka, cześć. Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Jak zawsze pękający w szwach program Filmoteki, więc zanim przejdziemy do pewnego wydarzenia, które w najbliższą środę, 20 maja w Filmotece Narodowej Instytucie Audiowizualnym, to zacznijmy może od dzisiejszego wieczoru, bo tak jak u nas przy Myśliwieckiej i w ogóle w Polskim Radiu otwieramy swoje wrota radiowe na Noc Muzeów, tak i wy zapraszacie do lat 90.
2: Owszem, taki był pomysł na taki nostalgiczny trip, zwłaszcza, że no, kino lat 90. w Polsce to jest kino osobliwe, kino pełne kuriozów, więc pomyśleliśmy sobie, żeby odkryć nie tylko tą klasykę, która jest taka poważana i która, z której jesteśmy znani jako Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny, ale żeby przedstawić takie filmy, które no, być może dzisiaj nie są tak szeroko oglądane i w ogóle takie fenomeny, które nie są tak szeroko oglądane, więc na pewno zobaczą Państwo Psy 2. Dwa właśnie, nie jedynkę. Czyli
0: tak, ja podniosłam brew, dlatego to dopowiedzenie od Patrycji.
2: W naszej tutaj siedzibie na Wałbrzyskiej to będzie taki seans właśnie w klimacie lat 90., ale pokażemy też film Łowca z młodym Mateuszem Damięckim i tam też ugościmy reżysera filmu oraz

0: Gości z Podcasteksu, czyli no właśnie takiego właściwie naczelnego podcastu, który opowiada o latach 90. i tych właśnie kuriozalnych osobliwościach, jeziorze osobliwości, jakie tak. było kino polskie. I nie tylko kino lat 90.
1: To jest plan na dzisiejszy wieczór, więc no najpierw Myśliwiecka, potem Wałbrzyska, albo najpierw Wałbrzyska, potem Myśliwiecka. Jak państwo sobie to zaplanują, tak będzie dobrze. No ale jeśli chodzi o plany Filmoteki i to, co się będzie działo i w Filmotece, i w kinie Filmoteki Narodowej, czyli Iluzjonie. No, to są wyprawy do klasyki kina, ale nie tylko.
0: Tutaj dla nas ważnym takim wydarzeniem skierowanym trochę do młodszego widza, czyli nie tylko właśnie ci wytrawni kinomani, jest współpraca z festiwalem Ale Kino, czyli właśnie Ale Kino rusza w trasę i w kinie Iluzjon będziemy pokazywać filmy dla młodego widza, filmy dla takie mądre filmy, filmy, które zostały specjalnie wyselekcjonowane i które czegoś uczą, ale też są bardzo przyjemne dla oka i tutaj zachęcamy, żeby po prostu sprawdzić na naszą stronę i przeczytać opisy tych filmów, bo to nie są jakoś bardzo znane tytuły, tak? To nie są k-popowe łowczynie demonów, ale z pewnością będzie to, będą to miłe seanse, więc serdecznie zapraszamy 23 i 4 maja na repryzę Ale Kino, ale też no, dla starszych widzów będzie jakaś gratka w postaci, myślę, nieoczywistego świętowania. Zapraszamy na Dzień Matki. Czy z mamami? Niekoniecznie.
1: Ja teraz zadrżałam, ciekawa jestem.
0: Dlatego, że puszczamy w ramach takiego, no właśnie, nazwaliśmy ten Dzień Matki prostopadłe. Dobrą matkę i złą matkę.
1: Czyżby to było nawiązanie do Almodovar?
0: Oczywiście, no oczywiście, my jesteśmy tu kuratorami, to muszą być takie intertekstualia. I pokazujemy Mildred Pierce i Najdroższą mamusię. Filmy, które z sobą korespondują, dlatego, że jeden jest z udziałem Joan Crawford, a drugi opowiada o życiu Joan Crawford, bo okazuje się, że być może kochana mama właśnie z Mildred Pierce wcale nie była taką dobrą mamą w prawdziwym życiu. I to jest naprawdę fantastyczny podwójny seans. Z jednej strony klasyk kina, a z drugiej strony kampowy klasyk kina z rolą Faye Dunaway, która nie jest podobna do niczego innego. Jeśli lubicie te takie dzikie rejestry Nicolasa Cage'a, to jest to.
1: To są plany najbliższe Filmoteki, a teraz przechodzimy do tej środy, którą już anonsowałam, ale myślę, że musimy zacząć nieco wcześniej. I teraz właściwie mam pewien... kłopot. Jak może ty, Patrycja, powiesz, o czym będziemy mówić?
0: Ja ci już powiem, bo tak, super cykl mamy, nie wiem, czy słyszałaś. Nazywa się Nie Tylko Woodstock i jego kuratorką jesteś ty.
1: Tak, to
0: serdecznie
1: prawda.
0: Zapraszamy, dlatego że sytuacja jest naprawdę wyjątkowa, dlatego że kiedy projektowałaś...
1: Poczekaj. To tak. Jeszcze powiemy, że to jest taki cykl, oczywiście pod patronatem programu trzeciego w Filmotece, w którym pokazujemy dokumenty muzyczne, ale o festiwalach, więc już był nie tylko Woodstock, to jest tytuł cyklu, więc był film Woodstock na początek, potem Summer of Soul, potem Pianoforte z Jakubem Piątkiem jako gościem po seansie, no a teraz rzeczywiście Desolation Center, czyli punkowy dokument o cyklu punkowych wydarzeń na pustyni Mojave, od których energii narodziły się takie festiwale jak Coachella czy Burning Man i reżyser będzie naszym gościem.
0: I to jest super sprawa, dlatego że my po prostu, kiedy ty napisałaś nam ten program tego cyklu, o którym właśnie chciałam też słówko, to... Ale dobrze, że mnie uprzedziłaś.
1: Nie, ale to opowiedz też trochę, bo ja właściwie jestem ciekawa też twojej perspektywy.
0: To ja byłam bardzo ciekawa, bo ja większości z tych filmów nie znałam. Myślę, że tam są dwa takie naprawdę kultowe filmy, dokumenty muzyczne, które no za sprawą też czasów, w jakich zostały nakręcone, są kultowe, czyli właśnie Woodstock, ale też Monterey Pop, który w czerwcu z kolei, już sobie mogą państwo zapisać ten tytuł w głowach. I nie znałam większości tych dokumentów. I nagle, kiedy musiałam razem z naszym działem licencji no właśnie sprawdzać, gdzie te filmy można dostać, to wcale nie taka oczywista droga, ani żadni agenci sprzedaży, tylko często właśnie pojedyncze osoby. No i prawo do swojego filmu ma właśnie reżyser Stuart Swayze do filmu Desolation Center, który tak się zainteresował tym, że film ponownie gdzieś tam będzie w obiegu.
1: Że nagle ktoś w Warszawie chce go pokazać.
0: Dokładnie. I powiedział sobie, ja przyjadę. Jeśli tylko chcecie, to ja przyjadę. Czy mnie ugościcie? A my tak, no oczywiście, że cię ugościmy. Stuart, jesteśmy w bardzo takim intensywnym kontakcie. To jest przemiły człowiek. I to też jest taka niesamowita sytuacja, no bo on z jednej strony jest reżyserem filmu poświęconego tym wydarzeniom, ale z drugiej sam te wydarzenia organizował, więc tak naprawdę nie tylko opowiada o tym, jak to się tworzyło, ale jak się też stworzyła pewna legenda. Tak. No i dalej go mamy tu ze sobą, żeby z nim o tym porozmawiać. Więc zapraszamy jeszcze raz 20 maja, godzina 18, sala Ziemia Obiecana w siedzibie Filmoteki, czyli na Wałbrzyskiej.
1: Ten cykl, on jest rozłożony na cały rok i do grudnia będziemy się spotykać raz w miesiącu, więc w czerwcu to będzie Monterey Pop, ale przed nami jeszcze festiwale na pustyni. Ale na tej pustyni w Północnej Afryce.

Są zaplanowane seanse na przykład filmu o rejwach w Iranie, także nielegalnych, bo te punkowe ekscesy na pustyni Mojave były nielegalne, przypomnijmy też. Są również ukłony w stronę Glastonbury, które w tym roku się nie odbywa ze względu na to, że Ziemia musi odpocząć, ale my

0: na stronę Filmoteki, a my też w Trójce będziemy przypominać i mieć dla Państwa zaproszenia, no bo właśnie na ten najbliższy seans na środę, na 20 maja zaproszenia mamy dla Państwa na film Desolation Center i późniejsze spotkanie ze Stuartem Sweezy, współorganizatorem wydarzeń i jednocześnie reżyserem opowieści filmowej o tych wydarzeniach. Katarzyna.Borowiecka@polskieradio.pl. Pod ten adres należy napisać, żeby zgłosić się na seans i spotkanie. Powiedzmy jeszcze o tym, że oczywiście Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny ma swoją online'ową odsłonę ninateka.pl i tam też dla tych z Państwa, którzy do Warszawy nie mogą dojechać z różnych względów, jest propozycja związana z cyklem Nie Tylko Woodstock.
1: Nie Tylko Woodstock, ale też inny Woodstock. Zaczynamy od przystanku Woodstock, dzisiaj znanym jako Poland Rock. Jurek Owsiak sam osobiście zaprasza na film. W dobrej jakości 4K można sobie zobaczyć, jak to było w 2003 roku i zapewniam, że jest to bardzo barwna opowieść. Ale oprócz tego kilka dokumentów, które jakoś kontekstowo łączą się zarówno z Woodstockiem, jak i jego legendą. No ale też, jeśli Państwo nie dotrą do nas, to w czerwcu będzie można zobaczyć ekskluzywnie u nas 2 tygodnie za darmo, bez logowania, właśnie Desolation Center i zapis spotkania, które Kasiu poprowadzisz. I można nas obserwować przez cały rok, bo do właśnie grudnia różne odsłony tego cyklu będą eksponowane właśnie w naszym serwisie Ninateka i różne filmy będziemy jeszcze na tę okazję zakupować, więc jeszcze nie zdradzamy wszystkiego, ale warto nas śledzić. No i właśnie, decentralizujemy. Nie wszystko musi być w Warszawie.
0: Właśnie. No. Chciałabym, żeby to było zawsze podkreślane, bo jeżeli mówimy nawet o tych klasykach, które pokazujecie w swoich wydarzeniach, w swoich cyklach, to są filmy, które gdzieś można znaleźć. Czy to przez portale streamingowe, czy na DVD, jeszcze czasami takich archaicznych form kontaktu z kinem używamy i polecamy. Więc to nie jest tak, że tylko w jednym miejscu można. Tu rzeczywiście na dużym ekranie, ale ten kontakt z kinem, z tymi wyborami kuratorów i kuratorek Filmoteki Narodowej może być naprawdę na przeróżne sposoby i do tego bardzo zachęcamy, żeby po te filmy właśnie także w taki sposób sięgać. No i jeszcze zapowiemy, że Stuart Sweezy także pojawi się w Trójce, oczywiście. Nie przegapię takiej okazji, więc o Desolation Center także opowiemy na antenie w audycji Wszystko Wszędzie teraz. Myślę, że na początku czerwca, wtedy, kiedy film będzie dostępny na Ninatece. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję pięknie.
0: Patrycja Mucha, Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny, a muzycznie nawiązujemy do programu wydarzeń pod hasłem Desolation Center.

0: Autopromocja.
1: Przepraszam, czy ja jestem świadkiem, czy oskarżoną w tym procesie?
2: To wydarzyło się naprawdę.
3: Słucham.
4: Karolina Lanc-Korońska. Byliśmy umówieni.
5: Elżbieta Lewak. Sąd ostateczny.
6: W roli głównej Danuta Stenka. Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Reżyserka Ewa Makomaska.
1: Pytam więc pana, gdzie oni są? Cała inteligencja Stanisławowa.
7: Wszyscy od dawna nie żyją.
2: Dzisiaj po 19:00 polecamy.
1: Tym razem skończę to, co chcę powiedzieć.
0: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością, wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
11: taniej masz. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
16: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
17: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
8: Żegnamy reklamy.
20: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 maja, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Koniec przygody Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Żegna się z katalońskim klubem. Straż Graniczna świętuje 35 lat służby. Za chwilę będziemy na uroczystościach w Lublinie. Kiermasz książek wycofanych z księgozbioru organizuje Biblioteka Elbląska.
21: Pewnie wyjdziemy z paroma torbami książek, jak zawsze.
22: Wybór jest naprawdę spory.
20: Robert Lewandowski po zakończeniu sezonu odejdzie z Barcelony. Napastnik reprezentacji Polski bronił barw katalońskiego klubu od 2022 roku. Zakończenie przygody z Blugraną ogłosił w mediach społecznościowych. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką dostałem od kibiców od pierwszych dni. Katalonia jest moim miejscem na ziemi. Katalonia is my place on earth. Z dumą Katalonii 37-letni Lewandowski wywalczył puchar i 3 superpuchary Hiszpanii. W ciągu 4 sezonów strzelił 119 goli. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda, pisze w swoich mediach społecznościowych po decyzji polskiego napastnika

0: Lecce, Barcelona. 35 lat Straży Granicznej. Formacja świętuje jubileusz w Lublinie. W uroczystościach biorą udział prezydent Karol Nawrocki oraz wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Na miejscu jest nasza reporterka Anna Orzeł.
1: Dzień dobry. Niespełna 17 tysięcy tylu funkcjonariuszy liczy Straż Graniczna. 270 z nich zostało dziś awansowanych na pierwsze stopnie oficerskie. A wśród nich Ewa Pawlak-Ziętarska, pierwsza kobieta, kapitan morskiej jednostki Straży Granicznej. Z Choszczna i ze Świnoujścia przyjechali, by towarzyszyć teraz już pani podporucznik, jej najbliżsi, rodzice, teściowie i mąż.
2: Robiła kawał dobrej i ciężkiej roboty. Kobieta w męskim świecie osiągnęła ogromny sukces.
3: Pierwsza linia frontu to oni.
2: A jeszcze nie powiedziała ostatniego zdania.
3: Dzisiaj promowana nasza synowa, dlatego my tu jesteśmy.
4: Jesteśmy bardzo dumni z niej.
1: To ważna i trudna służba, w której takie samo znaczenie mają wyposażenie, wyszkolenie i człowieczeństwo, mówił prezydent Karol Nawrocki.
5: Byliście twarzą człowieczeństwa i solidarności po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę. Ale też to wy byliście twarzą powagi państwa polskiego i siły, gdy rozpoczynała się wojna hybrydowa i atak na nasze granice.
1: Polska Straż Graniczna, która strzeże 3,5 tysiąca kilometrów granic, jest jedną z najskuteczniejszych formacji w Europie.
0: Anna Orzeł, dziękujemy za relację. W ukraińskim Charkowie służby usuwają skutki porannego uderzenia rosyjskich dronów. Rosjanie zaatakowali 4 dzielnice. Do uderzenia doszło o 8 rano w centrum Charkowa. Uszkodzone zostały wyjścia z metra, w sumie 3. Poza tym trafione zostały budynki biurowe i kilka sklepów. Jedna osoba została ranna. Ogólnie rzecz biorąc, noc była bardzo trudna. Drony zaatakowały 4 dzielnice Charkowa. Ponadto uszkodzonych zostało kilka prywatnych domów mieszkalnych. Mówi mer Ihor Jeriechow. Według dowództwa ukraińskich sił powietrznych, Rosjanie do nocnych ataków na Ukrainę użyli niemal 300 dronów. Jutro do Rotterdamu dopłynąć ma statek wycieczkowy Hondius, na którego pokładzie doszło do zakażeń hantawirusem. Zagraniczni członkowie załogi przejdą 6-tygodniową kwarantannę w porcie, relacjonuje Katarzyna Van Rooyen.
6: Na pokładzie znajduje się 27 osób, w tym 4 Holendrów i 23 obywateli innych krajów. Wszyscy będą musieli odbyć 6-tygodniową kwarantannę. Holendrzy w swoich domach, pozostałe osoby w specjalnie przygotowanych dla nich kontenerach mieszkalnych, które staną na terenie portu. Teren wokół nabrzeża, gdzie zacumuje statek, zostanie ogrodzony, aby odpowiednie służby mogły swobodnie wykonywać swoją pracę. Później jednostka zostanie zdezynfekowana. Hantawirusem zaraziło się 10 pasażerów statku, z których 3 zmarło. Światowa Organizacja Zdrowia nie wyklucza, że w najbliższych tygodniach pojawią się nowe zakażenia, gdyż wirus ma długi okres inkubacji. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: Od literatury pięknej po popularno-naukową. W Bibliotece Elbląskiej kiermasz książek wycofanych z księgozbioru. Czeka kilka tysięcy tytułów. Czego szukają czytelnicy?
7: Perełek to po pierwsze, czegoś, czego nie mam w kolekcji, a dwa, czegoś dla rozluźnienia, jakiś kryminał, sensacja, tak na lekko do poczytania wieczorem. Praktycznie na każdej edycji jesteśmy całą rodziną. Tam trójkę dzieci też szuka swoich tytułów. Pewnie wyjdziemy z paroma torbami książek, jak zawsze.
8: Kryminałów i sensacji, bo uwielbiam czytać. Córka jak mi zaczęła wypożyczać, tak mnie wciągnęło i tylko te dwie kategorie. Wybór jest naprawdę spory.
9: Głównie z II wojny światowej i jakichś takich naukowych, dotyczących chemii i też biologii. To ciekawe rozwiązanie, żeby się tutaj pozbyć książek, żeby nadać im nowe życie.
0: Jutro kiermasz będzie otwarty od 11 do 15. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Popołudnie pochmurne i deszczowe, miejscami burze, w górach także deszcz ze śniegiem. 9 stopni na Podkarpaciu, 14 w centrum, 15 na zachodzie, do 17 na krańcach wschodnich.
11: Autopromocja.

0: Podobno zegar już odkurzony, duchy z Osieckiej wypucowane, a parking, tak jak w piosence, prawie odnowiony. Trójka jest gotowa na przyjęcie słuchaczy. Zapraszamy już dziś od 19 do 23.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich

0: 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto...
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Żegnamy reklamy.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: 9 minut po 14.
14: Wszystko wszędzie teraz.
13: Katarzyna Fisz-Dwojtkowska, Kinga Kurysia i Katarzyna Borowiecka, zapraszamy do 15. Trwa 79. Festiwal Filmowy w Cannes. Muszę przyznać, że z zazdrością śledzę z daleka kolejne recenzje, bo konkurs główny, ale te pozostałe konkursy także w znakomitej obsadzie, ale konkurs główny mistrzowski jest Asghar Farhadi, Hirokazu Koreda. Oczywiście nowy film Pawła Pawlikowskiego, jego premiera już za nami. Świetne recenzje płyną filmu Ojczyzna, Fatherland. No, ale w konkursie głównym jest także nowy film Pedro Almodovara, który nosi tytuł Bitter Christmas, czyli Gorzkie Boże Narodzenie. Ciekawe, jaki będzie polski tytuł. W każdym razie jest to film znowu hiszpańskojęzyczny od hiszpańskiego mistrza. Bardzo jestem ciekawa. Teraz będzie piosenka z jednego z poprzednich filmów Pedro Almodovara. Zostaniemy także, jeśli chodzi o opowieść o filmie w Hiszpanii, ale to będzie opowieść o filmie nowym Carly Simon, który od wczoraj jest na ekranach. Romeria. Ale teraz słuchamy utworu o tytule Volver z filmu Volver.

0: Piękne muzyczne nawiązanie do filmografii Pedro Almodovara, którego najnowszy film będzie pokazany na festiwalu w Cannes, który rozpoczął się w tym tygodniu, 79. edycja. No, mnóstwo ekscytujących wieści stamtąd płynie, także o nowym filmie Pawła Pawlikowskiego, ale przyjdzie czas jeszcze, żeby to podsumowywać. Teraz zostajemy w Hiszpanii. Choć będziemy trochę w Katalonii, mam wrażenie, a trochę w Galicji. Klaudia Rachubińska jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Badaczka filmu i kultury wizualnej, kwartalnik filmowy. No a będziemy rozmawiać o nowym filmie Carly Simon, Romeria, który wczoraj wszedł na ekrany. Nietłumaczony jest ten tytuł na polski. Carla Simon, to jest bardzo ciekawa, jeszcze przed 40-tką reżyserka. Ale zanim powiemy więcej o Romerii, to mam wrażenie, że trzeba jednak ten film umieścić w kontekście jej poprzednich filmów. To jest swego rodzaju trylogia i to jeszcze dodatkowo mocno wywiedziona, czy zakorzeniona w jej życiu, jej doświadczeniu, jej dzieciństwa.
1: Dokładnie tak. Carla Simon ma taką magiczny talent do tego, żeby ze swoich takich bardzo osobistych historii robić takie opowieści, które się rozrastają. Bardzo bogate, bardzo różnorodne, w którym każdy coś dla siebie odnajdzie, a jednocześnie jakby mocno, no dwa z tych filmów są otwarcie osadzone, bardzo mocno biograficznie. I wszystkie są o rodzinach, wszystkie są z perspektywy jakiejś młodej osoby, bardzo mocno filmowane, która nie do końca rozumie, albo po swojemu rozumie, albo próbuje zrozumieć pewną rzeczywistość, która trochę ją przerasta, trochę jest emocjonalnie trudniejsza. I my jako widzowie tym młodym osobom, zwykle młodym kobietom, w tych poszukiwaniach, w tych jakichś takich zmaganiach z rzeczywistością, ale bardzo takich czułych, bardzo z dużą wrażliwością i z dużym takim estetycznym wyczuleniem, taką zmysłowością towarzyszymy.
0: To wspomnijmy tytuły. Debiutowała filmem Lato 1993. Tak. Tutaj rzeczywiście to autobiograficzne nawiązanie było bardzo czytelne.
1: Tak, rok 2017. Taki film, który ja na swoje własne potrzeby nazywam, i to wtedy mi się mniej więcej wykrystalizowało, takim gatunkiem dziewczynki na skraju lata. To znaczy historię, gdzie właśnie młoda bohaterka gdzieś w takim przełomie, taki późny sierpień, początek

0: Tak, września, zaraz będzie trzeba iść do szkoły, ale jeszcze jest ciepło, jeszcze jest taka resztka swobody i ten koniec lata staje się właśnie taką figurą, taką metaforą wychodzenia, wychodzenia pewnego z dziecięcości, właśnie mierzenia się z czymś trudnym. Oryginalny pierwszy film kanoniczny w tym gatunku to oczywiście Nakarmić kruki Carlosa Saury, więc wydaje mi się, że ta hiszpańska wrażliwość jest tutaj jakoś nieprzypadkowa, że ten związek właśnie tego młodego dziecka, który mierzy się ze śmiercią rodzica, z chorobą, jest tutaj nieprzypadkowo usytuowany też w taki sposób, nie tylko z tych biograficznych powodów, ale bardzo świadomych powodów filmowych.
1: Żeby trochę sięgnąć też po to życie Carly Simon, ale też historię Hiszpanii, no to są lata 80. Mm-hmm. Ona się urodziła w 87 roku. Tak jak powiedziałaś, straciła oboje rodziców bardzo wcześnie, no ale to jest też ten okres Hiszpanii już pofrankistowski, mm-hmm. takie zachłyśnięcie się demokracją i La Movida, czyli zarówno kulturalny mm-hmm. prąd, ale także społeczny, który przechodził przez Hiszpanię, no ale niestety z drugiej strony to jest również epidemia AIDS i to jest epidemia, czy kryzys opioidowy, kryzys mm-hmm. heroinowy. W wielu miejscach na świecie tak to wyglądało. No i właśnie to tutaj jest przyczyna śmierci rodziców Carly Simon i bohaterek lata 1993, no i kolejnych filmów.
0: Tak, jakby no to jest otwarcie już temat tego nowego filmu. Ta tak. wycieczka po drodze była bardziej do tych społecznych przemian, o których wspominasz, bo film Alcaraz był raczej związany z przemianami życia na wsi, z postępową technicyzacją i z tym, jak rodzina, która żyje w bardzo tradycyjny sposób, mierzy się z tym jakimś wyobrażeniem nowej Hiszpanii, bardzo trudnym do pogodzenia tak naprawdę z tymi tradycjami. Ale wydaje mi się, że to jest bardzo fajny właśnie taki pomost między tymi dwoma filmami, które są bardziej dosłowny sposób autobiograficzny, bardziej dosłowny sposób odnoszą się właśnie wprost do epidemii AIDS. To w tym filmie Lato 93 to jest dosyć subtelne, bo to dziecko nie rozumie. My jako widzowie rozumiemy, dlaczego dorośli wokół niej się zachowują w taki dziwny sposób. I tutaj też jakby razem z bohaterką się dowiadujemy, ale tutaj już mamy bohaterkę starszą, która już pewne rzeczy wie. Pewne rzeczy też są przed nią odsłaniane, ponieważ ona też jako dziecko była trochę chroniona, trochę rodzina, która wychowywała, nie wiedziała pewnych rzeczy. Widzimy tę historię z punktu widzenia osoby, która wpada z kolei do życia jakiejś takiej innej części swojej rodziny, z którą nie miała tej pory styczności. Jest taką trochę bombą, która wszystko rozwala, jakby wynosi wszystkie rzeczy na powierzchnię w tej, wszystkie jakieś tajemnice, wszystkie jakieś rzeczy zamiatane pod dywan.
1: Nie zdradzając za wiele, przepraszam, że wejdę ci w słowo, ona tam przyjeżdża w bardzo konkretnym celu, mm-hmm. potrzebuje czegoś, co jest potrzebne, żeby mogła realizować swoją przyszłość i swoje życie tak, jak chce.
0: Dokładnie tak. I jakby ta jedna taka, zdawało się bardzo prosta, taka techniczna, biurokratyczna właściwie sprawa, okazuje się, że właśnie wymaga odkopania jakichś pokładów trudnych emocji, właśnie rodzinnych historii i takiego rozbicia, takiego bezpiecznego konsensusu. I wydaje mi się, że to jest takie metaforyczne potraktowanie no, tego, jak zwłaszcza teraz no, młodsze pokolenie mierzy się z pamięcią o AIDS i o tym momencie właśnie przełomu 80-tych, 90-tych. Niedawno mieliśmy film Julie Ducournau Alpha, który też w trochę innej poetyce, w trochę innej formie bardzo mocno podejmuje temat tego właśnie, że dzieci z kolejnego pokolenia w ogóle o tym nie wiedzą, że o tym się nie mówi. No to mamy teraz reżyserki, które mówią.
1: Nie zdradzając za wiele oczywiście, ale ten styl Carly Simon, taki zahaczającą jakąś niezwykłą, także wizualną poetyckość, to było bardzo widać, dlatego tak mi się spodobało twoje określenie dziewczynki na skraju lata w tym pierwszym filmie z 2017 roku. Potem Alcaraz również wizualnie no, zachwycający. Tutaj mamy taką opowieść właśnie o ludziach na skraju dorosłości, mhm. więc jest to trochę inny rodzaj wizualnej poezji, ale również tutaj jest, ale tutaj mamy też element magiczny, mhm. którego raczej bym nie chciała zdradzać, ale to jest pewne nowum, jeśli chodzi o Carly Simon, mam wrażenie.
0: Tak, te filmy przy zachowaniu jakiejś takiej wrażliwości, jakiejś takiej wyobraźni, były realistyczne. Ona nawet była określana reżyserką neorealizmu. A tutaj wykracza poza ten idiom realistyczny, ale wykracza w taki sposób bardzo celowy, bardzo subtelny i wydaje mi się, który pasuje, jest pewnym poszerzeniem jakby tej metody, którą już ma, tej pracy ze swoją biografią. Jest taka amerykańska badaczka Sadia Hartman, która zajmuje się czarnymi osobami wykluczonymi z archiwów oficjalnych i pracując właśnie nad ich opowieściami, rekonstruując je, nazywa tą metodę fabulacją. To znaczy ona bierze jakieś kawałki archiwum i zmyśla czy wyobraża sobie, wymyśla, co mogło się wydarzyć. Opowiada te historie, które są historycznie możliwe, prawdopodobne, ale no nie mamy dość danych, żeby je potwierdzić. I jakby Carla Simone troszeczkę stosuje tę metodę do swojej własnej

0: własnej historii, to znaczy opowiada, uzupełnia lato 93, bo też część wykręcone w taki sposób, że ona nie obiera się tylko na wspomnieniach, ale też na zdjęciach, rekonstruowała historię ze zdjęć. I to jest dokładnie ta metoda. I wydaje mi się, że po pierwsze jest to metoda, która jest w tej chwili bardzo atrakcyjna dla kina, bo jest dużo takich historii właśnie opowiadanych, czy na przykład After Sun, Charlotte Wells, czy nawet Imago Olgi Hajda, z takiej historii właśnie opowiadania o sobie w relacji ze swoimi rodzicami, właśnie w filmie, właśnie w taki sposób próbujący rekonstruować pewien jakiś taki obraz tej rodziny, do którego trochę nie mamy dostępu, ale mamy dostęp częściowy właśnie za pomocą wyobraźni. I film jest pod tym względem wyjątkowy i lepszy w pewnym sensie niż literatura, niż historia, ponieważ pozwala to uobecnić, pozwala tym osobom zaistnieć naprawdę, pozwala tym sytuacjom wydarzyć się na niby, ale naprawdę i daje ciało tak naprawdę tym wspomnieniom. I to jest coś w tym bardzo przejmującego i myślę, że bardzo takiego ważnego też z takiego porządku właśnie wyobrażania sobie, jak świat mógł wyglądać, jak my możemy w nim wyglądać i jak tą przeszłość, do której nie mamy dostępu, uczynić jakąś bardziej namacalną, bardziej prawdziwą.
1: Kiedy wspomniałaś o After Sun Charlotte Wells, to od razu stanęło mi przed oczami takie podwójne zdjęcie. Z jednej strony Charlotte Wells jako dziewczynka i jej ojciec na wakacjach, a z drugiej strony Frankie Corio i Paul Mescal, którzy grali te odpowiedniki, powiedzmy, plus minus. Wiadomo, że ten proces zakłada, że jednak jakaś dramatyzacja, jakieś odejście od tego, co rzeczywiście się wydarzyło, tam następuje, ale rzeczywiście jest to bardzo przejmujące i After Sun czy Imago również serdecznie polecamy. Ale tutaj też jest dziennik matki, prawda? To jest ciekawa historia, że oczywiście pojawiają się też w tym filmie zdjęcia, które są jakimś zahaczeniem dla tej bohaterki Mariny, 18-letniej, która przyjeżdża do rodziny swego ojca w jakiejś sprawie, dzięki którym ona odkrywa tych rodziców, ale ma też dziennik matki, więc to jest na takim bardzo emocjonalnym poziomie, bardzo poruszające, jak ona odkrywa to, co się wydarzyło tych 18, czy nawet więcej lat temu, przed jej urodzeniem, pomiędzy rodzicami dzięki tym zapiskom.
0: To jest też taka fantazja, z którą mieliśmy z kolei do czynienia w mojej mamie, Celine Siamę, prawda? Spotkania swojej matki jako dziecka.
1: Też ona pomyślałam o tym filmie, że to są dziewczynki z kolei w pełni jesieni.
0: Tak.
1: Ale to tak. Bardzo się cieszę, że te wszystkie tytuły padają w naszej rozmowie jako taka rodzina filmowa dla tego, co Carla Simon proponuje w tym swoim bardzo wrażliwym takim podejściu do opowiadania. Ale też myślę, że musimy wspomnieć, że ona robi wszystko to, czego filmowcy zazwyczaj unikają, czyli pracuje z dziećmi i ze zwierzętami.
0: I z aktorami nieprofesjonalnymi w Alcaraz.
1: Podobno pozwala przeczytać scenariusz tylko raz i potem na tej podstawie aktorzy i profesjonalni, i ci nieprofesjonalni improwizują, pamiętając i tworzą na miejscu. A o dzieciach mówi, że z aktorami czasami zawodowymi ma takie wrażenie, czy dorosłymi ma takie wrażenie, że wykonują pewien projekt. A jeśli spotyka się z dziećmi na planie, no to jednak cały czas coś się tworzy, coś się buduje.
0: Wydaje mi się, że to bardzo widać w tym właśnie, jak dzieci się zachowują w jej filmach. Jest w tym coś takiego bardzo właśnie naturalnego. Widać, że ona daje im przestrzeń. Nie wiem, jest taka, bardzo mi zapadła w pamięć taka prosta scena na początku. Alcaraz, dzieci bawią się w samochodzie.
1: Tak.
0: I to jest coś tak, jakbyśmy wyszli na ulicę, to jest dokładnie tak się zachowują dzieci. Nie ma tam żadnej sztuczności, nie ma tam żadnej pozy, a tak właśnie wiemy, z dziecięcymi aktorami jest trudno, zwłaszcza im więcej mają doświadczenia czasem, może nawet tym gorzej. A tutaj udaje się uchwycić po prostu taką naturalność. Wydaje mi się, że to jest właśnie to, jakby dawanie pewnej historii i jakby odgrywanie jej tymi narzędziami, którymi one dysponują, prawda? Jakby korzystanie z tego, no to jest też taki bardzo pełen zaufania sposób pracy, zwłaszcza z młodym człowiekiem.
1: Lato 93, Alcaraz i Romeria układają się w pewien logiczny ciąg, także w pewną trylogię, ale czytałam gdzieś, że kolejny film Carly Simon to ma być musical flamenco.
0: Wspaniale. Bardzo się cieszę, że zmierzy się z jakimś nowym, z jakąś nową formułą. Nie dlatego, że ta formuła się jakoś wyczerpała, ale wydaje mi się, że to jest właśnie bardzo interesująca reżyserka z taką bardzo bogatą wyobraźnią i jakaś taka forma bardziej fantastyczna, bardziej właśnie pozwalająca na jeszcze większą jakąś taką otwartość, przekroczenie właśnie może tego realizmu jeszcze bardziej w musicalu. Myślę, że to może być bardzo ciekawe.
1: Tutaj jeden z bohaterów żeglując słucha flamenco, więc to zdecydowanie jest jakiś motyw przewodni ostatnich prawdopodobnie twórczych kroków Carly Simon. Klaudia Rachubińska, bardzo ci dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję.
1: A my w takim razie zostajemy jeszcze muzycznie.

Pajares, Obreto Tumba, taki jest właśnie tytuł tego utworu, ważnego w opowieści, którą snuje reżyserka filmu. Romeria i to jest zespół Sinestro Total. I oczywiście, jak państwo słyszą, utwór z przeszłości, no ale na tej ścieżce dźwiękowej parę takich utworów także znajdziemy. A teraz znowu kieruję uwagę muzyczną na program festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Już o tym filmie państwu wspominałam. On nosi tytuł Broken English. Miał premierę na festiwalu w Wenecji w ubiegłym roku. I to jest film, który w bardzo ciekawy sposób opowiada o życiu Marian Faithfull. Opowiada z jej udziałem, bo Marian zdążyła wziąć udział w zdjęciach, zdążyła opowiedzieć i także zareagować na pewne wyzwania, które twórcy filmu Broken English przed nią stawiali. Jest tutaj sporo utworów także, oprócz wielu zdjęć archiwalnych i wielu opowieści, sporo utworów wykonywanych przez artystów podziwiających Marian Faithfull. Pojawia się Courtney Love, która śpiewa piosenkę Times Square. Pojawia się Beth Orton, pojawia się Suki Waterhouse, pojawia się Nora Jones, pojawia się także Rufus Wainwright. Wszyscy wykonują piosenki Marian Faithfull, ale ona sama, i to jest ostatni raz, kiedy zaśpiewała, ona sama także śpiewa w tym filmie, w towarzystwie Nicka Cave'a i Warrena Ellisa, bo z nimi także nagrała tę piosenkę. Misunderstanding.

Trzeba dać wybrzmieć temu utworowi Misunderstanding. Marianne Faithfull, Warren Ellis i Nick Cave. I oni także pojawiają się u boku Marianne Faithfull w filmie Broken English. To przypomnijmy jeszcze, że ten film jest oparty na takim pomyśle, że istnieje instytucja, która nazywa się Ministerstwo Niezapominania. I szefową tej instytucji jest Tilda Swinton i jej pracownicy właśnie rozmawiają z Marianne Faithfull, pokazując jej zdjęcia, nagrania archiwalne z nią dotyczące jej życia. I tak się toczy ta opowieść, pełna także muzyki, a film do zobaczenia na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. A teraz wskakujemy w zupełnie inne uniwersum i to będzie zapowiedź z małego ekranu. 25 maja będzie miał premierę serial inspirowany historią o Spider-Manie, tą animowaną. I to będzie serial, który będzie nosił tytuł Spider-Noir, tak? I Nicolas Cage w roli głównej. Nicolas Cage, przepraszam. No nie Cage,

pięknie ich połączyłam zresztą. Nicolas Cage, tak. Amerykański aktor znakomity okresami, a czasami trochę mniej znakomity, ale zawsze uwielbiany w roli głównej, w roli Spidermana. Ale obsada świetna także, bo Brendan Gleeson się tu pojawia, Lamorne Morris. Bardzo jestem ciekawa, nie widziałam jeszcze żadnych przedpremierowych odcinków, ale jako fanka Spidermana będę z pewnością śledziła tę historię. 25 maja to jest premiera, a ja teraz muzycznie sięgam po ścieżkę dźwiękową drugiego animowanego filmu o Spider-Manie, o multiversum Spider-Mana. Jak państwo pamiętają, być może to mistrzowska animacja, ale także mnóstwo Spider-Manów się tam pojawia. Zabawa jest przednia. Pojawia się na przykład Spider-Man India. Nazywa się Pravitr Prabhakar.

0: To muzyka Daniela Pembertona z filmu animowanego o Spider-Manie. Multiversum się rozrasta także o serial Spider-Noir, który będzie miał premierę 25 maja. I jak Państwo słyszą, Daniel Pemberton umie tak film zilustrować, że to zostaje w pamięci. A my wracamy do komiksów. Zbliża się Festiwal Komiksowa Warszawa.
1: Wszystko, wszędzie, teraz.
0: W Trójce Paweł Timofiejuk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Prezes Polskiego Stowarzyszenia Komiksowego. Która to już komiksowa Warszawa?
2: 17.
0: Czyli tradycja jest. Tak. I znowu syrena na, właściwie syrenka warszawska na plakacie.
2: Bo to też jest tradycja, żeby syrenka warszawska była na plakacie. Tym razem syrenka warszawska w pełnym rozkwicie morza, jeziora, bo cała Warszawa jest pod wodą. Trochę nawiązanie do katastrofy klimatycznej, która się zbliża, a my wszyscy mówimy, to po nas to nawet potop. I będzie ten potop.
0: I ten potop właśnie jest na waszym plakacie. No. To może skoro mówisz o tych wątkach ekologicznych, to zacznijmy od takiego komiksu, który będzie można za darmo dostać na Festiwalu Komiksowa Warszawa, który właśnie jest taka, to jest antologia, która zbiera tematycznie historie ekologiczne z takim motywem
2: przewodnim.
0: Zbiera
2: różne krótkie historie na jedną, dwie strony, czy też paski, jak na przykład Janka Kozy. Mamy tam też Tomasza Somojlika, Ernesto Gonzalesa i całą plejadę polskich twórców komiksowych. Łącznie 32 strony darmowej publikacji właśnie na tematy ekologiczne, na tematy tej katastrofy ekologicznej, która nam grozi. Dwa teksty przewodnie.
0: Paweł, porozmawiajmy o tym, kto przyjeżdża na komiksową Warszawę, bo to zawsze

0: jest takim miejscem, w którym spotyka się mnóstwo gości, zarówno z Polski, twórców i twórczyń, jak i z zagranicy. Kiedy patrzyłam na listę, którą ujawniacie w mediach społecznościowych, no to ona jest imponująca.
1: Jest imponująca. Na stronie Festiwalu Komiksowego Warszawa.pl już można poznać cały program festiwalu, więc zachęcam do zapoznania się, tym bardziej, że można już zapisać się na warsztaty też z twórcami komiksowymi z całej Polski, więc warto. No a jeżeli skupiamy się na twórcach, zacznijmy od zagranicy. Czyli
0: dobrze.
1: Ram Fau, bardzo wzięty hinduski scenarzysta, tworzący dla największych domów wydawniczych, czyli Marvela, DC, Image i tak dalej, na rynku amerykańskim, trafia na rynek polski. I wydaje go u nas chyba 5 czy 6 wydawców i przyjeżdża do nas opowiedzieć o tym, jak tworzy. Przyjeżdża też z rysownikiem Filipe Andrade, z którym stworzyli wspólnie komiks Rzadkie Smaki, mieszający troszeczkę historię demoniczną z historią Indii, ale też z opowieścią o jedzeniu, i powstał też jako taki hołd dla Bordena, który zmarł całkiem niedawno.
0: Antonego Bordena.
1: Dokładnie. Przyjeżdża niemiecka twórczyni Michelle Fischels, która pokaże nam swój świat, jak tworzy swoje autobiograficzne komiksy, opowiada właśnie historię. Przyjeżdżają twórcy, inni też twórcy z Portugalii, poza Filipe Andrade, bo przyjeżdża Osvaldo Medina, Joana Afonso, którzy zaprezentują nam swoje nowe komiksy młodzieżowe, ale też również dla dorosłych. Przyjeżdża Becky Black, twórczyni komiksu Kurze Wzgórze dla dzieci, więc wszystkim dzieciakom polecam też odwiedzenie, rodzicom przede wszystkim, żeby zebrali dzieci, żeby odwiedzić festiwal i porozmawiać, posłuchać o tym komiksie. Przyjeżdża też Erik Swetow, twórca komiksowy ze Skandynawii, z Szwecji, który tworzy komiksy trochę z pogranicza, mangi, Jinji Ito, a innych horrorowych rzeczy z popsutych humorem totalnie absurdalnym. Przyjeżdżają dwaj twórcy z Czech, Branko Jelinek i Daniel Ternicki, którzy stworzyli wyśmienite komiksy, oba nominowane w ubiegłym roku do najważniejszej nagrody komiksowej na rynku czeskim. Z polskich twórców można będzie spotkać KRL-a, twórcę, który powraca z nowym komiksem. I też będzie można spotkać Śledzia, któremu poza tym, że...
0: Stuknęła 30.
1: Dokładnie, stuknęła 30.
0: Artystyczna oczywiście, zawodowa.
1: Już ma ponad 30 artystyczną. Więc robimy też z tego powodu wystawę. Nie tylko można go będzie spotkać, ale też podziwiać jego wystawę. Mamy kontynuację serii od Agi Szymańskiej, Cienie Lasu. Mamy kontynuację serii od Unki Odi, Brom. Więc też ten czynnik kontynuowanych serii jest bardzo mocny. Czy też Iskry, kolejny tom Iskier od Krzysztofa Łuczyńskiego. Więc każdy może wybrać coś dla siebie, bo wśród tych twórców są twórcy, którzy tworzą komiksy autobiograficzne na poważne tematy, obyczajowe, historyczne, więc wszystko to w takim tyglu różnych ciekawych spotkań i informacji.
0: To wszystko na Festiwalu Komiksowa Warszawa. Powiedzmy jeszcze, gdzie znaleźć wszystkie informacje. Strona komiksowawarszawa.pl, tam jest już program dostępny.
1: Albo na Facebooku Stowarzyszenia, czy też na stronie festiwalu na Facebooku i na Instagramie, czyli Komiksowa Warszawa, jak się wpisze w jedne i w drugie media społecznościowe, to wyskoczy strona i tam są wszystkie informacje o gościach, którzy się pojawią na festiwalu. Nie tylko tych, którzy są ujęci w programie, bo są na spotkaniach, tylko też również o tych, którzy przyjdą i będą podpisywać, rozdawać rysografy, autografy. Bo o tym też trzeba pamiętać, że komiks to nie tylko podpis z dedykacją, ale to często
0: jest
1: też
0: właśnie
1: można od
0: do
1: autora dostać rysunek.
0: Zazwyczaj tak jest. Zazwyczaj tak jest, że autorzy hojnie obdarowują tymi wrysami, rysografami, więc na to też mogą państwo liczyć na Komiksowej Warszawie. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Komiksowego Paweł Timofiejuk, bardzo ci dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję i zapraszam wszystkich państwa od 28 do 31 maja na Stadion PGE Narodowy.
0: Czyli od czwartku do niedzieli.

0: To oczywiście Joey Beatty jako Jaskier z pierwszego sezonu serialu Wiedźmin. No i wydało się, wiedźmińską komiksową rekomendację ma dziś dla Państwa Radosław Czyż.
1: Wiedźmin, jaki jest, każdy widzi. Jednak każdy widzi go nieco inaczej. Spośród wszystkich wcieleń Geralta z Rivii, od książek Andrzeja Sapkowskiego przez seriale i w końcu gry, najbarwniej słynny zabójca potworów przedstawiany był w komiksach. Zaczęło się już w 1993 roku. Na rynku debiutowało Ostatnie życzenie, pierwszy zbiór opowiadań Andrzeja Sapkowskiego, które dotąd znali tylko czytelnicy magazynu Nowa Fantastyka. Jego redaktor naczelny, Maciej Parowski, wpadł na pomysł zaadaptowania kilku z nich w formie komiksu. Do współpracy zaprosił słynnego rysownika Bogusława Polcha, a do jednej z przygód komiksu Zdrada o młodości Geralta scenariusz napisał sam Sapkowski. Dla wielu młodszych wówczas fanów to ich komiksy były pierwszym kontaktem ze światem Wiedźmina. Na kolejne trzeba było czekać lata. Około 2007 roku, gdy CD Projekt Red pracował nad pierwszą ze słynnej serii gier, projekt tytułowej postaci wykonał dla nich rysownik i autor komiksów Przemysław Trust-Truściński. Zapowiedziano też wtedy komiks jego autorstwa, ale ten niestety nigdy się nie ukazał. Dopiero w 2011 roku Michał Gałka i Arkadiusz Klimek wraz z Łukaszem Polerem stworzyli w pełni autorski komiks Racja Stanu, który też dał nadzieję na kolejne tytuły. Te na licencji gier przygotowało amerykańskie wydawnictwo Dark Horse Comics, a ich scenarzystą został Paul Tobin. Zaczęło się w 2014 roku od Domu ze Szkła, a potem trzech kolejnych, niestety nie najlepszych tytułów. Dopiero od tomu piątego, gdy funkcję scenarzysty przejął Bartosz Tybor, komiksy o Geralcie naprawdę stały się lekturą wartą uwagi. Niektóre historie, jak Wiedźmi Lament, to oczywiście obok sagi i opowiadań Sapkowskiego najlepsze literackie wcielenie Geralta. Teraz w Polsce w końcu ukazał się najnowsza adaptacja opowiadań Sapkowskiego. Wiedźmin ze scenariuszem Aleksandry Zielińskiej i rysunkami Michaela Dowlinga i Kwestia ceny Marty Krajewskiej i rysownika Matteo Belisario. Adaptowanie tak zwartych i wartko napisanych tekstów, jak opowiadanie o Wiedźminie, to trudna sztuka. W obu przypadkach udała się jednak nieźle. Lepiej wyszło to Zielińskiej, ale też opowiadanie o walce Geralta ze Strzygą bardziej

i nadaje się do przeniesienia na wizualny język komiksu. W obu przypadkach fanów bardzo ucieszy jednak sam wizualny projekt bohatera. O ile w poprzednich komiksach, poniekąd rozszerzających świat gier, Wiedźmin wyglądał wypisz wymaluj jak ten z gier CD Projektu, z brodą i włosami upiętymi w kucyk, tak tu ewidentnie czuć powrót do literackiego opisu gier.

Podobno przebywa, pracując nad kolejną produkcją. Tym razem to będzie Nieśmiertelne. My z Radosławem Czyżem zapraszamy też na nasz serialowy podcast. Odcinek po odcinku na YouTubie Trójki, na stronie polskieradio.pl i wszędzie tam, gdzie można słuchać podcastów. A w Trójce po 15 Piotr Kaczkowski. W sobotniej tonacji Trójki my dziękujemy bardzo. Kinga Kurysia, Katarzyna Filszt-Wojtkowska i ja, Katarzyna Borowiecka. Za tydzień w kinach Mandalorianin i Grogu. Niech moc będzie z wami.

0: Autopromocja.
1: Na scenie błyszczała. Gdy siadała przy mikrofonie, przykuwała uwagę jak mało kto. Stworzyła niezwykłe kreacje aktorskie i wokalne, a jedno z jej oblicz było atramentowe.
2: Czy będzie świt, czy będzie dzień, czy umarł świat?
1: Stanisława Celińska odeszła, my wspominamy jej twórczość. Występ w Trójce sprzed 11 lat i muzyka z płyty atramentowa w wydaniu koncertowym. W niedzielę kilka minut po 19. Mariusz Owczarek.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z siebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
5: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na

0: raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy...
14: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Żegnamy reklamy.
17: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 maja, minęła 15. Krzysztof Zybrewski, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja ogłoszona, Robert Lewandowski żegna się z Barceloną. Specjalny program pełen radiowych atrakcji podczas Nocy Muzeów w Trójce. Polski wiolonczelista walczy o zwycięstwo w prestiżowym konkursie imienia Królowej Elżbiety Belgijskiej. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda, tak? Roberta Lewandowskiego żegna FC Barcelona. Po 4 sezonach polski napastnik ogłosił, że opuszcza dumę Katalonii. Podkreślił, że odchodzi z poczuciem, że jego misja dobiegła końca. Po 4 sezonach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas iść dalej. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką czułem od kibiców od pierwszych dni. Przyznał w mediach społecznościowych kapitan polskiej reprezentacji. Lewandowski z Barceloną zdobył 3 tytuły mistrzowskie, puchar i 3 superpuchary Hiszpanii. W barwach Blugrana zdobył 119 goli. Już w pierwszym sezonie był najskuteczniejszym piłkarzem hiszpańskiej ekstraklasy. Strzelił 23 bramki.
18: Też trofeum w tym pierwszym sezonie Pichichi, czyli dla najlepszego strzelca. Myślę, że wyśrubował kolejne piękne rekordy, natomiast faktycznie ta jego przygoda, ona wykraczała bardzo poza boisko, bo wiemy też o tym, że Robert poszedł na wiele ustępstw, żeby do Barcelony trafić. Potrafił się zrzec pieniędzy, żeby grać w Barcelonie.
17: Mówi dziennikarz Robert Hatuszko. Robert Lewandowski nie ogłosił na razie, gdzie zagra w przyszłym sezonie. Media łączą go z ligami w Arabii Saudyjskiej i USA, ale też z klubami włoskimi. Kilkuset funkcjonariuszy Straży Granicznej odznaczonych przez prezydenta podczas centralnych obchodów Święta Straży w Lublinie. No, Karol Nawrocki mówił, że to nowoczesna służba XXI wieku, która chroni nie tylko Polskę, ale również Unię Europejską i NATO.
9: Wy dziś służycie przede wszystkim Rzeczpospolitej, ale wykonujecie swoje zadania także dla Unii Europejskiej i dla wschodniej flanki NATO. Dlatego i ja, i pan generał, i pan minister, i...

0: wszyscy obywatele czują dum z naszych funkcjonariuszy Straży Granicznej.
1: Profesjonalizm i nowoczesność to za to chwalił Straż Graniczną wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Podkreślał, że o skuteczności funkcjonariuszy świadczy szczelność polsko-białoruskiej granicy.
2: Przygotowaliśmy się do odpierania tego zagrożenia. Z roku na rok malała liczba osób, które przez naszą granicę się przedostawały, mimo tego, że presja migracyjna wzrastała. Miarą tego skutecznego działania Straży Granicznej jest to, że od początku bieżącego roku żaden nielegalny migrant nie przedostał się przez granicę białorusko-polską.
1: Powołana w 1991 roku Straż Graniczna przejęła obowiązki Wojsk Ochrony Pogranicza. Strzeże ponad 3,5 tysiąca kilometrów granicy. Jak wygląda radio od kuchni? O tym będzie można przekonać się podczas Nocy Muzeów w Trójce. Wśród atrakcji możliwość wystąpienia przed mikrofonem. Po radiu oprowadzać będą trójkowi dziennikarze. Finałem zwiedzania będzie wizyta w studiu, z którego nadawany jest program. Gościem Nocy Muzeów będzie także Michał Pieńkowski, zapowiada szefowa Trójki Agnieszka Szydłowska.
3: To jest absolutnie rewelacyjnie opowiadający o filmach i nie tylko człowiek związany na co dzień z Instytutem Audiowizualnym Filmoteką Narodową. Mam w małym palcu po prostu historie dotyczące filmów, nawet tych najstarszych, a co więcej wspaniale opowiada o radiu i o tym, jak polskie radio żyło już w tych przedwojennych obrazach.
1: Zapraszamy na Myśliwiecką 357 od 19 do 23. Wiolonczelista Krzysztof Michalski walczy o zwycięstwo w prestiżowym konkursie imienia Królowej Elżbiety Belgijskiej w Brukseli. Wieczorem będzie wiadomo, czy znajdzie się w finale międzynarodowego konkursu dla młodych talentów.
4: Polak już trzykrotnie prezentował się belgijskiej publiczności. Wczoraj 23-letni wirtuoz wiolonczelli wystąpił z orkiestrą. Polak przeszedł już kilka etapów. Do konkursu zgłosiło się ponad 180 osób. Zakwalifikowanych zostało 64 muzyków. Do półfinału dostało się 24. Dziś ostatnie występy i wieczorem jury wybierze finałową dwunastkę. Zwycięzca zostanie ogłoszony pod koniec miesiąca. Dla wielu znawców muzyki ten konkurs, odbywający się od 75 lat, jest najważniejszym wydarzeniem kulturalnym w Belgii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Ponad 40% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia sporo chmur, ale miejscami też przejaśnienia deszczowa. Miejscami pojawiają się burze. 8 stopni w Bielsku Białej, 11 w Łódzce, 12 w Warszawie, do 19 w Zamościu.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Do 16 zapraszam na sobotnią tonację Trójki. Dziś audycję rozpoczyna to mistrzowskie wykonanie pani Stanisławy Celińskiej.

Stanisława Celińska, jej niezwykła interpretacja pieśni Papuszy, trochę ukryta na końcu atramentowej. Za ten album wydany w 2015 roku artystka otrzymała platynową płytę. Jej wręczenie miało miejsce tu na Myśliwieckiej w trakcie specjalnego koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Fragment zapisu pod koniec audycji. Odejście Stanisławy Celińskiej to

Nie jedyna w tym tygodniu bolesna strata dla polskiej kultury. W czwartek dotarła wiadomość, że zmarł Krzysztof Piesiewicz, nominowany do Cezara, Oscara, Bafty, scenarzysta filmów ważnych dla wielu pokoleń, nie tylko w Polsce. Dekalog, Podwójne życie Weroniki, Trzy kolory. Te filmy odcisnęły się w naszej pamięci na zawsze.

Film Trzy kolory niebieski żegna w sobotniej tonacji Trójki Krzysztofa Piesiewicza. Zanim przejdę do nowości ostatnich godzin, a wybrałem dla Państwa aż cztery premierowe utwory, na chwilkę zatrzymam się na koncercie Tori Amos. Sporo od wtorku wymieniliśmy już uwag, generalnie jesteśmy zgodni, że jej znane od lat kompozycje nigdy nie brzmiały tak świeżo, chociaż rozpisane teraz na cztery głosy błyszczą innym światłem. Oraz, że utwory z nowej płyty idealnie wpasowują się we współczesny świat. Oto z tej płyty nagranie kolejne. Jeszcze go Państwu nie odtwarzałem.

Tori Amos. Dla jej sympatyków, a wiem, że wielu ich jest, mam wiadomość. Po koncercie menadżer artystki na do widzenia powiedział mi "See you soon". A gdy zapytałem, czy to może oznaczać, że ta 66-koncertowa trasa

kasa nie jest jeszcze zamknięta, zrobił tylko tajemniczą minę. W sobotniej tonacji patrzymy w przyszłość. Do nowego albumu szykuje się zespół Deep Purple.

pierwszy wyczekany zwiastun od Deep Purple. Tak, utworem Arrogant Boy rozpocznie się nowy album Splat. Premiera 3 lipca. I w związku z tą nową płytą mam ofertę dla wielbicieli grupy. Otóż mogę pośredniczyć w zadaniu Rogerowi Gloverowi jakiegoś szczegółowego pytania, które Państwa nurtowało od lat. Proszę je zaadresować stt@polskieradio, to pisane razem, .pl, ale nie później niż do jutrzejszego wieczora. Za tydzień powiem, czy mi się udało. Teraz nastawiam troszkę młodszy zespół. Szykują nową płytę po 6-letniej przerwie. Poznaliśmy już jeden utwór, oto następny.

Po 6 latach od wydania The New Abnormal, drugi zwiastun albumu Reality Awaits od zespołu The Strokes. Trzeba przyznać, że to wciągające dźwięki. Czy patrzymy na zegarek? Szczęśliwi czasu nie liczą.

Jimmy Page i Robert Plant. Skąd oni 30 lat temu wiedzieli, że taki stanie się świat? W sobotniej tonacji trójki mam teraz trzy głosy, które rozpoznajemy z radością i to po pierwszej linijce tekstu. Dwa utwory będą premierowe, ale zaczniemy od przeboju sprzed 42 lat.

Steve Hogarth obchodził przedwczoraj 70. urodziny. Najlepsze życzenia przekazane, a piosenkę, też jestem pewien, rozpoznali Państwo. To wielki przebój zespołu The Cars, Wakacje 1984 roku. Kolejna płyta ukazała się wczoraj. Zaczyna się tak.

0: Peter Frampton zdecydował się na wydanie nowej płyty na swoje 76. urodziny. Spróbuję do tego albumu wrócić za tydzień, bo dziś nie zdążyłbym. Mam jeszcze dwie niespodzianki. Następny utwór przeleżał za kredensem prawie dwie dekady.
1: Hey son, never doubt in yourself. If you think that you'll fail, you will. And hey son, faith's a bottomless well. And if you don't believe, who will?

Neil Diamond. Po co takie piękne dźwięki trzymać schowane przez prawie 20 lat, pomyślałem sobie, gdy usłyszałem ten utwór po raz pierwszy. Tych skarbów od Neila Diamonda jest więcej. Spróbuję za tydzień, dwa jeszcze po nie sięgnąć. A póki co wracamy pamięcią do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jest wrzesień 2015 roku. Na estradę wchodzi Stanisława Celińska, laureatka Diamentu Trójki. Tak rozpoczyna swój koncert.

Ja nie śpiewam po aktorsku, ale po prostu śpiewam. Stanisława Celińska w trójkowym studiu we wrześniu 2015 roku, gdy odbierała platynową płytę za album Atramentowa. Pozostańmy przy koncertowej magii. Zespół RPWL w 20-lecie wydania albumu World Through My Eyes dał w rodzinnym mieście 3 występy upamiętniające tak ważną dla siebie premierę. Teraz podzielił się z nami zapisem spektaklu. Jego fragment dopełni audycję, a ja przypomnę tylko,

że do przyszłej soboty jestem pod adresem stt@polskieradio, to pisane razem, .pl lub na Facebooku. Dobrego tygodnia, do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
0: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 16 maja. Minęła 16. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sefera. To profesjonalista. Praca z nim była dla mnie przywilejem. Trener Barsy dziękuję Robertowi Lewandowskiemu. 35 lat Straży Granicznej. Podczas obchodów jubileuszu część funkcjonariuszy odebrała odznaczenia i awanse. W Wiedniu ostatnie przygotowania do finału Eurowizji. Robert Lewandowski kończy karierę w Barcelonie. Najsłynniejszy polski piłkarz ostatnich dekad decyzję o odejściu z klubu przekazał po południu w mediach społecznościowych. Jak napisał, opuszcza kataloński klub z poczuciem, że jego misja dobiegła końca. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda, pisze FC Barcelona. Za 4 lata dziękuję Lewandowskiemu trener Dumy Katalonii, Hansi Flick. Pracowałem z Robertem 5 lat i przez ten czas zdobyliśmy 9 tytułów. Wszystkie tytuły zdobyłem z nim. Praca z nim była dla mnie przywilejem. To profesjonalista. Codziennie dawał swojemu ciału to, co najlepsze, by być zawsze w najwyższej formie. Myślę, że jest doskonałym wzorem dla młodych piłkarzy, dlatego ciągle gra na tak wysokim poziomie. W ciągu 4 lat w Barcelonie polski napastnik strzelił 119 bramek. Kolejny, przedostatni mecz w jej barwach i ostatni na stadionie Camp Nou rozegra jutro. Wśród potencjalnych nowych pracodawców polskiego piłkarza wymienia się m.in. kluby z Arabii Saudyjskiej i ze Stanów Zjednoczonych. Dbają o to, by nasze granice były bezpieczniejsze. Pogranicznicy świętowali w Lublinie 35-lecie formacji. Wielu z nich zostało docenionych, odznaczonych i awansowanych. Wśród nich jest Ewa Pawlak-Ziętarska, pierwsza kobieta kapitan Morskiej Jednostki Straży Granicznej. W tym ważnym momencie towarzyszyli jej bliscy, którzy przyjechali do Lublina z Choszczna i ze Świnoujścia.
14: Dzisiaj promowana nasza synowa.
15: Jesteśmy bardzo dumni z niej.
14: Pierwsza linia frontu to oni.
16: Panie prezydencie, melduje pod oddziały do uroczystego apelu. Czołem funkcjonariusze!
17: Trudne zajęcie.
18: Trudne i bardzo odpowiedzialne.
14: Czy jest ważna? Bardzo ważna.
13: Polska Straż Graniczna uchodzi za jedną z najskuteczniejszych formacji w Europie. Poseł opozycji Andris Kulbers, kandydatem na nowego premiera Łotwy. Prezydent Edgars Rinkiewicz ogłosił to w telewizyjnym orędziu. W tym tygodniu

0: Do dymisji podała się Evika Silina. Kandydaturę nowego premiera musi teraz przegłosować parlament. A więcej o wydarzeniach na świecie za chwilę w audycji międzynarodowej. W Wiedniu ostatnie przygotowania do finału Eurowizji. W 70. jubileuszowej odsłonie konkursu wystąpi reprezentantka Polski Alicja Szemplińska z utworem Prey. Artystka wraz z tancerzami ma do wykonania na scenie dość skomplikowany układ choreograficzny z wykorzystaniem pochyłej platformy. Opowiadają wysłanniczce Polskiego Radia do Wiednia Annie Zakrzewskiej, jeden z choreografów Adam Beta oraz reżyser występu Kamil Staszczyszyn.
1: Zanim jeszcze platforma do nas dojechała, mieliśmy już spotkania, że tak powiem, na płaskim gruncie, gdzie ćwiczyliśmy cały wybieg i to, żeby Alicja też nabrała pewności siebie w samym chodzie, z gestami, które wykonuje. No i później trzeba było sprawdzać, jak Ala się zachowuje na platformie.
2: I jak to wszystko zostało opublikowane, to nagle ludzie zaczęli pisać: wow, ale zrobiliście występ. Czegoś takiego jeszcze nie było, zwłaszcza z naszego kraju, że to jest coś rzadko spotykanego, że pierwszy raz Polska zrobiła taki bardzo nowoczesny występ.
3: Tancerzom życzy się połamania nóg, a choreografom?
1: Tego, aby po prostu ludzie, którzy występują na scenie, zrobili swoją robotę, żeby się tym świetnie bawili, żeby zostawili duszę i serducho na parkiecie.
0: Początek finału o 21:00. A to sali strójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Po południu i wieczorem pochmurno, większe przejaśnienia na zachodzie i północnym zachodzie. Na wschodzie i południu deszcz, na krańcach wschodnich i na zachodzie możliwe dodatkowo burze. Na termometrach od 12 do 16 stopni, cieplej na krańcach wschodnich od 16 do 20, a chłodniej miejscami w pasie od Śląska i Małopolski po ziemię świętokrzyską od 10 do 12.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
7: Ma pani rację. Nie widzę.
6: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
8: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
17: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
18: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Żegnamy reklamy.
21: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
11: 7 minut.

0: po godzinie 16.
1: Audycja międzynarodowa.
0: Donald Trump wrócił już do domu, do Waszyngtonu, więc w światowych mediach trwa podsumowywanie jego wizyty w Chinach. To najważniejszy temat międzynarodowy kończącego się tygodnia, więc my też będziemy podsumowywać. Porozmawiamy też jednak o tym, co osiągnęli w Pekinie szefowie big techów, tych największych amerykańskich korporacji, którzy towarzyszyli podczas tej wizyty prezydentowi USA. Będzie dziś też w audycji o tym, ilu żołnierzy będzie ostatecznie stacjonować w Polsce, czy będzie ich mniej, jak mogą sugerować wycieki do mediów. No i też porozmawiamy o tym, jak drony doprowadziły do upadku rząd na Łotwie i o najbardziej chyba kontrowersyjnym festiwalu Eurowizji w historii. Ja się nazywam Agnieszka Lichnerowicz, wydaję dzisiejszą audycję Józef Niewiarowski, a realizuje ją Krzysztof Sagan. Zaczniemy jednak od utworu, który towarzyszy grze, czy jest częścią gry, nagradzanej na wielu konkursach, a też sama ta muzyka na wielu listach przebojów króluje.

0: To utwór Lumière Lauriena Testarda ze ścieżki dźwiękowej do gry Claire Obscure Expedition 33. To nagroda, która przebojem ostatnio idzie przez Europę, europejska gra, no a sama ścieżka dźwiękowa też, jak już mówiłam, na niektórych listach przebojów weszła bardzo wysoko. No ale czas już na najważniejszą wiadomość tego tygodnia, czyli spotkanie przywódców dwóch najpotężniejszych, jak za chwilę też państwo więcej usłyszycie, państw świata, czy dwóch najpotężniejszych gospodarek świata. Łączymy się teraz w audycji międzynarodowej z doktorem Maciejem Gacą, sinologiem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Pewnie jeszcze tygodniami będzie ta wizyta analizowana, a może nawet i dysertacje na jej temat powstaną, ale gdybym miała skrócić to wszystko, co udało mi się przeczytać, to wydaje się, że z jednej strony uważa się, że bilans wizyty jest dosyć skromny, ale jeżeli już, to wynik jest raczej korzystny dla przywódcy Chin, bo co się podkreśla, Donald Trump fundamentalnie zmienił amerykańską politykę wobec Chin, czyli już nie grozi cłami, nie uważa, że Chiny niszczą Amerykę, ale szuka jakiegoś strategicznego porozumienia, a Chiny, jak piszą komentatorzy, wykorzystują schyłek Stanów Zjednoczonych i dlatego też niejako z przyjemnością czy radością przyjmują to, że Trump uznał tę potęgę Chin, mówiąc o G2. Co pan przede wszystkim by z tego całego morza komentarzy wychwycił? Na co pan by zwrócił uwagę?
1: Zwróciłbym uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza podstawowa to oczywiście z poziomu komunikatu końcowego i tego protokołu dyplomatycznego mamy stan taki, że nie ma wspólnego komunikatu, one są osobne, ale te komunikaty nie są wzajemnie siebie wykluczające. To jest taki paradoks,

0: że po tej wizycie widać, że obie strony opowiadają dwa różne spotkania. I, czyli mamy z jednej strony ten pragmatyzm amerykański, to krótkoterminowość, czyli handel, fentanyl, Iran, energia, Boeing, a Chińczycy budują narrację i dokonali próby przejęcia tej narracji, czyli próby narzucenia, to się zadziało. Czyli mówimy o stabilności strategicznej, o relacji mocarstwowej, pokazujemy szerszą, dłuższą perspektywę. I jeszcze to wszystko Chińczycy wbudowali w ramy, wbudowali w to w ramy czegoś, co nazwali konstruktywną, strategicznie stabilną relacją chińsko-amerykańską. Więc jak się buduje ramę, to potem się przemyca warunek. Widzicie, ten warunek, jaki przemycić bardzo chcieli, to jest ten najwrażliwszy punkt z punktu widzenia Xi Jinpinga, czyli Tajwan.
1: To powiedzmy, to wejdę tylko w słowo, ale powiedzmy, bo to są te doniesienia z ostatnich godzin, że Donald Trump powiedział, że nie zdecydował, czy wyśle Tajwanowi zatwierdzoną już dostawę broni na wartą 14 miliardów dolarów, ale też, na co zwraca się uwagę, omówił z Xi Jinpingiem właśnie kwestię sprzedaży amerykańskiej broni Tajwanowi, co od czasów Reagana było postanowione, że się nie rozmawia z Chińczykami o dostawach broni do Tajwanu.
0: To może jedno takie jakby sprostowanie. Znaczy, oczywiście mówimy o jakimś pakiecie, najpierw pierwszym, który już został zatwierdzony, około 11 miliardów dolarów. To jest tak naprawdę zestaw kilku różnych rzeczy. Tam chodzi o obronę przeciwpowietrzną, znaczy powietrzną przeciwrakietową. To jest osobny pakiet, potem zdolności przeciwokrętowe drugi i tam oczywiście amunicja, logistyka. Ale one są o tyle ważne, że one się wpisują w zmianę amerykańskiego podejścia do tego wsparcia wojskowego, oczywiście za ciężkie dolary amerykańskie płacone przez Tajwańczyków, czyli odejścia za czasów Bidena, ostatniej jego kadencji, z równoważenia zdolności bojowych Tajwanu wobec Chin do tej zasady antysymetrycznej potencjalnej wojny z bardzo silnym naciskiem tylko i wyłącznie na działania obronne.
1: Czyli to sprowadzając do prostego przekazu, Tajwan nie może być już tak super pewny, że Amerykanie będą wspierać go na tyle, żeby mógł jakoś próbować się przed Chinami bronić.
0: Nie jestem zwolennikiem tak mocno postawionej tezy. W zasadzie Donald Trump nie dał się wciągnąć w, to taki być może paradoks, jeżeli chodzi o doświadczenie obserwacyjne jego wypowiedzi i polityki w ostatnim czasie, nie dał się wciągnąć w taką grę, że jest przyjmowany jak największy przywódca na świecie, jest wielki ceremoniał, pyszne, wystawne bankiety i pokazanie tego rytuału, co dobrze działa na tę część jego, która jest podatna na takie działania i powoduje, że we wcześniejszych różnych spotkaniach w różnych miejscach z różnymi politykami rozluźnia się jego język, on w pewnym sensie traci kontrolę i podaje coś informacyjnie, co potem można wykorzystać. Chiny są absolutnie znakomite, jeżeli chodzi o retorykę i umiejętność wyciągania zdań, które potem można stosować.
1: Czyli nie zaliczył wpadki.
0: Nie zaliczył wpadki.
1: Donald Trump, tak. Czyli sukces.
0: Sukces Donalda Trumpa polegał na tym, że nie powiedział w zasadzie nic, jeżeli chodzi o Tajwan. I w tym sensie pozostawił jakby politykę amerykańską nadal zgodną. Czyli strategia niejednoznaczności, która jest stosowana od ponad 30 lat, nadal została utrzymana. To, że na końcu gdzieś tam powiedział przy wejściu czy wyjściu z samolotu, że nie została podjęta decyzja, będzie podjęta później, tak naprawdę jest utrzymaniem tej polityki. De facto państwami, które są zainteresowane poza Tajwanem, utrzymaniem tej polityki, bo to nie jest tylko Tajwan, bardzo silnie jest też Japonia i o tym też musimy pamiętać. Więc w moim odczuciu niewiele tu się wydarzy. To jest tak naprawdę rozpisanie teraz scenariuszy, gdzie mamy napięcia, gdzie która strona czego oczekuje. Następnych kilka miesięcy pokaże, gdzie jesteśmy i będzie drugie sprawdzam dopiero we wrześniu w czasie zapowiadania wizyty z kolei prezydenta Xi Jinpinga wraz z małżonką w Stanach Zjednoczonych.
1: Czyli tak
0: to już będzie wpływało na te tak zwane połówkowe wybory w Stanach Zjednoczonych.
1: Czyli zupełnie podsumowując, w sprawie Tajwanu mówi pan, że na razie wydaje się, że strategicznie mogło się nic nie zmienić, ale udało to, co z tej wizyty przede wszystkim wynika, to, że Chinom udało się narzucić opowieść o tym, co się działo, czyli mówili, że nie jak Donald chciał, Trump, żeby było o biznesach, ale o strategicznym budowaniu

0: równowagi między dwoma mocarstwami, co jest wygodne dla Chin. Czy dobrze?
1: Dokładnie tak.
0: Będzie tak podsumować. Czyli w sumie z perspektywy Donalda Trumpa, pana zdaniem ta wizyta jest udana, czy nie?
1: Ona jest, jakby to powiedzieć, narracja amerykańska pokazuje, że jest udana. Natomiast gdyby spojrzeć na to przez twarde fakty, czy podpisano jakieś umowy, czy padły jakieś konkrety, albo konkrety wypowiadane przez Donalda Trumpa zostały potwierdzone przez Chińczyków, to nie.
0: Bardzo.
1: Natomiast rzeczywiście zaznaczone były szerokie pola. Jeżeli chodzi o Big Techi, to nic nie osiągnięto de facto poza otwarciem kanałów komunikacyjnym na najwyższym szczeblu. Jeżeli chodzi o soję, nie mamy nic. Jeżeli chodzi o fentanyl, to tutaj zostało to ze strony chińską zawoalowane za jakąś nie bliżej określoną potrzebą wspólnych działań.
0: Bardzo dziękuję za komentarz. Dr Maciej Gaca, sinolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, był państwa gościem, ale tak jak mówiliśmy, z perspektywy Donalda Trumpa najważniejszy był biznes, najważniejsze były biznesy, dlatego teraz w audycji międzynarodowej porozmawiamy o tym, po co właśnie Elon Musk między innymi, ale też choćby szef Apple'a, Nvidia i kilku wielkich instytucji finansowych do Chin polecieli razem z Donaldem Trumpem i czy udało im się coś osiągnąć. Dlatego teraz łączymy się z kolei z Janem Jęczem, analitykiem Polityki Insight. Dzień dobry. Czy się słyszymy? Chyba jeszcze się z Janem Jęczem nie słyszymy. Potrzymamy państwa trochę w napięciu. Ja w tym czasie może dodam, że poleciało z Trumpem do Pekinu kilkunastu szefów największych amerykańskich korporacji technologicznych i finansowych. I tak jak mówiłam, między innymi Elon Musk, czyli szef Tesli i SpaceXa, też Tim Cook, szef Apple'a, Jensen Huang, czyli szef Nvidia, ale był też szef takich instytucji finansowych jak BlackRock, jak Citigroup, jak Goldman Sachs i wspomniany też wcześniej Boeing. Czy teraz mam nadzieję, że zaraz usłyszymy się z Janem Jęczem z Polityki Insight. Trochę już państwo usłyszeliście wcześniej, że za wiele oni z tej wizyty konkretnych umów nie przywieźli, chociaż no, są informacje o tym, że jednak Boeing potwierdził zamówienie na 200 samolotów. Ostatnio Chińczycy mniej kupowali w Stanach Zjednoczonych w tym sektorze, a więcej w Europie. Czy słyszymy się z Jana Jęcza? Pytam.
2: Halo, halo.
0: O, świetnie, słyszymy się. Jan Jęcz z Polityki Insight.
2: Świetnie.
0: To właśnie, to już tak...
2: Jakieś problemy techniczne.
0: Ale udało się, to najważniejsze. Czy rzeczywiście ta wielka, ogromna delegacja technologiczno-finansowa była bezprecedensowa i co nam ich... i co oni z tych Chin przywieźli? No niestety, chyba technologia dzisiaj nam nie sprzyja w rozmowie z Janem Jęczem. To swoją drogą ciekawe, ponieważ właśnie o technologiach przecież planujemy teraz rozmawiać, ale spróbujemy jeszcze. Może ostatni raz uda nam się połączyć. W każdym razie pytanie, które drugie przygotowałam, to od razu państwu powiem w oczekiwaniu na eksperta. No, pytanie, na ile kto bardziej zyskał? Dlatego, że mamy sytuację teraz taką, że obie strony chronią swoje rynki, ale znów mam informację, że słyszymy się z Janem Jęczem ponownie.
2: A czy teraz mnie słychać?
0: Tak, bardzo dobrze i szybko wreszcie oddaję głos, korzystając z okazji. Czy to jest bezprecedensowe, że ich było tak wielu i czy coś im się udało w tym Pekinie?
2: To szybko odpowiadając, nie, to nie jest bezprecedensowe. W zeszłym roku w podobny dwór wybierał się z Trumpem do krajów Zatoki, wybierał się do Wielkiej Brytanii, więc to już jest pewna tradycja, że Trump jeździ z takim dworem na tego typu wizyty gospodarcze. Natomiast w przeciwieństwie do tamtych dwóch wizyt w krajach Zatoki i Wielkiej Brytanii, które zakończyły się ogłoszeniami wielkich umów, tutaj ta wizyta zakończyła się niczym, jeżeli chodzi o takie wielkie ogłoszenia. Nie wiemy, co było za kulisami, ale zabrakło zdecydowanie jakichś deklaracji co do otwarcia współpracy, jakichś takich konkretów, ponieważ jedyne, co usłyszeliśmy, to jakąś taką ogólną chińską deklarację, że Chiny otworzą się nieco bardziej na amerykańskie technologie.
0: No właśnie, to z jednej strony to się podkreśla w nagłówkach, a na czym im zależy? To znaczy każdy z nich ma bardzo konkretne cele. Wiemy, że

0: NVIDII zależy, czyli producentowi półprzewodników, tak teraz pożądanych w różnych sektorach gospodarki, zależy im na zniesieniu ograniczeń właśnie eksporcie zaawansowanych półprzewodników. Wiemy, że Apple'owi zależy na zabezpieczeniu łańcuchów dostaw, ale jakby to pan podsumował, o co w sumie toczy się ta gra między biznesem amerykańskim a Chinami w tej chwili?
1: Gra toczy się o ustalenie jakichś ram współpracy, to znaczy jakichś takich minimów. Minimów, jeżeli chodzi po pierwsze o regulację sztucznej inteligencji, to był ważny temat rozmów i to o tym wiemy, chociażby w związku z zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa związanymi z takimi modelami jak Mythos od Anthropica, więc chodzi o jakieś takie wspólne podstawy regulacyjne. A po drugie chodzi o to, żeby amerykańskie firmy miały większy dostęp do chińskiego rynku, amerykańskie firmy przede wszystkim właśnie półprzewodnikowe, ale jednocześnie przy zachowaniu pewnych takich gwarancji i bezpieczników, które według Waszyngtonu jednak nie pozwolą Chinom osiągnąć przewagi technologicznej nad Stanami Zjednoczonymi. Więc o otwarcie, ale takie powiedzmy uchylenie drzwi dla amerykańskich firm technologicznych.
0: A z perspektywy Chin oczywiście to nie jest korzystne, czyli Chiny z kolei skutecznie do tej pory broniły rynku. I jak oni chcą przekonać Pekin do tego?
1: To właśnie nie do końca to jest niekorzystne. To znaczy no, Chiny jednak z jakichś względów na przykład ileś lat temu wpuściły Elona Muska do siebie, ponieważ raz, że dzięki temu dostęp do nowych technologii amerykańskich pozwala lokalnym firmom się rozwijać. Niekoniecznie często legalnie, często przez po prostu jakieś szpiegostwo przemysłowe i tak dalej. Po drugie, no na przykład chiński rynek półprzewodnikowy wciąż nie jest na tyle rozwinięty, żeby móc branży sztucznej inteligencji dostarczać tak zaawansowane procesory, jakie ma na przykład Nvidia, więc Chinom w pewnym stopniu też zależy na tym, żeby mieć większy dostęp do tych produktów. Do tej pory Stany Zjednoczone to blokowały, teraz one chcą otworzyć trochę bardziej, poszerzyć ten handel. Z drugiej strony Chiny wiedzą, że no, na dłuższą metę muszą zachować jakąś, stworzyć jakąś samowystarczalność, więc to jest takie przeciąganie liny trochę. Powiedziałbym, że każdy ma tutaj trochę interesu i sporo obaw.
0: Jest taka ciekawa książka bardzo Patryka McGee o Apple w Chinach, która w dużej mierze jest o tym, jak amerykańskie firmy ostatecznie pomogły Chinom zbudować te konkurencyjne, coraz bardziej wobec amerykańskich, a nawet często bardziej konkurencyjne technologie. No więc pytanie, czy w dłuższym okresie jednak to nie oznacza, że Chiny uczą się tych technologii, a mają przewagi konkurencyjne w produkcji i, że tak powiem, te wszystkie wielkie amerykańskie firmy przegrają w długim okresie.
1: One się boją, że przegrają, ale boją się, że przegrają jeszcze szybciej, jeżeli nie będą miały dostępu do tego szybko rozwijającego się rynku chińskiego, więc wiedzą, że nie mogą się, nie mogą być zamknięte na Chiny, jednocześnie licząc się z tymi ryzykami, że właśnie na przykład Huawei może bardzo niedługo wypuścić na rynek produkty, na przykład procesory absolutnie konkurencyjne wobec tych, które tworzy Nvidia czy AMD.
0: Bardzo dziękuję. Jan Jęcz z Polityki Insight komentował dla Państwa tę big techowo-finansową część wizyty Donalda Trumpa w Chinach. Administracja Donalda Trumpa, bo przechodzimy teraz do naszego regionu, ale o Trumpie będzie prezydencie Stanów Zjednoczonych cały czas, obiecywała jego administracja, że planowana w Europie redukcja amerykańskich wojsk Polski nie dotknie, no ale jak uważają niektórzy i przekonują do słów Donalda Trumpa i jego ludzi, nie ma się co nadmiernie przywiązywać, bo ostatnie doniesienia są takie, że Pentagon anulował wysłanie 4000 amerykańskich żołnierzy tu do Polski, gdzie mieli trafić w ramach rotacyjnej obecności w naszym kraju. To są wciąż nieoficjalne informacje, które rozeszły się po tym, jak żołnierze zaczęli po prostu informować swoje rodziny i znajomych SMS-ami o tym, że zmieniły się plany co do ich losów. Oficjalnych informacji nie ma. Jest dużo spekulacji, no i oczywiście niepokoju w obliczu rosyjskiego zagrożenia. I teraz z drugiej strony mamy zapewnienia rządu, że nie ma mowy o redukcji wojsk w Polsce, jak mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, to nie dotyczy Polski, a wiąże się z zapowiadaną wcześniej redukcją obecności amerykańskich sił w Niemczech. No to jak to ostatecznie, o co w tym chodzi, jak to się skończy? Z tym pytaniem zwrócimy się teraz

0: kolei do Bartłomieja Kota, dyrektora warszawskiego biura Aspen Institute CE. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
0: No właśnie to, będzie mniej amerykańskich żołnierzy w Polsce, czy nie będzie? Przypomnę tylko, że oni są tutaj w ramach jakby dwóch systemów, to znaczy są na stałe i się rotują, czyli jest w Polsce w tej chwili od 8 do 10 tysięcy żołnierzy, to zależy od momentu rotacji. Spadnie ich liczba, czy nie?
1: Pani redaktor, zadaje pytania, na które z tego co wiem, nawet niektórzy kongresmeni nie mają do końca odpowiedzi i podejrzewam, że też nawet większość urzędników Pentagonu, bo oni też dużo znaków zapytania mają w tej kwestii. Decyzja rzeczywiście została podjęta na ostatnią chwilę, jeżeli mowa o tym, o tych 4 tysiącach żołnierzy. Rzeczywiście nie do końca zostało to nawet zakomunikowane w odpowiedni sposób nawet właśnie kongresowi, który już zaczął zadawać pytania także dowódcom amerykańskim, o co tak naprawdę chodzi i że no, taka aktywność, w szczególności w stosunku do Polski, bez odpowiedniej komunikacji jest no, po prostu klęską, jest porażką polityki uprawianej przez Pentagon Pita Hegseta. No ale pojawia się na pewno także pytanie, czy w ramach tego, w jaki sposób przemyśliwane są obecnie, obecność jest amerykańska przemyśliwana w obrębie Europy, czy nie może być też tak, że odwołanie częściowe tego rozlokowania wojsk na kampie tej rotational, czyli tej takiej, która się zmienia, a nie na stałej, czy to nie jest wstęp do szerszego przemyślenia po prostu rozlokowania wojsk amerykańskich także na terytorium w ogóle Europy jako takiej? Czy
0: przeniesienia z Niemiec do Polski, jak rozumiem.
1: Tak, albo na przykład doboru innych oddziałów bardziej pasujących po prostu do naszego teatru działań. Więc tego nie wiemy. I w tym momencie tak naprawdę większość nawet Amerykanów, mówię teraz o ludziach, którzy są urzędnikami w ramach Pentagonu albo kongresmenami, też nie znają do końca odpowiedzi na to, czy to jest działalność ad hocowa mająca bezpośrednie powiązanie właśnie z tym, że Trump postanowił ukarać Europę za brak wsparcia wobec Iranu. Czy to jest element tego szerszego przebudowywania obecności amerykańskiej na terytorium Europy? Czy to jest wstęp do tego, żeby nawet w ramach tego przebudowania przemyśliwać też to, w którym miejscu i jakie oddziały powinny być obecne? I być może efektem tego przemyślenia będzie na przykład rozlokowanie większej ilości wojsk amerykańskich na terytorium Polski już nie w sposób rotacyjny, ale stały. Każdy z tych scenariuszy jest dzisiaj możliwy. Ja tylko dodam jedną rzecz. Ta decyzja ona jest też uwarunkowana problemami finansowymi po stronie sekretarza wojny Pita Hegseta, ponieważ wiemy, że deficyt po stronie właśnie Departamentu Wojny jest dużo, dużo wyższy niż to było nawet komunikowane ostatnio kongresowi.
0: W związku z wojną w Iranie.
1: Dokładnie. Głównie w związku z wojną w Iranie, więc to jest też cięcie wydatków po stronie na pewno dzisiaj wojska amerykańskiego.
0: To już tak krótko, a czy może być po prostu tak, że są różne koncepcje? Donald Trump pojechał do Chin, nie było go, więc szefostwo Departamentu Obrony czy też wojny postanowiło dokonać kilka szybkich ruchów, które nie są zgodne z tym, co sam prezydent deklarował.
1: Taka możliwość także jest. Nie jestem w stanie wykluczyć, ponieważ bardzo często się to zdarzało już teraz w trakcie drugiej administracji Donalda Trumpa, że po prostu poszedł górne jednostki w ramach administracji, podejmowały decyzje w sposób niezależny od siebie i też niekomunikowany wzajemnie. Prawdą jest, że wbrew temu być może jakiemuś naszemu dyskursowi medialnemu każdy dzisiaj walczy jednak o to, żeby w ramach tej zmiany, która będzie miała miejsce w obrębie Europy, jednak zatrzymać u siebie część wojsk amerykańskich, bo to, że do redukcji dojdzie, to wiemy już od kilku lat. To, że tak naprawdę ta redukcja to nie jest...
0: Ale czy to też powoduje, każdy walczy o to, żeby jak najmniej i jak najpóźniej z jego terytorium wyjechało amerykańskich żołnierzy, ale czy w związku z tym też rośnie jednak poparcie dla budowania naprawdę większych zdolności i jakiejś niezależności w Europie?
1: Chciałbym, żeby przynajmniej rosła świadomość tego, że jest to potrzebne. Już nawet nie chodzi mi o poparcie, bo prawdą jest, że akurat po stronie polskiej, jeżeli popatrzymy na sondaże opinii publicznej, to jednak to poparcie dla posiadania wojsk amerykańskich

0: na swoim terytorium jest dość wysokie, dużo wyższe niż w innych państwach europejskich. Na pewno w państwach zachodnioeuropejskich ta świadomość tego, że labilność administracji Trumpa jest bardzo wysoka i nie można się trwale uzależniać strategicznie od właśnie tej labilności, jest dużo wyższa. No ale nawet w takim państwie jak Niemcy, gdzie coraz częściej jest to wokalizowane, jednak Friedrich Merz bardzo mocno ucierpiał na tym, że no, wokalizował swój brak zaufania dla Trumpa i sama decyzja Trumpa o ograniczeniu obecności amerykańskiej na terytorium Niemiec nie została potraktowana pozytywnie i musiał się Merz z tego wycofywać. W perspektywie długofalowej posiadanie oczywiście własnych zdolności europejskich, a być może nawet i własnych po prostu, w szczególności w zakresie chociażby uderzeń na dalekie dystanse jest kluczowe, jeżeli chodzi o odstraszanie.
1: Bardzo dziękuję. Bartłomiej Kot, dyrektor warszawskiego biura Aspen Institute, był Państwa gościem.
2: Audycja międzynarodowa.
1: Rosja w tym tygodniu dokonała jednego z najdłuższych i najpotężniejszych ataków powietrznych na ukraińskie miasta od początku tej wojny. Setki bezzałogowych dronów, ale też oczywiście pociski trafiały w budynki mieszkalne, infrastrukturę cywilną, szczególnie taki bolesny i dramatyczny był atak na budynek mieszkalny w Kijowie, w wyniku którego życie straciły co najmniej 24 osoby.
3: Tam Żydzi to były.
1: Tam byli ludzie, dzieci.
3: Co z nimi?
1: Co się z nimi stało?
3: No,
1: zrozumcie, zawalił się cały budynek. Stoję i modlę się, żeby ta dziewczyna jeszcze żyła. Była w łazience. Mam nadzieję, że może przykryła ją betonowa płyta. Ale odgruzowywanie trwa już ponad 12 godzin.
4: 12 godzin rozbierania zawalił. To był strach.
1: Tak bardzo jeszcze nigdy się nie baliśmy. Najstraszniejsza noc w naszym życiu. W całej tej wojnie. Myśleliśmy, że wszyscy tu zginiemy.
4: Myśleli, że my tu wszyscy zginiemy.
3: Oni po prostu chcieli żyć.
1: Oni po prostu chcieli żyć, ale Rosjanie ich zabili.
3: A kasapy ich zniszczyli. To duża szkoda i dzieci.
1: To po prostu tragiczne. Zarówno dzieci, jak i dorośli, którzy po prostu odpoczywali, marzyli, żyli swoim życiem, pracowali. Oni w jednej chwili ich zgładzili.
3: Chodili na robotę, a oni ich zaraz i zniszczyli. Prosto zniszczyli ludzi.
5: Detalnie zjasowujemy, jaką samą zbroję.
1: Badamy szczegółowo, jakiej broni, rakiet, dronów tym razem użyli Rosjanie. Według wstępnych danych rakieta H-101 uderzyła w budynek. Została wyprodukowana w drugim kwartale tego roku, co oznacza, że Rosja nadal importuje komponenty do produkcji rakiet i ma niezbędne zasoby i sprzęt, obchodząc globalne sankcje. To musi być priorytet dla wszystkich naszych partnerów, powstrzymywanie rosyjskiego obchodzenia sankcji. Dziś mijają 4 lata od upadku Mariupola, końca zorganizowanej obrony tego miasta. Może Państwo pamiętacie, przez prawie 3 miesiące Mariupol od lutego, od ataku w 22 roku się bronił, mimo bezlitosnego oblężenia, ale ostatecznie ukraiński opór musiał się skończyć. Bitwa przeszła do historii wojskowości i też historii zbrodni wojennych. Do dziś nie wiadomo, ile dokładnie osób zginęło. Wszelkie statystyki dotyczące ofiar cywilnych w Ukrainie są więc prawdopodobnie zaniżone. Prawdopodobnie mówimy o dziesiątkach tysięcy ofiar cywilnych, ale dobra wiadomość jest taka, że w tym tygodniu Rosja i Ukraina dokonały wymiany jeńców wojennych, na razie po 200. No i właśnie wrócili również ci, którzy w niewoli byli od 22 roku. A tydzień temu w Moskwie odbyła się parada z okazji Dnia Zwycięstwa, więc w rocznicę zakończenia II wojny światowej. Bardzo skromna parada, o czym w najnowszym magazynie Po prostu Wschód Piotr Pogorzelski rozmawiał z Justyną Prus, kierującą działem zagranicznym Polskiej Agencji Prasowej, i z Ernestem Wyciszkiewiczem z Centrum Mieroszewskiego. O tym właśnie rozmawiali, jak przebieg parady świadczy o słabości Rosji.
6: Czy to jest tak, że Rosja pokazała bezsilność rosyjskie władze?

0: władze w tym momencie?
1: No, jeżeli musieli wycofać z pewnych miejsc dyslokacji dodatkowe siły obrony powietrznej, żeby stworzyć likawarz wokół Moskwy i tak, które jest zazwyczaj najbardziej pilnowanym miejscem w tym kraju, żeby poczuć się bezpiecznie, a mimo wszystko nie zdecydowali się na normalną paradę, to oznacza, że po prostu mieli świadomość tego, że można mieć oczywiście super nowoczesne środki obrony przeciwko rakietom balistycznym, ale te drony mogą się przecisnąć. Stąd było to bardzo bolesne, myślę, prestiżowo. Zresztą przygotowywanie gruntu trwało jakiś czas. Pieskow o tym wspominał parę dni wcześniej. Było takie rozmasowywanie rosyjskiego ego przed, żeby przygotować, żeby pokazać, że no, rok temu była okrągła rocznica, więc teraz siłą rzeczy nie trzeba tak hucznie i tak dalej. Więc był ten proces informacyjny rozpoczęty, ale nie udało się. Czy to wyszło fatalnie. I jeżeli wyłączyć dźwięk z tej transmisji i przyglądać się tylko jakby mimice Putina i jego otoczenia, to można było odczytać, że chciał, żeby to się jak najszybciej wszystko skończyło, żeby zejść z tej sceny i zająć się czymś innym. To było bardzo bolesne i o tym nie świadczy sam przebieg i sama ta mimika Putina, ale to jak zareagował później. Znaczy, mamy naloty na Ukrainę bardzo silne od wielu miesięcy, dronowe i rakietowe, i mamy test Sarmata, czyli tego międzykontynentalnego pocisku strategicznego. Tak, więc chodziło o to, żeby to zrekompensować jakoś. Ale to pokazuje mi z kolei, jak bolesna jednak była ta kilka dni związana z paradą i z niedolnością zapewnienia bezpieczeństwa dla przywódców. Przecież oni nie przyjechali w dużej części dlatego, że po prostu wiedzieli, że nikt nie może im zapewnić bezpieczeństwa.
2: Podcast Po prostu Wschód jest już dostępny na stronie polskieradio.pl i też na platformach streamingowych i na platformie YouTube. W audycji międzynarodowej dalej kontynuujemy analizę zagrożenia rosyjskiego. Teraz o zagrożeniach ze strony dronów, z którymi to zmagają się państwa tzw. flanki wschodniej, a więc m.in. Polska. Ale ostatnio taki incydent doprowadził w Łotwie do upadku rządu. Państwu przypomnę, pewnie państwo pamiętacie, ale w ubiegłym tygodniu, 7 maja, wleciały do Łotwy drony. Miała je tam przekierować rosyjska obrona w ramach walki elektronicznej, bo były to drony ukraińskie, które miały uderzyć w cele rosyjskie, no ale ostatecznie właśnie wleciały do Łotwy i nawet wywołał jeden z nich pożar. I obywatele są sfrustrowani. 5% PKB, 5% wydatków PKB na wojsko, na bezpieczeństwo nie wystarczyło, żeby sobie z tym zagrożeniem wojsko i rząd mogły poradzić. Eksperci podkreślają jednak, że potrzebne są lata inwestycji, no i nigdy w 100% nie da się tego zagrożenia zneutralizować. Incydent ujawnił jednak nie tylko braki w systemie antydronowym, ale też w zarządzaniu kryzysowym i właśnie ten brak tak rozumianej odporności stał się katalizatorem rozpadu koalicji i upadku rządu Ewiki Siliny. I też wydaje się, że politycy po prostu nie zdali testu z odpowiedzialności. W koalicji istniały napięcia, no ale politycy nie potrafili utrzymać tych interesów partyjnych na wodzy i rząd się posypał. O tym, jakie lekcje na Łotwa, a za nią pewnie i my możemy z tego kolejnego incydentu wyciągnąć, o to pytanie dałam profesora Tomsa Rostoksa, chyba z najbardziej znanego łotewskiego, specjalistę od obronności. Incydenty z ostatnich tygodni pokazały, że nasze możliwości w zakresie przeciwdziałania dronom są w tej chwili niewystarczające. Musimy szybciej zdobyć zdolności do obrony przed dronami i zintegrować je z naszymi siłami zbrojnymi. Tak, żeby ludzie, którzy często czują się zapomniani, zwłaszcza we wschodniej części Łotwy i na obszarach słabo zaludnionych, mieli poczucie, że rząd zaspokaja ich potrzeby w zakresie bezpieczeństwa. Ale powodów do niepokoju jest więcej. Podczas ostatniego incydentu drony uderzyły w infrastrukturę energetyczną. To oznacza, że mają jakieś zdolności do lokalizowania tej infrastruktury energetycznej na trasie swojego lotu. No a to budzi poczucie pilności, bo takie incydenty prawdopodobnie będą się powtarzać. A następnym razem zbiornik z paliwem może nie być pusty i może dojść do poważnego incydentu.
0: major incident, but this also demonstrates that.
2: No i w

Piotrze, wiszą pytania o zestrzeliwanie tych dronów. Chcę tego opinia publiczna, ale istnieje wiele powodów, dla których wojsko niechętnie to robi. Na przykład użycie myśliwców NATO, które pełnią służbę w ramach patrolowania przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem, wiązałoby się z oddaniem strzału z góry w dół, aby trafić drona, a to może stworzyć więcej problemów niż rozwiązań. Nie dlatego, że myśliwce mogłyby nie trafić, ale raczej dlatego, że wiadomo, że na dole są miasta i wsie, obszary te są słabo zaludnione, ale ludzie nadal tam mieszkają. Więc to jest niebezpieczne. Powinniśmy o tych dylematach więcej dyskutować, ale w spokojniejszych okolicznościach, a nie zaraz po incydencie, kiedy emocje są silne. Pytałam też profesora Tomsa Rostoksa o to, czy system polityczny Łotwy, społeczeństwo są bardziej gotowe po już tylu latach rosyjskiego zagrożenia na tego rodzaju prowokacje i incydenty. To naprawdę bardzo ważne pytanie, ponieważ społeczeństwo oczekuje, że rząd będzie sobie w stanie z tymi wyzwaniami poradzić, ale tak naprawdę to zagrożenie, z którym też musimy do jakiegoś stopnia się pogodzić, dopóki wojna będzie trwała, takie incydenty będą bardzo prawdopodobne. I niekoniecznie są to prowokacje. W większości przypadków są to po prostu incydenty. Te ostatnie drony nie były skierowane na cele w Łotwie, ale trafiły tu z powodu rosyjskiej wojny elektronicznej i z powodu zakłóceń. Być może powinniśmy zmienić nasze nastawienie w tym sensie, że z jednej strony rząd musi robić wszystko, co w jego mocy, by obywateli chronić, ale nie będzie w stanie przed wszystkimi tymi prowokacjami obronić ludzi. Częściowo problem wynikał z tego, że ludzie dostali komunikaty z ostrzeżeniami już po tym, jak dron się rozbił. To przede wszystkim właśnie spóźniona reakcja rozgniewała społeczeństwo. Ludzie rozumieją, że wojsko może nie być w stanie zrobić pewnych rzeczy, ale powinniśmy przynajmniej być w stanie te drony zobaczyć. Oczywiście społeczeństwo również powinno dostosować swoje zachowania. Żyjąc w cieniu tego zagrożenia z zagranicy, ludzie powinni zwracać uwagę, traktować komunikaty o ostrzeżeniach bardzo poważnie, ponieważ w końcu może dojść do incydentu, w którym ktoś straci życie lub trafi do szpitala. To był profesor Toms Rostoks z Narodowej Akademii Obrony i z Uniwersytetu Łotewskiego.

0: Białoruski zespół Lapis Trubieckoi. Ten utwór, który Państwo słyszycie, to utwór kultowy dla naszych wschodnich sąsiadów, przede wszystkim Ukraińców i Białorusinów. Utwór Wojownicy Światła był między innymi hymnem takim nieoficjalnym Majdanu, hymnem walki o godność, hymnem walki przeciwko Rosji. Ale teraz w audycji międzynarodowej przenosimy się w inny region świata. To dlatego, że 27 ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej w tym tygodniu, w poniedziałek, zatwierdziło nowe sankcje wobec izraelskich osadników, a to w związku z rosnącą przemocą wobec Palestyńczyków na okupowanym zachodnim brzegu. Możliwe było uchwalenie sankcji, bo zniknął sprzeciw Węgier. Od października 23 roku, początku wojny w strefie Gazy, która zaczęła się, którą Izrael zaczął w reakcji na atak Hamasu, więc od tego czasu, jak odnotowuje Organizacja Narodów Zjednoczonych, nastąpił gwałtowny wzrost ataku ze strony osadników, wzrost żydowskiego terroru. W poprzedzający tę decyzję weekend na przykład na zachodnim brzegu doszło do co najmniej 20 tego rodzaju ataków. Łączymy się teraz w audycji międzynarodowej z Mileną Rashid-Hebab. Dzień dobry. Przepraszam, jak zwykle.
1: Dzień dobry.
0: Korespondentką Polskiego Radia na Bliskim Wschodzie. Więc może na początek, gdybyś mogła powiedzieć, co to znaczy te napady izraelskich osadników na Palestyńczyków na zachodnim brzegu? Co to znaczy, że napadają?
2: To znaczy, że rzeczywiście fizycznie napadają i to jest wszelkiego rodzaju przemoc. To jest wypędzanie ludzi z domów, to jest niszczenie ich samochodów, to jest szarpanie ich. W 40 w ciągu ostatnich kilku lat to jest po prostu zabicie Palestyńczyka przez osadnika żydowskiego. Problem jest już tak duży, a bezkarność tych ludzi jest już na tak wysokim poziomie. Bezkarność, do której przyczynia się państwo izraelskie, które nie wyciąga właściwie żadnych konsekwencji z takich działań przestępczych, że zaczęto mówić głośno, że zjawisko to terror żydowski. To określenie jeszcze kilka lat temu, jeszcze kilka miesięcy temu właściwie byłoby uznane za jakieś niewłaściwe, czy padłyby jakieś oskarżenia o antysemityzm, ale zwróćmy uwagę, że dokładnie tego określenia użyli w liście, takim bardzo głośnym liście, napisanym przez byłych dowódców agencji wywiadowczych i policji izraelskiej. Właśnie ludzie, którzy obserwują to, jak wygląda, i mówią, że to, że my jako przedstawiciele władzy izraelskiej, jako Izraelczycy nie reagujemy na ten terror, to może stanowić egzystencjalne zagrożenie. To takiego określenia użyto w tym liście. Dla państwa Izraela, dla państwa Izrael, tak.
0: Czy te sankcje europejskie, to jest trzecia tego rodzaju fala, mogą coś zmienić? Znaczy, czy mają jakieś znaczenie?
2: Mają znaczenie, choć raczej symboliczne, bo zwróćmy uwagę, że one są tak naprawdę z punktu widzenia Palestyńczyków dość niewielkie, bo tam jest dosłownie kilka objętych tymi sankcjami, kilka organizacji. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że nie dało się niektórym krajom Unii Europejskiej zakazać produktów pochodzących z izraelskich osiedli na zachodnim brzegu. Wciąż nie ma konsensusu w tej sprawie. A właśnie ta presja ekonomiczna tak naprawdę mogłaby coś zmienić. A naprawdę jest o co walczyć, dlatego że ta przemoc jest naprawdę na coraz wyższym poziomie. Ja zajmuję się tak relacjonowaniem tego dla państwa właściwie codziennie i muszę przyznać, że czasami to nie mogę uwierzyć, że są jakieś kolejne stopnie tej przemocy. Na przykład

w tamtym tygodniu, w weekend, relacjonowaliśmy dla Państwa taką sytuację z pogrzebu, który się odbył na zachodnim brzegu. To był pogrzeb 80-letniego mężczyzny, którego rodzina dostała, co jest ważne, od izraelskich służb bezpieczeństwa zgodę na to, żeby pochować swojego ojca.

0: umujecie to ciało, albo my to zrobimy. I zaczęli wykopywać to ciało, więc do tego rodzaju przemocy tam dochodzi.
1: Bardzo, bardzo ci dziękuję. Milena Rashid-Shehab, korespondentka Polskiego Radia Blisko Wschodnia na Bliskim Wschodzie, była państwa gościnią, bo na koniec chciałabym, byśmy o Eurowizji wspomnieli, dziś finał, ale to audycja międzynarodowa, więc o polityce, a nie muzyce będzie, a to najbardziej kontrowersyjna edycja Eurowizji w historii tego konkursu. Łączymy się z Bartkiem Chacińskim, zastępcą redaktora naczelnego Polityki, dziennikarzem, publicystą zajmującym się muzyką, kulturą popularną. Wiecie to państwo, znacie go z programów Tygodnik Muzyczny i HCH na antenie Trójki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wiemy, że 5 krajów zbojkotowało konkurs, dlatego że został dopuszczony do niego Izrael, który zresztą jest w finale, i również dlatego, że prawdopodobnie bardzo agresywnie lobbował przy okazji poprzedniego konkursu. Obserwujesz kulturę, takie skandale pojawiły się też ostatnio na Biennale w Wenecji, co roku już ostatnio na festiwalu filmowym w Berlinie. Czy argument o niewinności kultury przestaje działać, o tym, że ona jest jakoś apolityczna?
2: Kultura rzadko bywa zupełnie apolityczna, po pierwsze, bo artyści, nawet jeśli się wzbraniają, jeśli tego głośno nie mówią, to często chcą jednak zabierać głos w ważnych sprawach, i to jest kazus całego środowiska sztuk wizualnych, więc Biennale w Wenecji, ale nie tylko. Właściwie każda większa instytucja świata sztuki zabiera głos albo próbuje zabierać głos w jakiś sposób, w jakimś stopniu. Natomiast ta niewinność, z kolei brak tej niewinności całkowitej, gwarantuje subwencje państwowe, wpływy państw na świat kultury. I to również w wypadku takich wydarzeń jak Biennale w Wenecji. No wiemy, że tutaj się wpływ rządu włoskiego, Nie udało się tego wpływu rządu włoskiego przełożyć na jakiekolwiek działania. Fundacja Biennale się zbuntowała w tym roku, ale jednak do pewnego stopnia ta kontrola jest. I przechodząc do Eurowizji...
1: Tak to krótko jest też, już.
2: Tak, to jest też wydarzenie, właściwie to jest wydarzenie polityczne od samego początku. To jest wydarzenie polityczne, które na Eurowizji mamy co kilka lat mniejsze lub większe kontrowersje związane z obecnością, nieobecnością, mijaniem się państw choćby arabskich i państwa izraelskiego. To nie jest nowa rzecz zupełnie, natomiast skala tegorocznego bojkotu jest największa rzeczywiście w historii i rzeczywiście zmienia całkowicie spojrzenie też na to, jakie będą wyniki. Trzymamy kciuki za naszą reprezentantkę, ale też nie wiemy, moim zdaniem ma realne szanse na zwycięstwo, ale nawet jak wygra, nie wiem, czy się będziemy tak bardzo z tego cieszyć przy okazji tej edycji.
1: Bardzo, bardzo ci dziękuję. Bartek Chaciński na koniec audycji międzynarodowej. Agnieszka Lichnerowicz, w audycję wydawał Józef Niewiarowski, realizował Krzysztof Sagan. Dobrego popołudnia.
3: Autopromocja.
4: Na scenie błyszczała. Gdy siadała przy mikrofonie, przykuwała uwagę jak mało kto. Stworzyła niezwykłe kreacje aktorskie i wokalne, a jedno z jej oblicz było atramentowe.
5: Czy będzie świt, czy będzie dzień, czy umarł świat?
4: Stanisława Celińska odeszła, my wspominamy jej twórczość. Występ w Trójce sprzed 11 lat i muzyka z płyty Atramentowa w wydaniu koncertowym. W niedzielę kilka minut po 19. Mariusz Owczarek.
3: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Autoglas na
3: naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut.

0: Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 16 maja, minęła 17. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewero. Uwaga na burze z silnym deszczem. Trzeba się ich spodziewać na południu i wschodzie. Praca i sytuacja finansowa głównym źródłem stresu kobiet. Mówi o tym raport Fundacji Twarze Depresji. Przed nami Noc Muzeów. Trójka przygotowała specjalny program. Do 30 litrów wody na metr kwadratowy może spaść do wieczora na południu Polski. Obfite opady i silny wiatr towarzyszą burzom zapowiadanym w tej części kraju.
14: Te burze nadal będą utrzymywać się głównie na południowym wschodzie i południu. Tutaj nadal spodziewamy się intensywnych opadów deszczu. Te opady lokalnie do 20 do 30 mm. Właściwie z soboty na niedzielę ta strefa cały czas będzie utrzymywała się właśnie na południu i południowym wschodzie.
13: Jak zapowiada rzeczniczka Instytutu Meteorologii Agnieszka Prasak, jutro opady mogą być jeszcze bardziej intensywne. Miejscami spadnie nawet do 100 mm deszczu. Synoptycy spodziewają się również silniejszych porywów wiatru i kolejnych burz. Już nie tylko rodzina i relacje, ale praca oraz sytuacja finansowa głównym źródłem stresu kobiet. Takie są wyniki raportu Fundacji Twarze Depresji. Obecnie wyczerpanie psychiczne kobiet nie wynika z porzucenia tradycyjnego modelu matki Polki, ale nagromadzenia ról, jakie pełnią.
15: Prawie 3/4 badanych kobiet deklaruje, że pełni w życiu co najmniej 3 role jednocześnie. Partnerki, pracownicy, żony, matki, córki czy przyjaciółki. Kobiety łączą różne role kosztem własnych potrzeb czy odpoczynku, mówi prezes Fundacji Twarze Depresji Anna Morawska-Borowiec.
16: Ważne jest to, abyśmy w pierwszej kolejności zadbały o siebie, o swój relaks po to, żeby mieć siłę pomagać i dzieciom, i partnerowi.
15: Kiedy zatem powinna nam się zapalić czerwona lampka, wskazuje psychiatra dr Sławomir Murawiec.
17: Kiedy zostajemy sami ze sobą i czujemy smutek, rozpacz, lęk, to jest na pewno ten moment. No i kiedy ciało już wyraźnie daje znać, że 5 chorób nie bierze się u człowieka tak bez przyczyny, tylko z powodu wysokiego poziomu stresu.
15: W tym roku kampania przypomina każdej kobiecie, że pełni wiele ról, ale ma jedno zdrowie psychiczne, więc powinna o nie zadbać. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
13: Polityk opozycji z misją utworzenia nowego rządu Łotwę. Prezydent powierzył ją 49-letniemu posłowi Andrisowi Kulbergsowi.
18: Łotewski prezydent po zakończeniu konsultacji z partiami mówił, że wolałby, aby do najbliższych wyborów krajem pokierował nowy rząd z politycznym mandatem, a nie gabinet techniczny. Jeżeli Andrisowi Kulbergsowi uda się utworzyć rząd, będzie musiał go poprzeć jeszcze łotewski parlament. Misję tworzenia otrzymał przedstawiciel największej siły opozycyjnej. Zanim objął funkcję posła, był biznesmenem z branży motoryzacyjnej. W parlamencie Andris Kulbergs zasłynął jako szef komisji

0: śledczej badającej opóźnienia w budowie linii kolejowej Rail Baltica. Szefowa łotewskiego rządu Ewika Silina w czwartek ogłosiła ustąpienie z funkcji po tym, gdy rozsypała się rządząca koalicja. Powodem był spór polityczny wokół incydentu z ukraińskimi dronami, które wtargnęły w przestrzeń powietrzną Łotwy i uderzyły w zbiorniki paliwa nieopodal wschodniej granicy państwa. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: Na Noc Muzeów przygotowaliśmy specjalny program pełen radiowych atrakcji. Naszych gości zaprosimy za kulisy naszych audycji. Pokażemy legendarne studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej. W studiu M5 będzie można nagrać własne zapowiedzi do muzycznej poczty UKF, prowadzonej m.in. przez Mariusza Owczarka.
2: Poza oczywiście wizytą w studiu, które zawsze robi wrażenie na naszych słuchaczach, mam takie odczucie, że oni czasami się dziwią, że to po prostu tak wygląda. Tak zwyczajnie. Mikrofon, stół, krzesło. Takie zwyczajne miejsce, studio radiowe, w którym potem dzieje się magia. Czasami nam się to udaje przecież.
1: Noc Muzeów to niepowtarzalna okazja, by poczuć atmosferę Trójki na żywo. Zwiedzanie potrwa około 30 minut. Zapraszamy od 19 do 23. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: O sporcie Krzysztof Łoniewski.
4: Zaczynamy od piłki, piłkarskich salonów nawet, ale nie od odejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony, bo od tygodni było to sprawą niemal oczywistą, lecz od finału Pucharu Anglii na Wembley w Londynie. Naprzeciw siebie dwie potężne marki, Manchester City brandem na topie i Chelsea w permanentnym kryzysie. Tablica wyników po pierwszej połowie nie potwierdza tej różnicy aspiracji, na razie mamy remis 0-0. W kraju przedostatnia kolejka PKO Ekstraklasy. Co drugi mecz ma w niej wpływ na to, kto może spaść poziom niżej. Na przykład ten w Lublinie. Krakowia prowadziła z Motorem i to w drugiej połowie już 3-1, by zremisować po 3 po golu gospodarzy już w doliczonym czasie gry. Przed nami od 17.30 spotkanie w Zabrzu. Górnik zagra z Wisłą Płocki w Radomiu. Radomiak spotka się z Lechem Poznań. Goście do mistrzostwa potrzebują tylko remisu. Czy będą się cieszyć z tytułu już dziś? To pytanie zadano na przedmeczowej konferencji prasowej trenerowi kolejorza Nilsowi Frederiksonowi. Zawsze trudno to powiedzieć. Obydwa zespoły mają ochotę to spotkanie wygrać. Natomiast my koncentrujemy się nie na tym, co będą mieli do pokazania goście, lecz na tym, co my jesteśmy w stanie pokazać. Stwierdził Nils Frederiksen, pierwszy gwizdek w Radomiu od 20.15. Już za to wiemy, że tytuł w Szkocji obronił Celtic Glasgow w dość ciekawych okolicznościach. The Boys u siebie grali z Hearts of Midlothian i goście jak Lech potrzebowali do Mistrzostwa Kraju remisu. Skończyło się na 3-1 dla Celticu, 56. tytułem w historii klubu. Kibice siatkówki żyją tymczasem dzisiejszymi półfinałami Final Four Ligi Mistrzów w Turynie, obydwa z udziałem naszych zespołów. Już po parkiecie uwijają się zawodnicy PGE Projektu Warszawa, ich rywalem Perugia z Kamilem Semeniukiem w składzie. I jak mówią eksperci, wygrana projektu byłaby sensacją. Co innego w spotkaniu Aluronu Warty Zawiercie z Albankiem Ankara, tu faworytem wydają się być mistrzowie Polski, mówi ich trener Michał Winiarski.
5: Trzeba rzucić wszystko na ten pierwszy mecz. Wiemy, że granie w finale to już jest osiągnięcie i na pewno medal w kieszeni. Ja przed tym turniejem naprawdę nie mam jakby żadnych oczekiwań. Oczywiście każdy chce z nas wygrać, ale bardziej skupiam się na tym, żebyśmy zagrali dobrą siatkówkę. Myślę, że to będzie klucz do zwycięstwa. Tutaj każdy zespół przyjechał, żeby wygrać, a uważam, że wygra ten, który po prostu będzie grał najlepszą swoją siatkówkę.
4: Spotkanie Aluronu Warty Zawiercie z Halbankiem Ankara od 20.30, natomiast w pierwszym secie starcia PGE Projektu Warszawa z Perugią 5-4 prowadzi ekipa z Włoch.
1: Noc pogodna na zachodzie, w innych regionach może się chmurzyć, na południowym wschodzie deszczowo i burzowo. Temperatura minimalna od 3 stopni na północnym zachodzie, około 9 będzie w centrum, do 12 na południowym wschodzie.
6: Autopromocja.

0: podobno zegar już odkurzony, duchy z Osieckiej wypucowane, a parking, tak jak w piosence, prawie odnowiony. Trójka jest gotowa na przyjęcie słuchaczy. Zapraszamy już dziś od 19 do 23.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją.

0: 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Minęła 17. Witamy w naszej cotygodniowej audycji o muzycznym tu i teraz.
11: Tygodnik muzyczny.
10: Maciej Jankowski przy mikrofonie do 19. Dziś audycja wyjątkowa. O tym dlaczego powiemy za chwilę.

40 lat temu ukazała się ta płyta, dość powiedzieć rewolucyjna. Run DMC, pierwsze tak mainstreamowo udane spotkanie z zespołem rockowym, oczywiście Aerosmith, to wszystko na płycie Raising Hell. Jeszcze jedno nagranie z tego wydawnictwa. Born to rock around the clock. You can't say I'm not.

Dziś w tygodniku muzycznym jak zwykle nowości, jak zwykle płytowe rocznice, ale nie tylko, bo w drugiej godzinie emisja czwartkowego spotkania w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Był to przedpremierowy odsłuch nowej płyty, trzeciej płyty Darii ze Śląska, Halo, co jest grane. Słuchaliśmy, oglądaliśmy wizualizacje, które towarzyszą płycie, rozmawialiśmy też z Darią i w drugiej godzinie tygodnika dziś emisja tego spotkania. Zachęcam, żeby pozostać z nami. Tymczasem coś innego z polskiej sceny, mała powtórka z wczorajszej audycji Nowe w piątek.

Jędrzej Łajs i Katarzyna Nosowska, nagranie Bez oka miś, kolejne po marcowym wariacie i sierpniowych dzieciakach z miasta, swoją drogą nagranych z udziałem Solara i właśnie Darii ze Śląska. Piękna ścieżka dźwiękowa się wczoraj ukazała również, ścieżka związana z dokumentem opowiadającym bardzo złożoną historię człowieka wielu talentów, no i przede wszystkim artysty muzycznego już od wielu lat.

0: Jack Johnson urodzony na Hawajach i jego historia opowiedziana w filmie Surfing Music. Wszystkie elementy jego kariery zawarte w tym tytule: Surfing, Film i Music. Od surfera przez twórcę filmów po wreszcie światowej sławy muzyka. Te utwory, których słuchaliśmy, to nie tylko wspomniany Jack Johnson, ale też towarzyszący mu Hermanos Gutierrez, zespół, który idealnie wprowadza nas w świat gitar, które już po raz trzeci będą królowały w Bielsku Białej 23 i 24 maja. Rozpoczyna się Cavatina Guitar Festival. Przed nami mnóstwo koncertów, w tym występy gwiazd obu wieczorów.
1: Top gwiazdy 3 razy A. Artur Rojek, Archive i Asaf Avidan.
0: O festiwalu opowiadają nam Aleksandra Gadzińska i Diana Kolankiewicz z Cavatina Hall. Ponownie, jak na ten festiwal przystało, będą też koncerty, aranżacje i wykonania nietypowe.
1: Archive w nieco innej odsłonie będzie prezentowało swoje utwory na Cavatina Guitar Festival, czyli w tej odsłonie semi-acoustic. Oni sami też zaproponowali, patrząc na parametry sali techniczne, tę formę koncertu, ponieważ w takim miejscu mogą stworzyć dużo bardziej intymną atmosferę niż taką, którą tworzy się na stadionach, bo głównie teraz ta trasa jest poświęcona dużym obiektom, więc ten koncert będzie nastawiony na brzmienie instrumentów przede wszystkim. Te aranżacje będą tak pisane, że ta muzyka i utwory z tej najnowszej płyty będą bliższe publiczności. Cavatina Hall ma tę możliwość, ma też świetne światło i myślę, że niewątpliwie przy tak dużym i kultowym zespole będziemy w stanie zrobić coś niezwykłego, czyli bardzo intymny koncert dużego zespołu. I o to właśnie chodziło. O to właśnie chodzi w Cavatina Hall, żeby te duże zespoły kultowe przyjeżdżały i robiły tego typu nagrania. Bo takie koncerty, ja oczywiście mówię tutaj ze swojego doświadczenia, one zostają w pamięci i te emocje zostają w pamięci, bo to jest absolutnie niepowtarzalna rzecz. Także ja się nie mogę doczekać.
0: Różnorodność i wielobarwność gitary są tu kluczem. Ta myśl towarzyszy też przy organizowaniu spotkań artystów z orkiestrą Cavatina Hall.
2: Cavatina Philharmonic Orchestra to jest takie nasze dziecko Cavatino Hallowe.
1: I serce tej sali.
2: Dokładnie, tak. Tak naprawdę nie wyobrażamy sobie tego festiwalu bez udziału orkiestry i sukces koncertu ze Smolikiem i Kevin Foxem zeszłoroczny, który został udokumentowany w postaci epki, która wyszła na Spotify'u. Będzie też winyl, który będzie miał swoją premierę właśnie podczas tegorocznego Cavatina Guitar Festival. Pokazuje, że to jest wyjątkowy kierunek i mamy ogromną nadzieję, że projekt z Arturem Rojkiem w tym roku będzie równie wyjątkowy. Ja w zeszłej edycji festiwalu czekałam na

0: Najbardziej właściwie na koncert właśnie Smolika i Kewa i to właśnie z racji orkiestry. I w tym roku tak samo jest z Arturem Rojkiem, ja bardzo czekam na ten koncert.
1: I na koniec cofamy się do początku, czyli koncertu otwarcia, wybieranego w myśl, no można powiedzieć, już kawatynowej tradycji.
0: To już faktycznie można nazwać tradycją. Konkurs organizujemy ze współpracy z Darkiem, z Premierowym Music. I w tym roku koncertem otwarcia będzie występ Aleksandra Szalonka. Wielokrotnie zresztą granego na antenie Trójki. To może być naprawdę świetne otwarcie. Ten indie rock Olka jest wyjątkowy i też formuła jego nowego albumu. Ten podział na żaby i ludzie, gdzie te konteksty z takich smutniejszych, wolniejszych utworów odnośnie ludzi i tych takich wesołych żab jest naprawdę specyficzna, wyjątkowa i myślę, że jakby klimat Cavatina Hall w połączeniu z tym koncertem wprowadzi nas tak porządnie w rozpoczęcie festiwalu.
1: Aleksandra Gadzińska i Diana Kolankiewicz z Cavatina Hall były naszymi gościniami dziś w pierwszej godzinie Tygodnika Muzycznego. Przypomnę, że w przyszłym tygodniu ta właśnie audycja z Bielska Białej zapraszamy z Anią Lalką od 17 do 19. Będziemy nadawać z Cavatina Guitar Festivalu z trzeciej edycji, która już w przyszłym tygodniu się rozpoczyna. Tymczasem rocznicowo The Beach Boys.

0: for real. And this time, ask me to dig deep, I'll gladly explain it. Yeah. Ice.
1: A to już Drake, który wczoraj opublikował 3 płyty. My słuchaliśmy utworu Make Them Cry, czyli fragmentu Icemana. 44 nowe utwory od Drake'a, a wcześniej The Beach Boys i 60-letnia już płyta Pet Sounds. Ukazała się 16 maja 1966 roku. Falling Out of Love to z kolei nowy numer The Strokes.

Cały czas w formie, cały czas na topie. The Strokes trzymają poziom i zapowiadają nową płytę Reality Awaits już 26 czerwca. To był singiel Falling Out of Love. Na koniec pierwszej godziny, urodzinowo, najlepsze życzenia składamy jednemu z filarów grunge'u z Seattle. I to jest bardzo wysoki filar, Chris Novoselic, 2 metry i 1 centymetr żywego basu. Basu oczywiście zwieszonego nisko przy kolanach. Z płyty In Utero teraz zagramy, a po 18 zapraszamy na drugą godzinę i rozmowę z Darią ze Śląska. Za chwilę serwis trójki, słyszymy się za kilkanaście minut.

0: Autopromocja.
1: Przepraszam, czy ja jestem świadkiem, czy oskarżoną w tym procesie?
2: To wydarzyło się naprawdę.
3: Słucham.
4: Karolina Lanckorońska. Byliśmy umówieni.
5: Elżbieta Lewak. Sąd ostateczny.
6: W roli głównej Danuta Stenka. Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Reżyserka Ewa Makomaska.
1: Pytam więc pana, gdzie oni są? Cała inteligencja Stanisławowa.
7: Wszyscy od dawna nie żyją.
2: Dzisiaj po 19:00 polecamy.
1: Tym razem skończę to, co chcę powiedzieć.
0: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowid.
16: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
17: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
18: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
19: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
18: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
19: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
20: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
21: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek.
22: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata.

0: spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
1: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 16 maja. Minęła 18. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Po 4 latach pełnych wyzwań czas na zmianę, a Robert Lewandowski ogłasza rozstanie z Barceloną. Wycieczkowiec z ogniskiem norowirusa zacumował u wybrzeży Hiszpanii. Pasażerowie zeszli na ląd. Trójka zaprasza na wyjątkową odsłonę Nocy Muzeów. Robert Lewandowski żegna się z Barsą. Decyzję o odejściu z katalońskiego klubu przekazał w mediach społecznościowych. Odchodzę z poczuciem, że zadanie zostało wykonane. 3 tytuły mistrzowskie w 4 sezony, napisał 37-letni napastnik. Dziennikarz sportowy Tadeusz Musiał mówił w TVP Info, że Robert Lewandowski był gwiazdą, gdy przechodził do Barcelony. Teraz stał się legendą.
8: Statystyki mówią same za siebie. To był człowiek, na którego można było stawiać. Kiedy pojawił się na boisku, to piłka go szukała. Kiedy miał okazje strzeleckie, to wykorzystywał te szanse. No i to sprawiało oczywiście, że bilans bramkowy rósł. Przebił niejedną gwiazdę La Liga, niejedną gwiazdę Barcelony. Zapisał się na stałe w historii tego klubu i wydaje mi się, że jeżeli zostanie z czegoś zapamiętany, to nie z tych ostatnich tygodni, kiedy mówiło się o jego odejściu, a o tych fantastycznych wyczynach, które robił i o tych rekordach.
7: Hiszpańskie media od jakiegoś czasu donosiły o końcu kariery Lewandowskiego w FC Barcelonie. Polski napastnik podobno otrzymał oferty ze Stanów Zjednoczonych, Arabii Saudyjskiej i Włoch. Statek wycieczkowy Ambition, na którym wykryto norowirusa, zacumował w porcie w północno-zachodniej Hiszpanii. Na pokładzie jest 21 osób z potwierdzonym zakażeniem. A zgodnie z procedurami bezpieczeństwa medycy przeprowadzili inspekcję statku przy nabrzeżu i ostatecznie zezwolili pasażerom na zejście na ląd. Ci opuszczając jednostkę mówili, że czują się dobrze. Wcześniej podczas postoju w Bordeaux musieli poddać się kwarantannie. Byliśmy odizolowani w pokoju, to nam się nie podobało, tak w odosobnieniu. Traktowali nas bardzo dobrze, dezynfekowali wszystko i myślę, że teraz wszyscy myją ręce i używają środków dezynfekujących, których może nie stosowali na początku. Stosowaliśmy środki ostrożności, odizolowaliśmy się w naszej kabinie na jeden dzień, wszystko było w porządku. A większość pasażerów w statku to Brytyjczycy i Irlandczycy. Wycieczkowiec wypłynął z Shetlandów, zawinął do Belfastu, Liverpoolu i dopłynął do Bordeaux, a dziś do La Coruña. Kraje europejskie prowadzą rozmowy z Iranem w sprawie pozwolenia na przepłynięcie statków przez cieśninę Ormus, poinformowała irańska telewizja państwowa, cytowana przez AFP. Nie podała, które konkretnie państwa uczestniczą w konsultacjach. Szef Komisji Bezpieczeństwa Narodowego w irańskim parlamencie zapowiedział wcześniej, że Iran przygotował i wkrótce ogłosi mechanizm zarządzania ruchem statków w cieśninie wzdłuż wyznaczonej trasy. Ten strategiczny szlak handlowy jest zablokowany od ponad 2 miesięcy w związku z wojną na Bliskim Wschodzie. Trójka zaprasza na wyjątkową odsłonę Nocy Muzeów przy Myśliwieckiej. Uczestnicy poznają kulisy pracy naszych reporterów i realizatorów dźwięku, odwiedzą studio emisyjne oraz kultowe studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej. Nie zabraknie spotkań z dziennikarzami i muzycznych niespodzianek.
9: Kończymy Noc Muzeów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej ze specjalnie przygotowanym setem DJ-skim Jędrzeja Dądziły, organizatora tegorocznego festiwalu Up to Date w Białymstoku. Jest to nasza współpraca między radiem a tym festiwalem i zapraszam serdecznie do tego, aby przybywać i kończyć w dobrym nastroju, w takim nawet stuknięciem nogą, gdzie możemy sobie potańczyć, wyluzować, zrelaksować się, a przy okazji posłuchać o tym, jak wspaniałą inicjatywą jest Up to Date.
7: Zapraszała Gosia Jakubowska. Zwiedzanie będzie się odbywać w grupach maksymalnie 20-osobowych co pół godziny między 19 a 23.
10: Klimat.
7: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. 35,5% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Susza hydrologiczna występuje m.in. przy zlewni rzek Iny i Płoni w województwie zachodniopomorskim oraz Noteci Górnej w Wielkopolsce i w Kujawsko-Pomorskiem. To był serwis.

0: trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Tej nocy pogodnie na zachodzie, w innych regionach może się chmurzyć, na południowym wschodzie deszczowo i burzowo. Temperatura minimalna od 3 stopni na północnym zachodzie, około 9 w centrum, do 12 na południowym wschodzie.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: W ciąży nie piję.
5: Bo nie jestem sama.
6: Bo chcę, żeby moje dziecko było zdrowe.
7: Bo wiem, czym jest FAS.
8: Każda ciąża jest piękna bez alkoholu. Uchroń dziecko przed FAS. I nie pij w ciąży. Fundacja Dom w Łodzi.
3: Ogłoszenie społeczne.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Cavatina Guitar Festival powraca. Już 23 i 24 maja w sali koncertowej Cavatina Hall w Bielsku-Białej zagrają Archive, Asaf Avidan, Artur Rojek, Wojciech Pilichowski i wielu innych. Patronem medialnym festiwalu jest program trzeci Polskiego Radia.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer jeden ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer dwa dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.
17: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
19: Jak tak, to Allegro.
20: Żegnamy reklamy.
0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
21: To już, minęła 18, zaczynamy drugą godzinę.
22: Tygodnik muzyczny.
21: Przy mikrofonie Maciej Jankowski, witam ponownie i zapraszam na emisję spotkania z Darią Zaśląska. Zgodnie z zapowiedzią wracamy do czwartkowego wieczoru spędzonego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie słuchaliśmy trzeciej płyty Darii Zaśląska, Halo, co jest grane. Przedpremierowo.
23: Pamiętasz jak w szóstej B był taki złośliwy dzieciak, co krzyczał, gdy widział

0: Podsłuch podzielony był na dwie części, tak jak na dwie części podzielona jest płyta Halo, co jest grane. Sześć utworów w części pierwszej, sześć w części drugiej. Zaczęliśmy od jednego z singli, Ciężki plecak za nami. To teraz kolejny z tego zestawu singlowego, bo pierwsza część płyty właśnie single zawiera, część druga to już rzeczy zupełnie nowe, wcześniej niesłyszane. Miłość i tak dalej, a za chwilę pierwsza część spotkania z Darią.
1: Niby zwykły dzień,

0: Daria ze Śląska. Wielkie brawa prosimy.
1: Dzień dobry.
0: Usiądź sobie. My tak będziemy trochę gawędzić, trochę słuchać muzyki, właściwie przede wszystkim słuchać muzyki z nowej płyty, ale pogawędzimy też teraz i w trakcie, bo zrobimy małą pauzę. Ona będzie uzasadniona oczywiście. I też na koniec wszelkie parafialne ogłoszenia jeszcze się pojawią. Ja tutaj nic nie mam, bo wszystko o tobie wiem. To jest tylko takie podzdjęcia.
1: Ja
0: wiem, że intensywny był to czas, praca nad trzecią płytą. Zresztą ostatnie lata przy pierwszej, drugiej i trzeciej płycie były intensywne, bo poza tworzeniem, komponowaniem, to też cały czas studio. No i wiemy, że wreszcie udało się dopiąć wszelkie sprawy związane z trzecią płytą. Tak mówię wreszcie, jakby to trwało nie wiadomo jak długo, no ale ty jesteś bardzo szybka, jeżeli chodzi o kolejne etapy twórczości.
1: No tak, jakoś nie mogę wysiedzieć chyba. No rzeczywiście, od tej pierwszej płyty 2023, pierwsza i teraz 2026. No ale między drugą a trzecią były dwa lata, więc tak, wyjątkowo długo.
0: Ale jest to dla mnie absurdalne, że 3 lata minęły tylko od... Naprawdę?
1: No to się wydaje 30, prawda?
0: Co najmniej. Co najmniej 30. Poza tym, że będziemy słuchać, to też będziemy oglądać, ponieważ muzyce w twoim przypadku, co jest bardzo ważne, towarzyszą też wizualizacje, nad którymi też intensywnie pracujesz. Wiem, że z każdą płytą coraz więcej. I jest to coraz większy element twojej pracy nad nowym materiałem.
1: No tak, rzeczywiście. Przy tej płycie, oprócz tej lirycznej i muzycznej części, trochę się zajęłam wymyślaniem tych obrazków. I tutaj też jest Adam ze mną, Słomiński, który mi pomaga reżysersko i operatorsko.
0: No to brawa.
1: I pomysłowo też wspiera. Fajnie go mieć. I to się gdzieś tam zaczęło od piosenki Trudno jest być sobą. I jakoś tak czułam, że chciałem jeszcze oprócz tego, co opowiadam w piosence, opowiedzieć jeszcze dodatkową warstwę tego wszystkiego i to poczucie sprawczości rzeczywiście daje mi jakąś taką siłę i chyba o tym w ogóle jest ten album, że zauważam w sobie czasami jakieś niekonsekwencje, jakieś absurdy, ale nie tylko we mnie, ale też w ludziach, z którymi gdzieś tam mnie otaczali i dopuszczam do siebie coś takiego jak złość. Kiedyś tego nie miałam. I bardzo jestem z tego dumna, że po prostu jakoś byłam w stanie za sobą stanąć, mimo że rzeczywiście czasem bywa być sobą, czasem jest trudno być sobą.
0: To zdecydowanie, ale muzyka chyba pomaga, nie?
1: Pomaga. Nie, no bez tego to by było naprawdę
0: no
1: słabo.
0: I dlatego Daria ze Śląska co rok albo co 2 lata proponuje nową płytę.
1: Zobaczymy, co będzie dalej. Na tę chwilę absolutnie muszę odpocząć. Pewnie będą to 3 dni. Będzie dłużej.
0: Bo zaraz koncert, przecież tak, próby już były, ale zaraz koncert 19, tak?
1: Tak, 19 maja w Stodole.
0: I o tym jeszcze powiemy. Powiemy też o tym, z jakich elementów składa się twoja trzecia płyta. Dlatego jest zamierzona pauza w trakcie, o tym porozmawiamy. No i oczywiście zachęcamy państwa także do tego, żeby po wszystkim porozmawiać z nami, porozmawiać z Darią i spędzić z nami chwilę na dole, w naszym foyer trójkowym. Jeszcze będziemy o tym przypominać. Czyli w przyszłym roku nowa płyta Darii ze Śląska, 4.
1: Ja jeszcze o tym nie wiem, ale kto wie. Czas

0: pokaże, jak mówi klasyk.
1: Jasne. Czas pokaże. Na pewno powiesz, że nie no, teraz to po trasie to odpoczynek, a potem 2 tygodnie później dostanę telefon, że singiel wychodzi. Nie, no, na to liczę.
0: Ale moja rodzina się... mniej.
1: Ale dzisiaj skupiamy się na płycie trzeciej, czyli Halo, co jest grane?
0: Tak.
1: No i co jest grane?
0: No różnie, kwadratowo i podróżnie czasami. I jak
1: o, Wojciech Waglewski, znam gościa. On tak zaśpiewał na piosence WW. No nie, ludzie akurat... są różni, tak było. Ludzie są różni, wypukli podłużni, tak było.
0: No to akurat jakoś tak rzeczywiście się złożyło, że ten rok z rodziną Waglewskich się wydarzył i no bardzo właśnie. Się cieszę, że na tej płycie
1: też... w Polskim Radiu.
0: Tak, tak. I na tej płycie się pojawił też Fisz, co kiedyś dla mnie było dość abstrakcyjne, mimo że sobie w Kilbilu podśpiewywałam, że słucham Fisza. Oczywiście nigdy nie było to w formie zaproszenia Fiszu, słyszysz mnie? Tylko tak po prostu komentowanie mojej ówczesnej rzeczywistości. A teraz się spotykamy i to jest dla mnie naprawdę wyjątkowe. I spotykamy się też na koncercie w Stodole razem z nimi. I co więcej, jeszcze miksował nam ten numer Emadę. To już zupełne tak zwane combo.
1: No jest to zawodowy miksant,
0: zawodowy producent. Absolutnie, tak.
1: Nie da się ukryć. Fisz też towarzyszył ci już na koncercie w Palladium
0: tak,
1: w Warszawie.
0: Tak, tak. I to w ogóle była wtedy premiera tego numeru Len i tylko raz, żeśmy sobie go tak pokazali, już wiedząc, że to mamy i czekałam tylko na wydanie tej płyty.
1: A my czekamy na posłuchanie płyty.
0: Ja też dziś też sobie tutaj skitram się, żeby nikomu nie przeszkadzać.
1: No właśnie, to jest... No zamierzałem cię o to zapytać za chwilę, jak będziemy sobie robić przerwę, ale może zapytam cię jeszcze przed, a później to zweryfikujemy. Jak się czujesz z tym w ogóle? Czujesz się po prostu obnażona tutaj, że będziemy słuchać twojej muzyki wspólnie i będziesz tutaj z nami?
0: To jest dokładnie ten ból tak zwany, kiedy jestem gdzieś na imprezie rodzinnej i ktoś z moich, nie wiem, znajomych, bliskich, możemy puścić twoją piosenkę? I ja wtedy nie ma takiej możliwości. A dzisiaj właściwie sobie to robię, więc miałam dwie opcje. Albo sobie pójdę sobie za ściankę i tam będę czekać.
1: Nie.
0: Ale no, dostałam przykaz, że muszę sobie tu usiąść, więc sobie tutaj będę siedzieć i słuchać z państwem.
1: Czyli Daria ma urodzina, my wszyscy jej śpiewamy 100 lat przez godzinę najbliższą. Halo, co jest grane? To jest trzecia płyta Darii ze Śląska. My dziś słuchamy tej płyty swoją drogą. Bardzo dziękujemy za tę możliwość wytwórni
0: tak
1: Jazz
0: jest.
1: Boy.
0: Bardzo dziękujemy też państwu tutaj, że to się wydarza w tym miejscu.
1: Jest to przemiłe, że właśnie studio imienia Agnieszki Osieckiej zostało wybrane na taką wspaniałą okoliczność, ponieważ płyta wychodzi jutro, słuchamy jej przedpremierowo i o tym jeszcze też przypomnimy. To w takim razie my już powoli się będziemy stąd zabierać, jeszcze tu wrócimy, ale możemy już, myślę, spokojnie wciskać play, ponieważ poza tym, że słuchamy, to też oglądamy, przypomnijmy, wizualizacje tej płycie towarzyszą i będą z nami tutaj przez cały odsłuch.
0: Tak jest. Bardzo dziękujemy i zapraszamy.
1: To wielkie brawa dla Darii ze Śląska.

0: I to jest ta zapowiedziana pauza po pierwszej części płyty. Teraz przejdziemy do części płyty, na której nie ma już żadnych singli, są tylko utwory, które odsłaniają karty całkowicie.
1: Tak, tak.
0: I też są bardzo, jeżeli państwo nie widzieli jeszcze, teraz też państwo nie zobaczą, no ale są bardzo, bardzo wyraźnie
1: super,
0: oddzielone te dwie części płyty od siebie. I to jest zamysł i za tym coś idzie, prawda?
1: Idzie, tak, ja staram się iść. Generalnie ta część niebieska to jest część Halo, czyli taka bardziej starodariowa, tak bym ją nazwała, dużo bardziej melancholijna, spokojna i trudnawa. Natomiast ta część, co jest grane, no jest zdecydowanie różna muzycznie, bardziej eklektyczna, dużo bardziej energetyczna, agresywna momentami, buńczuczna, dużo przymiotników. I to się właściwie odkładam w tym czerwonym kolorze, więc mam nadzieję, że to będzie za chwilę słychać. No już zaczęłam tańczyć, jak było widać. Na tę chwilę wracamy do szafy, zobaczymy co dalej.
0: Ale swoją drogą tańcz, ponieważ to był utwór ostatni, którego słuchaliśmy teraz, więc tak na świeżo go najbardziej zapamiętałem i muszę powiedzieć, że on wywołuje we mnie nostalgię, mimo że jest to rzecz nowa zupełnie.
1: Do tańca?
0: Wiesz co, taką, nie wiem z czym ona mi się kojarzy, to, z czym mi się kojarzy to uczucie, ale jest w tym taka nuta, no nie wiem, być może to jest po prostu takie brzmienie, które czy bardziej kompozycyjna, rzecz kompozycyjna, że w ten sposób się komponowało czy aranżowało utwory w okolicach na przykład tam 2010 roku. W Polskiej Muzie dużo takich rzeczy było, mam wrażenie, i to wywołuje we mnie bardzo taką zdrową nostalgię.
1: No to cieszę się. Jeśli jest niezdrowa, to też
0: A to też czasami dobrze. Dobrze twórczo.
1: O tym numerze starałam się zachować jak największą prostotę w nim, natomiast bardzo ujęło mnie to, jak robiliśmy ten numer z Kubą Staruszkiewiczem, Patem Stawińskim i Kamilem Paterem w ich takim domku w lesie, w zasadzie Kamila Patera, gdzieś w Kujawsko-Pomorskiem. I tam się jechało 4 godziny i tam byłam na 4 dni i to był domek, w którym rano gdzieś to po podłodze chodziły sobie myszki i nic więcej nie było, tylko drzewa dookoła i wiesz, i różne owady. Ale to dawało jakiś taki klimat wspólnoty i siedzenia razem i wysiadywania też tego, na przykład, co dzieje się w tej ostatniej części, czyli chórków. I to, że po prostu staliśmy na, to był taki domek już dość starawy Kamila i jego taty. I tam schodziliśmy na dół, była perkusja i po prostu do tych mikrofonów perkusyjnych nagrywaliśmy te chórki, czyli na koniec. Bo ja jakoś tak bardzo chciałam, może za dużo to powiem, ale jakiś taki beatlesowski charakter tego, takiej prostoty.

0: i tego, że my po prostu z chłopakami sobie to razem śpiewamy i też na końcu są moje głosy z nagrywki wokali, jak już później poprawiałam też wokale u mojego kolegi Lesmana, który też jest producentem na tej płycie i postanowiłam zostawić te moje właśnie tam dogadywania i to, że mamy to w końcu, nie? I że te wokale zostały nagrane. Taka anegdotka.
1: Ale to rzeczywiście to jest Beatlesowskie, bo to faktycznie jest to skojarzenie, którego mi brakowało, a które gdzieś się tliło. I bardzo celne, no bo myślę, że to się udało, że to jest zdecydowanie element Beatlesowski. Halo, co jest grane? Trzecia płyta. Powiedzmy teraz jeszcze o tych rzeczach, które nie na pierwszych stronach, bardziej za kulisami, czyli współpraca z różnymi producentami, z różnymi osobami przy tworzeniu tej płyty. Jakie to były osoby, jakie to były spotkania, bo też nie tylko, to znaczy również nowe, może tak, również nowe spotkania.
0: Tak, tak, bo osoby, które pracowały przy tej płycie, to na przykład i przy wcześniejszych, to jest na przykład tak zwani koledzy z Kocewki, bo to była właśnie ta wieś Kocewka i oni robili ze mną przy pierwszej płycie Falstart i Houston i wróciłam do kolegów przy trzeciej. Natomiast Olek Świerkot był też przy pierwszej i też znajduje się na tej, czyli przy numerze Nie masz sił to płacz, który zamyka ten album. No i to jak zwykle z Olkiem po prostu niezwykle przyjemnie, serdecznie, miło i Olek to jest taki gościu, który po prostu mówi słuchaj, na przykład mówi, słuchaj Olek, ale jeszcze to do poprawki. Nie ma sprawy, nie ma sprawy, nie ma sprawy. To jest człowiek, który powinien mieć na drugie, nie ma sprawy, nie? I wiem, że zawsze na Olka mogę liczyć. Z Kubą Galińskim znowu wróciliśmy, bo przy drugiej płycie było Co tam, jak się masz, a teraz jest Pan ze stolicy. To akurat dla mnie bardzo ważny numer i akurat znajdujemy się przypadkowo w stolicy. To był numer...
1: Numer 8.
0: Tak, numer 8. Zaraz będzie i właśnie nie wiem, czy można pogadać o tym później, czy może nastawić Państwa z anegdotką, to może się będzie lepiej słuchało. No to była taka historia, która gdzieś ktoś mi coś powiedział za dużo niż powinien, a ja w danym momencie nie byłam w stanie zareagować adekwatnie, bo mnie to zmroziło i czasami tak miewam, że chciałabym komuś się odgryźć albo powiedzieć mu tak, na co zasługuję, ale nie potrafię, bo nie mam to siły, nie mam na to odwagi, a później jak idę do domu, to oczywiście pod prysznicem tysiąc innych odpowiedzi mi przychodzi i wtedy zawsze jestem super odważna i silna, ale tak mnie to gniotło i męczyło, że postanowiłam dosłownie zaraz po tym wydarzeniu, dwa dni spędziłam, żeby napisać ten numer i on powstał błyskawicznie, jeśli chodzi o taką partię moją na gitarce, no bo ja tak komponuję, że po prostu gram sobie tam na gitarce coś albo przy klawiszach i zazwyczaj jest to jakiś taki pełny zarys, zwrotka, refren, więc odgryzłam się jak mogłam właśnie w tej piosence, także taki jest wstęp do pana ze stolicy, ze stolicy.
1: To najlepiej jak mogłaś, no bo tak. Ostatnio widziałem gdzieś, że Ray, bardzo teraz zresztą głośno o niej jest na świecie.
0: No zazdroszczę jej, bo z Alicją teraz śpiewała to moja ukochana Alicja, którą rysowałam w dzienniczkach u siebie, mam 12 lat.
1: Widziałaś coś takiego, co zrobiła ostatnio? Że, nie wiem, czy to było w Londynie, czy miasteczku w okolicach Londynu. Umieściła we współpracy z tym pubem przy drzwiach wejściowych do pubu taką tabliczkę, że to jest pub, w którym zerwano z Ray.
0: I
1: to jest rzekomo ulubiony pub właśnie tego człowieka, który tamże z nią zerwał.
0: Powiedział jej, że to koniec, tak. Wspaniałe miejsce oczywiście. No myślę, że to dla nich zarąbista promocja i mega miłe w ogóle, jak to w socjalach poszło. To każdy będzie chciał posiedzieć na tym krześle i napić się herbatki w tym samym, w którym jest złamane jej serce.
1: A teraz mamy piosenkę Pan ze stolicy i nie tylko tę piosenkę, bo jeszcze 6 przed nami. Tych utworów, które będzie można usłyszeć również na koncertach. Przypomnijmy, że 19 maja to już w przyszły wtorek, najbliższy wtorek, bo dzisiaj jest czwartek, więc przyszły wtorek to jest najbliższy wtorek.
0: Tak.
1: Widzimy się w Stodole na koncercie, na którym na pewno nowe utwory z płyty Halo, co jest grane. No i przechodzimy teraz do tej drugiej części. Części, którą zapowiadasz jako trudniejszą, przed którą trzeba wziąć wdech.
0: Myślę, że łatwiejszą, szczerze powiedziawszy.
1: Tak?
0: Mi się wydaje, że bardziej taką, bardziej do tańczenia, bardziej taką organiczną. No wszystko zależy, co jest dla kogo łatwo i trudno, no, bo to jest granica płynna.
1: Może bardziej niekonwencjonalną, jeżeli chodzi o twoją konwencję.
0: Tak, bardziej dokładnie, że jeżeli ktoś jest tak zwanym moim ultrasem melancholii, to może się zdziwić. Natomiast ja bardzo liczyłam na to, no bo po to i celowo nazwałam to Halo, co jest grane, więc Halo jest zdecydowanie bardziej melancholijna, niebieska i taka bardziej jak ja dzisiaj adekwatna, jeansowa. Natomiast co jest grane, już jest zdecydowanie co jest grane. A może mi się wydaje, że jestem taka rozrywkowa, a wcale nie jest ta druga część, teraz się okaże.
1: No to powiedz, od jakiego utworu teraz zaczniemy drugą
0: część? Brzydko, bo musiałabym przekląć, bo staram się nie przeklinać, aczkolwiek bardzo lubię. Więc będzie JPRD.

0: L i jeżeli ktoś potrafi, to sobie absolutnie to rozwinie. I myślę, że to wszystko wyjaśnia, a więcej będzie można usłyszeć w tekście.
1: Amen. Daria ze Śląska. Halo, co jest grane? Część druga. Wielkie brawa raz jeszcze.

0: No i jak?
1: Słuchajcie, dowiedziałam się z tej wizualizacji, że na ABS-ie to nie potrafię klaskać w ogóle, bo wszystko było nie w rytm, ale normalnej wizualizacji się zgadza. Słuchajcie, to się widocznie coś poknociło, ale bywa i tak.
0: Ale to nic. Daria ze Śląska i elektroniczna, i trip-hopowa trochę, i trochę do tańca. I
1: do różańca oczywiście.
0: Tak, tak.
1: Przy pierwszej części.
0: Co będzie ostatnie na koncertach? Czy będzie to ciągle Gambino?
1: No, czas pokaże.
0: Czyli banger, czas pokaże.
1: Tak, czas pokaże, tak. Będzie, ale wydaje mi się, że takim pretendentem do zastępstwa

0: klatce to jest i ABS, i pan ze stolicy, bo już wiem, jak się to gra, już wiem, jak się gra na próbach i możliwe, że tak będzie. No, ciekawa jestem też jak wariatka, bo ona jest dość taka brudna i to też w sumie akurat ten numer, anegdotka jest taka, że przyszedł do mnie od chłopaków Kuba Staruszkiewicz, jakiś miał taki bit zalupowany i mi wysłał i w sumie to nie chciałem nic z tym zrobić, ale zobacz, może coś do tego dopiszesz. A ja mówię, no super, nie? No i dopisałam. I dość też całkiem zgrabnie nam poszło. No, także tak.
1: Definitywnie jeden z moich ulubionych utworów w ogóle na tej płycie, dlatego że on mi właśnie tak pachnie trochę trip-hopem i te barwy właśnie brudne, gdzieś przypominające mi jakieś takie klimaty Bristolu, bardzo to dobrze działa na moje jakieś muzyczne synapsy, ale oczywiście za moment, bo do tego dążę, będzie możliwość, żeby zapytać Darię o coś.
0: Ja jestem nieprzygotowana.
1: Jest duża potrzeba.
0: Okej, okay, dobra.
1: Musimy się z tym zmierzyć. Teraz już nie ma
0: trudno,
1: nie ma
0: świetnie, jak to mówi mój kolega.
1: No właśnie. Damy radę. Ja będę latał z mikrofonem, więc zaraz to zrobimy. Natomiast jeszcze wspominałem o tych parafialnych ogłoszeniach, to powiedzmy o tym, co jeszcze nas dzisiaj czeka, bo będzie można sobie zrobić zdjęcie w płycie Darii ze Śląska, w okładce.
0: Mock-up to się chyba nazywa, tak?
1: No właśnie, chyba tak.
0: Taka dziurka, na pewno jak wchodziliście, to widzieliście, że można głowę wsadzić i trochę być buką na chwilę.
1: Także zachęcamy do tego. Plakaty można sobie powiesić w domu?
0: Można cokolwiek. Ten plakat naprawdę służy, jest wielofunkcyjny. Można naprawdę malować. Pani, a propos malowania, tu tutaj też mamy taki rysuneczek. Ty widziałeś ten rysuneczek? Czy ja się tak właśnie pochwalę? Możesz otworzyć.
1: Bo ty opowiadaj, ja będę otwierał.
0: Tak, bo właśnie teraz nie wiem, bo dla preorderu, w preorderze był plakacik taki. Mój taki naprawdę bardzo dziecinny rysunek.
1: Dobra, ja po prostu wstanę. I będę tak, prezenterem.
0: To ja opowiem, co tu się dzieje. Tu można zauważyć pana ze stolicy. Ja myślę, że ostatni rząd absolutnie to dostrzega, prawda? Bo to jest bardzo duży format teraz, o którym opowiadamy. Więc jak kończyła się druga płyta i był dzień Fryderykowy, to ja po prostu postanowiłam, że zostaję w domu, bo już byłam dość przemęczona po trasie i przy okazji się rozchorowałam. I dobra, no to nie potrafiąc odpoczywać, no więc co sobie porysuję, wyłączę wszystkie media, rzeczy różne i generalnie zaczęłam po prostu malować jakieś takie bzdurki, a już miałam pewne zarysy piosenek, szczególnie właściwie na tą drugą część. I tak sobie rysowałam i to pana ze stolicy, i tu jakąś małą mi, i coś tam, i tak prawie 80-90% tego rysuneczku już było. No i za jakąś godzinę przyszedł mój mąż z zakopami i powiedział, co nie odbierasz telefonu? A ja mówię, bo odpoczywam. Fryderyka dostałaś. No, więc przyniósł Fryderyka i tam zakupy, makaron, coś tam, nie?
1: Makaron itd.
0: Więc dokończyłam sobie ten rysunek później, pokolorowałam go, no i stwierdziłam, że może opowiem o tym kolegom z wytwórni, że może to być bardzo fajny taki dodatek do preorderu. Więc nie wiem, czy te płyty, które państwo dzisiaj macie, ma ten rysunek, jak nie, no to jakoś będzie trzeba po prostu obejść się smakiem.
1: Tam jest rysunek.
0: Tak, wspaniale, no. Także taka jest historia tego plakatu. Nie pytałeś, ale oczywiście sama opowiedziałam.
1: Ale bardzo słusznie, no o to chodziło, przecież tak. Dlatego zaprezentowaliśmy. No i pytanie, tak. Czy jest szansa? Myślę, że jest. Trochę teraz odpowiadam za ciebie, ale już to zostało ustalone, że...
0: Żeby przestać robić muzykę i zacząć robić sztukę, tak? Wysoką.
1: Zdecydowanie, tak. Żeby coś dorysować, na przykład podpis.
0: Oczywiście, podpis.
1: Podpiszesz różne
0: oczywiście,
1: rzeczy dzisiaj?
0: Tak.
1: Dobrze. To mamy w takim razie, mamy ustalone. Zapraszamy także właśnie na dole do rozmów. Myślę, Daria, tak. Ty chętnie się spotykasz zawsze z osobami, które przychodzą na koncerty. To też tak. Się dzieje zawsze, więc dziś nie inaczej. No i zweryfikujmy może, jak to samopoczucie, właściwie jak to doświadczenie słuchania w taki sposób własnej płyty.
0: Ciężko, ja tam już wiesz, przebierałam nóżkami, już ledwo. Tym bardziej, że widzę, znam to już bardzo długo i słuchanie siebie jest zawsze dla mnie jakieś takie, jak ci powiedziałam, jak na urodzinach bądź coś tam cringe'owe. Ale z drugiej strony muszę też przestać zaśmiewać, bo szczerze powiedziawszy jestem dumna z tej dwuletniej pracy i szczęśliwa, że spotkałam na drodze swojej bardzo utalentowanych ludzi, którzy mi pomogli w ogóle ją dopiąć. Myślę, że jakieś takie zarysy zawsze powstają u mnie w głowie i w moim domu i gdzieś tam w podróży, w drodze, ale finalnie to nie jest jednoosobowy temat, tylko naprawdę grupa osób, która jest też w tej płycie rozpisana i bardzo im dziękuję, bo też częściowo w dużej mierze ich tutaj dzisiaj nie ma, ale myślę, że warto o tym pamiętać.
1: I co dalej? Jeżeli chodzi o ten etap popłytowy, bo wiemy, że to też jest czas gorący, że trzeba trochę z materiałem pojeździć, trochę go pograć.
0: Dokładnie, trzeba, tak.
1: I będziesz to robić w najbliższym czasie.
0: Tak, będę to robić.

0: festiwalowe lato, więc to się też wydarzy i to wszystko pewno będziemy jak zwykle opisywać na naszych socjalach. Ja założyłam teraz kanał nadawczy, nigdy w życiu czegoś takiego nie miałam, więc staram się tam wrzucać wcześniej rzeczy różne. Zapraszam Państwa do kanału nadawczego, to znaczy jest to taka tuba na Instagramie dodatkowa dla moich ludzi. No i tam sobie opisuję różne rzeczy.
1: Jak się
0: rzeczy.
1: Nazywa? Się jakoś,
0: Halo, co
1: jakoś
0: jest grane
1: chętnie?
0: Po prostu. Okay. No niestety, to był mój maks kreatywny. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, że lato, tak. No i jesień, oczywiście. Jesień to już będzie tak naprawdę koncertowo intensywnie i to będzie tak stricte etap grania po prostu tej płyty. No bo na festiwalach to jest zawsze tak, że tam masz, nie wiem, 30 minut, 40 minut i trzeba
1: wybrać. Oj, no Daria Zaśląska ma godzinę.
0: No już. Są momenty takie, są momenty różne, no.
1: No nie, no.
0: No nie, no słuchaj. Każdy zna swoje miejsce w szeregu, więc tak, tak.
1: W takim razie czekamy na koncerty ten najbliższy 19 maja w Stodole w Warszawie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Pytanie, bo znaczy wiemy to, bo już to udowadniałaś, że każdy koncert jest przygotowany na wielu polach drobiazgowo. Również jeżeli chodzi o scenografię. Teraz jeździło z tobą graffiti przez długi czas. To graffiti też było na koncercie w Trójce, tutaj właśnie na tej scenie. Natomiast pytanie, co wydarzy się teraz? Czy możemy już o tym powiedzieć?
0: Trzeba po prostu być i zobaczyć, no co ja będę mówić. No trzeba po prostu przyjść.
1: Ale będzie zmiana.
0: Będzie jakaś zmiana, oczywiście. Też zadbaliśmy o to, żeby ktoś, mam nadzieję, wyłapie. To znaczy, żeby kolorystycznie ten koncert też przebiegał podobnie, jak wygląda poligrafia. Tak trochę też moich kolegów przebrałam, bo zazwyczaj na czarno, więc teraz troszeczkę volta, bo na biało. Także tak.
1: Okej. Nie spodziewałem się tego.
0: Ja też jestem pełna naprawdę zaskoczeń.
1: A no wtedy ty na czarno, czy jak?
0: Nie wiem. Jeszcze zobaczę, wejdę do tej szafy, która tam była i zobaczę, co tam...
1: Do konfesjonału.
0: Tam mam. Tak, to on też robi jako konfesjonał, tak.
1: Nie mogę się doczekać koncertów, bo każde wcielenie, no nie wiem, no to jest bardzo duże słowo, no ale każdy etap twój odhaczyłem koncertowo. Po pierwszej i po drugiej płycie jestem bardzo ciekawy tego, jak to będzie teraz. No i oczywiście kibicuję, bo gorący czas przed tobą,
0: tak.
1: I mam nadzieję, że jak najbardziej udany. No i teraz chyba to jest ten moment, żeby jeszcze Daria trochę pokringowała. Zaśpiewaliśmy jej 100 lat. Więc teraz popytajmy ją o różne rzeczy, bo domyślam się, że są wśród nas osoby, które chciałyby słowo zamienić. Później będzie można na osobności. Teraz przy wszystkich. Czy ktoś coś do Darii ze Śląska, autorki płyty Halo,
0: jesteś odważny. Czy ktoś... Mamy jeszcze dodatkowy mikrofon?
1: Ja będę chodził.
0: A, dobrze, dobrze.
2: To znaczy, ja nie mam pytania, ale...
0: Bardzo dobrze się zaczyna. Super się zaczyna.
2: Ku twojej ociesze, ale chciałam podziękować za piosenkę Pan ze Stolicy. W imieniu swoim i myślę wielu dziewczyn ze stolicy.
0: Oj, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę.
2: Wdzięczność.
0: To jest taki wuja z wesela, który czasami, wiesz, się odpala i postanowiłam go skomentować, jak potrafię najlepiej. Dzięki.
3: Ja chciałam zapytać, o co chodzi z szafą?
0: Dokładnie. No szafa pojawiła się pierwszy raz w teledysku Do miłości i tak dalej. I tam po prostu jakoś tak, wiesz, ten cały scenariusz przeprowadziłam, że ona się tam pojawiła, ja się tam spowiadam w niej, ja tam mam swoje rzeczy. Ale szafa jest dla mnie też takim przypominajką z dzieciństwa. To znaczy, ja tak miałam, że jak chciałam się gdzieś schować, to się chowałam do szafy i sobie tam maziałam na tych ścianach, siedziałam i robiłam coś ze światełkiem albo po prostu sobie brałam jakieś światełko i miałam tam swój świat. Niektórzy chowają się pod kocem i robią bazy, a ja miałam tak właśnie z szafą i tak wiedząc i znając mój materiał, poczułam, że ta szafa jest jakimś takim motywem przewodnim i postanowiłam ją wciągnąć na cały album i znaleźć jej jakieś takie motywy kompatybilne z piosenkami i z treścią tych piosenek. I wariatka to jest właściwie, widzieliście w oknie, sobie tam siedzę i jak to bywa na osiedlu, jest zawsze tak zwany osiedlowy monitoring. I postanowiłam sobie, że wykorzystam tę szafę jako po prostu okno i tutaj Adam mnie bardzo ładnie podświetlił, bo mi się też takie coś przytrafiło, że przyjechałam sobie gdzieś tam do siebie, do swoje rodzinne strony i oczywiście zawsze znalazł się ktoś, kto zapytał, jak tam w tej Warszawie, jak tam życie leci w stolicy. No i zapytał o coś, co było w ogóle nie na miejscu i tak mnie to wkurzyło, że postanowiłam się też odbić w tej historii, która jest opisana w wariatce. Długo opowiadam o tej szafie, więc myślę, że już.
1: Jeszcze jakieś pytania?
0: Tak, w ogóle do B, tak. Od podstawki chodziłam do B, a w liceum już chodziłam do F.
1: Tak było pytanie, jakby tam nie było słychać z tyłu, czy naprawdę do 6B?
0: Tak, naprawdę do 6B, tak.
1: Ja byłem w A.
0: No trudno.

0: Zawsze był beef między, nie wiem czy beef, zawsze była dyskusja. No.
1: Jeszcze wspólna szatnia.
0: Oczywiście, A i B najgorzej, ciężko. Ze sobą zawsze tam była walka. No gorzej, jak już później miałeś F, to już nie wiadomo z kim rywalizować, nie?
1: W F byłem w podstawówce, później w gimnazjum, bo jestem gimnazjalną.
0: Ja też.
1: Byłaś w gimnazjum
0: ja jeszcze. Chyba jakoś, no byłam jeszcze w gimnazjum. Mhm.
1: Coś chciałem powiedzieć, zacząłem to mówić przed momentem i... A, dzienniczek, która w dzienniczku właśnie, dzięki. Która w dzienniczku?
0: Daleko, no bo na R mam nazwisko, więc 25, 26, wszystko zależało jaki to był etap. No.
1: A pierwsza dziesiątka.
0: No, no ja niestety tyły. Okej, okay, czyli rywalizujemy, tak? Coś jeszcze pytanie, żebyśmy... się mogli
1: jakieś pytania do mnie? Nie wiem. Nie, żartuję, żartuję. Jak jeszcze jakieś pytania, to śmiało. Proszę podnosić rękę, ja mikrofon przekażę.
0: Tutaj, pufaj, pan ma pytanie. Możesz przekazać mi.
2: Ponieważ jestem już takim długoletnim słuchaczem Trójki. Słuchałem tego radia, no chyba jak pani jeszcze na świecie nie było. I mam takie pytanie, ponieważ no, najintensywniej słuchałem tego radia w latach 80. I jak słucham pani muzyki, bo to nie jest tak, że tu po raz pierwszy słyszę, słucham tego, to, co pani gra, bo już wcześniej tam w różnych... Też już znałem Miłości TD, bardzo mi się podoba. Ale mam takie pytanie, czy te dźwięki, które ja słyszę z lat 80., to tylko ja je słyszę, czy tak faktycznie jest?
0: Myślę, że każdy ma swoje filtry, ale ja niestety, a nie niestety, ja bo stety robię wszystko na tak zwaną intuicję i gusty, jeżeli czuję, że coś... Coś jest mi bliskie, jakieś brzmienie mnie interesuje, ciągnie. Ja to też mocno eklektycznie na to patrzę i bardziej trochę buduję tę płytę historiami i dobieram ludzi, którzy mają podobny gust jak ja, albo czasami, może trochę sobie zaprzeczę, wjeżdżają z buta, brzydko mówiąc, w ten mój świat i proponują mi coś ze swojego i to po prostu powstaje jakiś totalnie nowy twór i spodziewam się, no, że lata 80. chyba mi się kojarzą z takimi gitarowymi brzmieniami, nie? Więc i elektronicznymi, no, nie wiem, czy Kraftwerk to jest, jakie to są lata? Jakieś faux pas będzie teraz totalne.
3: Dla mnie to rozpoczynało się tak jak
0: Ultravox. Ufam, że tak, tak, dokładnie tak. Nie znam, więc muszę poznać. Dokładnie tak. Tak to właśnie było. Jak poczułam, że kumam w ogóle muzykę i że potrafię chyba śpiewać, to założyłam swój pierwszy band i stwierdziłam, że robię elektronikę, nigdy w życiu tego nie robiąc. I grałam trip-hop i elektronikę z moim kolegą Michałem. I był mod selector, moderat właśnie, Crystal Cassette, Portishead i takie rzeczy mnie interesowały. Natomiast któregoś dnia jadąc samochodem jeszcze z moim byłym chłopakiem puścił mi coś tam w samochodzie, a ja nie słuchałam rapu i mówię, i poczekałam, byłam cierpliwa na tyle i to był Fish. To był Fish i mówię, Boże, ale ekstra, nie? Jakie to są historie, jak chłop w ogóle opowiada. Gdzieś później, gdzieś wcześniej, albo równolegle był też Don Guralesco i tak się zajarałam tym rapem, że zaczęłam coraz częściej, coraz więcej i zatrzymując się po prostu na tych historiach, na tym jak ktoś potrafi stworzyć puentę, która mi rozwala głowę, ktoś kto potrafi tak storytellingowo poprowadzić historię, że jest błyskotliwy, rzutki, no i interesujący. I mówię, Boże, ten rap rzeczywiście nie jest tylko o jakichś bzdurach, ale jest taka część rapu, która totalnie mną zawładnęła i dlatego marzeniem moim było, żeby coś takiego się kiedyś wydarzyło jak no Fish, prawda, na moim albumie. I to po prostu też przyszło dzięki mojemu koledze Tomkowi, który mi powiedział, spróbuj, napisz do Fisha. O, Fish powiedział, okej. Okay. No i nie kłóciłem
1: brawa
0: się.
1: Brawa dla Tomka.
0: Nie? No.
1: To będziemy się chyba powoli wobec tego kierować na dół. Będzie można porozmawiać, będzie można zgarnąć podpis, będzie można coś zjeść, zbić
0: ja
1: piątkę.
0: Ja chciałam tylko powiedzieć, dziękuję Państwu, że przyszliście, bo to dla mnie zawsze mega miłe, że jesteście i nie spodziewałam się, że będziecie chcieli przyjść, naprawdę, bo
1: no wiesz.
0: To jest zawsze stresujące, ale się cieszę, że jesteście i że sobie pogadamy. Wspaniałego wieczoru.
1: To bardzo, bardzo wielkie dzięki również dla wytwórni Jazz Boy za tę możliwość. Dzięki Trójko za studio imienia Agnieszki Osieckiej jak zawsze. Andrzej Jocz robił światła, Grzegorz Rutkowski realizował nas. Dzięki temu było nas słychać. Cezary Piwowarski robił zdjęcia. Daria ze Śląska jest autorką płyty Halo, co jest grane. Wielkie brawa jeszcze raz.
4: Tak mówiło się, rzuca, że ma winę.

0: Daria Zaślązka była bohaterką czwartkowego wieczoru w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, kiedy przedpremierowo słuchaliśmy jej płyty Halo, co jest grane, naszej płyty tygodnia. Tymczasem powoli się żegnamy, 19 już za moment też serwis Trójki jeszcze muzycznie przez chwilę. Ja tymczasem odmeldowuję się, Maciej Jankowski, dziękuję za dziś i zapraszam raz jeszcze z Anią Lalką w przyszłym tygodniu na tygodnik muzyczny z Cavatina Guitar Festivalu, czyli z Bielska Białej, 23 i 24 maja. Do usłyszenia.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: Dowiedz się więcej o prawie do informacji publicznej. Sieć obywatelska Watchdog Polska.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Gdybyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć tak.

0: że ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 16 maja, minęła 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Dbają o to, by nasze granice były bezpieczne. Pogranicznicy świętują 35-lecie formacji. Ma 101 lat, bił się o Monte Cassino. Major Władysław Dąbrowski rusza do Włoch uczcić poległych kolegów. W noc muzeów Trójka zaprasza w swoje progi. Zwiedzanie, czas zacząć. Były awanse i odznaczenia, podziękowania i gratulacje. Straż Graniczna świętuje 35-lecie istnienia. W uroczystościach w Lublinie udział wzięli prezydent Karol Nawrocki oraz wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.
3: Młodszy chorąży Katarzyna Maciejewska służy w nadburzańskim oddziale Straży Granicznej. Czuje się spełniona i potrzebna. Tym bardziej, że zadania, jakie stoją przed nią i jej czworonożnym partnerem, do łatwych nie należą.
4: Jestem przewodnikiem psa służbowego AKO. Zajmujemy się odwykrywaniem materiałów wybuchowych i broni. Na co dzień nasza służba składa się z wprowadzania autokarów, pociągów i bagaży. AKO jest bardzo spokojnym psem, jest owczarkiem niemieckim.
3: O znaczeniu formacji mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.
5: Straż Graniczna zawsze była ważnym elementem systemu bezpieczeństwa, ale od kilku lat Straż Graniczna wzięła na siebie jeden z głównych ciężarów przeciwstawiania się agresji przeciwko naszemu państwu.
3: W Straży Granicznej służy blisko 17 tysięcy funkcjonariuszy. Na Orzeł, Polskie Radio.
2: Łotwa musi być lepiej przygotowana na ewentualny atak dronów. Tak łotewski ekspert do spraw obronności Tom Rostox komentował w audycji międzynarodowej Trójki ostatni incydent z bezzałogowcami. Nieco ponad tydzień temu ukraińskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną Łotwy i rozbiły się. Uszkodzone zostały 4 puste zbiorniki na ropę w Rzeżyce. Agnieszka Lichnerowicz pytała eksperta, jaką lekcję Łotwa, ale też Polska mogą z tego incydentu wyciągnąć.
6: Incydenty z ostatnich tygodni pokazały, że nasze możliwości w zakresie przeciwdziałania dronom są w tej chwili niewystarczające. Musimy szybciej zdobyć zdolności do obrony przed dronami i zintegrować je z naszymi siłami zbrojnymi. Tak, żeby ludzie, którzy często czują się zapomniani, zwłaszcza we wschodniej części Łotwy i na obszarach słabo zaludnionych, mieli poczucie, że rząd zaspokaja ich potrzeby w zakresie bezpieczeństwa.
2: A zdaniem eksperta zawiodła spóźniona reakcja rządu i słaba komunikacja. Ludzie dostali komunikaty z ostrzeżeniami dopiero jak dron się rozbił. To rozgniewało Łotysze. A w niedzielę z funkcji ministra obrony zrezygnował Andrius Sprudas, a 2 dni temu demisję ogłosiła premier Evika Silina. Dziś prezydent Łotwy powierzył misję tworzenia rządu politykowi opozycji Andrisowi Kulbergsowi. Jeden z ostatnich na świecie i ostatni w Gdańsku, który brał udział w walkach o Monte Cassino. Major Władysław Dąbrowski, 101-latek, wyruszył w podróż do Włoch, by uczcić pamięć kolegów i dowódców. Po raz kolejny weźmie udział w państwowych uroczystościach.
7: Było nas pod Monte Cassino 50 tysięcy. I wyobraźcie sobie, zostałem tylko jeden. Mam 101 lat, ale jadę do nich. Jadę do nich pomodlić się, pochylić się nad głowami dowódców i kolegów. Do końca życia będę jeździł, dopóki będę mógł. No to pora nam ruszać. Jedziemy do Włoch, do swoich chłopaków na Monte Cassino.
2: Główne uroczystości na polskim cmentarzu wojennym pod Monte Cassino odbędą się w poniedziałek. W Trójce właśnie rozpoczęła się Noc Muzeów. Audycje na żywo, rozmowy z dziennikarzami i wspólne zwiedzanie naszych studiów. Na korytarzu Trójki zebrał się już spory tłum.
8: Na korytarzu Trójki czeka już na zwiedzających Robert Grzędowski.
9: Każdy, kto nas odwiedzi dziś wieczorem, może się spodziewać niespodzianek.
8: A najwierniejsi słuchacze stali w kolejce już od godziny 18.
10: Zobaczyć, posłuchać tych głosów. Wprowadzam młode pokolenie do tej kultowej sytuacji.
8: Czyli wnuczkę pan...
10: Tak, dokładnie tak.
11: Na pewno na pytania będziemy odpowiadać. No i będziemy starali się pokazać wszystkim chętnym, jak fantastycznie jest tutaj przebywać każdego dnia.
8: Odwiedzający Trójkę przy Myśliwieckiej 357 będą mogli chociażby wypróbować swoich sił przed mikrofonem, posłuchać audycji na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej oraz potańczyć przy DJ-skim secie. Z przepełnionych korytarzy

0: Trójki, Józef Niewiarowski.
1: Na noc Muzeum w Przemyśliwieckiej 357 w Warszawie zapraszamy do 23. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Serwis sportowy Krzysztof Łoniewski.
3: W naszych mediach nie tylko sportowych larum, że Robert Lewandowski nie przedłużył umowy z Barceloną, nawet dla średnio zorientowanych w tym temacie, to była oczywistość. Dla kibiców Lecha Poznań, z którego kapitan naszej kadry startował do niezwykłej kariery także, fani kolejorza mają dziś inne sprawy na głowie. Dziś mogą świętować Mistrzostwo Polski. Podopieczni Nielsa Frederiksena do obrony tytułu potrzebują remisu w wyjazdowym spotkaniu z Radomiakiem. To spotkanie od 20:15. Kończy się powoli mecz w Płocku. Wisła gra z Górnikiem Zabrze i przegrywa 0-1. Za nami ważne w kontekście utrzymania spotkanie w Lublinie. Motor przegrywał z Krakowią w drugiej połowie już 1-3, by wyrwać remis po 3 rzutem na taśmę, czyli golem w doliczonym czasie gry. Po ostatnim gwizdku sędziego trener gospodarzy Mateusz Stolarski nie potrafił się zdecydować, czy jest zadowolony, czy wprost przeciwnie.
4: No nie jesteśmy zadowoleni z tego, że nie wygraliśmy tego spotkania, bo graliśmy u siebie przy komplecie publiczności i chcieliśmy ten ostatni mecz sezonu u siebie zakończyć 3 punktami. Cieszę się z tego comebacku mojego zespołu, bo po prostu trzeba oddać szacunek, że w tym trudnym momencie wróciliśmy do gry i zakończyliśmy ten mecz z 1 punktem.
3: Mówił niezdecydowany trener Motoru Lublin Mateusz Stolarski. Co tam Pekko Ekstraklasa powiedzą kibice piłki na Wyspach? Już wiemy, że Puchar Anglii wywalczył Manchester City. W finałowym spotkaniu na Wembley w Londynie pokonał 1-0 zatopioną w ustawicznych problemach Chelsea. Dużo piłki, teraz siatkówka i niestety bez niespodzianki w Turynie. PGE Projekt Warszawa uległ 0-3 Perugii w pierwszym półfinale Final Four Ligi Mistrzów. W drugim Aluron Warta Zawiercie zmierzy się z Halbankiem Ankara. Świeżo upieczeni mistrzowie Polski w ubiegłym roku grali w Final Four w ścisłym finale, ulegli wówczas po tiebreaku właśnie Perugii. Nawiąże do tego środkowy bloku Warty Michał Bieniek.
5: Najbardziej się cieszę z tego, że drugi rok rzędu po prostu jesteśmy w tej najlepszej czwórce Europy, bo to pokazuje, że ta strategia, którą klub obrał kilka lat temu, jest po prostu skuteczna. Trzon zespołu jest niezmienny. Zmienny trener od kilku lat też ma ten czas, żeby wdrożyć ten swój system. No i to pokazuje, że to po prostu zdaje egzamin.
3: Mecz Warty z Halbankiem od 20:30. Trwa za to finałowe spotkanie w tenisowym turnieju pań WTA w Rzymie. Grają Amerykanka Coco Gauff i Ukrainka Elina Świtolina, która rundę wcześniej wyeliminowała Igę Świątek. W pierwszym secie prowadzi Świtolina 5-4.
1: Niedziela z przewagą chmur. Na wschodzie może padać deszcz, okresami o umiarkowanym natężeniu. Po południu może tam też zagrzmieć. Wysoko w Tatrach poprusza śnieg. Będzie od 11 do 20 stopni.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
8: Żebyś wiedział, Janek, jak nie kocha pranek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
9: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Cavatina Guitar Festival powraca. Już 23 i 24 maja w sali koncertowej Cavatina Hall w Bielsku Białej zagrają Archive, Asaf Avidan, Artur Rojek, Wojciech Pilichowski i wielu innych. Patronem medialnym festiwalu jest program trzeci Polskiego Radia.
6: Żegnamy reklamy.
1: Trójka.
14: Program trzeci.

0: Dzieci Polskiego Radia.
1: Rozpoczyna się noc muzeów, także przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. Witamy pierwszych zwiedzających i już zapraszamy do naszego teatru.
2: Scena teatralna Trójki.
1: Ale to o czym opowiada sztuka, którą zaprezentujemy, wydarzyło się naprawdę i nie zakończyło się szczęśliwie. Choć w pewnym sensie wciąż czeka na swój finał.
3: Teatr Polskiego Radia. Elżbieta Lewak. Sąd ostateczny. Adaptacja i reżyseria Ewa Makomaska.
4: Dzień dobry. Na falach Radia Anteny Münster wita Państwa Günter Baumann. Aresztowany przeszło 4 lata temu, były szef Policji Bezpieczeństwa w Stanisławowie, dziś o godzinie 10.00 lokalnego czasu skonfrontuje się z zaskakującym świadkiem, Karoliną Lanz-Korońską. To w niej widział oskarżony szansę na oczyszczenie z zarzutów. Jednak, zgodnie z jego wiedzą, świadek miała nie przeżyć obozu Ravensbrück.
5: Imię i nazwisko świadka.
6: Karolina Lanz-Korońska. Córka Karola hrabiego Lanz-Korońskiego i Małgorzaty księżnej von Lichnowski.
5: Data i miejsce urodzenia?
6: 11 sierpnia 1898 roku. Buchberg am Kamp, Dolna Austria.
5: Pouczam panią o obowiązku mówienia prawdy. Zatajenie jej lub zeznanie nieprawdy podlega karze pozbawienia wolności.
6: Przysięgam złożyć zeznania zgodnie z prawdą.
5: Czy oskarżony Hans Krüger, szef Policji Bezpieczeństwa w Stanisławowie od sierpnia 1941 roku do sierpnia 1942 roku udzielał pomocy Polakom i Żydom w czasie sprawowania funkcji kierownika więzienia w Stanisławowie? Czy może pani potwierdzić tak brzmiące zeznania oskarżonego?
6: Absolutnie nie. Wysoki sądzie, tu zachodzi jakieś kolosalne nieporozumienie.
5: Proszę o spokój!
6: Nie po to trzykrotnie prosiłam o przesłuchanie mnie w charakterze świadka, żeby potwierdzać linię obrony oskarżonego.
5: Ale zetknęła się pani z oskarżonym w Stanisławowie.
6: Tak, ale jego działania zapamiętałam zupełnie inaczej. Przecież przesłałam do sądu fotokopię materiałów, w których jasno zaświadczałam,
5: Chwileczkę. Wszystko w swoim czasie i po kolei. Zacznijmy od początku. Zechce nam pani wyjaśnić, czym zajmowała się pani przed wojną, w czasie wojny i jak doszło do spotkania z oskarżonym?
6: Z zawodu jestem historykiem. Studiowałam historię sztuki na Uniwersytecie Wiedeńskim. 4 lata przed wojną habilitowałam się na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Tam jako docent wykładałam do wybuchu wojny.
5: Ja rozumiem pani frustrację. Wybuch wojny, utrata pracy.
6: Jeżeli sugeruje pan, że ubiegałam się o obecność tutaj kierowana frustracją z powodu utraty pracy lub jakąkolwiek inną osobistą pobudką, muszę wyprowadzić pana z błędu.
5: Proszę zwracać się we właściwy sposób do Wysokiego Sądu.
6: Wysoki sądzie, wybuch wojny i wejście Sowietów do Lwowa nie pozbawiły mnie pracy. Oczywiście odbyliśmy szereg przymusowych spotkań z nowymi władzami i portretem Stalina nad katedrą, ale ostatecznie mogliśmy wrócić do wykładów. Wtedy jeszcze nikt nie mordował profesorów uniwersytetu.
5: Czyli nie straciła pani pracy?
6: Nie. Nie zdarzyło się, by usunęli z uniwersytetu kogoś, komu sami zaproponowali kurs.
5: No, czyli współpracowała pani z bolszewikami.
6: Współpracowałam? Ależ co pan opowiada?
5: Przywołuję świadka do porządku.
6: Wysoki sądzie, przez bolszewików byłam podejrzewana o zapatrywania antyrewolucyjne.
5: I nie poniosła pani żadnych konsekwencji? Trudno w to uwierzyć.
6: Dla nich byłam burżujką. Zarzucali mi, że ja, grafini...
5: No właśnie. Co panią ocaliło w takim razie?
6: Uniwersytet. I mój argument, że Konstytucja Polski nie uznawała tytułów. Baranieli, nie wiedzieli, co ze mną zrobić. A jak pytali o pochodzenie, mówiłam, że ojciec był mecenasem sztuki. I tu brała...

0: ich prawdziwa rozpacz, bo nikt z nich nie wiedział, co to za zwierzę.
1: Ale pani pracowała dla nich.
0: Przepraszam, czy ja jestem świadkiem, czy oskarżoną w tym procesie? Proszę wybaczyć, ale wysoki sąd całkowicie mylnie odczytał moje zeznanie. Czy mogę kontynuować?
2: Proszę.
0: Sytuacja była poważna i zagrożenie realne, choć dochodziło też do zdarzeń groteskowych. Zjeżdżający do Lwowa bolszewicy byli prymitywni, wygłodniali i bezwzględni. Kupowali, ale w większości rabowali wszystko, co wpadło im w ręce. Z ich zachłannością w zdobywaniu towarów dziwnie nie licowało ciągłe opowiadanie o zasobności Rosji. Że w Rosji wszystko jest. Na zapytanie Lwowian, czy Kopenhaga jest, zapewnili, że jest i to milionami.
2: Przepraszam, świadka. Ja nie rozumiem. Jaki związek mają opowieści o bolszewikach z oskarżonym, który jest Niemcem i któremu został postawiony zarzut mordowania Żydów?
0: Taki, panie sędzio, że obie okupacje są ze sobą związane. Jeśli mam nakreślić, jak wyglądała okupacja niemiecka i w tym kontekście moje zetknięcie się z oskarżonym, mogę to zrobić jedynie na tle okupacji sowieckiej. Wówczas, choć mieliśmy poczucie, że zalewa nas Azja, choć Sowieci wykazywali się absolutnym brakiem znajomości zachodniego sposobu życia, to jednak, no może właśnie dlatego, okazywali jeszcze wtedy poszanowanie dla nauki i kultury. Czego nie można powiedzieć o okupacji niemieckiej na naszych ziemiach zachodnich.
2: A co pani ma na myśli?
0: Masowe rozstrzeliwania, aresztowanie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, ich wywiezienie do obozu koncentracyjnego. To mam na myśli, panie sędzio. Słuchaliśmy audycji radiowych o rozbiciu wszelkich ośrodków kulturalnych, o metodycznym niszczeniu bibliotek i archiwów, o niszczeniu wszelkich śladów naszej przeszłości historycznej. Dziwne, że dopiero dużo później zorientowaliśmy się, że jeden okupant wart drugiego. A przecież już w XIX wieku polski poeta Norwid nakreślił charaktery naszych sąsiadów. Od wschodu mądrość, kłamstwa i ciemnota, karności, harap lub samotrzask złota, trąd, jad i brud. Na zachód kłamstwo wiedzy i błyskotność, formalizm prawdy, wnętrzna bezistotność, a pycha, pych. Tym razem skończę to, co chcę powiedzieć. Gdy znalazłam się w Krakowie, zastałam rozbity pomnik grunwaldzki, usunięty pomnik Kościuszki na Wawelu, rozbity pomnik Mickiewicza na rynku. Panie sędzio, od wielu pokoleń przyzwyczailiśmy się do pewnych pojęć o tym, kim jest poeta, bez względu na narodowość. Czym jest w ogóle sztuka czy kultura? Wtedy zrozumieliśmy, że naszych ideałów musimy bronić w walce z narodem, który sam je kiedyś posiadał. A teraz dobrowolnie się ich wyrzekł.
2: Chwileczkę. Rozliczanie narodu niemieckiego z niszczenia sztuki nie jest tematem tej rozprawy. Jak trafiła pani do Stanisławowa?
0: Poprzez działalność RGO, Rady Głównej Opiekuńczej. W Krakowie zakończyłam działalność konspiracyjną. Miałam pracować legalnie. Przed RGO prowadziłam rejestrację osób wywiezionych w głąb Rosji. Wstydziłam się, że nam o tyle bezpieczniej w Krakowie, że Niemcy mogą nas wywieźć tylko w głąb Niemiec. Chociażby dlatego, że Azji nie mają. Wkrótce pokazało się, że mogą wywieźć i bliżej, ale że stamtąd prowadzi droga dalsza znacznie niż do Kazachstanu. W owych gorących dniach lata 1940 roku zaczęły krążyć po Krakowie pogłoski, że Niemcy robią jakieś wielkie przygotowania na granicy Śląska. Duże baraki czy bloki, wszystko otoczone drutami, trzymane w ścisłej tajemnicy. Nawet gdyby to było jawne, wtedy jeszcze nikt z nas nie byłby w stanie pojąć, o co tu chodzi. A Niemcy budowali Oświęcim.
2: Przywołuję świadka do porządku. Proszę się trzymać tematu. Co wiedziała pani o oskarżonym?
0: Cóż, wiadomości, które dochodziły z prowincji, były niezwykle ponure. W samym Stanisławowie, zaraz po wejściu Niemców, zaaresztowano 250 osób, całą inteligencję tego miasta. Odkąd Krüger objął rządy w Stanisławowie, Polacy znikali cały czas. Pojedynczo lub w grupach.

0: Ostrzegana ze wszystkich stron przed Krügerem, postanowiłam w pierwszej kolejności porozmawiać z prokuratorem Rotterem, który kierował jednym z dwóch gmachów więziennych.
1: Słucham.
2: Karolina Lanskorońska. Byliśmy umówieni.
1: Proszę. Proszę, niech pani siada. No. Mróz straszny. Mam nadzieję, że pani miała dobrą podróż. Teraz w taką pogodę łatwo się zaziębić. Ja od... widzi pani... Tak, rozgrzewam się jak mogę.
2: Panie prokuratorze, za pozwoleniem Gestapo i Służby Bezpieczeństwa w Krakowie jestem uprawniona do prowadzenia anonimowego dożywiania więźniów z ramienia RGO na terenie całej Generalnej Guberni.
1: Tak. Tak, akcja pani powierzona jest mi znana. Nie miałbym nic przeciwko jej prowadzeniu w więzieniu, które mi podlega.
2: Przyjeżdżam w sprawie więźniów stanisławowskich.
1: Przepraszam, gdzie moje maniery? Może by pani coś zjadła?
2: Nie, dziękuję. Nie przyszłam tu na kolację, panie prokuratorze.
1: No tak. Mam taką zasadę, że nigdy nie piję sam. Do dna, brawo. Przyjechałem z Rzeszy jako wasz wróg, ale tutaj nauczyłem się was szanować.
2: Czy teraz możemy wrócić do sprawy?
1: Oj, tak, ale tu nie ma Polaków. Bardzo panią przepraszam. Pewnie pani już o mnie opowiadali, nie? O tym pijanym prokuratorze. No cóż, rzeczywiście, ale ja Polaków nie zamykam. Więzienie moje rezerwuję dla Ukraińców.
2: Rozumiem, a zatem wszyscy więźniowie polityczni są w więzieniu podległym Hansowi Krügerowi.
1: Jacy wszyscy? Co to znaczy wszyscy?
2: Ci wszyscy, których zaraz po waszym wkroczeniu aresztowano. 250 osób. Nauczyciele, inżynierowie, lekarze, a potem długi szereg, który nastąpił po nich. Tam musi być ogromne więzienie.
1: Tam jest mało ludzi.
2: Pytam więc pana, panie prokuratorze, gdzie oni są? Cała inteligencja stanisławowa.
1: Wszyscy od dawna nie żyją. Kruger ich rozstrzelał, zanim przyjechałem. Bez sądu. Wie pani, co to znaczy dla prokuratora? Co się pani na mnie tak patrzy? Może pani pójść do niego i to wszystko mu powiedzieć. Mnie już jest wszystko jedno, co mi zrobił.
3: Oddaję głos obrońcy oskarżonego, Hansa Krügera.
4: Dziękuję. Czy przekazała pani komuś te informacje?
2: Mieszkańcom miasta nie. Bali się Krügera.
4: Pijany prokurator to mało wiarygodne źródło wiedzy. No dobrze. Zatem trafiła pani następnie do Krügera.
2: Zanim weszłam do dużego, podłużnego pokoju, kazano mi długo czekać na obitych malinowym adamaszkiem krzesłach.
4: To są nieistotne szczegóły. Wysoki sądzie, mam wrażenie, że świadek celowo negatywnie ubarwia swoje zeznania. O czym pani rozmawiała z Krügerem?
2: Na moją propozycję dożywiania więźniów Krüger odparł z uśmiechem, że nie ma możliwości rozgraniczyć więźniów polskich, ukraińskich i żydowskich. Wtedy dotarło do mnie, że osobnego dożywiania Polaków nie będzie, bo oni rzeczywiście nie żyją.
4: I nie przekazała pani informacji o rzekomo zamordowaniu?

0: mordowanych swojemu konspiracyjnemu dowódcy?
1: Ależ ja działałam legalnie. Rozumiem, że pan mi nie wierzy. Chyba nikt mi tutaj nie wierzy. Oskarżony też mi nie uwierzył. I wezwał na przesłuchanie 25 kwietnia 1942 roku.
2: Muszę panią przesłuchać.
1: Czy wolno spytać o przyczynę?
2: Pani tu, w Stanisławowie, rozwija akcję niedozwoloną.
1: Tu są moje pełnomocnictwa. Proszę zwrócić uwagę, że są one znacznie szersze od mojej dotychczasowej działalności, która jest całkowicie legalna.
2: Gnaudas. Właśnie o to chodzi, że pani ma system nie tyle robienia rzeczy nielegalnych, ile wykorzystywania akcji charytatywnej do celów innych.
1: Nie wiem, o co panu chodzi.
2: Pani duch mi się nie podoba. Wissen Sie warum? Nie pasuje mi pani do mojego państwa. Czy pani uznaje rozbicie państwa polskiego?
1: Widzę, że postanowił mnie pan aresztować, bo przecież nie może mieć pan wątpliwości co do mojej odpowiedzi.
2: Ich frage Sie noch einmal und bitte Sie Ihre Antworten mit Bedacht zu wählen. Czy pani jest wrogiem Niemiec?
1: Pan wie, że jestem Polką i wie pan również, że Polska jest w wojnie z Niemcami.
2: Pani ma odpowiedzieć na moje pytanie. Czy jest pani wrogiem Rzeszy Niemieckiej, tak czy nie?
1: Oczywiście, że tak.
2: No i nareszcie. Od kiedy?
1: Odkąd patrzę na bezmierne cierpienie moich braci.
2: Cierpienie pani braci, tak? Ci pani bracia prześladują Niemców od pierwszego dnia, gdy niemiecka stopa stanęła na tych słusznie odebranych Sowietom ziemiach. Polacy są prawdziwymi wrogami Rzeszy, ale my was zgnieciemy. Wir werden euch vernichtet! Nic po was nie zostanie. My będziemy rządzić. Zmiażdżymy was. Choć szkoda brudzić sobie wami nawet obcas buta, co? Siedzi pani jak gdyby nigdy nic, tak? To ja panią wyprowadzę z tej cholernej równowagi. Co się pani tak na mnie patrzy?
1: Zrozumieć nie mogę, dlaczego Niemcy, którzy swą narodowość cenią tak bardzo wysoko, nie potrafią uszanować poczucia honoru narodowego u innych.
2: A to jest coś innego.
1: Tak, to na pewno jest coś całkowicie innego.
2: Nigdy nie uwierzę, że osoba taka jak pani nie należy do organizacji konspiracyjnej.
1: Przekona się pan, jeśli pan sprawę zbada.
2: Dobrze. Dobrze. Jak w takim razie odnosi się pani do polskiej działalności podziemnej?
1: Jeśli
2: Heide, verdammt nochmal! Jak odnosi się pani do polskiej działalności podziemnej?
1: Jeśli odpowiem, że negatywnie, nie uwierzy mi pan. Zatem powiem szczerze. Odnoszę się z entuzjazmem.
2: Widzi pani? Wiedziałem, że nie pasuje mi pani do mojego państwa. Gdzie pani pracowała? Jakie pani miała funkcje?
1: Nigdzie nie pracowałam, żadnych funkcji nie miałam.
2: Was soll der Scheiß zu heißen? Raz pani mówi, że się pani do tej pracy odnosi z entuzjazmem, a potem znowu się pani jej wypiera.
1: Jestem Polką, trudno więc przypuszczać, abym do pracy, która dąży do uwolnienia mego narodu, nie odnosiła się z entuzjazmem.
2: Więc pytam panią po raz drugi. Gdzie pani pracowała?
1: Nigdzie. Powtarzam, bo do pracy konspiracyjnej potrzeba czegoś więcej niż entuzjazmu.
2: Tak? Czego?
1: Przede wszystkim człowieka, który proponuje tę pracę. Mnie nikt nigdy niczego nie proponował. I słusznie, bo nie widzę siebie rzucającej bomby pod pociągi.
2: To, co zaszło, ma pani przyjąć jako ostrzeżenie. Aha. I może pani jechać do Lwowa.
3: Czyli wtedy nie została pani aresztowana?
1: Nie. Chciałabym dodać, że rozmowa trwała 3 godziny i 3 kwadranse. Sekretarka notowała moje odpowiedzi.
3: Dobrze. Ale w takim razie, kiedy została pani aresztowana?
1: 12 maja 1942 roku.
2: A więc widzimy się znowu. Ale tym razem zwyciężyłem ja.
4: Pani pojedzie do obozu.

0: koncentracyjnego Ravensbrück bei Fürstenberg, Mecklenburg.
1: Kiedy?
2: Słucham? Jeszcze ma pani teraz odwagę pytać kiedy?
1: Chcę wiedzieć, kiedy jadę.
2: A to zależy. Zależy od terminu transportu zbiorowego. Stąd do Krakowa, a z Krakowa do Rzeszy. Decyzja zapadła wskutek odpowiedzi, które mi pani dała przeszłym razem. Gdyby odpowiedziała pani inaczej, nie pozbawiłaby pani swego kraju tej pracy, którą mu pani dawała.
1: Zacytuję panu Schillera. Życie nie jest najwyższym dobrem, ale wina jest największym złem. Tak, złem największym jest tylko wina. I jako winę odczułabym jakąkolwiek inną postawę wobec pana.
0: Spotka panią kara za tę postawę, którą pani zajęła. Pomimo tego, że jest pani córką Niemki,
2: pani pojedzie do obozu jako renegatka.
1: To jest nominacja.
2: Was soll der Scheiß! Co to ma znaczyć?
0: Pluję na to. Wy, Polacy, i tak nie macie ani hartu, ani ducha.
1: Tego to nawet pan nie może powiedzieć serio.
0: Jeszcze jedno. Zapewniam panią, że dysponuję wszystkimi środkami, żeby uniemożliwić pani samobójstwo.
1: Przyjdzie to panu łatwo, bo nie mam najmniejszego zamiaru targnięcia się na własne życie.
0: Raz do myśl. Obiecuję, że złamię panią.
2: A jak przebiegło aresztowanie?
1: Wzięto mnie w koło myi na zebraniu RGO, o którym twierdzono mylnie, że jest nielegalne.
2: Dobry pretekst, co?
0: A mówią coś tam o mnie w Stanisławowie?
1: Boją się pana. Z pana nazwiskiem łączy się aresztowanie 250 osób. Szczególną uwagę zwraca się na fakt aresztowania chirurga doktora Jana Kochaja, który uratował życie 4 niemieckich lotników. Podziękowanie z Ministerstwa Lotnictwa Rzeszy nawet przyszło, lecz go już nie zastało.
2: Nie. Podziękowanie Kochaj otrzymał.
1: I tego człowieka pomimo to nie zwolniono?
2: Był na liście, a porządek musi być. Kiedy wkraczamy, zawsze mamy gotową listę osób, które mają być aresztowane. Zawsze tak jest. Wie pani, gdzie też tak było? Wie pani, gdzie? We Lwowie. Wie pani, o czym mówię? We Lwowie, tak? Tak. Profesorowie uniwersytetu, to wszystko moje dzieło. Das ist mein Werk.
0: Dziś, gdy pani już stąd nie wyjdzie, to chyba mogę to powiedzieć. Tak, tak, kwadrans po 3 rano. Byłem we Lwowie, krótko z oddziałem gestapo przydzielonym do Wehrmachtu. Poszliśmy zaraz dalej na wschód, a potem wróciłem tutaj.
2: Is that was passiert? Co pani tak zbladła? Zaproponowałbym pani, żeby pani usiadła, ale przypuszczam, że nie przyjęłaby pani tej uprzejmości, prawda? Ale ja nie chcę narażać się na odmowę. Wedle przepisu, jak pewnie pani się orientuje, więzień powinien stać!
3: Würdest du dich denn hinsetzen?
0: A? Czy jednak?
1: Oczywiście, że nie.
0: Pomimo traktowania, na jakie zasługują Polacy, z panią przysięgam, że będę się obchodził inaczej. Może pani usiąść.
2: Będę panią traktował po rycersku.
0: Die Schlampe.
2: Verdammt nochmal!
0: Co?
2: Moją rycerskość pani odrzuca? Ja do pani przemawiam jak oficer. Pani pewnie myśli, że gestapo nie ma honoru, tak? Tak pani myśli? Że gestapo nie ma honoru? No niech mi pani odpowie! Gestapo ma swój honor. Wie pani, co to jest honor? Deine Ehre heißt Treue. Twojemu honorowi na imię wierność. Pani to rozumie? Gestapo ma swój honor! A pani... Pani odrzuca moją rycerskość, tak?
0: Nun sag mir, was du denkst.
1: Byłoby to dla mnie upokorzeniem.
0: W takim razie będzie...

0: pani traktowana na równi z innymi Polakami.
1: Czy ma pan jeszcze jakieś pytania do świadka?
2: Czy ktoś może potwierdzić przebieg tej rozmowy?
3: Tę rozmowę Krieger przeprowadził ze mną bez sekretarki.
1: Bez potwierdzenia tej rozmowy mamy pani słowo przeciwko słowu oskarżonego. Proszę powiedzieć, czy była pani świadkiem nadużycia władzy przez oskarżonego?
3: We wtorek 26 maja, w 2 tygodnie po moim aresztowaniu, Krieger wpadł do celi.
0: No, coś się u pani zmieniło?
3: Nie, panie Hauptsturmführer.
0: Skoro tak,
4: zabrać rzeczy i na dół! Do ciemnicy, już!
5: Dla tych z państwa, którzy nie śledzą na bieżąco transmisji z procesu Hansa Krügera. Przed przerwą Karolina Lanskorońska zeznała. W ciemnicy słyszałam egzekucje, które odbywały się na podwórzu.
3: Z mojej nowej rezydencji można było tylko liczyć strzały. Byłam sama w ciemności. Wtedy zrozumiałam sens znanej anegdoty o El Greco, który pracował w ciemnym pokoju. Na pytanie zdziwionego gościa artysta odpowiedział, że mu światło dzienne przeszkadza w widzeniu światła wewnętrznego. I mnie ożywiała się w tym krügerowskim grobowcu pamięć kolorów i form, która przenosiła mnie do europejskich galerii Prado, Louvre, Uffizi i która pozwoliła mi przetrwać to piekło.
4: Wychodzić! Wychodzić już! Zda! Wychodzić! Hej, ty ziom! Odwróć się! Drej dich um! Zabierzcie stąd to ścierwo!
3: Sławia dusza moja pana, ponieważ wielkie rzeczy mi uczynił, ponieważ stworzył mnie, ponieważ dał mi bardzo piękne życie, ponieważ zesłał na mnie tę straszliwą udrękę i dał moc ducha, by można było ją znieść.
0: Ps! Ile pani dostała w ciemnicy?
3: Nie powiedział.
0: Zwykle dają 2 albo 3, a pani już siedzi dłużej.
3: A co się dzieje na dziedzińcu?
0: Oj, ciągle grupują Żydów. Krüger ustawił szeregu Polki i Ukrainki. Myślały, że idą na wolność. Kazał im się rozebrać, rzeczy zostawić, wsiadać na ciężarówki. Z muzyków getta zrobił orkiestrę. Pod tę muzykę w restauracji dla gestapowców pijani żądacy zmusili tańczyć na golaca Stanisławowskiego rabina, chorowidza i pediatrę ze Slawską. Oboje mieli po 70 lat. Krüger osobiście ich zastrzelił, nie wstając ze stolika. Trzyma się pani.
3: Tak. Tylko brak świeżego powietrza. Nie mogę oddychać.
0: Jak zrobi się ciemno, otworzę okiennicę. Tylko niech mnie pani nie zdradzi na Boga.
3: Dziękuję.
4: I co?
0: Już pewnie odczuwa pani w pełni skutki postawy swojej wobec mnie, prawda?
3: Przypuszczam, że zaoszczędzę panu kłopotu wysłania mnie do obozu.
0: Będzie pani badana przez lekarza.
4: Do celi zbiorowej! Natychmiast!
1: Czy oskarżony uczestniczył osobiście w rozstrzelaniach?
3: Nie mógł odmówić sobie tej przyjemności.
1: Kto może to potwierdzić? Proszę zapisać brak dowodów.
3: Dlaczego pozwolono mi zeznawać, skoro teraz wszystkie moje słowa są podważane?
1: Z całym szacunkiem, ale potrzebujemy dowodów, aby skazać człowieka za popełniony czyn.
3: Przysięgałam mówić prawdę. Nawet sędzia Himmlera, przed którym zeznawałam w Berlinie, dla którego zbrodnia była normalnym, codziennym spełnianiem obowiązku służbowego, wiedział,

0: Dla człowieka o moralności innej jest przysięga. Wiedział to nawet Walter Kuczman, który przetrzymywał mnie we Lwowie.
1: Chwileczkę. Kiedy była pani więziona we Lwowie?
0: Zaraz po Stanisławowie. Po tym, jak Krüger straszył mnie obozem koncentracyjnym, pewnego dnia powiedziano mi, że jestem zwolniona. I owszem, przewieziono mnie do Lwowa, tyle że do więzienia na Łąckiego. Tam przesłuchał mnie właśnie komisarz Walter Kuczman.
2: Najmocniej przepraszam, ale muszę panią ponownie przesłuchać w sprawie Stanisławowskiej.
0: Nie rozumiem. Wczoraj zostałam oficjalnie zwolniona, więc co się właściwie dzieje?
3: Czy dzisiaj coś pani jadła? No, proszę zjeść.
4: Ja nic o zwolnieniu na razie nie wiem.
2: Kogo pani zna z włoskiej rodziny królewskiej?
0: Nikogo.
2: A jednak włoska rodzina królewska wstawiła się za panią u Himmlera. Jeśli pani nie zna nikogo z Sabaudów, a interwencja mimo to miała miejsce, to znaczy, że ma pani we Włoszech potężnych przyjaciół. Pani aresztowanie jest nieusprawiedliwione. Ja mówię to pani, choć nie wolno mi tego robić. Także proszę to zachować dla siebie. Himmler jest zły na całą tę sprawę. Kazał panią przewieźć tutaj do Lwowa. Dobrze. Dzisiaj musimy sporządzić protokół, który prześlę do Berlina, no i wtedy zobaczymy, co będzie dalej.
0: Krüger obiecał mi obóz koncentracyjny.
2: Tak, wiem o tym, no, ale mam nadzieję, że moje naświetlenie sprawy dojdzie do Berlina na czas.
0: Czy Krüger nie robił trudności przy wydaniu mnie?
2: Bronił się jak mógł, ale musiał. Sam Himmler kazał panią traktować oględnie. Przypuszczam, że jest pani jedyną Polką, dla której wydał taki rozkaz. Dobrze. No. Zajmę się panią. Co można byłoby dla pani zrobić? Osobna cela, pościel, odżywianie? A, książki.
0: Ponieważ widzę, że pan chce moją sprawę bez reszty wyświetlić, chciałabym panu podać pewne szczegóły. Nie chodzi o to, że Hauptsturmführer Krüger czuł do mnie jakąś osobistą niechęć czy nienawiść. Ważniejsze jest to, że cała prawie inteligencja Stanisławowa zniknęła bez śladu. A po tym, co widziałam w więzieniu, nie mogę mieć cienia nadziei, aby ci ludzie pozostali przy życiu.
2: On ma jeszcze inną straszną rzecz na sumieniu. I to tu, we Lwowie.
0: Wiem o tym.
2: A co pani wie?
0: Że Krüger wymordował profesorów Uniwersytetu Lwowskiego.
2: Skąd pani to wie?
0: Od Krügera.
2: On to pani powiedział?
0: Tak.
2: No przecież ja byłem przy tym. Dlaczego pani tak na mnie patrzy? Służyłem pod nim. Tej nocy wydał rozkaz, aby przyprowadzić drugą część profesorów lwowskich z tej jego listy. Oświadczyłem, że nikogo w mieszkaniach nie zostałem i dlatego pozostali żyją.
0: Skąd mieliście listę skazanych?
2: Od ludzi pozostających na usługach III Rzeszy. Studentów ukraińskich, marszantów sztuki. Zaraz. Czy jest pani gotowa zaświadczyć na piśmie o tym, co pani usłyszała od Krügera? No, ja dotąd nie miałem świadka, ale teraz może by się udało. Może jednak wreszcie to... Ale co, pani nie chce tego napisać?
0: Napiszę. Proszę dać mi kartkę. Napiszę. Opisałam moje przesłuchania i wszystkie wypadki, których byłam świadkiem. Maszynopis obejmował 14 stron. Kuczman wyjechał z nim do Berlina. Czekałam w więzieniu 4 miesiące. Od zaprzyjaźnionego strażnika wiedziałam, że w mieście mordują masami. To był czas likwidacji getta lwowskiego i Żydów w całej Polsce.
2: Byłem nieobecny przez dłuższy czas. Z pani powodu stoczyłem najcięższy bój mojego życia. Mam nadzieję, że zwycięsko. Mamy mało czasu. Zacznę więc od razu od rzeczy najważniejszej. Krüger został zdegradowany.
0: K Kto czytał moje

0: Zeznania w Berlinie?
1: Sam Führer. Zerwała się burza, Himmler szalał, a pani miała zostać rozstrzelana. Kruger jest w Berlinie i stanowczo zaprzecza, że powiedział pani o zamordowaniu profesorów. Z kwatery głównej woza przyjechał tam również sędzia od Himmlera, który czeka na pani zeznania.
2: Gdy myślę o wyższej sprawiedliwości, zadaję sobie pytanie. Co nas spotka za to wszystko? O, długo to już przecież nie potrwa. Wojna jest przegrana.
1: No, ale co do pani, to wierzę, że tę sprawę wygramy. Co pani powie, jeśli sędzia zapyta panią, dlaczego tak wobec pani postąpiłem?
0: Mogę jedynie odpowiedzieć to, co myślę. Że panu chodziło o honor Niemiec.
1: Wyłącznie i jedynie.
0: Wiem dobrze, że mogę być od razu w Berlinie rozstrzelana.
1: A myślę, że to nie nastąpi.
0: Ale jeśli nastąpi, to... A, ostatecznie. Dulce decorum est pro patria mori.
1: Ani dulce, ani mniej jeszcze decorum. Byłoby to zwykłe morderstwo. Czy ja mogę jeszcze coś dla pani zrobić?
0: Owszem, napisałam tu w celi część książki, którą projektuję o Michale Aniele. Mam też inne notatki. Gdybym miała wojnę przeżyć, mogą mi się przydać. Może je pan przesłać Komitetowi Polskiemu jako moją własność.
1: Proszę dać mi te zeszyty. Czy jest coś jeszcze?
0: Dał mi pan rzecz wielką, która nam się zdarza bardzo rzadko. Możność uszanowania przeciwnika. Dziękuję panu.
3: Czy w Berlinie skonfrontowała się pani z Krügerem?
0: Nie, wtedy Niemcy nie posunęli się tak daleko, aby pozwolić Polce świadczyć przeciwko oficerowi Gestapo w jego obecności.
3: Zwolniono panią zatem z aresztu?
0: Przeciwnie. Wysłano do obozu koncentracyjnego Ravensbrück.
3: Na jakiej podstawie?
0: Nigdy nie postawiono mi żadnego konkretnego zarzutu. Przesłuchano mnie w Berlinie. Odniosłam jednak wrażenie, że sędzia był wówczas bardziej zły o to, że Krüger mi o profesorach powiedział, a nie o to, że ich zamordował.
4: Coś takiego opowiadam. To nie ten temat!
0: Przebywałam w więzieniu 3 miesiące, potem trafiłam do Ravensbrück, a tam na długi czas utknęłam w izolatce. Z czystą pościelą, nadmiarem jedzenia, świeżymi kwiatami i wszystkimi innymi upokarzającymi luksusami.
3: Niechże pani nie przesadza. Dzięki wpływom politycznym miała pani warunki, o których nie jeden więzień marzył. Korzystała pani z tych udogodnień?
0: Oczywiście, że korzystałam. Tak samo jak niegdyś we Lwowie. Nie było nigdy kwestii co do ilości paczek przysyłanych dla mnie. Nikt nie pomyślał, że musiałabym mieć apetyt anormalny, aby to wszystko zjeść. Ale w ten sposób udawało się dokarmiać więźniów, szmuglować jedzenie, leki, książki, tran na wspólny blok.
3: Przebywała pani w obozie do końca wojny?
0: Nie. Uwolnił mnie Międzynarodowy Czerwony Krzyż 5 kwietnia 1945 roku.
3: Dziękuję. Na tym kończymy. Choć z czystej ciekawości, już poza protokołem spytam, czy pani współwięźniarki nie miały nigdy za złe takim pani wyróżnieniom?
0: Przeciwnie. Widziały we mnie szansę na przekazanie światu prawdy o tym, co się działo w Ravensbrück. Dlatego jestem tu dzisiaj. Żeby nie zawieść zaufania tych wszystkich osób. Wysoki sądzie, w moim świadectwie nie chodzi o mnie, ale o tych wszystkich, którzy świadczyć już nie mogą.
3: Dziękuję. Świadek jest wolny.
5: Dziękuję, że zgodziła się pani na wywiad. Jak pani się czuje w związku z ostatnimi wydarzeniami?
0: Liczę na pomyślne zakończenie procesu przeciwko zbrodniarzom wojennym.
5: No tak, ale w sprawie Krügera.
0: O nim właśnie mówię.
5: Zaraz. To pani o niczym nie wie?
0: Ale o czym?

0: rano ogłoszono wyrok. Hans Krüger został skazany na dożywocie za zbrodnie popełnione w Stanisławowie.
1: A co ze Lwowem?
0: Cóż, proces dotyczył Stanisławowa.
1: Przepraszam pana, bardzo przepraszam, ale musimy przełożyć naszą rozmowę. Muszę pilnie przygotować pismo.
2: Rozumiem pani rozczarowanie, ale jakie pismo?
1: Pan nic nie rozumie. Pismo o ponowne przesłuchanie mnie w charakterze świadka. Tym razem w procesie o zbrodnie lwowskie, o zamordowanie 23 profesorów.
0: Myśli pani, że sąd się zgodzi? Proszę pani, dlaczego tak pani wciąż na tym zależy? Krüger został skazany.
1: Tak, skazany. A uważa pan, że za morderstwo profesorów może czekać do sądu ostatecznego?
3: Do wznowienia procesu nigdy nie doszło. Skazany na dożywocie niemiecki zbrodniarz wojenny SS-Hauptsturmführer Hans Krüger został zwolniony z więzienia w 1986 roku. Zmarł nieukarany za zbrodnie lwowskie w 1988 roku.
4: W słuchowisku Sąd Ostateczny Elżbiety Lewak wystąpili Danuta Stenka, Adam Biedrzycki, Tomasz Błasiak, Arkadiusz Brykalski, Szymon Kuśmider, Łukasz Lewandowski, Dominik Łoś, Artem Manuilow, Krzysztof Szczepaniak. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska, muzyka Piotr Łabonarski, reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska, reżyseria i adaptacja Ewa Makomaska.
5: Dziękujemy. Towarzyszy nam pani Ewa Makomaska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: A dziękujemy szczególnie za przypomnienie owego wyjątkowego świadka wieku. Takie skojarzenie. Dwoje bohaterów mamy, których tak określamy. To właśnie Karolina Lanz-Korońska oraz Józef Czapski, czyli oboje z rodów arystokratycznych. Ona badaczka sztuki, on malarz, cudem przeżyli wojnę, znaleźli się w tych piekłach II wojny światowej. No i oboje pozostawili wspomnienia. Już pomijam fakt, że pani bohaterka żyła ile?
6: 104 lata.
5: Józef Czapski 96 lat. No mniej więcej też oczywiście rówieśnicy. O Józefie Czapskim może pamiętamy, ale o
6: Karolinie Lanz-Korońskiej już naprawdę bardzo niewiele osób wspomina. A Karolina Lanz-Korońska pozostawiła nie tylko wspomnienia, ona pozostawiła niesamowitą spuściznę. Narodowi polskiemu zapisała niezwykłe zbiory swojej rodziny, które możemy oglądać w Zamku Królewskim w Warszawie, w Zamku na Wawelu, we Wrocławiu, w Ossolineum. Działa również założona przez nią fundacja, która wspiera naukowców, którzy badają historię Polski. Arystokratka, ale dla niej pochodzenie było nie tyle przywilejem, co wezwaniem do służby.
5: Ale też to prawdziwe wyzwanie w kilkudziesięciu zaledwie minutach przedstawić los takiej bohaterki.
6: To jest historia bardzo bolesna, ale też, którą musiałam opowiedzieć w sposób bardzo skondensowany. I wspomnienia Karoliny Lanz-Korońskiej są obszerne. Pracując z autorką najpierw nad spektaklem, który w 2022 roku miał premierę w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim. Musiałyśmy okroić bardzo tekst i spektakl trwał godzinę. To tutaj zmieszczenie się w tak krótkim czasie z tą historią było dużym wyzwaniem, przyznam.
5: A autorka?
6: Elżbieta Lewak, Polka pochodząca ze Lwowa, zresztą opowiadająca, że Polacy mieszkający we Lwowie o tej tragedii, która rozegrała się w 1941 roku na Wzgórzach Wóleckich, wiedzą, ta data lipcowa zawsze jest świętowana we Lwowie, ale kiedy zetknęła się ze wspomnieniami Karoliny Lanz-Korońskiej, uświadomiła sobie, że to nie jest historia, która znana jest tak jak na przykład Westerplatte, że morderstwo na profesorach lwowskich nie ma takiego społecznego miejsca w świadomości odbiorców.
5: No my się uczymy o wywiezieniu do Sachsenhausen profesorów Uniwersytetu
6: Jagiellońskiego. Natomiast o profesorach lwowskich wspominamy tylko wtedy, kiedy mówimy o tej słynnej lwowskiej matematycznej szkole, ale nie wiemy, jak to wszystko się tragicznie skończyło i jaka była rola Karoliny Lanz-Korońskiej w tym, żeby domagać się zadośćuczynienia, żeby wskazać winnych. Ona bardzo długo była jedyną osobą,

0: która wiedziała, kto za to odpowiada.
1: Postać owego Kriegera.
0: Postać, która na sumieniu miała nie tylko profesorów lwowskich, ale również całą inteligencję i ludność żydowską Stanisławowa.
1: Skąd ta metafora sądu ostatecznego, bo...
0: Po pierwsze, Karolina Landskorońska habilitowała się jako chyba pierwsza kobieta na Uniwersytecie

0: więźniem Krügera w Stanisławowie. On próbował ją złamać na wiele sposobów. Zesłał ją do ciemnicy, w której przesiedziała bardzo długo i tylko wspomnienia z europejskich galerii pozwoliło jej przetrwać to piekło.
1: Ale Krüger nie został?
0: Oczywiście jest to metafora tego nieskazania go.
1: Czyli czeka go jeszcze?
0: Czeka go jeszcze sąd ostateczny.
1: No, przepraszam za ten żart okrutny.
0: Ale tak, tak. Okazało się, że te starania Karoliny Landskorońskiej niestety niewiele dały.
1: Ale udało się pani wraz z aktorami i Piotrem Łabonarskim stworzyć rzeczywiście utwór o charakterze artystycznym, nie tylko dokumentalnym. I to jest sztuka.
0: Bardzo dziękuję za tę uwagę. Mnie zależało na tym, żeby to zostało opowiedziane w sposób atrakcyjny, jako dramat sądowy. Coś, co widza zaciekawi. Żartowaliśmy sobie, że gdyby Amerykanie mieli taką Landskorońską, to naprawdę powstałyby już fantastyczne filmy.
1: Amerykanie nie mają Danuty
0: Stenki.
1: Pani Danuta rzeczywiście jest poza wszelką oceną.
0: Zresztą ja dziękuję bardzo wszystkim aktorom. Było to miłe spotkanie artystyczne, ale też z takim poczuciem, że opowiadamy ważną historię.
1: No i pomysł, by muzyka nie udawała czasów tuż powojennych. Bardzo subtelna, ale jest jeden smaczek.
0: Nawiążę jeszcze do tego spektaklu, który zrealizowałam w 2022 roku. Tam oprawę muzyczną stanowiła muzyka Beethovena. Były to fragmenty utworów, które Beethoven dedykował pra dziadkowi Karoliny Landskorońskiej, księciu Lichnowskiemu. Matka Karoliny Landskorońskiej była z domu Lichnowska. I po raz pierwszy te tria fortepianowe były wykonywane właśnie w salonie księcia Lichnowskiego. I tutaj mamy taki cytacik. Oczywiście koneserzy muzyki klasycznej na pewno to wychwycili, ale to jest taki smaczek, który też zilustrował ten moment, kiedy ona właśnie przebywała w ciemnicy, w której więził ją Kruger. Natomiast muzyka Piotra absolutnie jest fantastyczna, ponieważ ona jest ilustracyjna, ale ona ilustruje tak naprawdę grozę, która rozgrywała się czy w Stanisławowie, czy we Lwowie, czy potem nawet na tej sali w Ministerskim Sądzie.
1: No i chciałoby się, żeby to nie wydarzyło się naprawdę, no ale niestety.
0: Tak było.
1: Pani Ewa Makomaska, aktorka Teatru Polskiego w Warszawie. Także dziękujemy za wszystkie
0: dziękuję bardzo.
1: Role w tym teatrze. I za to nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję.
0: Ja również. Dziękuję pięknie.
1: I do usłyszenia za tydzień.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie 28-31 maja, PGE Narodowy. Gość honorowy Szarża. Autorzy i wydawcy z kraju i ze świata. Panele, debaty, spotkania autorskie. Znakomici goście, m.in. Bialacki, McCardy, Masterton, Grebe, Auer, Montero oraz Belowa, a także Mróz, Bonda, Chmielarz, Machulski, Żulczyk, Sewerski, Siembieda, Krajewski, Tochman, Domosławski czy Zychowicz. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Jak nie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
6: To co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
11: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

0: Zawieckiego.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 maja. Minęła już 20. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. Co najmniej 7 osób jest rannych. Samochód wjechał w ludzi w centrum włoskiej Modeny. Lewy żegna się z Barsą. Jutro ostatni mecz Polaka w barwach Dumy Katalonii na Camp Nou. Protesty w Wiedniu przed finałem Eurowizji przeciwko udziałowi Izraela w konkursie. Samochód wjechał w grupę pieszych w centrum włoskiej Modeny. 7 osób jest rannych, podaje policja. Według świadków mężczyzna pędził z prędkością 100 km na godzinę. Kierowca został zatrzymany przez mieszkańców chwilę po tym, jak uciekł z miejsca wypadku. Przekazano go funkcjonariuszom. Motywy ataku na razie nie są znane. Synoptycy ostrzegają przed burzami, intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Miejscami na południu w ten weekend może spaść do 100 mm deszczu, zapowiada rzeczniczka Instytutu Meteorologii Agnieszka Prasek.
4: W niedzielę ta intensywność także będzie spora, czyli można powiedzieć, że w okresie weekendu spodziewamy się opadów lokalnie od 40 do 70 mm, a na południu lokalnie do 100 mm. Niewykluczone, że te wartości będą jeszcze wyższe.
3: Dynamiczna pogoda utrzyma się także w przyszłym tygodniu. Robert Lewandowski kończy karierę w Barcelonie. Jak poinformował w mediach społecznościowych, opuszcza klub z poczuciem, że jego misja dobiegła końca. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy, czas iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką dostałem od kibiców od pierwszych dni. Katalonia jest moim miejscem na ziemi. Robert Lewandowski podziękował też szefom klubu. Odejście Roberta może być stratą, ale i szansą dla Barcelony, komentuje trener Dumy Katalonii, Hansi Flick. To, że chce zmienić barwy klubowe, to dobry ruch dla niego i być może także dla nas, bo będziemy mogli przebudować drużynę. Ale koniec końców bardzo doceniam pracę z nim. Jest fantastycznym człowiekiem i świetnym piłkarzem światowej klasy i ciągle gra na wysokim poziomie. Jutro ostatni mecz Polaka w barwach Barsy na stadionie na Camp Nou. Z Dumą Katalonii Polak rozegra jeszcze kolejne, ale już wyjazdowe spotkanie. Chcą 1000 studni głębinowych w Krakowie. Powstanie sieci niezależnych ujęć wody, zakłada obywatelski projekt uchwały, przygotowany przez Społeczny Komitet Rozwoju Krakowa. Aktywiści tłumaczą, że chcą, by w razie awarii mieszkańcom nie zabrakło wody. Rozpoczęli zbiórkę podpisów pod uchwałą obywatelską w tej sprawie. O szczegółach Paweł Pawlica.
5: Inicjatywa zakłada wykonanie 1000 studni głębinowych z ręcznymi pompami na krakowskich osiedlach. Źródła wody, działające niezależnie od dostaw energii elektrycznej, mają zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych, tłumaczy autor projektu Michał Kostrzyński.
6: W przypadku braku prądu jesteśmy uzależnieni od infrastruktury wodociągów krakowskich, które opierają się na energii elektrycznej. Bez energii elektrycznej nie mamy dostępu do wody.
5: Pomysł krytykuje prezes krakowskich wodociągów. Piotr Ziętara zapewnia, że woda w kranach w wielu miejscach popłynie bez prądu.
7: Kraków ma 4 ujęcia niezależne wody. Ma odpowiedni system zapewnienia tranzytu wody, również bez użycia energii elektrycznej, bo mówimy tutaj o grawitacyjnym spływie wody do Krakowa.
5: Spółka ma też generatory prądu do zasilania pomp, stacje uzdatniania wody na tirach i beczkowozy. Ale szczegóły na temat ilości tego sprzętu są tajne, bo to infrastruktura krytyczna. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
3: Budowa 1000 studni głębinowych kosztowałaby według autorów projektu około 55 milionów złotych. Około 1000 osób protestowało w Wiedniu, gdzie za godzinę rozpocznie się finał konkursu piosenki Eurowizji. Demonstrantom nie podoba się udział Izraela w imprezie.
8: Organizatorzy demonstracji zgłosili 3000 uczestników. Przez centrum stolicy Austrii przeszedł jednak 1000 manifestantów znoszących propalestyńskie hasła. Było to ostatnie z zapowiedzianych na ten tydzień wydarzeń pokazujących sprzeciw wobec występu piosenkarza z Izraela. Protestujący domagają się odsunięcia tego kraju od uczestnictwa w konkursie Eurowizji, bo ich zdaniem Izrael z powodu zarzutów o ludobójstwo w Strefie Gazy powinien być izolowany na arenie międzynarodowej, tak jak Rosja po pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Wieczorem w Wiedniu wystąpią reprezentanci 25 państw, wśród nich Alicja Szemplińska. Ukraińska. W półfinałach odpadli piosenkarze z 10 krajów. 5 państw zrezygnowało wcześniej z udziału w konkursie, gdy dopuszczony został do niego Izrael. Adam Gruczewski, Polskie Radio.

0: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Niedziela z przewagą chmur. Deszcz popada na wschodzie, tam też może zagrzmieć. Opady spodziewane są także na zachodzie kraju. Wysoko w Tatrach popruszy śnieg. Jutro na termometrach od 11 do 20 stopni.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Stare Powązki to narodowa nekropolia. Tysiące nagrobków Polek i Polaków, którzy tworzyli naszą kulturę, naukę i wolność. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ratuje bezcenne zabytki tego wyjątkowego cmentarza.
4: Kwestuję dla Powązek od 50 lat. Wiele nagrobków uratowano, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.
3: Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa.
4: Za twój gest podziękują ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor.
2: Ogłoszenie społeczne.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Plik tekstowy. Pomysł na tę książkę zrodził się podczas pisania wstępu do mojej wcześniejszej publikacji pod tytułem Książka po okładce, o współczesnym polskim projektowaniu okładek książkowych Charakter 2021. Wspomniałem tam, że moje zainteresowanie okładkami jest następstwem nastoletniej fascynacji frontowymi ilustracjami towarzyszącymi literaturze science fiction, fantasy i horroru, wydawanej w Polsce w latach 80. ubiegłego wieku. Pierwszą książką, którą przeczytałem samodzielnie, kiedy już nauczyłem się czytać na komiksach, był sprezentowany mi przez tatę w roku swojej premiery Manitu Grahama Mastertona, Amber 1989. Rok później, po czekaniu w kolosalnej kolejce, udało mi się zdobyć autograf autora, który odwiedził wówczas mój rodzinny Poznań. To sam początek książki, którą teraz pokazuję naszym widzom, którzy nas oglądają na YouTubie Trójki w internecie. Książki pod tytułem Conan Spółka z OO, czyli polscy ilustratorzy i projektanci okładek książek fantastycznych w Polsce okresu transformacji 1985-1995. I jest z nami autor tej książki, Patryk Mogilniński. Witam cię serdecznie.
7: Cześć, cześć.
6: Dzięki, że jesteś z nami. To jest oczywiście plik tekstowy. Ja się nazywam Max Cegielski. Wydawczynią dzisiejszego programu jest Kinga Kurysia, a realizuje go Krzysztof Sagan. Prosto ze studia Trójki na żywo w trakcie Nocy Muzeów. Także serdecznie pozdrawiamy i machamy wszystkim osobom, które stoją za szybą nad Krzysztofem i przyszły tutaj właśnie do Trójki zobaczyć, jak to wszystko wygląda od środka. Mam nadzieję, że nie będziecie zawiedzeni, bo tak naprawdę od środka to nie wiem, czy to jest takie fascynujące. Zobaczymy, z jakimi wyjdziecie przeżyciami. Natomiast nasz gość, Patryk, jest nie tylko autorem tej książki, o Conanie. Fantastyczna okładka i będę zaraz pokazywał więcej ze środka, ale także innych książek, na przykład tej o współczesnym polskim projektowaniu okładek książkowych. Znowu ci, którzy nas słuchają na antenie albo odsłuchują podcast, nie mogą tego zobaczyć, dlatego zapraszamy na YouTube'a. Była też książka Nie ma się co obrażać, czyli nowa polska ilustracja. I znowu pokazuję ją. I także książka pod tytułem Nówka sztuka. Czyli młoda polska ilustracja. Nasz gość jest więc nie tylko praktykiem, absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, prawda? Ale też można powiedzieć historykiem. No właśnie, jak to w ogóle określić? Historyk okładek, historyk ilustracji, historyk polskiego designu?
7: Kurczę, brzmi to wszystko poważnie. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, wiesz, po prostu robię to, co mam chęć zrobić i coś, czego wydaje mi się wcześniej nie było, tak? Tutaj pokazywałeś tą książkę Nie ma się co obrażać, nowa polska ilustracja. To jest książka, która wyszła w 2017 roku i wtedy, kiedy ja to wydawałem, o polskiej ilustracji współczesnej nikt nie mówił i

0: I nikt tego nie pokazywał, nikt nie zebrał tego w jakiś fajny wolum i nie przedstawił światu, podczas gdy jak bywałem w innych krajach, załóżmy w Berlinie, to tam takie podsumowania były prowadzone w publikacjach na bieżąco, a my ciągle byliśmy na etapie poznawania polskiej szkoły projektowania graficznego i ilustracji z polską szkołą plakatu na czele, więc jakby nie było nic współczesnego. I kiedy ja wydałem tą książkę, miesiąc czy dwa później wydał Sebastian Frąckiewicz Ten łokieć źle się zgina, podobną publikację, inni ilustratorzy, inne podejście do rozmów i tak dalej w wydawnictwie Czarne. I potem magazyn Slow wypuścił kilka takich tomów poświęconych i ilustracji, i plakatowi współczesnemu, i innym rzeczom.
1: I tak naprawdę Conan jest twoją pierwszą książką historyczną.
0: Tak można powiedzieć, tak. Tamte były współczesne i opierały się na tym, co się dzieje tu i teraz, ewentualnie 10 lat wstecz, a w Conanie sięgnąłem do swojego dzieciństwa, czyli do przełomu roku 89 i 90, żeby obejrzeć i jeszcze raz powspominać i poszukać autorów okładek, na których się wychowałem.
1: No właśnie, zacznijmy od tej nostalgii, bo nie ma się co oszukiwać, że jesteś w tym samym wieku, co ja mniej więcej.
0: Okay.
1: Połowa lat 70. I w związku z tym bardzo wiele z tych okładek, które tutaj przypominasz, to ja świetnie pamiętam. I nawet ostatnio udało mi się na różnych targowiskach staroci parę książek, które straciłem podczas licznych przeprowadzek, odkupić. Tylko i wyłącznie z powodu okładek.
0: Tylko z powodu okładek. Tak, nie czytałem. Nie, w sensie nie czytałem.
1: Nie zdążyłem, znaczy przeczytałem je wtedy. Teraz nie zdążyłem ich przeczytać, ale one czekają, wiesz, na moment emerytury. Okay. Chyba.
0: No nie, nie, nie, żeby to był zarzut, bo ja większość tych książek, jak byłem dzieckiem czy tam młodym człowiekiem, kupowałem ze względu na okładki, w większości nawet nie czytając, więc one były po prostu dla mnie jakieś takie, wiesz, bardzo tajemnicze i intrygujące i zatrzymałem się właśnie na tym takim powierzchownym podejściu do nich. Nie ze wszystkimi tak jest, bo tak jak wspomniałeś, przeczytałeś kawałek wstępu, ja się nauczyłem czytać. Pierwszą moją książką był Manitou Grahama Mastertona, który został wydany w 1989 w wydawnictwie Amber, które było jeszcze wtedy w Poznaniu, potem się przeniosło do Warszawy, ale jakby ja się uczyłem czytać na tych horrorach, tak? To były moje pierwsze spotkania z literaturą, aczkolwiek mam wiele zaległości w literaturze science fiction, fantasy i horroru, które przy okazji tej publikacji też sobie nadrabiałem, bo pisząc o jakiejś książce czy o jakiejś okładce mam takie, miałem takie, chętnie bym sprawdził, co to tak naprawdę jest. Czy to jest bardzo złe, czy to jest dobre, czy to jest na jakim to w ogóle jest poziomie literackim. I trafiłem na kilka naprawdę świetnych tytułów, bo nie czytałem nigdy wcześniej Uciekiniera Stephena Kinga, czyli Richarda Bachmana, który wyszedł właśnie pod pseudonimem, i Wielkiego Marszu jego, i uważam, że to są w ogóle jedne z lepszych jego książek, które wydawał pod pseudonimem. Plus przeczytałem sobie braci Haldemanów taką książkę, czekaj, coś o ciemności. Jak dużo mówię, to mi potem uciekają troszeczkę tytuły z głowy.
1: Tych książek jest tutaj tyle, że nic dziwnego, że nie pamiętasz.
0: Nie, ale to jest, wiesz, w tym momencie, nie?
1: Tytułów. Ale
0: a daj na sekundkę, to ja sobie szybko od razu spojrzę, bo to,
1: proszę,
0: jest, bo to jest książka, która miała na okładce niby Conan, wiesz, niby Conana, a tak naprawdę rozgrywała się w kosmosie i była, opowiadała o kosmicznej szkole, nie ma ciemności, to się chyba tak nazywa, opowiadała o kosmicznej szkole takich kadetów, którzy podróżują po różnych planetach i wiesz, a na okładce walnęli Conana, bo po prostu się lepiej sprzedawało, nie?
1: No właśnie, ale słuchaj, to od razu wskoczmy jeszcze głębiej w te przeżycia, bo pięknie...
0: Tak, nie ma ciemności, to jest tutaj ta okładka.
1: O, to daj.
0: Grażyna Błoch, bardzo, bardzo fajna książka, z tym, że no nijak to się nie ma do, wiesz, do treści, nie, ta okładka.
1: Słuchaj, no ale tak naprawdę dlaczego Conan jest tutaj w tytule? Rzeczywiście jest tak, że takie ilustracje w stylu fantasy do książek Conana to jest to, co ja pamiętam bardzo z tych późnych lat 80., początku lat 90. Tego Conana jest tutaj sporo. O, na przykład to jest jeden z moich ulubionych.
0: Tak?
1: Conanów.
0: To jest tutaj Piotra Szałkowskiego obraz i to jest w sumie, wiesz co, oryginalny obraz, bo on mi go pokazał w swoim miejscu, w którym trzyma te obrazy, bo to są obrazy namalowane przeważnie farbami olejnymi na kartonie formatu 50x70 albo nawet 100x70, więc one tu są malutkie. W książce były jeszcze mniejsze, bo tam był taki layout dookoła czarny, bo to jest taki Conan, czarna seria.

0: gdzie wyszło 72 tomy, czyli największa seria z Conanem. No i Piotr Szałkowski zrobił tam jako jeden z dwóch Polaków ilustrację, a do pozostałych tomów były wykorzystywane ilustracje zagraniczne.
1: Pamiętam tę okładkę.
0: Ja też ją pamiętam. W sensie ja mam do dzisiaj te książki po prostu i to w bardzo dobrym stanie. Wiesz, tutaj skanowałem i fotografowałem do tej publikacji.
1: Spróbuj opowiedzieć, że dla tych, którzy nas w tej chwili słyszą na antenie, co jest na okładce?
0: Więc drodzy państwo, szanowni słuchacze, na okładce mamy Conana, takiego jakiego sobie wyobraził Tadeusz Łuczejko, czyli grafik, który odpowiedzialny za tą okładkę. To jest książka chyba z 87-88 roku.
1: 86. Iskry 86. w dodatku
0: obydały tak, tak. To była seria Magia i Miecz z takim logotypem właśnie zaprojektowanym przez Tadeusza Łuczejkę. Pokaż, co tam mamy jeszcze. No, mamy czaszkę lewitującą nad tytułowym Conanem. Z tyłu jakiś wybuch. Kurczę, a prawie atomowy. Z przodu jakąś jaszczurę, jakiegoś węża ozielonego, który oplata, chciałem powiedzieć, nogę Conana, ale on plata... Właśnie, ono plata nos tego jaszczura. Śmieszne jest tak, wiesz co, opowiadać o tym, bo ja nie wiem, kiedy tyle czasu spędziłem patrząc na jakąś okładkę i próbując, wiesz, rozbroić ją na części takie, wiesz, na elementy podstawowe.
1: Ale ja zacząłem się śmiać w momencie, w którym zacząłeś zastanawiać się w opisie, co oplata co, dlatego, no że to myślałem, nagromadzenie że to noga, tych elementów tak, i, tak. I ta różowość Conana. Jednak ciśnie mi się na usta przymiotnik kiczowate. Mm-hmm.
0: Wiesz co, pokaż jeszcze może z boku, bo tutaj mamy od razu całą serię, którą też Tadeusz Łuczejko tutaj rysował. Kiczowate. No kurczę, wiesz, co jest kiczowate? A czy ta literatura by nie jest kiczowata? Wiesz, jakby kto ustala, co jest kiczowate, nie?
1: No, ale do tego zmierzam.
0: Dlatego... Nawet ja nie mam nic przeciwko kiczowi. Jakbyś powiedział, że to jest kiczowate, to ja mam takie, no okej, dobra, to jest kiczowate. Nie? Mm-hmm. Jakby to nie jest dla mnie rzecz, która jest jakoś, nie wiem, negatywna, o w ten sposób. Pejoratywne znaczenie słowa kiczowatość. Nie?
1: Chodzi mi tak naprawdę o to, że moment, który opisujesz, zaczynając narrację od perelowskich serii, takich jak seria Fantastyka Przygoda, Iskier, seria SF wydawnictwa poznańskiego, to widzimy rzeczywiście od razu, w jaki sposób ta estetyka się zmienia. I pojawiają się też, że co jest istotne, w tej książce, proszę państwa, są wywiady z tymi twórcami. I mam wrażenie, że to co się okazuje, to jest to, że kończy się PRL, czyli kończy się koncesjonowanie wykonywania zawodu artystycznego.
0: Dokładnie.
1: Jak wiemy, w PRL-u, żeby być twórcą mozaik, ilustracji i tak dalej, czyli krótko mówiąc, mieć pracę i zlecenia, należało być
0: mieć wykształcenie,
1: być zazwyczaj też po prostu w związku plastyków. Natomiast ci bohaterowie, którzy pojawiają się, autorzy, autorki pod koniec lat 80., to często są właśnie amatorzy, tak? Czyli że następuje też ukryta w tej zmianie estetyki zmiana kompletna w ogóle jakby sposobów finansowania, organizowania i tak dalej.
0: Dokładnie. I to pokutuje do dzisiaj. W tym sensie, że wiesz, my we współczesnych wydawnictwach też nie mamy dyrektorów artystycznych, nie? Co się odbija po prostu na ich wyglądzie zwyczajnie. Są wydawnictwa, które po prostu wiesz, nie mają grafików u siebie nawet po prostu. I korzystają tylko z usług grafików zewnętrznych, a wybierają okładki po prostu redaktorzy, wszyscy wydawnicy poza grafikami, którzy jakby mają oko ku temu, żeby móc coś zaproponować tego, nie? Wiesz, jakby... Więc bardzo mnie boli, że nie ma dyrektorów artystycznych tych wielkich wszystkich, wiesz, wydawnictwach, nie? Tylko jest to jakiś taki przypadkowy, w ogóle przypadkowy dobór osób, które decydują o tym, nie? Jakby... Kiedyś był dyrektor artystyczny, teraz w okładki wybiera dział sprzedaży i marketingu, nie? Kiedyś na jednej z moich stron takiej kupiłbym tę książkę, gdyby nie okładka, którą założyłem ponad 10 lat temu, bo jakby okładki są mi, jak tutaj piszę, bliskie od dziecka książek, więc ktoś napisał, że jedyną kompetencją tych osób jest bycie osobą decyzyjną, nie? To jest jakby, wiesz, to jest bardzo znamienne tutaj.
1: Tak naprawdę zajmując się historią okresem 85-95, tak naprawdę pokazujesz korzenie sytuacji, w której

0: Ty w tej chwili funkcjonujesz jako ilustrator.
1: Tak, tak, tak, ale pokazuję to na, wiesz co, na tym, na gatunkach takich właśnie jak science fiction, fantasy i horror, do których ja nie mam problemów z tym, że robili je fani i jakby pokazuję tu okładki, które mi się podobają, tak? Ale w literaturze, ja sądzę, że to bardzo się odbiło na literaturze pięknej po prostu, najbardziej, bo fantasy, w sensie literatura gatunkowa rządzi się swoimi prawami po prostu. Mamy jakieś klisze, które są wykorzystywane i troszeczkę tego nie przeskoczymy, tak? Co mamy dać na okładce, wiesz, książki pod tytułem Powrót krabów, tak? Po prostu dajemy kraby i to ze sobą jakby fajnie funkcjonuje, podczas gdy dzisiaj często się zaburza, wiesz, okładka. Tak, okładka, no proszę, idealnie pasuje wszystko. Wiesz, to jest fajna ilustracja, to jest polskiego ilustratora, bo to robił prawdopodobnie albo Radosław Dylis, albo Bogdan Dams.
0: Radosław Dylis, tak. Typografia Maria Dylis, niewymieniona, opracowanie graficzne Piotr Metlęga, Phantom Press International, wspaniała nazwa, Gdańsk 1991, na okładce oprócz wielkiego hasła horror, żeby było jasne, tytułu autora jest też hasło Potwory z głębin atakują raz jeszcze.
1: Tak, no i wiesz, mamy tutaj raz ilustrację polskiego autora, która jest naprawdę na fajnym światowym poziomie. Jest palpowa, w stylu zagranicznych okładek do książek horroru. Mamy typografię Marii Dylis, która tutaj naprawdę przy tej cyklu się akurat wysiliła i fajnie to wszystko wykreśliła, bo to są ręcznie robione tytuły, a nie z użyciem, tak jak teraz, komputerów. I wiesz, i tutaj jakby wszystko gra, tak jakby dla mnie najważniejsze jako projektanta okładek w ogóle jest to, żeby okładka była kompatybilna z treścią i synchronizowała się z nią, a nie oszukiwała odbiorcę, tudzież była po prostu totalnie pomylona z tym, co reprezentuje. Taki przykład powiem ci z dzisiaj. Mhm. Sobie przeglądałem internet i wszedłem tam na Państwowy Instytut Wydawniczy. Oni wydają Ingmara Bergmana książkę, jakieś teksty nieopublikowane z okładką. No, nie wiem, jak ją pokazać, nie będę wyciągał telefonu, ale w każdym razie no, z okładką, która zupełnie nie pasuje do jego twórczości. Pasuje może do, nie wiem, do Jacques'a Tati czy coś, bo mam taką śmieszną kreską narysowaną, prostą, minimalistyczną postać, która trzyma kamerę w ogóle przy brzuchu. Ta kamera ma wizjer wbity w brzuch zamiast to mieć przy głowie. Ta postać patrzy w dół. Nie wiadomo, czy to jest kamera, czy to jest projektor. Wiesz, wszystko jest poplątane łącznie z estetyką, która pasuje do jakiejś brąby, czy do jakichś takich, wiesz, kreskówek ze stripów komiksowych, a w ogóle nie pasuje do Ingmara Bergmana, nie? I ktoś to puścił po prostu. Ktoś o tym zadecydował, że Polacy będą mieli takiego gniota po prostu u siebie w domu, czy na półkach w księgarniach, nie?
0: Cały czas jest z nami Patryk Mogilnicki. Punktem wyjścia jest książka Conan, spółka z OO. Trzeba dodać, że książka wydana przez wydawnictwo Wydałem. Wydawnictwo, które powiedziałbym butikowe, założone przez Wojtka Sokoła, rapera, którego zresztą debiutancka książka tutaj na antenie Trójki się pojawiała, ale musimy, Patryk, chyba jednak wrócić i spróbować to historycznie i chronologicznie opowiedzieć. Po pierwsze, powiedz, w jaki sposób tworzono okładki w PRL-u, mhm. Tak? To znaczy ci projektanci, z którymi rozmawiasz, a mamy tutaj, no właśnie, przypomnij kto w jaki sposób oni pracowali i dla kogo? Mhm.
1: Możesz mi dać też na chwilkę, wiesz co, bo ja mam swój egzemplarz w torbie i go nie wyjąłem tutaj, ale dobra, nie tak w razie czego, tylko żebym sobie mógł czasem dobra. Zajrzeć. Mamy, wiesz co, chodziło mi o to, żeby pokazać, bo ja się skupiłem na latach tych 10, między 85 a 95, ale pomyślałem sobie, że fajnie będzie naszkicować troszeczkę kontekst i pokazać kilka takich klasycznych polskich serii, czyli nie pokazuję czegoś, co się wzięło znikąd, tylko pokazuję coś jako jakiś element ewolucji plus ewentualnie zderzenia się nowego ze starym, tak? Ale i wziąłem po prostu sobie na tapetę, czy mówi się tapet, kurczę, tapet, jest tak, mi się nie podoba to słowo. Dobra, wziąłem na tapet wiesz, kilka serii wychodzących wtedy w PRL-owskich wydawnictwach. Zaczynając od najstarszej, czyli Fantastyka Przygoda, która zaczęła wychodzić od 1966 roku. I tam, wiesz, okładki robili wspaniali polscy projektanci graficzni, typu Roman Duszek, który zaprojektował tutaj okładkę do Liliowej Planety, zaginienie liliowej planety, czy zagłada liliowej planety w 60.

0: roku, a Roman Duszek to jest projektant, który najbardziej jest znany z tego, że jego najbardziej znanym i takim emblematycznym projektem jest logotyp linii lotniczych LOT. Był też Jerzy Treutler, który zrobił też fantastyczne okładki, to jest troszeczkę wcześniej tam, zupełnie pierwsza seria, który zaprojektował logotyp do mody polskiej. Tak, to jest jego, na przykład, to Zagadka Liliowej Planety to jest Roman Duszek, a tutaj Kroniki Marsjańskie to jest Jerzy Treutler i tam też jest, więc wiesz, jakby ludzie kojarzeni, ludzie, którzy tam jest dalej, Kazimierz Hałajkiewicz, który robił na przykład okładki do płyt grupy SBB. No, wspaniałe polskie, takie oldschoolowe, zupełnie klasyczne projektowanie graficzne, które wiesz, które jest w pewnie niejednym tomie, jeżeli chodzi o po prostu o polskie projektowanie graficzne, o jego historię i te najbardziej ciekawe prace. Mamy tutaj teraz przeglądać sobie wydawnictwo poznańskie, tak, i seria SF, czyli tutaj bardzo ciekawa sytuacja, bo wygrał konkurs na opracowanie graficzne całego cyklu tych książek Józef Petruk, poznański rzeźbiarz w ogóle, co jest ciekawe. I on zrobił w swoim życiu tylko kilka książek do literatury pięknej i całą praktycznie tutaj serię SF. Ciekawa anegdota, był też moim profesorem na ASP, na rzeźbie, i szczerze go nienawidziłem. Nie? Dlatego rozmawiając z nim nie przypominałem mu, że jestem jego uczniem i w ogóle nie wyszliśmy na tą...
1: Ale po tych okładkach, o, to jest dobry przykład, widać, że one są tworzone w analogowej technice.
0: Tak, to jest kolaż, tak, tak. On, wiesz co, tutaj jest rozmowa z nim i on, ja go pytam, jak on tworzył te rzeczy. I on opowiada, że w akademiku było ich czterech, załóżmy, w pokoju, więc on do dyspozycji miał tylko swoje łóżko, na którym po prostu przyklejał sobie różne elementy totalnie niezwiązane z fantastyką, jakby budując fantastyczne światy. Na przykładzie tego możesz pokazać, jest, nie wiem, z tyłu jest koperek, tak, jakiś kwiat, jakaś roślina, wycięte nogi jakiegoś smoka i akurat przez niego narysowana twarz, jaką sobie wymyślił i Asimowa, czyli autora fundacji, do której to jest fragment okładki, nie? Tego cyklu.
1: I teraz...
0: I dalej mamy, wiesz co, z Kosmonautą, no, jest seria, do której robił Władysław Brykczyński, wspaniały polski projektant, którego bardzo lubię i szanuję jego projekty. A potem Jan Bokiewicz zrobił 5 okładek, czyli najwięcej po Brykczyńskim do tej serii. Jeszcze troszeczkę dalej jest on. O, tutaj się zaczyna, tak, od wyjścia z cienia. Tak, Jan Bokiewicz, który najbardziej jest znany, jego najbardziej emblematycznym projektem, jest takim rozpoznawalnym, jest Działka Moje Hobby. To jest jego projekt taki, co ludzie mają na koszulkach.
1: Słynny, nawet, oczywiście. Tak. Słuchaj, no dobrze, ale wiesz co, bo ja mam wrażenie, że istotna jest też ekonomia w tym wszystkim, dlatego że PRL z jednej strony szybko zaczyna wydawać fantastykę. Ona jest jakby naturalnym zupełnie medium opowieści. Mamy oczywiście Lema i nie tylko. Tylko że chodziło o to, że w głębokim PRL-u te książki nie musiały mieć wcale nawet atrakcyjnych okładek, ponieważ one i tak się sprzedawały, zresztą w ogromnych nakładach.
0: Ale w okresie transformacji również, bo po prostu te tytuły nie były wydawane. Wiesz, Komas z Konacymerii się pojawił chyba w 1985 roku tam w wydawnictwach Alfa, do których okładki robił Robert Bury, ale później w takim zachodnim stylu wydawane przez wydawnictwo Amber Horrory ze złoceniami, z takimi czarnymi stronami drugą i trzecią okładki. Mm-hmm. To były takie ekskluzywne wydania, których PRL nie widział. Wiesz, na normalnym papierze te rzeczy były drukowane często w drukarniach zachodnich w ogóle, bo tak tutaj mi opowiadają graficy i graficzki z Phantom Pressu, to oni drukowali na przykład, wiesz, w Anglii po prostu i dlatego one miały też tak dobrą, tak były dobrze jakościowo przygotowane, tak? Więc to był zupełnie inny poziom edytorski też tych prac. To nie były taki, wiesz, papier, o którym czasami się mówi a propos książek w PRL-u, że przypominał tort, bo po prostu co ileś stron był różny kolor, po prostu w ogóle kartek użytych białych wewnątrz, nie? Więc tak, No ale i wiesz, no ja nie wiem, ile książek się sprzedawało w PRL-u. Pod koniec istnienia PRL-u mieliśmy w kraju około 50 funkcjonujących wydawnictw, głównie państwowych, a w samym roku 1989 pojawiło się 200 prywatnych. Mm. I wiesz, i te liczby jeszcze wzrastały, więc to były, no nie wiem, no z 1000 spokojnie można było założyć.

0: jakimś 92 pewnie. I rynek w pewnym momencie, to prawda, się nasycił, ale kiedy się jakby na początku funkcjonowania Amberu i Phantom Pressu, to tam się sprzedawały książki, ja podaję te liczby, no to tam jest 300 tysięcy jakiegoś tytułu. Amber był tak potężną firmą, że oni zakładali już, po prostu wydawali kasety VHS, wchodzili w deweloperkę i nawet zastanawiali się, czy nie założyć własnych prywatnych linii lotniczych, nie? Więc my mówimy o takich pieniądzach. A Phantom Press wydawał miesięcznie około 50 tytułów, więc jest, to jest tam półtorej książki dziennie, nie? To są nie... I wszystkie schodziły na pniu w wielkich liczbach, typu kilkanaście tysięcy egzemplarzy. Mm-hmm. Ciężko nam sobie to dziś wyobrazić, ale no, tak to wyglądało wtedy. Mm-hmm.
1: Wróćmy jeszcze do tego wątku profesjonaliści, amatorzy, chociaż może właśnie jak to w ten sposób określimy, to to brzmi od razu jakoś oceniająco, ale jeden właśnie z tych bohaterów, którego...
0: Ja jestem ciekawy, wiesz co, czy ludzie, którzy by nie mieli wglądu w treść tych książek, byliby jednoznacznie w stanie określić, które z nich zrobił amator, a które zrobił, wiesz, profesjonalista.
1: Ale chyba dobrym przykładem na przykład jest właśnie wspomniany już Piotr Szałkowski, dlatego, że on, o ile się nie mylę, jeżeli się mylę, to mnie popraw, on jest dobrym przykładem autora, który wywodzi się z tak zwanego fandomu, prawda? Czy on przynajmniej... Chyba...
0: niektórzy z nich tak. On akurat się nie wywodził z fandomu. On ma bardzo ciekawą też historię, bo on robił bardzo dużo takich popularnych w latach, na początku lat 90. okładek do kaset magnetofonowych z muzyką chodnikową. On ma taką bardziej przeszłość. Tudzież on robił rysunki też, znajdź tam 20 różnic na dwóch obrazkach, wiesz, w czasopismach erotycznych czy pornograficznych, typu Vamp czy coś tam innego, więc on ma, to akurat nie jest fandom. Ale jest, to prawda, jest iluś takich, którzy wyszli z fandomu.
1: Na przykład Marcin Konczakowski chyba, bo tu zaczynasz rozmowę z nim od tego, że nie studiował na Akademii Sztuk Pięknych. Ale może trzeba w ogóle przypomnieć, jeżeli mówimy o tej fantastyce PRL-owskiej, w ogóle czym był ten fandom? Bo to było niesamowite zjawisko. Ja to pamiętam właśnie między innymi z tego magazynu Phoenix, który tutaj wspominasz, bo to była jakaś taka w zasadzie subkultura, ale subkultura w pewnym sensie oficjalna, w tym sensie, że to były oficjalnie istniejące kluby fantastyki.
0: Ja tego, wiesz co, tak bardzo nie badam i też nie jestem jakimś tutaj specjalistą, żeby o tym opowiedzieć, ale ważny był bardzo drugi obieg książek, które kluby zrzeszające miłośników fantastyki wydawały własnym sumptem, tak zwane, takie, to były takie wydania pirackie, za które można było pójść też na przykład, nie wiem, do więzienia, tak? One były sprzedawane na bazarach, były drukowane w liczbach takich, jak ludzie sobie je zamówili iluś ilustratorów, na przykład tutaj jest Dariusz Chojnacki, już niestety świetny, nieżyjący artysta, współzałożyciel wydawnictwa Amber, który w fandomie robił ilustracje też na okładki książek wydawanych właśnie przez kluby tylko, nie? I on potem założył ze Zbigniewem Foniokiem wydawnictwo Amber, czyli pierwsze jakby prywatne wydawnictwo w wolnej Polsce. I to oni mieli taki wielki, jakby ogromny sukces w sprzedaży.
1: Czyli że jednak punkt wyjścia był też taki, że nawet te wielkie komercyjne przedsięwzięcia z tego okresu przełomu były zakładane przez ludzi, którzy nie byli biznesmenami, którzy siedzą w Excelu, którego zresztą jeszcze nie było.
0: Tak, tak. Ale to zakładało zazwyczaj kilka osób i na pewno byli jacyś biznesmeni. Tam już nie pamiętam, chyba 3 osoby zakładały Phantom Press, z czego jeden gość, który siedział na stałe w Anglii, i oni na pewno byli biznesmenami. No kurczę, wiesz, musieli być, tak, no jeżeli chodzi o Amber, no to był Zbigniew Foniok i Dariusz Chojnacki. Dariusz Chojnacki był, dzisiaj byśmy to nazwali takim dyrektorem artystycznym wydawnictwa, więc w takim razie tutaj ta cała organizacja i tak dalej, to myślę należała do Zbigniewa Fonioka.
1: Jak się zmieniały techniki robienia tych okładek? Bo wspomniałeś o tym, że jeden z autorów malował je. Mówiliśmy o tych kolażach z epoki PRL-u. Czy to jest też tak, że już pod koniec lat 80. pojawiają się na przykład komputery?
0: Nie, troszeczkę, znaczy kurczę.
1: Później.
0: No, chyba troszeczkę później. Nie, ja mogę powiedzieć na przykładzie okładek na przykład Amberu, które widzę, gdzie, znaczy oni kupowali ilustracje na slajdach z zagranicy, więc tutaj w znikomej mierze polscy ilustratorzy

0: którzy pracowali nad ilustracjami, ale robili liternictwo na to okładki. I można prześledzić mniej więcej, jeżeli chodzi o lata, wiesz, kiedy one były wykreślane albo klejone ręcznie, a kiedy pojawiły się pierwsze programy graficzne, komputerowe i widać, jak one były potem maszynowo już produkowane, dane serie tam Roberta Shexleya czy Philipa K. Dicka. Więc wydaje mi się, że to był rok 90 albo 91, kiedy oni już tak zaczynali korzystać z programów tutaj graficznych. No i też widać to bardzo na okładkach książek, bo wcześniej było to nacechowane jakimś takim umiarem, a kiedy oni dostali te pierwsze programy, to liczba tych krojów i troszeczkę przerosła, liczba jakby modulacji tych krojów, czyli wprowadzenia jakichś gradientów. Ja tam też pokazuję okładki, które są prawie kompletnie nieczytelne, nie? Adam Olchowik robił w pewnym momencie, to był następca Chojnackiego w wydawnictwie Amber i potem miał takie studio Phototype. No więc ja mogę to znaleźć szybciutko i tutaj pokazać.
1: Ty znajdź.
0: Kurczę, no mogłem wziąć tę książkę tutaj.
1: Ale wiesz co, bo chodzi mi o to, że to jest prawdopodobnie pierwszy odcinek pliku tekstowego, w którym tak bardzo pochylamy się właśnie nad graficzną stroną książek, nad tym, że zanim zaczniemy coś czytać, to przede wszystkim widzimy to i mamy w ręku. O, tak.
0: Tutaj jest Philip K. Dick zaprojektowany, tutaj taki ma fajny retrofuturystyczny, chciałbym się powiedzieć, krój. Taki troszeczkę nawiązujący do logotypów grup heavy metalowych, typu Iron Maiden. Typu Iron Maiden i co tam jeszcze sobie wypisałem wcześniej? Pewnie Anthrax. I on to pisał ręcznie, tak? Tudzież wyklejał tutaj te litery. Zastąpił go Adam Olchowik i to już widzimy tutaj pierwsze użycia kroju w komputerze, który będzie już tutaj powielany. Dlatego pokazuję na przykład pierwszą okładkę na przykład z cyklu, która jest robiona w całości ręcznie, tak? Aerografami jest kreślony też tytuł i tak dalej. A później już mamy, nie wiem, 10-20 tytułów kolejnych z danej serii zrobionych przy użyciu takiego samego kroju. Tak, Def Leppard, widzę Anthrax, okej. Okay.
1: Ale jednak nazywając cię, pomimo twojego pewnego sprzeciwu, historykiem też.
0: Znaczy nie sprzeciwu, wiesz co, dla mnie, kurczę, te wszystkie wyrażenia są takie troszeczkę górnolotne, tak jak artysta. Ja miałem zawsze problem z tym. Ja nie studiowałem historii sztuki, po prostu miałem ochotę się czymś zająć i to zrobiłem. Nie?
1: Słuchaj, ale w jaki sposób byś określił... Wcześniej ja użyłem tego słowa w stosunku do niektórych okładek skonane kiczowate i one jest oceniające bardzo, rzeczywiście. Zmieniła się też estetyka, w której my żyjemy i tak jak wskazujesz też w tekście książki Conan spółka z OO, mamy w tej chwili bardzo wielu też malarzy, malarki, twórców w internecie. Mamy nawet memy czy różne treści po prostu instagramowe, które właśnie mają trochę taką estetykę, która jest właśnie, po prostu szukam jakichś słów. Traszowa trochę... No?
0: Nie, myślałem, że nawiązujesz do tego, że jest podobna do tamtej, czyli chciałem powiedzieć, że jest pokrewna.
1: Zastanawiam się po prostu, jak można by opisać tą przemianę wizualną, wiesz, od PRL-u do...
0: od PRL-u zaraz, bo tak weszłeś na tych współczesnych artystów i ja właśnie chciałem powiedzieć o tym, że i to też piszesz we wstępie, że zauważam, wiesz, że w współczesnych galeriach warszawskich przy okazji na przykład takich wydarzeń jak Warsaw Gallery Weekend, że wiele, że ta jakaś taka moda, czy taka tendencja robienia właśnie rzeczy podobnych do tych z lat 90. Z gatunku właśnie horroru czy fantazy jest obecna. Ale nie uważam, żeby to było naśladownictwo, bo ci twórcy i twórczynie są zbyt młodzi, chyba że nasiąkli tym jakby przy okazji obcowania z biblioteczką rodziców. Ale wydaje mi się, że to jest podświadome i po prostu jakoś teraz jest dobry okres na to, żeby to jakoś tam wypłynęło, tak? Tylko różnica jest taka, że kiedyś te okładki powstawały na poważnie, podczas gdy mam wrażenie, że dzisiaj to malarstwo jest w dużej mierze ironiczne, nie? A co ciekawe, jest budowane i tworzone za pomocą tego samego narzędzia, które wróciło do nas z Lamusa, mianowicie aerografu.
1: No. Ponownie.
0: Ponownie.

0: Czy oprócz tych wpływów na współczesną sztukę, czy w nowej polskiej ilustracji widzisz też jakieś odniesienia do tego okresu
1: w tej książce? No. Bo to nie ma się co obrażać, jest 2017 roku, tutaj nówka sztuka jest 2022 i...
0: Właśnie... Bolesław Chromry.
1: No tak.
0: Kolega.
1: On może niekoniecznie, ale no. Daj to ci pokażę. Jest właśnie robiący research do tej książki, przygotowując tutaj ilustrację. No jakby, wiesz, no pierwszy z brzegu otworzyłem, tak? Akurat jest tutaj Kornel Nużyński. I jeżeli tutaj kamery to łapią, to wiesz, to jest...
0: To jest ja pokażę.
1: Dobrze, to jest, możesz stronę wcześniej
0: wyjątkowo
1: i...
0: telewizyjną audycję dzisiaj.
1: Możesz stronę wcześniej i dwie później, bo to jest ewidentnie jakby nawiązanie do stylistyki lat 80., nie? Nawet mamy Robocopa, proszę. Jeszcze wcześniej jakbyś, to jest ładny obrazek też na... O, tutaj jest... Macie zbliżenia tutaj kamer, czy nie?
0: Ekipa wideo stara się, żeby Myśliwiecka była jak Woronicza przynajmniej, czyli polskie radio, które właśnie obchodzi 100 lat, już w zasadzie staje się nowoczesną telewizją po prostu. No właśnie, ale czy to jest tylko to, co pokazuje teraz, to jest Karl Nesser, czyli Kornel Nużyński. Czy to jest... fascynacja pewną estetyką, czy to jest właśnie trochę też kamp, czy to jest...
1: To już każdego twórcę trzeba by spytać indywidualnie. Myślę, że u niego akurat jest fascynacja tym, co powiedziałeś, czyli kampem i stylistyką SF lat właśnie 80., bo nawet to nawiązanie, tamten Robocop nie jest przypadkowy, więc widzę w jego pracach, że wiesz, pojawiają się i miecze, i wojownicy podobni do Conana, etc., więc u niego jest takie bardziej świadome, a jest tam ileś osób i artystek, i artystów, którzy jakby mogą to robić zupełnie, wiesz, jakby nie mieli nigdy nic wspólnego z tamtą estetyką.
0: A jak ty byś opisał swój styl na tle epoki i koleżanek,
1: Jezu, to trudne.
0: I kolegów? Ja wiem, to jest trudne.
1: Ja mam kilka stylów, wiesz, wydaje mi się, że jakiś czas temu żałowałem, że nie ma jednego stylu takiego mega rozpoznawalnego, typu, wiesz, jak Maciek Księczyk zrobi rysunek, to ja widzę z daleka, że to jest jego rysunek. A mi się wydaje, że mam kilka stylów, i chyba tak ze trzy co najmniej, ale ktoś mi kiedyś powiedział miłą rzecz, że rozpoznaje moje prace po aurze i po podejściu do tematu, tudzież jakimś kadrze albo jakimś niepokoju, właśnie kolorystyce takiej bardziej zgaszonej, sepiowej, niż po, wiesz, po prostu po kresce, bo ja też staram się czasami dopasować kreskę do tematu, który dostaję. Czy to jest, wiesz, plakat filmowy dla jakiego filmu, tak? To jest okładka do książki, ale dla jakiej książki? Ja bardzo dbam o to, żeby to było ze sobą kompatybilne, a nie było tak, że ja mam jeden styl i będę go po prostu wciskał wszędzie, nawet tam, gdzie on nie pasuje, i potem mamy takie, wiesz, kwiatki jak w WAB w latach, nie wiem, 2017 wyszła seria książek Michela Houellebecqa przez Martę Frey zrobiona, no kurczę, i wybrali ją tylko, bo oni też nie mają dyrektora artystycznego, więc wybrali ją kluczem po prostu popularności na Instagramie i był to po prostu jakiś taki strzał w kolano, bo to jest najgorsza rzecz, jaką ja prawdopodobnie widziałem w życiu, bo to jeden z moich ulubionych pisarzy, więc mogę powiedzieć, że te książki czytałem nawet trzykrotnie i to okładki jakby tak to spłycają i są tak potwornie niepasujące do tego, zrobiły z tego mem generalnie, tak? To jest właśnie jakby transformacja w pełni, w sensie nikt nad tym nie czuwa i robisz co chcesz i oni to dają na okładki, bo to po prostu zrobił artysta czy artystka, która ma, nie wiem, 100 tysięcy, 200 tysięcy followersów i to jest dla nich wystarczająca rekomendacja, żeby coś takiego dać na okładkę literatury poważnej, wiesz, pięknej. Nie?
0: Krytykuję na antenie Trójki Patryk Mogilniński, nasz gość.
1: To się wytnie.
0: To wszystko, nic się nie wytnie.
1: To zawsze chciałem to powiedzieć w programie, który idzie na żywo, że to się wytnie. Nie?
0: To wszystko jest na antenie, a w dodatku mamy publiczność Nocy Muzeów za szybami, więc są świadkinie i świadkowie. Słuchaj, ale powiedz, ty jesteś nie tylko autorem książek, nie tylko ilustratorem, ale też kuratorem wystaw o historii, właśnie jednak to słowo znowu się

0: Pojawi o historii polskiego, polskich projektów okładek książek. Przed chwilą, gdzie otworzyliście?
1: W Trieste. Z Instytutem Adama Mickiewicza otworzyłem wystawę polskiej okładki książkowej, ale taka cezura jest tam czasowa 1950-1980, czyli transformacja się nie załapała, ale chcieliśmy pokazać zagranicznemu odbiorcy jakby najwspanialsze dokonania polskich tutaj projektantów, tych głównie znanych z polskiej szkoły plakatu. Mało osób wie, że oni też robili tak samo wspaniałe, jak nie nawet piękniejsze realizacje książkowe. Nie? Mówimy tutaj o takich artystach jak Jan Młodożeniec, Janusz Stanny, Ewa Frysztak, Danuta Staszewska. Pokazujemy tam około 12 projektantów i projektantek.
0: I w momencie, w którym pokazujecie te projekty zagranicznym odbiorcom, czy jest tak, że ta polska szkoła...
1: Myślałem, że spytasz, czy jest tak, że w Polsce nie chcieli ich pokazać. I tak właśnie jest, drodzy państwo. Nie chcieli ich pokazać. Tak, bo ja po prostu zauważyłem, że tego typu wystaw u nas nie ma. Wiesz, ja po prostu robię rzeczy. To nie jest tak, że ja postanowiłem robić publikację. Nie, ja poczułem, że tego nie ma i bardzo szkoda, że tego nie ma i polskiego współczesnego odbiorcy, czytelniczek i czytelników nie informuje się o tym, co jest fajnego u nas na bieżąco. Nie ma jakichś takich podsumowań, rozmów z ciekawymi projektantami, tylko wszystko jest ileś lat wstecz zanurzone, tak? Także ja bardzo długo czekałem, powiem ci, ta pierwsza moja publikacja, ja czekałem chyba ze 4 lata, aż ktoś to zrobi coś podobnego i w pewnym momencie stwierdziłem, nie, dobra, to już jest, miarka się przebrała, jakby mi się już nie chce czekać. Ja znam tych ludzi, nawet jeżeli nie znam, osobiście to ich poznam. Siedzę w tym na co dzień. Zrobię taki zbiór. Wysłałem to do wydawnictwa, tylko jednego, do wydawnictwa Charakter Propozycji. Spotkaliśmy się, od razu robiliśmy książkę, tak? Więc jakby to, że ja robię jakiś... pokazuje wystawę polskich okładek książkowych, to też jest tak, że ja czuję, że szkoda, że tego nie ma, że to jest wspaniały temat. Ja mam jakieś strony na Facebooku i w internecie, między innymi na Instagramie polecam Polish Book Covers, gdzie fotografuję po prostu w antykwariatach i różnych skupach książek i w ogóle wyciągam je z zapomnienia, a także w ogóle ratuję przed makulaturą, bo to są książki, które za kilka dni po prostu zanim... Jeżeli ich nie kupię, to po prostu polecą od razu na zmielenie, więc pokazujemy tutaj akurat włoskim odbiorcom w Trieście, ale ja ten pomysł podobny i ileś podobnych w tematach okładkowo-książkowych proponowałem polskim instytucjom kulturalnym, państwowym, typu tutaj Dom Spotkań z Historią, i oni nie byli zainteresowani, więc jak czytam teraz, jak ludzie wspaniale komentują, jak bardzo im się podobają te moje posty z Triestu, te zdjęcia, w ogóle jak to pięknie zrobiliśmy, pokazaliśmy zbiór moich książek, te wybrane tytuły w gablotkach, pięknie zaprojektowane przez Magdalenę Heliarz tablice, do których ja przygotowałem skany. Jest tam około 140 tak, okładek i w gablotkach i na tablicach. I ludzie piszą, kiedy w Polsce? Co ja mogę odpowiedzieć? Ja nie wiem, kiedy w Polsce, jakby, bo nikt nie był zainteresowany tym tematem. Ja zwróciłem się między innymi do Instytutu Adama Mickiewicza, a Instytut Adama Mickiewicza pokazuje głównie, robi takie wystawy, inicjuje takie sytuacje i projekty za granicą, nie robi tego w Polsce, więc ja jestem otwarty na jakieś rozmowy. Jeżeli słucha tego ktoś, kto chciałby taką wystawę zrobić, to zapraszam do kontaktu i będzie mi miło pokazać polskim czytelnikom i czytelniczkom po prostu wspaniałe polskie projekty na jakiejś takiej przekrojowej, fajnej wystawie.
0: Przekazujemy ten komunikat w świat, ale powiedz, czy twoim zdaniem ta polska szkoła z głębokiego PRL-u, bo polska szkoła plakatu doczekała się różnych wystaw, opracowań i tak dalej. Wymieniłeś nazwiska różnych słynnych grafików. Jak te rzeczy, te okładki, w tym wypadku już książkowe, różniły się od tego, co robiono wtedy za granicą?
1: Ale mówisz właśnie o tych starych
0: polskich... Tak, mówię o tych
1: czyli
0: starych
1: generalnie
0: rzeczach.
1: Czym się różniła troszeczkę polska szkoła plakatu od tego, co jest za granicą. No, mieliśmy jakby, wiesz, wspaniałych artystów, którzy podchodzili w ten sposób zupełnie jakby unikatowy do tematu. Też wykorzystywali w swoich pracach, byli na bieżąco z różnymi nurtami, które są w sztuce, tak, że było jakby, są widoczne jakby wpływy kubizmu na tych okładkach, co jest wspaniałe, jakby i jakichś tam wielkich dzieł malarskich, czy Picassa, czy Braca, no...
0: Bo mi się wydaje, że te okładki, ale również plakaty były w Polsce, w PRL-u po prostu bardziej artystyczne, w tym sensie właśnie, że

0: było jednak zatwierdzane przez jakiegoś dyrektora artystycznego, a nie przez producenta. Czyli jakby ten impuls wynikał... Ale możesz mnie
1: przekonać, ja nie znam aż tak dokładnie tej historii, ponieważ ja nie jestem, ja nie jestem historykiem sztuki, nie? Ja jestem osobą, która podjęła kilka tematów i je zgłębiła, jakby roztaczając swoje macki poznania wokół tych tematów, czyli tutaj, jeżeli chodzi o transformację, to też na te serie PRL-owskie, fantastyki i tak dalej, ale mam dużo swoich luk, których jakby, wiesz, po prostu no, nie jestem historykiem sztuki, nie uczyłem się tego, nie studiowałem i jest to poza kręgiem też moich zainteresowań, nie? Więc... Wiem jedynie, że krążą takie legendy a propos polskiej szkoły plakatu, że one były tak wspaniałe, ponieważ nasi twórcy i twórczynie często nie oglądali filmów, do których tworzyli pracę, ale ostatnio z tego tutaj wybił mnie troszeczkę Andrzej Pongowski, z którym rozmawiałem telefonicznie i powiedział mi, bo on przygotował i ja mu, rozmawiając przy okazji zupełnie czegoś innego, bo robię research do innej książki odnośnie książek gatunkowych lat 90. romansów, sensacji i thrillerów, bo tak nasiąkłem tym, że poczułem, że to jest bardzo fajny, ogromny temat, nie tylko fantastyka, ale to się działo jakby w innych gatunkach i jest równie ciekawe i tworzyli to ci sami twórcy i twórczynie. No więc rozmawiając z Andrzejem Pongowskim, który miał studio graficzne, jedno z pierwszych w Polsce i też robił okładki książek, tudzież osoby z jego studia przygotowywały okładki książek, to właśnie on mi powiedział, że musieli widzieć te filmy w kinach, ponieważ nawet on idąc żeby dwóch grafików podobno chodziło do kina na jakiś film i brał to zawsze, plakat miał zrobić grafik numer jeden, który został predysponowany do tego projektu, ale jeżeli jego zabrakło, a był jego następca, jakby też osoba, która przyszła na ten film, to dostawała to ta druga osoba, która film jednak widziała, tak? I to akurat ma przełożenie tutaj na przykład, bo Andrzej Pongowski zrobił plakat do filmu Obcy decydujące starcie, mniej emblematyczny od tego, które zrobił Errol kilka lat wcześniej do filmu Obcy ósmy pasażer Nostromo, czyli jest taki plakat, który jest na świecie bardzo kojarzony, bo jest taka klatka piersiowa, z której wystają takie, są wewnątrz oczy. I teraz może się zapytać, czy on na pewno widział ten film, no ale powiedzmy, że widział, ale w każdym razie Andrzej Pongowski, który był na pokazie obcego decydującego starcia i Errol akurat wtedy nie przyszedł, dostał po prostu i wiele osób się zastanawia, dlaczego tamten nie dostał, a ten dostał. Dlatego, że widział film.
0: Skoro rozmawiamy o historii poprzez okładki, ale też o historii Polski, historii polskiej literatury, wspomniałeś wcześniej okładkę Piwu, która ci się nie podobała. Natomiast zmierzając już powoli do końca...
1: Ja nawet nie wiem, czy ona mi się podobała, czy nie podobała. Po prostu mega nie pasuje do treści, no.
0: Państwowy Instytut Wydawniczy, który obchodzi swoją rocznicę, podobnie, znaczy nie aż taką jak my tutaj, w Polskim Radiu, które ma 100 lat, natomiast Państwowy Instytut Wydawniczy został założony w 1946 roku. W związku z tym obchodzi swoje 80-lecie. I z tej okazji wydaje nową serię pod tytułem Polskie Prozy. I to jest też bardzo interesujące, być może to byłby też jakiś temat dla ciebie, żeby sprawdzić na przykład, jak wyglądała okładka książki Wertepy Leopolda Buczkowskiego, która ukazała się po raz pierwszy w 1947 roku.
1: Ale ja robiłem, wiesz co, takie porównania na mojej stronie, kupiłbym tę książkę, gdyby nie okładka. Różne po prostu wydania, żeby pokazać.
0: Wspaniale. Natomiast oczywiście Piwowi nie chodzi tak bardzo o okładki, chodzi o po prostu tradycję polskiej literatury. Pokazuję najpierw tę książkę, dlatego, że powiem szczerze, to są nasze polecenia w pliku tekstowym na koniec, tym bardziej, że Leopolda Buczkowskiego oczywiście już nie zaprosimy do programu. Ta książka wpisuje się z jednej strony w tak zwany zwrot ludowy, ponieważ się rozgrywa na galicyjskim pograniczu na wsi, natomiast jest napisana w sposób, w jaki mam wrażenie już się nie pisze. Oczywiście też dlatego, że jest kompletnie niepoprawna politycznie. I w związku z tym na przykład od razu na drugiej stronie pojawia się...

naturalistyczny, przejmujący, jak cała ta literatura, opis, jakby to delikatnie ująć, opis tego, co się dzieje pomiędzy żywym zwierzęciem, które chodzi po obejściu, zanim stanie się potrawą. I

0: Bardzo często Buczkowski używa sformułowań, słów, których my znaczenia już kompletnie nie znamy. I dlatego na końcu książki jest, ponoć edytorskiej, mamy słowniczek. No bo rzeczywiście na przykład to, że bajstruk przed wojną w Galicji to było dziecko nieślubne dosłownie, a w przenośni to był łobuz, nicpoń, smarkacz i tak dalej. To naprawdę robi wrażenie, wertepy Buczkowskiego wznowione. Natomiast tak naprawdę ta seria polskiej prozy zaczęła się od książki, której tutaj przyniosłem tylko jeden tom. Są tak naprawdę trzy. To jest słynna trzytomowa powieść Jerzego Krzysztonia Obłęd, wydana pierwszy raz w 1979 roku. Wydana prawdopodobnie tylko dlatego, że cenzura nie zrozumiała, że jest to książka niesłychanie wywrotowa. Jerzy Krzysztoń niestety sam był ofiarą obłędu, był hospitalizowany i skończył tragicznie. Natomiast ta książka to nie jest autofikcja, taka wprost, jak dzisiaj często się pisze, tylko znowu bardzo gęsty, bardzo literacki, pełen odniesień do historii i tradycji kultury, do Homera, oczywiście do Odysei, ale też do innych etapów historycznych i regionów. Narrator w ramach obłędu wyobraża sobie, że jest wieloma osobami. Więc tą serię polskich prus piwu polecam zdecydowanie, aczkolwiek byłoby, wydaje mi się jednak dobrze, gdyby na końcu tych książek był jakiś rodzaj posłowia, dlatego że od ich opublikowania minęło już tyle lat, że my mamy często, nawet znając historię literatury naszej, wydaje mi się, że mamy trochę, ja przynajmniej, problem trochę z pozycjonowaniem tych książek, ale polecamy absolutnie Państwowy Instytut Wydawniczy. Nie uprzedzałem cię, że zadałem ci to pytanie. Co czytasz ostatnio?
1: To śmieszne, bo też czytam książkę z piwu akurat, z prozy azjatyckiej, Kobo Abe, zniszczona mapa. Świetny Chandler, taki w klimacie japońskim, fantastyczny autor, on jest autorem, jest najbardziej jego znaną książką, jest Kobieta z Wydm, równie fantastyczny film.
0: Dokładnie.
1: I też wyszły Czwarta Epoka w charakterze, też wspaniała książka, więc akurat to jestem teraz.
0: I powiedz krótko na koniec, jaką następną książkę przygotowujesz? Mhm.
1: No wiesz co, ja nie, jakby się nie wyrywam z tym, bo wiem, że to jest pracochłonne i można przy tym oszaleć troszeczkę. Jakby nie mówię o samej pracy nad książką, tylko potem ja versus wydawnictwo, w ogóle poszukiwanie wydawnictwa, zderzenie się, redakcja, korekty i tak dalej. Więc ja robię badania na temat polskiej ilustracji, doby transformacji, jeżeli chodzi o książki. Z tych gatunków, które się tutaj nie znalazły, czyli właśnie sensacja, thriller, romans, książki erotyczne i tak dalej, bo miały równie wspaniałe okładki, często robione przez tych samych projektantów.
0: Czekamy wobec tego na kolejną pozycję Patryka Amogilnickiego, którego Conan, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wydawnictwo wydałem. Polecamy. To był plik tekstowy. Dziękujemy bardzo.
1: Dzięki bardzo.
2: Autopromocja.
3: Na scenie błyszczała. Gdy siadała przy mikrofonie, przykuwała uwagę jak mało kto. Stworzyła niezwykłe kreacje aktorskie i wokalne, a jedno z jej oblicz było atramentowe.
4: Czy będzie świt, czy będzie dzień, czy umarł świat?
3: Stanisława Celińska odeszła, my wspominamy jej twórczość. Występ w Trójce sprzed 11 lat i muzyka z płyty atramentowa w wydaniu koncertowym. W niedzielę kilka minut po 19. Mariusz Owczarek.
2: Autopromocja.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 16 maja, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Trójce trwa Noc Muzeów Przemyśliwieckiej, można zobaczyć radio od środka. Sprawca dobrze wiedział, co robi, i takie informacje przekazują służby po tym, jak 30-latek wjechał w grupę ludzi we włoskiej Modenie. Znaleziono martwego wieloryba niedaleko duńskiej wyspy Anholt, niewykluczone, że to humpback Timi. Nocy Muzyki.

0: Muzeów w Trójce. Audycja na żywo, rozmowy z dziennikarzami i wspólne zwiedzanie naszych studiów. Na korytarzach towarzyszy Państwu Józek Niewiarowski.
1: Przed godziną 19 kolejka była długa.
2: Przepraszam, gdzie jest koniec kolejki?
3: Tam się tak zawija.
1: Ale wraz z nadejściem godziny 19 drzwi Trójki się otworzyły.
4: Krótsza trasa po tej stronie.
1: Pierwsze grupy ruszyły.
5: No nie wiem, czy wyrobimy się w 25 minut, jak nie
6: fajnie,
5: będą.
6: Super.
5: Tak?
1: Słuchacze oprowadzają dziennikarze naszego radia, między innymi Agnieszka Szydłowska, dyrektorka Trójki.
5: Czuję większy stres niż podczas dnia otwartego, ponieważ teraz musimy przeskoczyć sami siebie.
1: Więc przygotowaliśmy dla Państwa to, czym radio żyje. Audycje na żywo, rozmowy przed mikrofonem, a także w studiu dla tych wytrwałych DJ-ski set.
7: Jaki tu jest hałas, szok, zamieszanie.
4: I tak będzie teraz.
1: Z korytarzy Trójki Józef Niewiarowski.
0: A noc Muzeów Przemyśliwieckiej 357 w Warszawie potrwa do 23. W centrum włoskiej Modeny kierowca z dużą prędkością wjechał w grupę ludzi. 8 osób jest rannych, a 4 z nich są w stanie ciężkim. Najnowsze informacje o wieczornym ataku ma Urszula Rzepczak.
8: Dzięki brawurowej akcji przechodniów policja zatrzymała sprawcę i przesłuchuje go. 30-latek nie był wcześniej notowany. Z materiału wideo miejskiego monitoringu wynika, że był to przemyślany atak. Sprawca celowo wjechał na chodnik i uderzył w witrynę sklepu. Burmistrz miasta i premier Włoch Giorgia Meloni złożyli wyrazy współczucia poszkodowanym i ich rodzinom, a także podziękowali mieszkańcom za odważną interwencję, obiecując, że sprawca poniesie pełną odpowiedzialność za swoje czyny. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Rzym.
0: Ponad 200 lekarzy spoza Unii Europejskiej traci warunkowe prawo wykonywania zawodu w Polsce. Powód to brak certyfikatu znajomości języka polskiego. Termin na zdanie egzaminu minął z końcem kwietnia. W najbliższym czasie prawo do wykonywania zawodu może stracić nawet 1000 lekarzy obcokrajowców, głównie z Ukrainy. To może być problemem dla szpitali. Krzysztof Żochowski, dyrektor szpitala powiatowego w Garwolinie, powiedział nam, że na przykład w jego placówce pracują lekarze z Ukrainy i Białorusi.
9: Wydaje się, że większość z nich ma. No, ja tego dokładnie nie znam, musiałbym sięgnąć do kadr. Do tej pory tego problemu nie było, więc ja tego nie analizowałem. W takiej zwykłej rozmowie, jaką się przeprowadza, przyjmując kogoś do pracy, czy potem gdzieś spotykając się na korytarzu, czy omawiając kwestie jakichś pacjentów, tutaj żadnych problemów komunikacyjnych nie miałem. Ale czy oni wszyscy to mają pozdawane, no to się krwią nie podpisze, bo musiałbym pójść do kadr, to po prostu sprawdzić w papierach.
0: Wczoraj Sejm przegłosował zmianę przepisów, która przedłuża o rok termin na zdanie egzaminu. Martwy wieloryb znaleziony niedaleko duńskiej wyspy Anholt. Specjaliści z Danii i Niemiec chcą sprawdzić, czy to nie humpak Timi, który przez 2 miesiące błąkał się przy niemieckim wybrzeżu Morza Bałtyckiego.
10: Zwierzę zauważono niespełna 100 metrów od brzegu wyspy. Anholt leży w cieśninie Kattegat w północnej części Danii. Na początku maja przepływał tamtędy transport wieloryba Timiego, ale humbak został uwolniony dalej, już w Morzu Północnym. Eksperci szybko wtedy stwierdzili, że morski ssak prawdopodobnie nie żyje. Timi na początku marca został zauważony w Bałtyku. Kilka razy utykał na mieliznach, kwiecień spędził na płciźnie zatoki wyspy Puel niedaleko Wismaru. Stamtąd zorganizowanym za prywatne pieniądze transportem trafił z powrotem do rodzinnego akwenu. Władze Danii nie planują wydobycia ciała zwierzęcia, ale we współpracy z przedstawicielami Niemiec zamierzają ustalić, czy to humbak Timi. Ma to pomóc w ustaleniu zasad postępowania w takich sytuacjach. W ostatniej dekadzie częściej niż wcześniej wieloryby wpływają do Morza Bałtyckiego, gdzie warunki dla nich są niesprzyjające. Adam Górczewski, Polskie Radio.
11: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. 16,5% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport i Krzysztof Łoniewski.
13: Piłkarze Lecha Poznań, a tej chwili mistrzami Polski, do obrony tytułu w trwającym wyjazdowym spotkaniu z Radomiakiem potrzebują remisu, a na tablicy wyników do przerwy prowadzą 2-1. Wcześniej Motor w Lublinie 3-3 zremisował z Krakowią, mimo że przegrywał w drugiej połowie już 1-3, a Wisła w Płocku, jedna z niewielu drużyn w PKO Ekstraklasie, nie walcząca właściwie o nic, przegrywa z Górnikiem Zabrze 0-1. Na trzeźwą ocenę meczu zdecydował się po nim obrońca gości Rafał Janicki.
14: Kamień z serca, bo nie szło. Mecz, myślę, dla dużych koneserów tak naprawdę. Jak z nami się ktoś cofnie nisko, to mamy problem. Dzisiaj to też się potwierdziło, więc kamień z serca, że udało nam się gdzieś tam tą jedną bramkę strzelić więcej niż Wisła, bo oni też mieli poprzeczkę z przewrotki, a tak poza tym to chyba za dużo się na tym boisku nie działo.
13: Górnik dzięki wywalczonym dziś 3 punktom zachował szansę na wicemistrzostwo kraju i grę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Szansę na grę w ścisłym finale Final Four w Lidze Mistrzów Siatkarzy stracił PGE Projekt Warszawa. Przegrał 0-3 z Perugią, co trzeba było zakładać, ekipa z Włoch broni.

0: tytułu. Jej finałowym przeciwnikiem będzie albo Halban Kankara, albo nasza Luron Warta Zawiercie. Drugie spotkanie półfinałowe właśnie teraz trwa w Turynie i pierwszy set do 19 dla Warty. Trwa druga partia, mamy w niej remis po 7. Pod koszem Legia w Warszawie 89-84 pokonała MKS Dąbrowa Górnicza i w ćwierćfinałowej serii do 3 zwycięstw prowadzi już 2-0. Po 1 od dziś jest w starciu Kinga Szczecin za Stalem Zielona Góra. Za Stal zanotował wyjazdową wygraną w rozmiarach 87-82. Trwa spotkanie w Sopocie, Tref mierzy się z Dzikami Warszawa i mamy remis po 30. Kończymy tenisem i turniejem ATP w WTA w Rzymie, w którym Elina Svitolina, Ukrainka, pokonała w 3 setach Amerykankę Coco Gauff. Przypomnijmy, że Svitolina rundę wcześniej pokonała naszą Ingę Świątek.
1: Jutro we wschodniej i zachodniej połowie kraju opady deszczu, wysoko w Tatrach opady śniegu i tam przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Temperatura w pasie od Śląska i Małopolski po Warmii, Mazury i Podlasie oraz na wybrzeżu od 10 do 14 stopni. Na znacznym obszarze kraju cieplej od 15 do 18. Najcieplej na krańcach wschodnich do 20-23 stopni.
2: Autopromocja Polskiego Radia.
3: Co by się stało, gdyby to nie muzyka wprawiała w ruch ciało, ale ciało tworzyło muzykę? Kolektyw Non-Adaptive Dance Music proponuje eksperyment. Parkiet jako interaktywny instrument pozwalający na tworzenie dźwięku poprzez ruch i dotyk w oparciu o archiwa muzyki wiejskiej i modele uczenia maszynowego. Manifolds, styk, obrót. Wernisaż w piątek 22 maja o 19 we foyer Studia Koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. Instalacja dostępna dla publiczności przez cały czas trwania festiwalu Nowa Tradycja.
2: Autopromocja Polskiego Radia.
4: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
5: No, no to co, jak to śpiewał Grzegorz Halama i oklaski? No ja wiedziałem, że tak będzie.
2: Jazz and Bass.
5: 8 minut po godzinie 21, program trzeci Polskiego Radia. Otwarty program trzeci Polskiego Radia. Tak sobie pomyślałem dzisiaj, że jakiego scenariusza audycji bym nie ułożył, to on się tak dziś do 23 rozjedzie na naszej antenie. Krzysztof Sagan przy konsolecie, mówiący te słowa Michał Grabek-Grabkowski. Witamy w kolejnym wydaniu audycji Jazz and Bass. No dziś będzie się działo, dzisiaj już się dzieje od 19 na Myśliwieckiej. Myślę, że będzie to czuć na naszej antenie. Niemniej jednak do 23 sporo, mam nadzieję, interesującej muzyki z różnych nośników płynącej. Po 22 połączymy się z Konradem Ciesielskim. Halo Trójmiasto, halo Trójmiasto. Konrad opowie o tym, co u niego i zaprosi serdecznie słuchaczy Jazz and Bass na koncert, który niedługo odbędzie się w warszawskim klubie Niebo. Póki co myślę, że słowo wstępu zostało już wyczerpane. Możemy zaczynać z muzyką.

się odbić, miło się ciało, na wersji leszam.

0: 13,5 minuty po godzinie 21, program Trzeci Polskiego Radia. Ja wiedziałem, że dzisiaj będziemy przerywali piosenki. Ja wiedziałem, że one nie będą w całości emitowane na antenie Trójki. Ale to jest wyjątkowy wieczór, to jest wyjątkowa noc, bo to jest noc muzeum i wyjątkowi słuchacze Trójki, którzy oczywiście przyszli do naszego studia. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
0: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No, 12 osób jest. Ręka do góry. Kto pierwszy raz w tych warunkach, kto pierwszy raz tutaj? No prawie wszyscy. Proszę, proszę bliżej do mikrofonu. I jak to jest, proszę powiedzieć szczerze, zobaczyć nagle z drugiej strony wszystko to, co słyszymy gdzieś w kuchni, na działce, na wielkich kolumnach? Przecież Trójka jest też takim członkiem rodziny, prawda?
1: Magia radia działa.
0: Działa?
1: Działa.
0: A czy ona nie pęknie, jak się teraz
1: nie,
0: wszystko
1: nie,
0: widzi,
1: nie,
0: zwizualizuje,
1: nie? Nie, wprost przeciwnie. Myślę, że ja powiem za siebie, ale nie tylko za siebie, że dziękujemy wam za to wszystko, co robicie dla nas od 60 ponad lat.
0: No. Nie wiem, co powiedzieć, bo to są mocno wzruszające słowa, ale też niemniej wzruszające są, jest wasza obecność tutaj, szanowni słuchacze. Jesteście z różnych części Polski, skąd przyjechaliście?
1: Kraków łamany przez Gdańsk.
3: Wyszków, okolice Warszawy.
2: Ja Warszawa.
0: Warszawa?
4: Warszawa.
0: O, i reprezentacja Warszawy. No i to jest taki moment, który podejrzewam, wam często się nie zdarza, że możecie do tego mikrofonu Trójki teraz coś powiedzieć w audycji Jazz and Bass.
1: Dobry wieczór, Tomasz. Drodzy słuchacze Trójki, pozdrawiam was serdecznie ze studia. Trzymajcie się ciepło przez kolejne 62 lata. I nie tylko.
0: A co powiedzielibyście słuchaczom, którzy zastanawiali się, czy dzisiaj przyjechać do tej Warszawy? Nie, bo jest w ogóle deszcz, bo jest brzydka pogoda, nie chce mi się. Chyba żałują, prawda, teraz?
1: Żałujcie, że nie jest

0: Jesteście z nami.
1: Tak, Noc Muzeów
2: to dobry jest... wieczór. Noc Muzeów jest cudowna. Ja zastanawiałam się, czy przyjść, czy nie przyjść. Przyszłam i jestem zachwycona. Naprawdę, jestem absolutnie zachwycona i zapraszam wszystkich słuchaczy do tutaj na miejsce. Jest naprawdę cudownie. Aura jest cudowna, ludzie są cudowni.
3: No to zapraszam teraz powiedzcie serdecznie. Jeszcze, ile staliście w kolejce przed budynkiem?
0: Godzinę.
1: Tak, no około godziny się zeszło, bo było dosyć dużo ludzi, zainteresowanie ogromne, ale myślę, że nie możemy się temu dziwić.
3: No to radio nie byłoby radiem w tym momencie, gdybym nie powiedział, no to możecie kogoś pozdrowić.
0: To pozdrawiamy jeszcze raz całą Polskę, cały świat, Europę, Azję, a gdziekolwiek trójka dociera. Dobrego wieczoru.
3: A jeżeli komuś teraz troszeczkę smutno, że nie mógłby dzisiaj z nami i chciałby o tym napisać, michał.grabkowski@polskieradio.pl, to jest adres mailowy tutaj bezpośrednio do studia. No nie wiem, czy dzisiaj będę miał ręce, żeby odpisywać na te maile, ale zawsze możemy poczytać te wszystkie wiadomości. Póki co na naszej antenie dwóch genialnych producentów. Jeden ukrywa się pod pseudonimem Ed Jazz, drugi to jest Fred Everything. Znają się kupę lat, ale teraz postanowili stworzyć album. Stworzyli go w 8 dni i uwaga, nazwali go 8 Days.

0: No być może teraz przed radiem są słuchacze, którzy powiedzieli tak, Ed Jazz i Fred Everything w trójce, to ich nowa płyta, słuchamy, słuchamy, a to nie. Jednak prowadzący, jak to się mówi brzydko, zagaduje, bo tutaj, moi drodzy, 18,5 minuty po 21, a w tym naszym studiu to się dzieje. Teraz coś do maturzystów, tak?
1: Hej, hej, z tej strony Lena.
0: Troszeczkę bliżej mikrofonu.
2: I troszeczkę
0: głośniej.
2: Hej, hej, z tej strony Lena. Ja mam parę słów dla maturzystów. Słuchajcie, jest już maj, już prawie połowa, ale chciałam wam tylko przypomnieć, że za chwilę kończy się maj, zaczynają się najdłuższe wakacje w naszym życiu, więc trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, żeby zaszaleć.
0: O, proszę bardzo. A tutaj jakie przesłanie? Witam państwa, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, witamy serdecznie.
0: Z daleka państwo przyjechali, czy z Grochowa?
3: Przyjechałyśmy z daleka, przyjechałam ze Słubic.
0: O, Słubice.
4: Granica z Niemcami.
3: Na granicy z Niemcami.
0: O, tylko po to, żeby tak być dzisiaj z nami w trójce, tak?
3: Nie, dokładnie nie tylko.
0: Tak. Bliżej mikrofonu.
4: Dokładnie tak, tak można powiedzieć.
0: No i jak to z tej drugiej strony wszystko wygląda?
3: Fantastycznie, bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Nastąpiło to spontanicznie, jednakże jest to bardzo fantastyczna przygoda.
0: I kogo ciekawego na korytarzach już się udało spotkać? Oprócz ciekawych słuchaczy trójki. Był już, rozumiem, kurs, tak? Obowiązkowy po słynnych miejscach przy budynku Myśliwieckiej?
3: Tak, tak, był.
0: Czyli wszystko jest... Pozdrawiamy kogoś? Bliżej mikrofonu, proszę pana.
4: Pozdrawiamy Alicję i wszystkich bliskich naszych znajomych.
0: O, proszę bardzo, jeszcze ta część stołu.
5: Tak, a ja bym chciała wszystkich pozdrowić tych, dla których muzyka stanowi nieodłączną część życia, tak jak dla mnie. Pozdrawiam was serdecznie i słuchajcie radia, bo generalnie muzyka po prostu łączy pokolenia, ale daje też siłę na każdy dzień, także życzę wam
0: tego. Jakie piękne i mocne słowa.
6: To jeszcze ja, z tej strony Janusz, mieszkam w Warszawie. Tutaj pozdrowienia dla mojej córki, która dzisiaj była pod Rzeszowem na konkursie cheerleaderowskim. No i też cheerleaderek też musiał pozdrowić siostrę, która tutaj kiedyś pracowała paręnaście lat temu, Mira Skórka, i moją żonę i syna, który jest z drugiej

0: strony lustra.
1: Pozdrawiamy serdecznie. No jeszcze chyba głos tutaj najmłodszego pokolenia, który dzisiaj odwiedza nasz budynek. Witamy, jak masz na imię?
2: Tosia.
1: Mówiłaś kiedyś do mikrofonu radiowego?
2: Nigdy mi się nie zdarzyło.
1: I to jest 20 sekund, które wykorzystujesz teraz.
2: Chciałabym pozdrowić, jeżeli ktoś to słucha, chciałabym pozdrowić całą moją szkołę, numer 84 w Warszawie. I no to chyba tyle.
1: I powiedzieć, że jest super.
2: Tak.
1: No to a propos tych, którzy kochają muzykę, mnie też się to zdarza od wielu lat. Teraz na talerzu naszym tutaj radiowym, mówię o gramofonie, album, na którym mam jeszcze naklejkę, 3 amerykańskie dolary, bo znaleźć w tych czasach dobrą płytę nie jest trudno, bo sklepy oferują, internet oferuje prawie wszystko, ale znaleźć dobrą płytę jeszcze w dobrej cenie i jeszcze w pierwszym tłoczeniu, uważam, że to jest sztuka. Z tą płytą tak było. Panie i panowie, na antenie Trójki podczas Nocy Muzeów w audycji Jazz and Bass, kwartet z wytwórni Motown, oni nazywają się Four Tops.

0: Ja ze 3 tygodnie temu w audycji w tej samej Jazz and Bass powiedziałem, że jakimś takim specjalnym poszukiwaczem winyli i pierwszych wydań nie jestem, ale jak już znajdę jakieś za 3 amerykańskie dolary pierwsze wydanie, gdzie jest znaczek Motown, no to cieszy ucho. Four Tops, Changing Times, kwartet, który wokalnie radził sobie wyśmienicie. Kolejna wycieczka fantastycznych, bo słuchacze Trójki są fantastyczni i jedyni w swoim rodzaju. Dobry wieczór!
1: Dobry wieczór!
0: Żeby nie było, że ja tylko tak mówię, no to ręka do góry. Kto pierwszy raz jest w tych warunkach? Tak? I kto pierwszy chce coś powiedzieć? To jest trudna sprawa, uwaga.
2: Mogę,
0: pan,
2: ja.
0: Pan. A. Jak ma pan na imię?
3: Adam.
0: Adam, skąd pan przyjechał?
3: Z Gączyt.
0: A słucha pan radia na co dzień?
3: Nie.
0: To może kiedyś trzeba zacząć, prawda?
3: Tak.
2: Brawo.
4: Brawo.
0: To taka młodsza reprezentacja, jeżeli chodzi o ten kurs i tych słuchaczy Trójki. Państwo z daleka?
2: Ja z Sopotu.
0: Z Sopotu?
2: Tak, z pięknego Sopotu.
4: Ja ze Starogardu Gdańskiego, jesteśmy brat z siostrą.
0: O, tak, proszę bardzo.
4: General

0: Panie, słucham Trójki od wielu lat. Minimaxy słynne, pana Piotra Kaczkowskiego, tonacje Trójki, także wszelkie audycje, które nadają reportaże, rozmowy z mniej bardziej znanymi ludźmi, ale jest to radio, które w sumie, nawet u mnie w pracy, jestem fryzjerem, nie? To non-stop leci Trójka. I mam przez to wielu klientów, którzy głównie słuchają Trójki. Niektórzy nam mówią, obojętnie jak ja nie ostrzegę, zawsze będzie okej, bo tu leci Trójka.
1: O, proszę bardzo. No. A u pani jak przygoda?
2: A u mnie zaraził Trójką mój brat, mojego brata, nasi rodzice. Słucham Trójki od rana do wieczora, budzę się z Trójką, zasypiam z Trójką. Trochę w ciągu dnia muszę popracować. Wtedy Trójki nie słucham. Kocham audycję o 15 codziennie w tonacji Trójki. Wtedy zazwyczaj przemieszczam się już autem i uwielbiam w sobotę późną nocą posłuchać Michała Margańskiego. To jest potrójne pasmo przenoszenia.
1: Tak.
2: Fantastyczne sety muzyczne.
1: A jak to jest słuchać radia w domu i nagle przyjść i zobaczyć, jak to wszystko wygląda?
3: No, fajnie.
1: Fajnie?
3: No, to jest takie ekscytujące, można by powiedzieć.
1: A co zrobiło na tobie dzisiaj największe wrażenie, kiedy podróżowałeś po tym budynku?
3: Wszystko? Cały budynek?
1: O, proszę bardzo. Pozdrawiamy kogoś?
0: Ja chciałbym pozdrowić wszystkich, oczywiście fanów Trójki. To nie jest moja myśl, może coś takiego powiem. Radio to jest teatr wyobraźni. Będąc dzisiaj tutaj u was, jest to o tyle fascynujące, że jest takie namacalne posłuchanie głosów, które znamy.
1: A nie ma takiej obawy, że jak się wróci do domu, włączy się to radio z powrotem, to się już inaczej będzie słyszało, bo już wiemy, jak tu jest.
0: To znaczy, może być takie coś, nie? Ale ja myślę, że stara miłość nie rdzewieje. No.
1: To jest specjalne, specjalne wydanie audycji Jazz and Bass, prosto z audycji z ulicy Myśliwieckiej 357. Dziś noc muzeów, Trójka otwarta. Dziesiątki, setki słuchaczy, którzy przemierzają nasze korytarze. Serdecznie dziękuję i życzę miłego zwiedzania dalszego.
2: Dziękujemy.
0: Pozdrawiamy.

21:28, Jazz and Bass na antenie Trójki, michał.grabkowski@polskieradio.pl, aż zajrzę do skrzynki. Tak, przychodzą pierwsze pozdrowienia z Jeleniej Góry, z Mielca. Zaraz będę to wszystko czytał, a póki co oddajmy się jeszcze przepięknym dźwiękom, które teraz stworzy George Benson. This is

Jazz and Bass, soboty między 21 a 23. Dzisiaj taki repertuar, no trochę jazz and bassowy, ale też radosny. Na pewno będzie jazzowo. Zobaczymy jak z basem po godzinie 22. Przypominam, Konrad Ciesielski. Połączymy się z Trójmiastem. Konrad opowie o nadchodzącym koncercie w Warszawie. Pozdrowi słuchaczy Jazz and Bass. No i może znajdzie w kieszeni jakieś bilety na jego występ w warszawskim klubie Niebo. Kolejna rzesza fantastycznych słuchaczy Trójki już szybę ode mnie. Znając życie, zaraz pojawią się tutaj w studiu. Jakby co, to zapraszam.

0: powiem szczerze, że gdybym słuchał teraz Trójki i słyszałbym ten akurat, nie mogę powiedzieć, że remix, ale to wykonanie Papa was a Rolling Stone i nagle prowadzący wszedłby na antenę w połowie tego nagrania, pomyślałbym sobie, co on robi. A ja to robię, bo znowu wokół mnie, no kilkanaście osób, witam serdecznie. Ręka do góry, kto pierwszy raz na Myśliwieckiej. To prawie wszyscy. No i jak to jest, jak się słucha radia codziennie i nagle widzi się, jak to wszystko wygląda?
1: Nie no, ciekawe. Bardziej różnorodne były te pokoje. Jeden rzeczywiście taki mocno pererowski, tutaj jest takie bardziej, nie chcę powiedzieć korpo, bo dla niektórych to jest takie derogatywne, ale no bardziej takie czyste, rzeczywiście. Bardzo dobre nawietrzenie.
0: A co najbardziej, największe wrażenie zrobiło podczas tej podróży?
2: Największe chyba te pokoje, które tutaj są ściśle do nagrywania dźwięku. W sensie...
0: Studia.
2: Tak, studia, tak. Paradoksalnie takie mniej prestiżowe niż się można spodziewać, z całym szacunkiem oczywiście, ale że nie ma jakiegoś takiego przepychu tutaj, tylko jest tak bardzo przy ziemi.
0: Dzisiaj nie ma przepychu?
2: Nie, że nie jest to jakoś bardzo, nie widać tu jakichś takich wielkich kosztów poniesionych.
0: O, proszę bardzo. Radio to głosy, ale dzisiaj też te głosy stały się twarzami dla niektórych pierwszy raz. Kogo zobaczyliście na korytarzu? Z kim przybiliście tą przysłowiową radiową piątkę?
3: W radiu miało nie być ciszy, a ja nie pamiętam nazwisk, przepraszam.
4: Można było spotkać panią Agnieszkę Szydłowską.
0: O.
4: Myślę, że dla wielu było to bardzo ciekawe spotkanie i możliwość tego, aby być oprowadzanym przez właśnie panią Agnieszkę, była niesamowita.
0: Ja to tak często zadaję gościom, którzy są w studiu, takie pytanie. Teraz nie będzie przypadkiem tak, chociaż tego nie wiemy, że jak się wróci do domu, włączy się tą Trójkę i tak jakoś inaczej będzie to wszystko brzmiało, bo wiemy, jak to wygląda. Radio i ta jego magia teraz do was przemawia i to mocno? Jak to jest z tej drugiej strony?
3: Zdecydowanie, teraz będzie kompletnie inaczej, bo w końcu można połączyć głos z twarzą, połączyć ten uśmiech w oczach, twarz, więc tak, no w tym momencie słuchanie radia będzie wyglądać kompletnie inaczej.
0: Ostatnie trzy słowa do prowadzącego, proszę.
4: Chciałam powiedzieć, że właśnie idąc z tymi korytarzami, poczułam, że muszę wrócić do radia i odrzucić te platformy typu Spotify.
0: Bo teraz jest tego tyle do wyboru. Dziękuję serdecznie. To jest audycja Jazz & Bass i 25 osób w studiu. Wszyscy z Warszawy, czy? Nie, nie, nie. Cała Polska jest dzisiaj z nami. Noc Muzeów, Myśliwiecka 3, 5, 7 i specjalne wydanie, bo wydanie ze słuchaczami audycji Jazz & Bass.

Satisfaction, The Incredible Bongo Band na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No taki moment, kiedy jestem tutaj sam w studiu, on chyba się często nie będzie zdarzał, chociaż nie wiem do której godziny oprowadzanie słuchaczy, ale wszyscy zadowoleni, widać, że dobrze jest tutaj w tej naszej trójeczce.

Gloria Jones, Tainted Love, na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, 18 minut do godziny 22, Jazz and Bass do 23, po 22, proszę słuchać uważnie, być może ktoś chciałby zgarnąć wyjściówkę na koncert Konrada Ciesielskiego, ale to jeszcze parę minut i myślę parę grup słuchaczy, którzy nadciągają do studia tutaj naszego emisyjnego, a my przeniesiemy się do Carnegie Hall w Nowym Jorku. Ike i Tina Turner koncertowo, też z czarnej płyty kupionej właśnie w tym mieście.

Piece of My Heart na antenie Trójki, ale w wersji Tiny Turner i Ike'a Turnera, to jest Carnegie Hall w Nowym Jorku. Aż sprawdzę, jaka jest cena, bo ja o tych cenach zawsze mówię, ale chyba 5 dolarów to wszystko kosztowało i pierwsze wydanie, tak, 5 dolarów, ale przerywamy tutaj artystom koncertowanie w Nowym Jorku.

0: bo my tu też mamy niezły koncert. Dobry wieczór!
1: Dobry wieczór!
0: Tak, tak, żeby nie było, że ja tylko tak mówię, że są słuchacze, a ich nie ma, bo tutaj słuchacze co chwilę są w naszym studiu, no i garną się do tego, żeby porozmawiać przy trójkowym mikrofonie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. A pani skąd przyjechała?
1: A ja przyjechałam dzisiaj z Warszawy.
0: Z Warszawy, czyli blisko.
1: Blisko dosyć.
0: Czy to jest pana pierwsza wizyta w radiu?
2: Tak, w jakimkolwiek, a w trójce szczególnie chciałem być.
0: A pan długo już słucha trójki? Proszę pana.
1: Tak.
0: Ile? Ile? 2 lata? 3 lata?
1: Tak.
0: Czyli tak, dokładnie. No i powiedzcie, jak to jest, bo ja pytam każdego, jak to jest, jak się zobaczy wszystko z tej drugiej strony teraz, jak to wygląda?
1: Niesamowicie, bardzo fajnie. I najfajniej zobaczyć te wszystkie osoby, których głosy się zna.
2: Mhm. I niekoniecznie zgadzają się z twarzami.
0: Pan, widzę, tak troszeczkę się tutaj rolą przejął i tym głosem radiowym operuje do mikrofonu, co?
2: Staram się jak mogę.
0: A ile razy ktoś w życiu panu powiedział, o, mógłbyś pracować, chłopie, w radiu?
2: Nikt.
0: Nikt. Ale przed chwilą Robert Grzędowski chyba coś mówił,
2: no tak,
0: mówił,
2: to
0: prawda?
2: Dzisiaj pierwszy raz.
0: Pozdrawiamy, nie pozdrawiamy, co chcecie powiedzieć, bo taka okazja, żeby coś mówić do trójkowego mikrofonu często się nie zdarza.
1: No to ja bym chciała bardzo serdecznie pozdrowić mojego chłopaka Kubę.
0: A czemu Kuby nie ma dzisiaj z nami?
1: Bo Kuba został w domu w Gliwicach.
0: To proszę, tutaj naklejka dla Kuby.
1: O, dziękuję bardzo.
0: Mówimy coś, pozdrawiamy?
2: No jak najbardziej. Chcieliśmy pozdrowić wszystkich znajomych, rodzinę i cieszymy się, że mogliśmy tu być.
0: Pozdrawiamy? Czy nie pozdrawiamy?
1: Tak.
0: No to pozdrawiamy.
2: No pozdrawiamy wszystkich.
0: No, czasami tak jest, bo ja to widzę, że jak ta czerwona, słynna lampka radiowa się zapala, to niekoniecznie każdemu może się do tego mikrofonu chcieć mówić. Ale dziękujemy serdecznie za to, że jesteście z nami i że przyjechaliście dzisiaj w Noc Muzeów. Brawa dla słuchaczy trójki. Dziękuję.

No i zastanawiałem się, będąc w tym wielkim mieście, czy to będzie dobrze brzmiało, bo cena taka podejrzana za taki wyjątkowy koncert, no ale chyba to dobrze brzmi na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Na żywo z Carnegie Hall, Ike i Tina Turner w specjalnym wydaniu audycji Jazz and Bass, 11 minut do 22. Witamy tych, którzy włączyli dopiero radio. No i pozdrawiamy tych, którzy nie mogą być dzisiaj z nami, a bardzo by chcieli. On the Liberty United Artists recording label entitled Working Together, with such tunes as Working Together, Oop-Oop-A-Doo, Proud Mary, Goodbye So Long, Funkier Than a Mosquito's Tweeter, and many, many more. Right now, ladies and gentlemen, let's bring the iCats back with a warm round of applause, along with the star of our show. She's known as the hardest working young lady in show business today. Ladies and gentlemen, Miss Tina Turner!

0: No właśnie, 9 minut do 22. Tam pięknie w Carnegie Hall i Ike i Tina Turner się bawią, ale my też tutaj się bawimy. Dobry wieczór! Noc muzeów, słynna, popularna i lubiana akcja. W tym roku Polskie Radio otworzyło swoje drzwi, no a skoro Trójka drzwi swoje otworzyła, no to zastępy słuchaczy. Tym razem skąd przyjechaliśmy?
1: Ja jestem z Warszawy aktualnie.
2: Ja aktualnie z Poznania, ale z Warszawy, z Wrocławia. Jestem taki podróżny.
0: A pan, przepraszam, skąd przyjechał?
3: Z Kobyłki.
0: Z Kobyłki, czyli to w stronę Tłuszcza.
3: Tak.
0: A długo pan słucha już Trójki?
3: Nie.
0: Nie, ale fajnie jest w radiu. Państwo pierwszy raz? Kto pierwszy? Ręka do góry. O, czyli jest trochę. No jak to z tej drugiej strony wygląda? Spodziewaliście się czegoś takiego czy czegoś innego? Bo to jest specyficzne miejsce, radio, rozgłośnia radiowa. Słyszymy to tylko w domu, tutaj widzimy jak to jest.
1: Według mnie jest i czuć tutaj magię, tak? Magię, na którą też państwo tworzycie, autorzy, twórcy audycji.
2: No można się zakochać.
0: Tutaj?
2: Bardziej z tej strony niż z drugiej strony, tak.
0: Bo dużo...
2: Jak się zobaczy pierwszy raz od środka, to można się zakochać. W samym koncepcie radia, a nie tylko... Jak się jest odbiorcą z tamtej drugiej strony, to jedziesz samochodem, słuchasz muzyki, ktoś tam gada coś ciekawego lub nie, ale jak się wchodzi tutaj, to kawał historii i widać nowoczesność też, więc można się zakochać.
0: Jest. A która część podróży dzisiaj przez budynek zrobiła na was największe wrażenie?
2: No myślę, że studia nagraniowe to jest...
1: No, studia. I studio Agnieszki Osieckiej, tak.
2: I ludzie, największe
1: I ludzie,
2: wrażenie
1: tak,
2: ludzi.
1: Tak, tak.
2: I pan pierwszy sekretarz.
0: No dobrze, no to
1: ja jeszcze tylko dodam, że no, urzekający jest jakby was prowadzących, no taki luz, tak? Nie ma tutaj jakiegoś spięcia, napinki, że to jest sympatyczne.
0: No miło to słyszeć i miło przede wszystkim, drodzy słuchacze Trójki, was widzieć tutaj w naszych skromnych radiowych progach. Myśliwiecka 3, 5, 7 i dzisiaj słuchacze są z nami. Noc Muzeów 7 do 22.

Panowali budynek przy Myśliwieckiej 3, 5, 7. No to niedługo serwis informacyjny. My wracamy po nim, żeby połączyć się z Konradem Ciesielskim i oferować wam kolejną porcję muzyki w Jazz & Bass.

0: Autopromocja.
1: Na scenie błyszczała. Gdy siadała przy mikrofonie, przykuwała uwagę jak mało kto. Stworzyła niezwykłe kreacje aktorskie i wokalne, a jedno z jej oblicz było atramentowe.
2: Czy będzie świt, czy będzie dzień, czy umarł świat?
1: Stanisława Celińska odeszła, my wspominamy jej twórczość. Występ w Trójce sprzed 11 lat i muzyka z płyty atramentowa w wydaniu koncertowym. W niedzielę kilka minut po 19. Mariusz Owczarek.
0: Autopromocja.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 16 maja, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Noc muzeów trwa przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. Można zobaczyć radiową Trójkę od środka. Pożegnanie Lewego z Hiszpanią. Polski napastnik już oficjalnie potwierdził, że odchodzi z Barcelony. Po Trumpie teraz Putin jedzie do Pekinu. Jego wizytę ogłoszono zaledwie dobę po wyjeździe amerykańskiego prezydenta. Na Myśliwieckiej 357 w Trójce trwa Noc Muzeów. To oznacza audycje na żywo, wspólne zwiedzanie studiów i rozmowy z dziennikarzami.
4: Ja jestem zafascynowana, zobaczyłam już Paszkę Marcinik i ja po prostu już dziękuję. A jest Robert Grzędowski.
5: Robert Grzędowski testuje szczelność studia emisyjnego.
6: To krzyczymy lubię placki, najgłośniej jak możemy i sprawdzamy, czy nas usłyszą. 3, 4.
7: Lubię placki!
6: Nie, raczej nas nie usłyszeli.
4: Okay.
6: Ale jak zrobimy tak, jeszcze raz.
7: Lubię placki!
8: To już machają.
9: Podobało się?
7: Tak jest!
3: Dodajmy, że Noc Muzeów przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie potrwa jeszcze przez godzinę. Robert Lewandowski żegna się z Barceloną.

0: Decyzję o odejściu z katalońskiego klubu przekazał na swoim oficjalnym profilu na Instagramie. Po 4 latach pełnych wyzwań czas na zmiany. Odchodzę z poczuciem, że zadanie zostało wykonane, napisał 37-letni napastnik. Autor książek o katalońskim klubie, Leszek Orłowski, powiedział, że polski piłkarz w barwach Barcelony osiągnął maksimum.
1: Poprowadził Barcelonę do 7 trofeów, w tym do 3 mistrzostw Hiszpanii. Jego wkład w to, że Barcelona tyle pucharów wygrała przez ten czas, jest dalece wykraczający poza jego boiskowe dokonania. Które też są niebagatelne. 119 goli w 191 meczach, 14 miejsce na liście najlepszych strzelców w historii klubu, zdobyte w raptem 4 lata. To też jest osiągnięcie wybitne.
0: Według medialnych doniesień Lewy może odejście do klubu piłkarskiego z Arabii Saudyjskiej. Na razie nie wiadomo, kiedy może do tego dojść. Przywódca Rosji Władimir Putin złoży wizytę w Pekinie i spotka się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Wizyta rozpocznie się 19 maja. Kreml poinformował o tym niecałą dobę po tym, jak swoją wizytę w Pekinie zakończył prezydent USA Donald Trump. Według komunikatu przyjazd Putina zbiegnie się z 25. rocznicą chińsko-rosyjskiego traktatu o przyjaźni. Przypomnę, prezydent USA rozmawiał z Xi o wojnie USA z Iranem, wojnie Rosji przeciwko Ukrainie, dostawach amerykańskiej broni na Tajwan oraz napiętych chińsko-amerykańskich relacjach handlowych. Jutro do Rotterdamu dopłynąć ma statek wycieczkowy Hondius, na którego pokładzie doszło do zakażeń hantawirusem. Zagraniczni członkowie załogi przejdą 6-tygodniową kwarantannę w porcie. Katarzyna Van Rooyen ma najnowsze informacje na ten temat.
2: Na pokładzie znajduje się 27 osób, w tym 4 Holendrów i 23 obywateli innych krajów. Wszyscy będą musieli odbyć 6-tygodniową kwarantannę. Holendrzy w swoich domach, pozostałe osoby w specjalnie przygotowanych dla nich kontenerach mieszkalnych, które staną na terenie portu. Teren wokół nabrzeża, gdzie zacumuje statek, zostanie ogrodzony, aby odpowiednie służby mogły swobodnie wykonywać swoją pracę. Później jednostka zostanie zdezynfekowana. Hantawirusem zaraziło się 10 pasażerów statku, z których 3 zmarło. Światowa Organizacja Zdrowia nie wyklucza, że w najbliższych tygodniach pojawią się nowe zakażenia, gdyż wirus ma długi okres inkubacji. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: Co najmniej 31 osób zatrzymano w Londynie na 2 wieczornych manifestacjach, propalestyńskim marszu oraz demonstracji skrajnej prawicy pod hasłem Zjednoczyć Królestwo. Według danych policji w obu wydarzeniach udział wzięły dziesiątki tysięcy ludzi. Aby zapobiec przemocy, wyznaczono różne trasy przemarszów. Policja podała, że choć liczba zatrzymanych może wydawać się wysoka, to oba protesty przebiegały w zasadzie bez większych incydentów. W marszu skrajnej prawicy wzięło udział około 60 tysięcy ludzi, a w propalestyńskiej demonstracji około 20 tysięcy. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro na termometrach przeważnie od 15 do 18 stopni. W pasie od Śląska i Małopolski po Warmię, Mazury i Podlasie oraz na wybrzeżu od 10 do 14. Najcieplej na krańcach wschodnich do 20-23 stopni. Poza tym we wschodniej i zachodniej połowie kraju opady deszczu. Wysoko w Tatrach opady śniegu i tam przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Jak zwykle. Nie wiesz, co robisz.
6: Wszyscy się na ciebie skarżą.
7: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
5: Zejdź mi z oczu.
7: Co za idiot.
8: Nie chcę cię tu widzieć.
6: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
5: Co z tobą jest nie tak?
8: Nie nadajesz się.
7: Jesteś nikim.
9: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
4: Ogłoszenie społeczne.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: No, żeby sprostać tej radiowej tradycji, powiem to, choć często nie mówię. 5,5 minuty po 22.
4: Jazz and Bass.
11: To będzie druga część dzisiejszego wydania audycji Jazz and Bass. Krzysztof Sagan, Michał Grabek-Grabkowski, dziesiątki, jak nie setki słuchaczy Trójki. No, ale zaraz telefonicznie do nas dołączy ktoś jeszcze.

0: Pytanie brzmi, czy ten utwór pojawi się na playliście, która ukaże się w streamingu i zatytułowana będzie Jazz and Bass. Oczywiście, że się pojawi, bo to, tak jak mówi Paweł Kostrzewa, żelazny rozkład jazdy. Out of Gravity, Konrad Ciesielski, album Koniec. Konrad jest z nami. Halo, halo, Trójmiasto, jak nas słyszysz?
1: Halo, doskonale słyszę. Dobry wieczór Państwu. Cześć, Grawek.
0: Konrad Ciesielski, przyjaciel audycji Jazz and Bass, prawda?
1: Tak, jest mi niezmiernie miło znowu gościć u Ciebie.
0: No właśnie, przypomnij, bo dzisiaj szukałem w notatkach, powinienem wiedzieć to, kiedy się budzę w nocy. Kiedy to było, jak się widzieliśmy na Myśliwieckiej?
1: To był na pewno, była to zima, był śnieg, było bardzo mroźno. To był chyba koniec stycznia.
0: Dobra, umówmy się, że to było pół roku temu. Opowiadaj, co przez te pół roku. Chwal się, wyróżnienia, nagrody, jak poszła i jak idzie promocja twojej, no jakby nie było, cudownej płyty.
1: Nagrody. Jest mi niezmiernie miło, że płyta Koniec uzyskała taką nagrodę, najlepszą płytę roku według dziennikarzy z Trójmiasta, więc stała się trójmiejską najlepszą płytą minionego roku. No to, ja ogólnie jestem bardziej skromnym człowiekiem, więc mi nagrody aż tak bardzo nie robią. Bardziej jestem zadowolony z tego, że zaczynamy grać koncerty.
0: No właśnie, opowiedz coś o składzie. On się zmienił, czy pracujesz z tymi samymi muzykami, z którymi pracowałeś podczas nagrywania twojej płyty?
1: Mój zespół to jest kolektyw i dzięki temu mogą wejść też inni muzycy. Więc w Warszawie Dawida Lipkę, który gra na trąbce, zastąpi Adam Skorczewski, wspaniały trębacz, który ma swój Adam Skorczewski kwartet, który gorąco polecam. Więc reszta niezmienna, będziemy grać w 8-osobowym składzie, no ale w klubie Niebo.
0: Ja przepraszam, że ci wejdę w słowo, bo o tym powiemy za chwilę. Ja bym chciał jeszcze od ciebie wyciągnąć informację, czy może w ciągu tego pół roku, mimo tego, że rozpędzasz się z promocją, z koncertami, z tym, żeby pokazać Polsce, ale nagrałem płytę, już zakiełkowały jakieś nowe pomysły, coś nowego napisałeś, masz już coś w szufladzie?
1: Jest i zaczątek tego będzie na koncercie.
0: O, no właśnie, padło hasło koncert. Mówiłem już nie raz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Jazz and Bass 23 maja w warszawskim klubie Niebo. Przyjeżdżasz ze swoim zespołem.
1: Tak, z kolektywem, który nazwałem Koniec Kolektyw, czyli osobami, które z gośćmi, z którymi nagrałem ten album.
0: No i co, czego mogą się spodziewać uczestnicy tego jakże fantastycznego wydarzenia? Od razu powiem, że trochę z zazdrością pytam, bo o tej porze będę w tym samym miejscu, w którym jestem teraz, ale jakbyś miał narobić smaku, na apetytu tym, którzy być może wahają się, żeby zobaczyć Konrada Ciesielskiego na żywo. Co czeka uczestników?
1: Już to wcześniej zauważyłem, że my jako zespół potrafimy uruchomić emocje, więc można się spodziewać

0: naprawdę emocjonalnej drogi. I mówię to z czystym przekonaniem, ponieważ grając koncert premierowy w Gdańsku w klubie Żak, doświadczyliśmy takiej spójności razem i te utwory nabrały koncertowo bardzo takiej siły emocjonalnej. Każdy numer, każdy utwór jest o czymś innym, więc to jest podróż, więc będzie, sądzę, taka podróż emocjonalna, ale koncert z takiej technicznej strony będzie na tle wizualizacji.
1: O, proszę. Nie bez kozery powiedziałem, że jesteś przyjacielem audycji Jazz and Bass, bo też wiem, że coś dla naszych słuchaczy dzisiaj w prezencie masz.
0: Tak, dla zainteresowanych mam dwa podwójne zaproszenia, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany, piszcie do Grabka.
1: michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś chce się wybrać 23 maja, a bez dwóch zdań polecam ten występ, no to proszę napisać Konrad Ciesielski ze swoim zespołem. Konradzie, dzisiaj króciutko i na temat, ale w przyszłości oczywiście jeszcze w studiu Trójki się zobaczymy, usłyszymy i porozmawiamy na temat tego, co u ciebie. Trzymamy kciuki za koncert 23 i serdecznie ci dziękujemy, że dałeś radę się z nami dzisiaj połączyć. Konrad Ciesielski, specjalnie dla audycji Jazz and Bass.
0: Pięknie, dzięki, pozdrawiam.
1: Jeżeli ktoś się zastanawia, 23 maja, to albo pisze michał.grabkowski@polskieradio.pl, albo się wybiera na ten koncert. Album Koniec, fenomenalna płyta Konrada Ciesielskiego. Oto kolejny z jej fragmentów, Miscommunication Land.

16,5 minuty po godzinie 22. No piękna jest ta płyta, ona jest zróżnicowana. Mowa o albumie Koniec Konrada Ciesielskiego. Tak jednym okiem patrzę do tej skrzynki pocztowej i chyba już wszystkie zaproszenia rozdane. Proszę czekać na wiadomość, olbrzymie zainteresowanie tym występem. 23 maja Warszawski Klub Niebo, Konrad Ciesielski i jego fantastyczny zespół. A my pozostańmy jeszcze w klimacie dobrej polskiej muzyki jazzowej, eksperymentalnej. Formacja nazywa się Nioko, całkiem świeża sprawa, ale proszę posłuchać, jak to wszystko brzmi.

0: No pięknie grają, prawda? Formacja Nyoko, Amanita Husaria, taki jest tytuł tego nagrania. Zegarek pokazuje 22 minuty po 22. No i kolejna grupa, ale taka wielka teraz, słuchacie trójki. Dobry wieczór!
1: Dobry wieczór!
0: No tutaj się dzieje, noc muzeów, trójka otworzyła drzwi, jak tylko je otworzyła, no to ja widziałem, jaka kolejka dzisiaj była przed budynkiem. Kto pierwszy raz?
2: No pewnie, ja bym chciała tylko powiedzieć, Agnieszka Opszańska, że po raz pierwszy jest Iza i bardzo chciała coś powiedzieć do mikrofonu.
0: Dobry wieczór, pani Izo.
3: Dobry wieczór.
0: Ile ma pani lat?
3: 6,5.
0: A ile lat pani słucha trójki?
3: Nie wiem.
0: A jak jest? Fajnie tutaj?
3: Tak?
0: Ręka do góry, kto pierwszy raz? Dokładnie. Skąd przyjechaliście?
4: Z okolic Siedlec. Z Warszawy. Z Piaseczna.
0: To widzę, młodsza taka troszeczkę reprezentacja. Młodzi ludzie słuchają radia w tych czasach? Jak to jest?
4: W aucie, tak.
0: W aucie, tak?
4: W aucie.
0: A w domu?
4: W domu niekoniecznie.
0: Niekoniecznie.
4: Mnie partner zaraził. Sama wcześniej raczej w aucie, a już od 6 lat raczej tak bardziej regularnie.
5: Oklask!
0: Brawo! A jakie to jest uczucie, jak się zobaczy w końcu, jak to radio wygląda od tej tak zwanej kuchni?
6: Jak się słuchało trójki od 13 roku życia.
0: No właśnie.
6: Jeszcze nagrywało się na kasprzakach i innych sprzętach trójkę, utwory z trójki, no to robi wrażenie. Teraz będę miał wyobraźnia przeszła w rzeczywistość, tak? I będę pamiętał, będę widział to oczami.
4: Lista przebojów, Marek Niedźwiecki, Wojciech Mann.
0: No właśnie. A która część dzisiejszej wycieczki zrobiła na was największe wrażenie, albo która osoba, którą spotkaliście, jak było wcześniej? Kto się teraz wypowie? Zapraszamy tu do mikrofonu. A, nie ma odważnych. Ale tu pani jest bardzo odważna. Jak było wcześniej? Co tam fajnego się widziało?
4: Znaczy, ja byłam pierwszy raz i ogólnie bardzo mi się podoba. Ale na razie nie mam takiej konkretnego miejsca, które najbardziej mi się spodobało.
3: Najbardziej mi się spodobało, że jak byliśmy tam, gdzie byli ci autorzy i była opowieść o dziewczynce.
0: O dziewczynce była opowieść.
5: O pisie gongolinie.
0: O pisie gongolinie. No, jakby nie było, to dziewczynka.
5: Pisia gongolina.
0: No, dokładnie. Trudno opisać to, co dzieje się dzisiaj przy Myśliwieckiej 357. Jedno możemy powiedzieć tym, którzy zastanawiali się, czy ty dzisiaj z nami być, nie żałują, prawda?
4: Nie, jesteśmy bardzo zadowoleni. I oczywiście pozdrowienia dla całych Stanów, szczególnie dla Olusi. Dziękujemy bardzo, Noc Muzeów z Trójki.
0: No czymże byłoby radio bez słuchaczy, czymże by była trójka bez takich fenomenalnych ludzi jak wy. Dziękujemy.
5: Pewnie.

Zawsze, kiedy prezentuję na antenie Trójki tematy muzyczne, no jakby nie było kojarzące się z musicalem Hair, to zawsze mówię, słuchał mój tata, słucham i ja, tutaj Julie Driscoll, Let the Sunshine In. No bo tutaj mimo późnej pory piękne radiowe słońce świeci, a to dzięki ludziom, którzy dzisiaj, o, kolejna grupa,

0: Kalifornia na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Zawodnik nazywa się Lyrics Born. No można powiedzieć, że on w hip-hopie się specjalizuje, ale w takim pięknym, piosenkowym, melodyjnym i gdzieś zawsze undergroundowym. Ale tak specjalnie mówię, bo w połowie piosenki na antenie się pojawiłem. A to dlatego, że jest kolejna grupa słuchaczy. Nie wiem, która to już, ale bardzo nas to cieszy, że znaleźliście wolny czas, żeby dziś być z nami. A cieszy mnie bardzo też to, że dużo młodych ludzi dzisiaj sprawdza, jak jest w Trójce. Młodzi ludzie słuchają teraz radia?
1: Ja mogę mówić jedynie za siebie, ale tak. Ja się na Trójce wychowałem, bo moja mama obecna w sumie tutaj w tym pomieszczeniu. Zawsze przy śniadaniu Trójka u nas w domu leciała. Więc to jest formalność, żeby tu być.
0: A ile masz lat?
1: 18.
0: Pytam, bo w natłoku tego wszystkiego, co mamy dzisiaj w nadwiarze, jednak gdzieś medium, jakim jest radio, może odpukać niektórym umknąć, ale u ciebie, a twojej rówieśnicy? Rozmawiasz z nimi czasem o radiu? Słuchają radia, czy nie bardzo?
1: Myślę, że ktoś się znajdzie, ale nie jakoś dużo.
0: A pani skąd przyjechała?
2: Ja z Poznania.
0: Z Poznania? Specjalnie na Noc Muzeów, czy specjalnie na Noc Muzeów do Trójki?
2: Noc Muzeów do Trójki.
0: Jak długo słuchacie radia?
2: No właśnie też w dzieciństwie słuchaliśmy Trójki w samochodzie. Mam takie wspomnienia. Teraz trochę rzadziej, przyznam się, w dobie streamingów, ale miło odwiedzić was dzisiaj.
0: A jak to jest zobaczyć radio w ogóle tak od środka, proszę pana?
3: Nie wiem, fajnie. Bardzo mi się podoba.
0: I będzie co opowiadać w szkole kolegom, co?
3: Tak, na pewno.
0: Pamiątkowa fotka była przy mikrofonie?
3: Tak.
0: To jeszcze ręka do góry, kto jest pierwszy raz? Prawie wszyscy. No pięknie, program Trzeci Polskiego Radia, Noc Muzeów, Radio Otwarte, Jazz and Bass, specjalne wydanie audycji. I jeszcze raz to powtórzę, specjalne, bo z udziałem naszych najlepszych na świecie słuchaczy. Woo!

Tak, Lyrics Born, jego czerwona płyta jest dzisiaj z nami. Czerwona płyta winylowa i ona się jeszcze kręci. Tak jak tutaj dziesiątki słuchaczy na naszym korytarzu.

0: No taki jestem zły na siebie, że dzisiaj praktycznie podczas każdej piosenki wchodzę na jej środku, a to jest chyba najgorsze, co można zrobić w radiu, ale powód jest dzisiaj wyjątkowy. I to nie jest tak, że ja sobie jakiś dźwięk ustawiłem z oklaskami i z brawami, to są słuchacze Trójki.
1: Nie, jesteśmy tutaj!
0: O, właśnie! To są słuchacze Trójki, którzy ze wszystkich muzeów, ze wszystkich miejsc, które mogli dzisiaj odwiedzić, wybrali Myśliwiecką 357. Dlaczego?
2: A no dzisiaj zabrał mnie na odwiedzenie Trójki mój tata razem z moim bratem. Są tam z tyłu, on z nami w studiu. No cóż, Trójka zawsze towarzyszyła w domu, więc nie dziwię się, że wybrał takie miejsce akurat. No i z chęcią się z nimi zabrałem, żeby zobaczyć, jak wygląda radio od środka.
0: No widzę, że całymi rodzinami przychodzimy.
3: Tak.
2: Oczywiście.
0: Skąd przyjechaliśmy?
3: Z Warszawy.
0: O, to blisko. Słuchamy Trójki, tak, w domu? Czy nie słuchamy? Słuchamy.
4: No, słuchamy. Tak, słuchamy. Ale też innego generalnie radio, ale Trójki też jak najbardziej.
0: A jak to jest teraz w radiu tak z tej drugiej strony?
4: Bardzo ciekawie, jesteśmy naprawdę podekscytowani, że tutaj przyszliśmy, zachęcamy wszystkich, jeżeli ktoś się jeszcze zastanawia, to...
0: To ma 25 minut.
4: Za rok, oczywiście, jako pierwsze miejsce do odwiedzenia.
0: Powiem tak, że obserwuję dzisiaj słuchaczy, którzy tutaj do tego naszego studia przychodzą i większość, no jednak troszeczkę ma opory, żeby coś powiedzieć do mikrofonu, ale mamy wyjątki.
5: Ale co?
0: No chciała pani coś powiedzieć. Jak ma pani na imię?
5: Hania.
0: Ile ma pani lat?
5: 8.
0: Skąd pani przyjechała?
5: Z Warszawy.
0: A zaśpiewa pani piosenkę?
5: Nie.
0: Tak jak słychać na antenie, humory dopisują, słuchacze nas odwiedzili i to jest w tym wszystkim piękne i to jest dobry moment, żeby wam podziękować za to, że jesteśmy, jesteście i wielkie brawa. Minuty do 23:00 i ja nie wiem, gdzie ten czas dzisiaj ucieka. Może by tak go można było zatrzymać, ale chyba się nie da. Po 23:00 też specjalne wydanie N3 Gosia Jakubowska ze studia przy ulicy Myśliwieckiej 357 ze studia Osieckiej. A mówki co? U nas Imagine Thackeray. Save me.

0: 20 minut do godziny 23. No ewidentnie radio na żywo. Zapraszamy, zapraszamy serdecznie. To, że dzisiaj lampka czerwona się pali, to nie znaczy, że nie można wchodzić do studia, bo nasze studio, jak i całe radio jest dzisiaj otwarte dla słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Proszę bardzo, siadamy, zajmujemy miejsca. O tak, już są pierwsi chętni. Jeżeli widzimy gdzieś słuchawki, najlepiej założyć je na uszy. Mamy słuchawki, proszę bardzo, siadamy, proszę, proszę, proszę. Dobry wieczór.
1: Brawo!
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kolejna grupa. Mówimy bliżej mikrofonu. Z daleka, szanowni słuchacze, czy z bliska?
3: Z Białegostoku.
0: Z Białegostoku.
4: Bardzo po sąsiedzku z Mokotowa.
0: A panowie tam, przepraszam, z daleka?
5: Ja z Warszawy.
6: Z Warszawy.
0: Czyli blisko.
5: Tak.
0: Pierwszy raz tutaj w radiu?
5: Tak.
0: A co się stało, że akurat Noc Muzeów, można iść w tyle miejsc, jesteście w trójce, bo to bardzo miłe. Jak to się stało?
3: Dla nas

0: również to miłe, proszę mi wierzyć.
1: Spontanicznie. Tak naprawdę dzisiaj usłyszeliśmy w Trójce, że może nawet do Trójki. Kilka miesięcy temu były też takie dni otwarte, prawda? Wtedy nam się nie udało, no i dzisiaj zdecydowanie wybraliśmy się tutaj.
2: No i co ciekawego po drodze, zanim tutaj dotarliście, zobaczyliście, kogo spotkaliście? Może ktoś chce jeszcze tutaj przyjść do mikrofonu, coś powiedzieć?
3: Nie ma? Myśmy widziały ogromną kolejkę do kancelarii Sejmu i parłyśmy na Myśliwiecką 357, bo wiedziałyśmy, że tam na pewno wejdziemy.
2: I gdzie była większa kolejka? Przed Trójką czy przed Sejmem?
3: Przed Sejmem.
2: Przed Sejmem jednak, tak? No i co, fajnie zobaczyć radio z tej drugiej strony?
3: No cudownie, po prostu tak. To było nasze marzenie.
2: Marzenie. A młodzi słuchają teraz radia? Przepraszam, czy tylko oglądają filmy na tablecie?
4: Ja tam słucham.
5: Słuchamy radio, tak.
2: Tak? Kiedy najczęściej? O jakiej porze dnia i jakich audycji?
5: Rano i wieczorem.
2: Rano i wieczorem. A koledzy w szkole też słuchają, czy nie?
5: Chyba nie.
4: Raczej nie.
2: To może to jest dobry moment, żeby po takich odwiedzinach dzisiaj w radiu, kiedy tak jest fajnie, powiedzieć im, że nie tylko komputer, ale też czasem można posłuchać kogoś w radiu, co? Umawiamy się, czy nie?
4: Tak, można zachęcić.
2: Można zachęcić? A co pani...
0: Za rok zabrać ze sobą.
2: Dokładnie. A tym, którzy chcieli dzisiaj być i zrezygnowali, co możemy teraz powiedzieć, oprócz tego, że bardzo żałują?
0: Zapraszamy do Trójki.
2: O, proszę bardzo.
1: I za rok też koniecznie.
5: Żeby słuchali.
2: Żeby słuchali radia.
5: Tak.
2: Dokładnie. Dziękujemy serdecznie.
3: Dziękujemy.

13 minut do 23. Och, ten czas dzisiaj szybko tutaj nam mija. No jakby nie było. Dzień otwarty, noc muzeów, trójka opanowana przez naszych jedynych w swoim rodzaju słuchaczy. Jazz and Bass. Od razu powiem, że wszystkie wiadomości, które docierają do audycji, dopiero otworzę i będę czytał po audycji, no bo najnormalniej w świecie w tym momencie nie ma na to czasu. Tym bardziej, że się chyba kolejna grupa do studia zbliża.

0: No i znowu przerywam utwór. Tym razem jest to Pastime Paradise, temat Stevie'ego Wondera w wykonaniu Raya Barretto w audycji Jazz and Bass w naprawdę wyjątkowym dzisiaj wydaniu. No bo kolejna grupa z nami! I mam wrażenie, że gdyby ta Noc Muzeów nie miała jakichś takich ściśle określonych ram, to by te grupy tutaj do samego białego rana się pojawiały, ale to fajnie, bo trójka bez słuchaczy. No właśnie, dobry wieczór.
1: Dzień dobry. Dzień
2: dobry. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Jak ma pani na imię? Zaczniemy od tej strony.
1: Wilk.
0: Skąd przyjechała?
1: Z Warszawy.
0: Aha, czyli blisko. Tutaj słuchacze też z Warszawy. Witamy tak. Stałych słuchaczy.
3: Również z Krakowa.
0: Z Krakowa? Pierwszy raz?
3: Pierwszy.
0: Jak to jest zobaczyć tą trójkę z drugiej strony?
3: Niesamowite przeżycie. Tutaj na każdym kroku się czają różne ciekawostki, także naprawdę warto było przejechać te wszystkie kilometry, a jeszcze dzisiaj powrót.
0: No, ja przyznam się szczerze, tego turu, który robicie po budynku, nie zrobiłem. A co dzisiaj ciekawego można było zobaczyć?
2: Oczywiście wszystkie studia. Studio Bieruta, Studio M5. No i oczywiście studio w tej chwili z Grabkiem.
0: Główne studio. Chyba te Bieruta robi niezłe wrażenie, prawda?
2: No tak.
0: Tam ono się różni, ono się różni od tych innych, bo tam nie ma okien, prawda?
2: Dokładnie.
0: Czasami stamtąd też nadajemy. To co, pozdrawiamy kogoś? Mówimy tym, których nie ma, żeby bardzo żałowali? Jak to jest? Pan jeszcze nic nie mówił.
4: Ja pozdrawiam moją babcię, która obecnie jest w Mińsku Mazowieckim.
0: Pozdrawiamy serdecznie. A co powiemy tym, których dzisiaj z nami nie ma?
2: Niech żałują.
0: Niech żałują.
1: Niech żałują.
0: 9 minut do 23. Dziękuję serdecznie.
1: A tam...
0: Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.

0: Że co? Że 7 minut do 23? Dobry wieczór!
1: Dobry wieczór!
2: Witamy.
0: Niekończąca się kolejka tutaj do tego studia, no bo w radiu chyba fajnie jest, co?
3: Bardzo i to bardzo.
0: A co się najbardziej panu w tym radiu dzisiaj podobało?
3: Zwiedzaliśmy różne studia, pani nam pokazywała. To prawda.
0: Pierwszy raz tutaj? Pierwszy raz w radiu?
3: Tak.
0: Skąd przyjechaliście?
2: Ja pochodzę z Zamościa, przyjechałem z Józefowa. Marzenia się spełniają, jesteśmy we wspaniałym miejscu.
0: Jakie marzenia, przepraszam, żeby zobaczyć, jak to w Trójce wygląda?
2: Żeby zobaczyć, jak to jest naprawdę, bo do tej pory się tylko słyszało i mieliśmy to w snach albo gdzieś w swoim sercu, no a tutaj jesteśmy obecni.
0: A od ilu lat Trójka gra w domu?
4: O, już będzie z 10 lat.
0: Będzie z 10 lat,
4: jak 30 przekroczyłem, to się mówi, że się Trójkę włącza i tak zacząłem słuchać.
0: Od 30? A do 30 nie słuchało się w ogóle radia?
4: Słuchało się, ale może innych audycji.
0: Może innych audycji.
4: A później oczywiście Trójka weszła i chyba się na inne nie przełącza.
0: Mało tego, teraz będzie można wrócić do domu i usłyszeć w internecie siebie w tej Trójce, prawda?
4: O, to będzie przyjemność. A okazja taka się trafiła, pierwszy raz w radio.
0: Kto jeszcze super. Pierwszy raz dzisiaj? Ręka do góry?
5: Wow.
0: No, czyli fajnie. Noc muzeów.
3: Ja drugi raz.
0: A drugi raz?
3: Byłem kiedyś, chyba rok temu, na antenie w Radio Kierowców.
0: A koledzy w szkole słuchają radia też, czy nie?
3: Nie wiem.
0: A może to jest dobry moment, żeby im powiedzieć, słuchajcie, byłem w radiu w sobotę.
3: Dobry pomysł.
0: Dobry pomysł? No dobrze, niedobrym pomysłem jest się teraz pożegnać, kiedy audycja w trakcie, no ale tak to ktoś zaprogramował, że Jazz and Bass do 23 i my serdecznie za to dzisiejsze spotkanie limitowane dziękujemy. Krzysztof Sagan jak zwykle mistrzowsko broni radiowej konsolety przez ostatnie 2 godziny. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski, ale tak naprawdę głównymi bohaterami są dzisiaj wyjątkowi, fantastyczni i jedyni w swoim rodzaju słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia, bo to tak naprawdę dla was dzisiaj te drzwi otworzyliśmy. Ja przypominam, że o 23 kolejny serwis informacyjny, a po 23 N3 z Osieckiej Gosia Jakubowska, czyli elektroniczne harce na naszej antenie. Dziękujemy.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Franek urodził się w 27 tygodniu ciąży. Dzięki wsparciu Fundacji Kolorowy Świat dziś jest zdrowym chłopcem. Otulinka pomaga tym najmniejszym wojownikom, tak by mogły cieszyć się życiem. Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji www.kolorowyświat.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Program trzeci Polskiego Radia, sobota 16 maja, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To była w Trójce noc pełna atrakcji. Słuchacze mogli dzisiaj wejść do Radia Przemyśliwieckiej. Trwają przygotowania do konferencji o odbudowie Ukrainy. Są duże apetyty na umowy dla polskich firm. Lech Poznań został piłkarskim mistrzem kraju. O tym więcej za chwilę w sporcie. Zakończyła się noc muzeów w Trójce. Ostatni odwiedzający zaglądają jeszcze do studiów i sal koncertowych przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. Dzisiaj można było m.in. spróbować swoich sił przed mikrofonem, chociaż nie tylko to budziło ogromną ciekawość.
3: Co wam się do tej pory najbardziej podobało?
4: Kable.
3: Kable?
4: Kable.
3: No dlaczego kable?
4: Bo są ładne.
5: Ja sobie wyobrażałem, że to jest tak, że tutaj ci radiowcy sobie po prostu nagrywają te informacje i jak oni coś mówią, to od razu idzie do anteny.
4: I jak miałem grać przerwę na reklamy, to chciałem najpierw zrobić oto jest spółka zła Dunderszczyca, a potem powiedzieć przerwa na reklamy.
2: Z młodymi słuchaczami rozmawiała Karolina Gonet. Dzisiaj można było zajrzeć także do studiów radiowej jedynki i dwójki przy Alei Niepodległości. Były awanse i odznaczenia, podziękowania i gratulacje. Straż Graniczna świętuje 35-lecie istnienia. W uroczystościach w Lublinie udział wzięli prezydent Karol Nawrocki oraz wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.
6: Młodszy chorąży Katarzyna Maciejewska służy w nadburzańskim oddziale Straży Granicznej. Czuje się spełniona i potrzebna. Tym bardziej, że zadania, jakie stoją przed nią i jej czworonożnym partnerem, do łatwych nie należą.
7: Jestem przewodnikiem psa służbowego.

0: ACO. Zajmujemy się odwykrywaniem materiałów wybuchowych i broni. Na co dzień nasza służba składa się z wprowadzania autokarów, pociągów i bagaży. ACO jest bardzo spokojnym psem, jest owczarkiem niemieckim.
1: O znaczeniu formacji mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.
2: Straż graniczna zawsze była ważnym elementem systemu bezpieczeństwa, ale od kilku lat Straż Graniczna wzięła na siebie jeden z głównych ciężarów przeciwstawiania się agresji przeciwko naszemu państwu.
1: W Straży Granicznej służy blisko 17 tysięcy funkcjonariuszy. Anna Orzeł, Polskie Radio.
3: Nawet kilkadziesiąt projektów może zostać przedstawionych podczas Międzynarodowej Konferencji o Odbudowie Ukrainy, która odbędzie się w Gdańsku pod koniec czerwca. Poinformował o tym przewodniczący Rady do spraw współpracy z Ukrainą Paweł Kowal. Poseł dodał, że spodziewa się podpisania, tu cytat, dużej liczby porozumień.
4: Liczymy na to, że, ale to już nie zależy tylko od nas, że nasza inicjatywa, która pochodzi z Polski, czyli ten Europejski Fundusz Flagowy, nowy instrument Ukrainian Facility, który byłby dla polskiego biznesu bardzo dobry, że tam pójdziemy krok dalej i przybliżymy się do tego, żeby ten fundusz już zaczął normalnie funkcjonować i inwestować.
3: Fundusz wart nawet 50 miliardów euro ma wspierać odbudowę i integrację Ukrainy z Unią Europejską. Paweł Kowal nie wykluczył, że podczas konferencji zostanie też podpisana umowa na rozbudowę autostrady A4, która ma wydłużyć się do Lwowa. Chodzi o 80 kilometrów. W Wiedniu trwa finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w stolicy Austrii wystąpi m.in. reprezentantka Polski Alicja Szemplińska oraz 24 innych wykonawców. Konkurs rozpoczął się od prezentacji wszystkich finalistów.
5: Get ready for this year's 25 finalists. Denmark. Poland.
3: Utwór Alicji Szemplińskiej jest oceniany jako jeden z najbardziej wymagających artystycznie. W gronie faworytów tegorocznego konkursu wymieniani są jednak przede wszystkim reprezentanci Finlandii, Francji, Danii, Grecji i Australii. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sport i Krzysztof Łoniewski.
7: Piłkarze Lecha Poznań mistrzami Polski obronili tytuł na kolejkę przed zakończeniem rozgrywek PKO Ekstraklasy. Potrzebowali do tego remisu w wyjazdowym spotkaniu z Radomiakiem. Nie byli małostkowi, zwyciężyli 3-1. Wielkie gratulacje dla piłkarzy, sztabu i kibiców Kolejorza. Wcześniej Wisła w Płocku przegrała z Górnikiem Zabrze 0-1, który zachował szansę na wicemistrzostwo kraju i grę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Dziś kopali jeszcze w Lublinie. Motor po 3 zremisował z Krakowią. Remis uratował bramkę z doliczonego Motor uratował remis bramką z doliczonego czasu gry. Pewnie dlatego na pomeczowej konferencji prasowej trener gości Bartłomiej Żylak robił dobrą minę do złej gry.
8: Zagraliśmy dobry mecz, strzeliliśmy 3 bramki, ale niestety wpuściliśmy 3. To, co jest pozytywne, to jest to, że drużyna cały czas się rozwija. Uważam, że za każdy mecz gramy trochę lepiej.
7: Krakowia ciągle zagrożona spadkiem, Motor musiałby mieć z kolei wyjątkowego pecha, żeby zostać zdegradowanym. W Anglii kibice żyli finałem krajowego pucharu. Manchester City w finałowym spotkaniu na Wembley pokonał 1-0 Chelsea. W Szkocji po raz 5 z rzędu mistrzami kraju został Celtic. Zdecydowała o tym domowa wygrana 3-1 z bezpośrednim rywalem do tytułu Hearts of Midlothian. Teraz już siatkówka i Final Four Ligi Mistrzów. Jutro w ścisłym finale w Turynie, jak przed rokiem w Łodzi, zagrają Perugia i Aluron Warta Zawiercie. Ekipa z Włoch zgodnie z planem do zera pokonała PGE Projekt Warszawa. Posłuchajmy kapitana projektu Damiana Wojtaszka.
9: Te pierwsze dwa sety nie poszły po naszej myśli. Nie wiem, czy byliśmy za bardzo zestresowani, czy Perugia grała aż taką dobrą siatkówkę, ale od pewnego momentu w trzecim secie już prowadziliśmy trochę takiego luzu. I bardzo szkoda tego trzeciego seta, bo było blisko, no ale tak jak mówię, walczymy dalej. Jutro szansa o brązowy medal, a drużyna z Perugii pokazała klasę.
7: W drugim półfinale Warta też bez niespodzianki ograła 3-1 Halban Kankara. A ze spraw tenisowych Elina Świtolina potwierdziła znakomitą dyspozycję na turnieju WTA w Rzymie. W finale w 3 setach pokonała Amerykankę Coco Gauff i zwyciężyła na Foro Italico po 8-letniej przerwie. Wcześniej w tegorocznej imprezie ograła Iga Świątek i Jelenę Rybakinę, czyli odpowiednio numer 3 i 2 światowego rankingu.
3: Jutro we wschodniej i zachodniej połowie kraju opady deszczu, wysoko w Tatrach opady śniegu. Na termometrach będzie przeważnie od 15 do 18 stopni. W pasie od Śląska i Małopolski po Warmii, Mazury i Podlasie oraz na wybrzeżu od 10 do 14. Najcieplej na krańcach wschodnich do 20, nawet do 23 stopni.
10: Autopromocja.

0: Nie błyszczała. Gdy siadała przy mikrofonie, przykuwała uwagę jak mało kto. Stworzyła niezwykłe kreacje aktorskie i wokalne, a jedno z jej oblicz było atramentowe.
1: Czy będzie świt, czy będzie dzień, czy umarł świat?
0: Stanisława Celińska odeszła, my wspominamy jej twórczość. Występ w Trójce sprzed 11 lat i muzyka z płyty atramentowa w wydaniu koncertowym. W niedzielę kilka minut po 19. Mariusz Owczarek.
2: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Prawie 8 minut po godzinie 23.
5: N3.
4: Dobry wieczór. Ależ jest mi miło. To pierwszy raz, kiedy audycja N3 odbywa się ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Pierwszy raz, kiedy jest tutaj tak liczna audiencja, ponieważ w Trójce trwa Noc Muzeów. Jeszcze raz poproszę. Wspaniale, wspaniale, wspaniale. Witam wszystkich serdecznie. Ja nazywam się Gosia Jakubowska. Audycję realizuje Krzysztof Sagan. Na sali imienia Agnieszki Osieckiej nad wszystkim czuwa Grzegorz Rutkowski, Bogdan Koziupa także. A w realizatorce studia imienia Agnieszki Osieckiej pan Jan Regulski, Jarek Regulski. Ale nie jestem dzisiaj tutaj sama. Może taki przedsmak tego, co szykuje się w Białymstoku wielkimi krokami.
6: Za chwilę przystąpisz do próby BIP-testu. Jest ona przeznaczona do pomiaru twojej szybkości. Tempo regulowane jest przez sygnały z głośnika. Usłyszysz dźwięki kropli wody. Ustaw się na pasie echo startowym. Rozkład jazdy jest już znany.
4: No niestety studio imienia Agnieszki Osieckiej nie usłyszało, ale całe szczęście możemy to usłyszeć na stronie internetowej Polskiego Radia. Tam zachęcam do odsłuchania. No właśnie, to jest taki rozbieg przed up-to-date'em, czyli Wixapol, który już za 2 tygodnie zawita do Białegostoku. A dzisiaj obok mnie na scenie imienia Agnieszki Osieckiej jest Jędrzej Dądziło. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
4: Dyrektor artystyczny festiwalu Up to Date, pomysłodawca, a także twórca hasła Pozdro Techno. Zanim przejdziemy do rozmowy na temat całego festiwalu, bo jesteś tutaj też, żeby dać nam przedsmak muzyczny tego, co zadzieje się już za parę dni na Stadionie Miejskim, to pozwoli, że rozpoczniemy od artysty, którego twórczość zawsze będzie mi się kojarzyła już z Up to Date'em. Możemy zaczynać?
7: Zapraszam.

0: czuję, że jest gwarancja dowiezienia tego, co chcemy dowieźć.
1: W studiu imienia Agnieszki Osieckiej Jędrzej Dądziło opowiada dzisiaj nam o Up to Date'cie. W ramach Nocy Muzeów kolejne osoby przybywają. Bardzo się cieszę i bardzo się cieszę, ponieważ jest to audycja specjalna prowadzona właśnie prosto z studia imienia Agnieszki Osieckiej. Nigdy takiej audycji N3 jeszcze nie było, w której byśmy mieli taką audiencję wspaniałą, a zarazem set skrojony specjalnie na nasze dzisiejsze spotkanie. Natomiast dzisiaj rozmawiamy o Up to Date'cie z kilku powodów. Tym jednym powodem jest fakt, że jest to kolejna już edycja uświadamiająca nam to, że nie ma rzeczy niemożliwych.
0: O matko.
1: Tak, to jest ten moment.
0: Tak, no bo jakby samo postawienie festiwalu z muzyką elektroniczną w czasach, kiedy jest taka konkurencja i jest tak trudno, w cudzysłowie, sprzedawać trudną muzykę, nie było wyzwaniem. Stoimy właśnie w momencie, kiedy wydaje mi się, że zażegnaliśmy jeden z największych kryzysów w historii festiwalu Up to Date, bo na 2 tygodnie przed wydarzeniem chcieliśmy zmienić miejsce, w którym on się odbywa. A zdarzyło się tak, dlatego że poszliśmy po rozum do głowy, uderzyliśmy się w pierś, zrozumieliśmy, że za dużo ignorancji nam towarzyszyło i chcieliśmy zrobić festiwal w parku, w którym gniazdują ptaki bardzo obficie. I w ogóle nad tym się nie zastanawialiśmy pół roku temu, czy rok temu, kiedy to planowaliśmy. I ostatnie wydarzenia, których pewnie Państwo słyszeliście, tylko jeszcze bardziej zaalarmowały nas i całe nasze otoczenie i wsłuchaliśmy się w głosy ludzi mądrzejszych od nas i nie było innej decyzji, którą mogliśmy podjąć. I zmierzyliśmy z festiwalem w stronę Horten Areny, czyli miejsca, w którym kiedyś już istnieliśmy jako festiwal wiele lat temu.
1: To raz, a dwa, myślę, że to jest wielka próba też działania tak i pokazania, jak jednak czasami niełatwe jest organizowanie tak dużego przedsięwzięcia. Natomiast chciałabym się teraz skupić, ze względu na to, że mamy tutaj słuchaczy, którzy słuchają naprawdę przeróżnej muzyki. Mam nadzieję, że wśród tych osób znajdą się osoby i fani muzyki elektronicznej, bo Audycja N3 to program, w którym prezentuję muzykę eklektyczną, elektroakustyczną, często poszukującą zupełnie nowych brzmień, a zatem jak byś ty przekonał osoby do znalezienia czegoś dla siebie w muzyce techno? Czy to w ogóle jest możliwe?
0: Oczywiście, że jest możliwe, bo techno ma wiele twarzy i jest też tak jakby bardzo ulane ze stereotypów, powiedziałbym. Często jest tak, że ludzie są bardzo zaskoczeni tym, czym naprawdę jest techno. A techno wywodzi się z disco. Wywodzi się z innych też rzeczy, które są wiele cieplejsze. Ja dzisiaj w ogóle seta zacznę muzyką disco, tak symbolicznie, żeby właśnie pokazać te korelacje. I pamiętajmy o tym, że muzyka muzyce nierówna, naprawdę jest bardzo dużo różnych rzeczy, których możemy słuchać. I nie patrzmy na etykietki, po prostu poszukujmy tego, co nas porusza.
1: To teraz oddajemy Tobie głos w postaci tworzenia dla nas muzyki na żywo. Czekamy na to z wielką niecierpliwością. Trzymamy kciuki i pozdro techno. Jędrzej Dądziło, dziękujemy bardzo.
0: Dzięki.
1: Do rozmowy jeszcze wrócimy po Twoim secie. Proszę bardzo. A już teraz za dekami pojawił się Jędrzej na scenie imienia Agnieszki Osieckiej. Wybiera płyty. Znalazł tą jedną i będziemy za chwilę ruszać. Ja zachęcam tylko do pozostania z nami do końca, ze względu na to, że pod koniec dzisiejszej audycji będziemy rozdawać bilety na

teatralny salon ambientu, który wpisany jest również w program Up to Date'a. Możemy zaczynać? Sygnał? Jeszcze chwila? Jeszcze chwileczkę, no to ja tylko powiem, że festiwal Up to Date ma niesamowitą moc też przekonywania osób w przeróżnym wieku, ze względu na to, że osoby 50 plus mają wejście na ten festiwal za darmo, niezmiennie od kilkunastu lat. Jest to wpisane w historię i o tej historii też dzisiaj mam nadzieję, że zdążymy z Jędrzejem powiedzieć. Wiąże się, podejrzewam to między innymi z panią Jagodą, ale o tym więcej za chwilę. Też festiwal dba o osoby młode, które się bawią na festiwalu, tak żeby nie pamiętały o swoich bliskich. Między innymi jest akcja Wyślij pocztówkę do babci i to jest wspaniała inicjatywa. Ja co roku wysyłam pocztówkę z festiwalu Up to Date do swoich dziadków. Oraz jedno hasło, które mnie przekonało najbardziej. Kiś ogórki, nie emocje. Myślę, że to więcej mówi niż tysiąc słów. A zatem możemy zaczynać? No to prosimy. Tak, zachęcamy do tańczenia. To jest ten moment.

0: 29 minut po godzinie 23. Muszę przyznać, że czuję się trochę nieswojo z jednej strony, ponieważ pomieszczenie się zgadza, godzina również i dzień, w którym trwa audycja N3, ale nagle się obracam i po mojej prawej stronie osoby, po lewej stronie osoby i za mną też i przede mną. Czy naprawdę to się dzieje? Audycja. Niesamowite. To jest taka ogromna radość widzieć, że tyle słuchaczy chce odwiedzić nasze radio i robi to o godzinie 23.30. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej gra teraz wspaniały Jędrzej Dądziło, specjalnie skrojony dla nas set, który ma być setem promocyjnym festiwalu Up to Date. I o tym festiwalu jeszcze dziś, mam nadzieję, że parę słów zdążymy powiedzieć. Natomiast przy mikrofonie numer 5 nasz słuchacz. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Który raz w trójce?
1: Pierwszy raz, miło
0: mi. I jak emocje?
1: No, na pewno bardzo ciekawe doświadczenie.
0: A co się najbardziej podoba na całej wycieczce? Set DJ-ski, prawda?
1: Wasiecki i audycja 3, tak, wiedziałam. Jestem fanem elektroniki.
0: Naprawdę?
1: Tak, tak.
0: O, no to super.
1: Zachęcam wszystkich na przykład do zapoznania się z zespołem Bass Astral i Xigo.
0: Tak, Bass Astral i Xigo doskonale znamy. A z zagranicznej elektroniki czegoś słuchasz konkretnego?
1: Głównie właśnie... tego typu zespół jak Bass Astral.
0: A przyjechałeś do nas z Warszawy, czy...
1: Tak, z Warszawy.
0: Czyli jesteś stąd, bardzo się cieszymy. Często słuchasz trójki?
1: Dobre pytanie.
0: Cały czas, 24 godziny i to lubimy najbardziej. Dobrze, dobrze. Przy mikrofonie numer 3 gość, nie, odwraca się. No właśnie, czasami osoby nie chcą komentować tego, co się tutaj dzieje, a dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Kolejne grupy przybywają, a my w takim razie oddajemy się kolejnym dźwiękom produkowanym przez Jędrzeja Dądziłę prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Dzisiaj audycja specjalna audycji N3.

0: I nagle koniec seta DJ-skiego. Jędrzej Dądziło był z nami. Ale za chwilę, no to chyba wiadomo, że to był bardzo dobry set. Agnieszka Obszańska obok mnie. Jak się bawiłaś?
1: Dobry wieczór Państwu. Nie wiem, gdzie są moje nogi, nie wiem, gdzie są moje ręce, nie wiem, gdzie jest moja głowa. To jest znak, że trzeba jechać na festiwal Up to Date do Białegostoku, który zaczyna się kiedy?
0: 28 maja.
1: Dokładnie, zapraszamy, będziemy na antenie, będziemy rozdawać zaproszenia. Jeszcze raz wielkie oklaski. Jędrzej Dądziło, AK.
0: Dużo grup oprowadziłaś dzisiejszego wieczoru?
1: Nie liczę godzin i lat, nie liczę już grup. Wspaniale, że Państwo z nami byli, wspaniale, że mogliśmy otworzyć po raz kolejny drzwi. Będą następne okazje.
0: No to trzymamy za słowo i oczywiście zapraszamy, a ja teraz zmierzam na scenę studia imienia Agnieszki Osieckiej. Powoli kolejne grupy już kończą zwiedzanie, ale ja przypominam, że Trójka gra cały czas i już za chwilę Michał Margański i Potrójne Pasmo Przenoszenia na to spotkanie już teraz zapraszamy. A myślę, że to jest idealny moment, ponieważ co prawda set DJ-ski dobiegł końca, ale muzyka z Up to Date towarzyszy nam tej rozmowie, ponieważ to nie wszystko, co zostało powiedziane przed tym setem, a co bym chciała, żeby wybrzmiało w naszym dzisiejszym spotkaniu. Powiedziałam przed tym, jak zacząłeś grać, że ten festiwal jest otwarty dla ludzi w każdym wieku i to jest super, że dajecie możliwość, aby każdy z tego mógł skorzystać. Ja bym chciała zacząć od historii Up to Date'a, gdzie wyczytałam w jednej z książek 30 lat polskiej sceny techno, do której

0: Tutaj też miałeś okazję napisać parę słów, że tak naprawdę zaczęło się od Secret Location, czyli takich sekretnych setów DJ-skich i imprez organizowanych w Białymstoku i w okolicach, ale później nadarzyła się okazja współpracy z barem, który prowadziła pani Jagoda.
1: Pani Jagoda była osobą, która prowadziła na obrzeżach Białegostoku bar, który wydawał się być otwierany tylko na specjalne okazje. Udało się go uruchomić na tą okazję, pierwszej imprezy Secret Location, pierwszej imprezy, na którą ludzie nie wiedzieli, na co kupują bilety. Mogli kupić te bilety tylko i wyłącznie osobiście, tylko i wyłącznie u mnie, tylko i wyłącznie jeżeli ich nie znałem, to musiały za nich poręczyć, za te osoby poręczyć osoby, które znałem. Więc to było takie bardzo tajemne grono. Nie chodziło o jakąś tam ekskluzywność, nie chodziło o budowanie jakiejś niedostępności, a raczej chodziło o to, żeby próbować odtworzyć klimat i uwarunkowania, które towarzyszyły początkom tej kultury, czyli imprezy, które były od początku samego w latach 90. nielegalne, ponieważ nie było miejsca na takiej imprezy niegdyś.
0: No tak, dzisiaj się całkiem sporo pozmieniało, ale myślę, że te przekonania pozostały niezmienne, a mianowicie, żeby była dostępność, żeby znalazło się dla każdego miejsce i reagowanie też na bieżąco na to, co się dzieje na rynku. Do tego za chwilę przejdziemy, natomiast jeżeli ktoś nie ma jeszcze biletu na Centralny Salon Ambientu, to zapraszam do kontaktu gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Ja odpiszę po tej audycji wybranym osobom, które też mogłyby parę słów napisać o Up to Date i Białymstoku. Chętnie poczytam takie informacje i wspomnienia. Jeżeli ktoś takich nie ma, to też zachęcam do napisania paru słów. Natomiast jeżeli chodzi o nasze tu i teraz, no to właśnie, wspomnieliśmy o tym, że festiwal reaguje na to, co się dzieje, nie tylko jeżeli chodzi o naturę, o czym wspomniałeś na początku, ale też jeżeli chodzi o różne wpływy. Kiedyś na tym festiwalu przewijały się różne gatunki, m.in. hip-hop i rap, o tym więcej za tydzień w audycji N3, a w tym roku nieco mniej tego hip-hopu.
1: Zgadza się. Bardzo wiele się zmieniło od czasu, kiedy odbywały się pierwsze festiwale Up to Date, na których rap i elektronika szły w parze. Ówcześnie można było mówić o jednej publiczności, która eksplorowała szeroko rozumianą alternatywną muzykę. Dziś mamy czasy, w których, mówię to z ubolewaniem, część publiczności po zakończeniu koncertów rapowych po prostu wychodzi, nie interesuje jej, co się dalej dzieje na festiwalu, mimo że on trwa jeszcze potencjalnie przez 6, 7, 8 godzin. I ciężko było łączyć te dwa światy w świecie Up to Date'a, więc postanowiliśmy pójść w stronę muzyki elektronicznej, w stronę muzyki, która jednak do tamtego momentu stanowiła większość programu. Dzisiaj jest dalej tym trzonem. I to była trudna decyzja, ale myślę, że słuszna.
0: Ja myślę, że festiwal Up to Date charakteryzuje niesamowita odwaga w działaniu, ale też odwaga podejmowania nagłych decyzji. Wspominałam tutaj jednej z uczestniczek naszej dzisiejszej Nocy Muzeów, że to jest jedyny festiwal, który podkreślam bezpiecznie zorganizował festiwal w pandemii. I to jest coś, co pokazuje ogromną niezłomność, ale też takie kolektywne działanie wśród organizatorów tego wydarzenia, przez co wydaje się on bliższy nam, jakiś taki swojski bardziej i po prostu ta atmosfera Up to Date jest jedyna i niepowtarzalna, myślę, że na skalę, świata.
1: Bardzo miło mi, że tak sądzisz. Cieszę się, że dobrze się czujesz na tym festiwalu. My ten festiwal po prostu robimy jako grupa przyjaciół, grupa osób, które pracują już zawodowo, ale połączyły się z innych powodów niż praca. I robimy go tak, jakbyśmy go robili dla siebie. Dlatego ludzie odczuwają pewnego rodzaju połączenie z tym wysiłkiem, widzą w nim autentyczność. Widzą w nim tego ducha, który... My nie działamy już siłą rozpędu, działamy dalej dlatego, że chcemy. I gdyby ten festiwal miał stracić możliwość działania w taki sposób, w takim trybie, gdyby coś miało go wyjaławiać, to byśmy pewnie sobie to odpuścili, bo sami nie mielibyśmy paliwa do tego, żeby to dalej robić. Więc dla nas też tym paliwem jest spotkanie z publicznością i czerpanie z ich radości, satysfakcji, wspólnych przeżyć.

0: przeżyć i bez tego nie ma możliwości, moim zdaniem, iść dalej do przodu.
1: To skoro o przodzie mowa, to co wysnuwa się naprzód, jeżeli chodzi o tegoroczny live?

0: na festiwalu, szukanie nowych zjawisk, tych, które będą wzrastać, tych, które są ciekawe, intrygujące, które mogą zaskoczyć, i dlatego większość osób zupełnie nie zna tych artystów, którzy grają na UpToDate'cie, i bardzo się z tego cieszymy, bo to pozwala na eksplorację, na nowe doznania, na zapoznanie się z pewnymi zjawiskami. A także drugie założenie, które jest oparte na tym, żeby oddać szacunek i hołd pewnym postaciom, które zmieniły kierunki muzyczne, postawiły pewne fundamenty i są dalej aktualne. Więc nie ma u nas odgrzewanych kotletów, ale są wiecznie żywe klasyki.
1: Tak, i coś, co jeszcze powiem z własnego doświadczenia i coś, co tak mi się rzuciło w oczy i uszy na UpToDate, to to, że nie ma nudnych setów DJ-skich i to zawsze można znaleźć tam coś, co nas zatrzyma i co pozwoli się oddać tu i teraz. O tym byciu tu i teraz jest też między innymi ten festiwal, ale też i właśnie zwracacie uwagę na wiele ważnych kwestii, takich jak między innymi zdrowie psychiczne, i te gałęzie UpToDate'a sięgają znacznie szerzej niż sama muzyka techno.
0: Jesteśmy ludźmi, kochamy muzykę, lubimy uczestniczyć w kulturze, ale też mamy swoje różne zmartwienia. Tak samo jak inni ludzie wokół nas mają swoje zmartwienia i staramy się na to reagować. Między innymi prowadząc akcję Don't Worry Be Yourself. I jest to dzisiaj już bardzo szeroko zakrojona akcja, która ma różne przejawy. I mówimy o zdrowiu psychicznym przez pryzmat po prostu namawiania, może nie namawiania, zachęcania wszystkich do tego, żeby mówili o swoich emocjach, żeby w imię Maksymy Kisiogórki, nie emocje, mówić o tym, nie bać się terapii, myśleć o swoim zdrowiu psychicznym tak jak o zdrowiu fizycznym, że trzeba się po prostu pewnymi rzeczami zająć, żeby odczarować tą stygmę na po prostu zdrowiu psychicznym, więc pracujemy też nad tym.
1: Bardzo się cieszę, jak sami słyszymy, to jest festiwal, który przez muzykę działa na wiele, wiele różnych aspektów naszego życia codziennego. I o tym więcej między innymi w Terra Cultura już za tydzień u Agnieszki Obszańskiej. Jędrzej Dądziło będzie gościem, już teraz zapraszamy. Zapraszamy również do Białegostoku na UpToDate. Gosia Jakubowska, Jędrzej Dądziło, Krzysiu Sagan, Grzegorz Rutkowski, Jarek Rygulski, Bogdan Koziupa. Dobrego wieczoru, to była audycja ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, a teraz oddajemy głos Arturowi Ewertowskiemu.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 maja, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Radiowców z Trójki można było dzisiaj podejrzeć w pracy. Radio otworzyło się z okazji Nocy Muzeów. Lewandowski żegna się z Barceloną. Czas iść dalej, mówi nasz najlepszy napastnik na nagraniu w mediach społecznościowych. Sprawdzimy też, co w śniadaniu w Trójce mówili politycy o obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Tej nocy odwiedzający mogli zobaczyć kulisy pracy radiowców z Trójki. W ramach Nocy Muzeów można było zobaczyć legendarne studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej i spróbować swoich sił przed mikrofonem.
3: Tutaj jest studio imienia Agnieszki Osieckiej. Stąd odbywają się koncerty co niedzielę. A kiedyś to tutaj swoją siedzibę miała Orkiestra Polskiego Radia.
4: Staram się zarazić młode pokolenie moich synów muzyką i przede wszystkim aurą tego miejsca, bo to jest to, co jest moim zdaniem w Trójce najważniejsze.
5: Mnie się bardzo tu podoba.
6: Oczywiście nam się bardzo podobało i zobaczyć radio, że tak powiem, z bliska. No, bardzo fajna inicjatywa.
2: A dzisiaj można było też zajrzeć do studiów radiowej Jedynki i Dwójki przy Alei Niepodległości. Robert Lewandowski po zakończeniu sezonu odejdzie z Barcelony. Napastnik reprezentacji Polski bronił barw katalońskiego klubu od 2022 roku. Zakończenie przygody ogłosił w mediach społecznościowych. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką dostałem od kibiców od pierwszych dni. Katalonia jest moim miejscem na ziemi. Z dumą Katalonii 37-letni Lewandowski wywalczył także puchar i 3 superpuchary Hiszpanii. W ciągu 4 lat strzelił 119 goli. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda, pisze w swoich mediach społecznościowych klub z Barcelony. Rząd zapewnia, że liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce się nie zmniejszy. Opozycja zarzuca zaniedbania w dziedzinie

0: Obronności. Politycy w śniadaniu w Trójce dyskutowali o decyzji Pentagonu o anulowaniu przeniesienia 4000 żołnierzy do Polski i amerykańskich planach redukcji sił w Europie, o których poinformowały media za oceanem. Przemysław Lis.
1: Na antenie Polskiego Radia Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości oceniła, że zamieszanie wokół sprawy to dowód na to, że polsko-amerykańskie relacje są w ruinie.
2: Ja się po prostu zwyczajnie martwię. Jeżeli Karol Nawrocki się nie zaangażuje, to naprawdę nic z tego absolutnie nie będzie i nawet nie wiem, czy to jest jeszcze do uratowania.
1: Z kolei Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej podkreślał, że przede wszystkim należy wyjaśnić, jakie dokładnie decyzje podjęli Amerykanie.
3: W dużej części opieramy się o wypowiedzi zdawkowe, wyrwane z kontekstu, mówione w dziwnych okolicznościach.
1: Według informacji przekazanych przez amerykańskie media, US Army nagle odwołała planowane rozmieszczenie około 4000 żołnierzy w Polsce. Jak jednak zapewnia szef MON i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, łączna liczba amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce nie ulegnie zmniejszeniu. Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: Komiksy i powieści graficzne umacniają swoją pozycję w Czechach. Widać to podczas odbywającego się w Pradze festiwalu Świat Książki. Uczestniczą w nim także polscy twórcy, donosi nasz korespondent Wojciech Stoba.
4: Największa impreza literacka w Czechach ma w tym roku swoją wyspę ilustracji i komiksu. Tak nazywa się Hala Targowa, gdzie z czytelnikami spotykają się m.in. Beata Rojek, Janek Koza, Błażej Kurowski i Krzysztof Nowak.
5: Wydaje mi się, że w ogóle literatura graficzna jest warta uwagi w krajach Europy Wschodniej, Środkowej, bo niestety ciągle się kojarzy z czymś, co jest bardziej obrazkowe niż treściowe.
4: Zauważa Michał Słomka z wydawnictwa Centrala. Mój rozmówca zwraca uwagę na specyfikę czeskiego rynku, w którym widzi potencjał rozwoju.
5: Nie ma takiego modelu jak w Niemczech, w Polsce, we Francji, że tych wydawnictw komiksowych jest dużo, one są robione w małych zespołach, czasami przez jakichś entuzjastów. Tą halę nie da się tak zapełnić komiksem, jak to jest na przykład w Warszawie czy w Krakowie, ale ewidentnie widać, że tych wydawców jest co roku więcej.
4: Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Festiwal będzie odbywał się także dzisiaj. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W ciągu dnia na termometrach przeważnie od 15 do 18 stopni. W pasie od Śląska i Małopolski po Warmię, Mazury i Podlasie oraz na wybrzeżu od 10 do 14. Najcieplej na krańcach wschodnich do 20-23. Poza tym we wschodniej i zachodniej połowie kraju opady deszczu. Wysoko w Tatrach opady śniegu.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Dobry wieczór Państwu, witam fanów muzyki elektronicznej, dziś często mrocznej, gitarowej i najwyższej próby oczywiście. Mówi Michał Margański, kłaniam się nisko.
9: Potrójne pasmo, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie.

Piękna synergia muzyki. Z jednej strony jak najbardziej noszącej znamiona rockowej, a z drugiej smaki muzyki elektronicznej. Specjaliści z pewnością rozpoznali, że nasz wspólny czas rozpoczęliśmy utworem Andersa Trentmillera zatytułowanym Trails. Jest to utwór z płyty Lost, wydanej w roku 2013, opublikowanej zarówno na kompakcie, jak i na winylu. I skoro autorem jest Skandynaw, to już po takiej informacji można wnioskować, że mimo iż winyl został wydany w roku 2013, to wart jest zachodu, ponieważ przypomnę może, że to właśnie Skandynawowie tłoczyli winyle w czasie, kiedy już nikt prawie tego nie robił. Także mieli i mają nieprzerwaną historię tej technologii i tego formatu. Oczywiście nie jest to najważniejszy punkt takiego początku spotkania, bo chcę zasygnalizować obecność takich gitarowo-elektronicznych połączeń, a to za sprawą muzyki Daniela Avery, który opublikował remiksy, czyli suplement gitarowo-elektronicznego albumu Tremor, wydanego w ubiegłym 2025 roku. Mam dziś także przygotowane kolejne utwory z najnowszej płyty DJ-a Hela, jak również rodzimą sztukę Petra Jaca i Maćka Polaka, którą obaj panowie określają mianem crowd dub. Przyznają państwo, że to ciekawa zbitka pojęciowa. A jak brzmi muzyka? O tym przekonamy się już za kilkadziesiąt minut. Do tego czasu między innymi trzy utwory z wydanej w zeszłym roku kompilacji wydanej przez Mode Selectora, a chodzi o słynną serię DJ Kicks, publikowaną w labelu K7 czy K-Zeeben. Wśród 21 nagrań tego wydawnictwa znalazło się również to o bardzo ważnym i wiele mówiącym tytule. A brzmi on: Populism is money.

Populism is Money. To jedna z 21 kompozycji, które na potrzeby kompilacji i mixtape'u dla DJ Kicks wybrali w zeszłym roku panowie z zespołu Mode Selector. I mają gust, ponieważ przeszukując inne nagrania Claire, bo to właśnie jego muzyka w utworze Populism is Money, no cóż, najzwyczajniej nie znalazłem nic równie jakościowego. A wybrzmiały utwór, przyznają państwo, doskonały. Claire w każdym razie to tak naprawdę Charles Acarissi, czyli pochodzący ze Szwajcarii producent, dziś na stałe funkcjonujący w Berlinie. A przed nami dwie inne kompozycje z kompilacji przygotowanej dla DJ Kicks. Będą to Plus One, autorstwa Julien Bracht, a.k.a. Bonk, a wcześniej Percolate i Rocky.

Mozzarella,

0: Plus One, a wcześniej Percolate z wydanej we wrześniu ubiegłego roku kompilacji DJ Kicks Mode Selectora.
1: Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia.
0: A w nim wciąż niezaprezentowana jak należy najnowsza płyta DJ-a Hela Neoclash, opublikowana w grudniu ubiegłego roku. Album został wydany w wytwórni Hela International DJ Jiggle Records i zdaje się, że w porównaniu z wcześniejszymi płytami, zarówno tymi publikowanymi po roku 10, jak i 2020, najmniej na tym najmłodszym wydawnictwie jest smaku zespołu Kraftwerk.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka.

Neoclash. Słuchamy fragmentów tego najmłodszego wydawnictwa DJ-a Hela, na którym Electroclash z początku XXI wieku zostaje tutaj zrekonstruowany, a jego charakterystyczne dźwięki zostały przekształcone w nowoczesną formę. Ma się wrażenie, że Helmut Josef Geyer, bo tak naprawdę nazywa się Hel, udowadnia, że gatunek, który zapoczątkował, może pozostać innowacyjny, jednocześnie eksplorując jego estetyczny i kulturowy wymiar. Według Hela Neoclash to eksperyment kulturowy, muzyka jako medium refleksji, strukturyzująca przestrzeń i czas oraz jest też swoistym narzędziem do eksploracji napięć między technologią, ciałem i percepcją. Nowy album to także manifest na temat estetycznej doniosłości elektronicznej muzyki klubowej z silnymi odniesieniami do old schoolu właśnie w takim najnowszym, współczesnym

0: na płycie Neoclash utwór All the Way to the Edge.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: A w nim zapowiadana na wstępie synergia gitar. Teraz tylko dodam, że bardzo drapieżny gitar z muzyką elektroniczną. Do tego wokal. Wszystko za sprawą Daniela Avery, jego remiksów i najmłodszego albumu, który jest źródłem tych reinterpretacji.

A Silent Shadow i wcześniej Haze z zeszłorocznej płyty Tremor. Jej autorem jest Daniel Avery, który opublikował suplement do długiego metrażu w postaci czteroutworowej epki zawierającej właśnie reinterpretację. I to zawsze jest ciekawa sytuacja, kiedy autor po niedługim czasie od publikacji pierwowzorów tworzy i publikuje właśnie takie remiksy. W przypadku naszego dzisiejszego kolejnego bohatera są to na razie cztery wersje alternatywne, a ma być

ich kilkanaście. Wszystkie mają i będą miały dopisek Midnight Version. Jesteśmy zatem w procesie powstawania tego suplementu, który pokazuje, jak wszechstronny jest Brytyjczyk, jak bardzo jest osłuchany i jak fajną wrażliwością słuchową dysponuje. I na wstępie proponuję dla porównania zremiksowany przez niego utwór Haze, w którym, jak w oryginale, usłyszymy głos Ellen Roswell.

trójce równoległa, że się tak wyrażę, równoległa do oryginału. Wersja kompozycji Haze z dodatkiem w nawiasie Midnight Version. I zanim przejdziemy do kolejnej reinterpretacji, to może przypomnę, że Daniel Avery to brytyjski producent muzyczny, wyrosły na Acid House'ie. Był inżynierem dźwięku u Andy'ego Weatherola, był reprezentantem klubu Fabric i ma na swoim koncie remiksy, między innymi dla Primal Scream czy The Horrors. Nie dziwi zatem, że kiedy wydaje nowe remiksy, to świat po prostu reaguje na te wydawnictwa. Przed nami kolejna, mająca swój początek na pełnometrażowym wydawnictwie, reinterpretacja Daniela Avery.

0: Greasy of the Rising Line w wersji Midnight Version. To był Daniel Avery.
1: Potrójne pasmo. Przenoszenie.
0: A w nim nowa muzyka. Nowa muzyka z nowego projektu Petra Jaca i Maćka Polaka. Pierwszy od lat buduje własny świat pomiędzy dubem, dronem i minimalizmem, gdzie delaye i pogłosy nie są efektami, lecz sposobem myślenia. Drugi z kolei od prawie 30 lat żyje światem analogowych syntezatorów, specjalizując się w renowacji tych instrumentów. Na co dzień po prostu przywraca do życia te wspaniałe klasyki. Co mogło wyjść z takiej współpracy? Panowie nagrali album w stylistyce crowd dubu, a swój duet nazwali Tenemic. Tak brzmi ich muzyka.

Telemik w programie trzecim, z pewnością premierowo w potrójnym paśmie przenoszenia. Telemik, czyli duet Petra Jaca i Maćka Polaka. Panowie opisują, jak przebiegały sesje, które dały nam ich najnowszą muzykę. Czasem spokojne, czasem pełne gwałtownych zwrotów. Praca z analogowymi instrumentami wymaga fizycznej obecności, koncentracji i ciągłej wymiany pomysłów. Z kolejnych spotkań powstał materiał, w którym precyzja porządkuje intuicję, a spontaniczność nie traci na klarowności. Muzyka Telemik oddycha. Jest gęsta, przestrzenna i organiczna. W kilku utworach pojawia się akustyczna perkusja, na której Jac zagrał po raz pierwszy. Jej nieparzyste metra i brzmieniowa chropowatość wnoszą nowy wymiar do struktury płyty. Polak z kolei improwizował na klawiszach z dużą pewnością i lekkością, tworząc melodie, które budują napięcie bez banału.

Tak brzmi Telemik, czyli muzyka duetu stworzonego przez Petra Jaca i Maćka Polaka. O swojej sztuce mówią autorski crowd-dub, czyli dyscyplina i intuicja w tym samym rytmie. Petra zresztą być może kojarzą stali słuchacze Potrójnego Pasma, bo obok Normal Bias działa także samodzielnie. I tu z pewnością warto przypomnieć jego świetny album PLDE in Dub. PLIDE to skrót od Polski i Niemiec. Petr mieszka bowiem na pograniczu. A przed nami tytułowa kompozycja właśnie z tej płyty PLDE, płyty wydanej w roku 2018.

Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Audycję kończymy muzyką Petra Jaca z płyty PLDE in Dub, płyty wydanej w roku 2018. A ja nazywam się Michał Margański i życzę Państwu dobrej nocy. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Na scenie błyszczała. Gdy siadała przy mikrofonie, przykuwała uwagę jak mało kto. Stworzyła niezwykłe kreacje aktorskie i wokalne, a jedno z jej oblicz było atramentowe.
2: Czy będzie świt, czy będzie dzień, czy umarł świat?
1: Stanisława Celińska odeszła, my wspominamy jej twórczość. Występ w Trójce sprzed 11 lat i muzyka z płyty atramentowa w wydaniu koncertowym. W niedzielę kilka minut po 19. Mariusz Owczarek.
0: Autopromocja.
3: 5, 4, 3, 2, are you ready?
4: Strefa Dread.
5: Strefa Dread.
4: Pozytywna wibracja w twoim domu.
6: Dobry wieczór. Tu nadaje Strefa Dread, trójkowa stacja pomiarów niskich częstotliwości i jej główny mierniczy Mirosław Maken-Dzięciołowski. Dzisiaj w audycji inna formuła. Generalnie mniej gadania, więcej grania. Przygotowałem dwie, a właściwie trzy pozycje w programie dzisiejszej audycji, która nadawać będzie jak zawsze do godziny czwartej. Dziś mamy silny element live DJ setów, więc od koncertu live chciałem rozpocząć, bo już wkrótce, 29 maja w piątek na Drums Fusion Festival w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy pojawi się wielka gwiazda afrykańskiej sceny reggae Tiken Jah Fakoly z Wybrzeża Kości Słoniowej. I teraz dla słuchaczy Strefy Dread pod mailem strefadread pisane razem polskieradio.pl mam cztery pojedyncze wejściówki na ten koncert. Tiken Jah Fakoly w Polsce to wielkie wydarzenie i koncertowo chciałem go zagrać ze specjalnego wydarzenia, które odbyło się w 2024 roku na festiwalu Nuit de Champagne, który odbywa się we francuskim mieście Troyes. Tam przez kilka tygodni 850 amatorskich chórzystów ćwiczyło się do wspólnego występu z Tikenem Jah Fakoly. Jak to brzmiało? Posłuchajcie. Tata, chorale Abidjane. Tiken Jah Fakoly.
7: Yeah, man. Merci d'être là ce soir.